0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Box FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. A na początek najnowsze doniesienia z podwarszawskich Ząbek. W tamtejszym żłobku w środę po południu zmarło niespełna dwuletnie dziecko. Policja przekazała informację chwilę przed 22. Ze wstępnych, niepotwierdzonych jeszcze ustaleń wynika, że maluch prawdopodobnie wpadł do pobliskiego oczka wodnego. Mimo podjętej reanimacji dziecka nie udało się uratować. Badanie alkomatem wykazało, że wszyscy opiekunowie ze żłobka w chwili wypadku byli trzeźwi. Rodzice dwulatka zostali objęci pomocą psychologiczną. Sprawą zajmą się odpowiednie służby.
1: Wiadomości Vox FM. O tym się mówi.
0: Pierwsza zagraniczna wizyta w roli premiera Węgier już za nim. Peter Maggiar kończy odwiedziny w Polsce. Na to fragment przywitania go w stolicy.
2: Kompania, oczno! Na ramię, rani! Werduje kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania!
3: Czołem, żołnierze!
0: Dzień wcześniej, czyli we wtorek, Maggiar gościł w Krakowie, gdzie zwiedził Wawel i spotkał się m.in. z kardynałem Rysiem. Drugi dzień oficjalnej wizyty w Polsce to już Warszawa. W stolicy rozmawiał m.in. z Donaldem Tuskiem, który wrócił do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Ci ze poprzedniej władzy w Budapeszcie dostali tam azyl.
4: Dziękuję bardzo za deklarację pełnej współpracy państwa węgierskiego, jeśli chodzi o problemy, które zaciążyły w ostatnich tygodniach nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem. Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację pełnej współpracy.
0: Po spotkaniu z Donaldem Tuskiem Peter Maggiar udał się do Belwederu, gdzie rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie razem z polskim premierem udał się do Gdańska. Tam spotkał się m.in. z Lechem Wałęsą i mieszkańcami.
5: No i premier nasz i premier Węgier. Wspaniali faceci. Niech rządzą nami dobrze.
6: Kolega wyższy to zrobił mi zdjęcie jedno Tuska. Mam od tyłu to chociaż mam pamiątkę.
7: Syn jest pół Polek, pół Węgier. Żona ma Polkąsk.
8: Pokazuje, że Gdańsk jest lubiany, że Gdańsk staje się miastem, gdzie naprawdę dzieją się ważne rzeczy. Przede wszystkim młodzi obudzili się na Węgrzech i to młodzi pociągnęli tą całą rewolucję, pokojową rewolucję.
7: Teraz będzie Europa. Wodem 16 lat Orbana było tak coś innego, ale mam nadzieję, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, teraz będzie zmiany.
0: Przypomnę, to była pierwsza zagraniczna wizyta Petera Maggiara w roli premiera. W czwartek rano poleci już do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu. Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Marcin Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się do samolotu do USA. O szczegółach wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy, posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
10: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
9: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
11: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
9: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła po południu manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego pod Sejm. A na miejscu był nasz reporter Michał Rawa.
12: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie.
13: Wreszcie mamy młode!
12: Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
14: Nie da na wsi.
15: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemców, tylko dla nas, dla Polaków.
16: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
12: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
0: W manifestacji wzięli też udział politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. Trzej Polacy odpowiedzą za szpiegowstwo na rzecz Rosji. Zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura ujawniła szczegóły dotyczące ich działań, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
13: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
0: Podejrzani mają od 48 do 62 lat. Nie przyznają się do winy. Zostali już tymczasowo aresztowani, a grozi im nawet dożywocie. Rodzina z wyrokiem się zgadza. Prokuratura nie wyklucza kasacji. To po prawomocnych już orzeczeniach w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał w mocy wyroki, jakie zapadły w pierwszej instancji. Sześć oskarżonych osób usłyszało karę od 2 do 6 lat więzienia. Jedynie wobec jednej z osób, Józefa D., sąd karę złagodził z 3 do 2 lat, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Mariusz Mazurek.
14: Wyważone kary są adekwatne do popełnionych czynów. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona, powoduje głęboką ranę w sercu, no na całe życie, do końca życia.
0: Kasację od wyroku nie wyklucza prokuratura. Nie zgadzamy się, że do tragedii doszło nieumyślnie, mówi Lucyna Stebelska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
17: Biorąc pod uwagę przede wszystkim zakres nieprawidłowości, które zostały podjęte przez oskarżonych na miejscu zdarzenia, rozmiar tragicznych skutków, w tym śmierć 8 osób, 4 dzieci.
0: A przypomnijmy, do wybuchu gazu doszło w Szczyrku w grudniu 2019 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa i procesu, doprowadziło do tego przewiercenie gazociągu pod ulicą. W wyniku tragedii zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Waszyngton i Warszawa uspokajają po zamieszaniu w kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. To opóźnienie, a nie redukcja. Tego wstrzymaniu rotacji brygady pancernej w naszym kraju mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Z kolei minister obrony zapowiada udział Polski w planowaniu rozmieszczenia sił USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
18: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5000 żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też...
19: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
18: Zapewniał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać. Tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
20: Po tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie.
0: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach, został zwolniony z białoruskiego więzienia. Wyszedł na wolność w wyniku wymiany więźniów. Zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś. Już nie tylko wioski sąsiadujące z Polanami czy gęstym lasem, ale też uczęszczany przez turystów Polańczyk stał się miejscem, w które zaglądają bieszczadzkie niedźwiedzie. Drapieżnik przeszedł przed blok mieszkalny i sklep na tamtejszym osiedlu Panorama. Mieszkańcy tego popularnego kurortu nad Soliną obawiają się o swoje bezpieczeństwo, ale i liczby turystów, z których obecności w większości żyją. Rozmawiał z nimi nasz reporter Mateusz Chłystun.
21: Strach, jak pod szkołę podchodzi niedźwiedź i dzieci wychodzą, nauczyciele niekoniecznie, czy ktoś tam musi widzieć, że ten niedźwiedź jest. Wyjdzie dziecko takie i co? Jak ma szansę z niedźwiedziem?
22: Dojdzie do jakiejś tragedii, jak skoro wczoraj przyszedł stąd i przeszedł, tu kolega mieszka w następnym roku, przeszedł między blokami, godzina 20:30, no. Za niedługo sklep mieli zamykać.
0: Mateusz Chłystun rozmawiał też z turystami, którzy odważyli się przyjechać do Polańczyka.
23: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
24: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
25: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj na... jako kuracjuszka.
26: I co, odważnie pani chodzi po ulicy?
25: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
26: No misia.
25: A, misio by mnie przytulił.
0: Tylko w powiecie leskim mundurowi od początku roku dostali już ponad 60 próśb o interwencję, mówi Katarzyna Fechner z policji.
1: przepisy prawa obowiązujące aktualnie nie pozwalają nam na używanie chociażby pocisków niepenetracyjnych. Prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby do niedźwiedzi nimi strzelać, więc oczywiście, gdyby było zagrożenie realne dla człowieka, to też chcę wszystkich uspokoić, to my będziemy używać wszystkich dostępnych środków. Natomiast staramy się je odstraszać właśnie sygnałami.
0: Ten stan miałoby zmienić powołanie grup reagowania składających się m.in. z myśliwych czy leśników. Blokadą są jednak przepisy. Na stanie jest ich 12, teoretycznie jeżdżą 2, a w praktyce 1. Używane tramwaje z Bonn wciąż budzą emocje w Poznaniu. Nie brakuje opinii, że to chybiony zakup, bo niemieckie składy są zawodne. Prezes MPK Krzysztof Dostatni odpowiada, że stare polskie tramwaje w zeszłym roku zepsuły się aż 1000 razy.
2: To pokazuje, jakimi awaryjnymi tramwajami są polskie tramwaje Gonstal typu 150. W przypadku tego pierwszego tramwaju, który w listopadzie wyjechał na ulicę Poznania, była to druga awaria tego typu. W przypadku drugiego tramwaju zdarzyły się 4 takie przypadki.
0: A w sprowadzonych niemieckich tramwajach psuje się przetwornica, co powoduje wstrzymania ruchu. MPK szuka przyczyny awarii, ale prezes Dostatni broni tej inwestycji.
2: Ja uważam, że ten zakup jeszcze zaprocentuje. Jeżeli mówimy o świecie branżowców i w Polsce i za granicą, każdy ten zakup uważa za bardzo dobry. Tymi tramwajami z Bonn my wycofamy całkowicie wysokopodłogowe tramwaje.
0: Kolejne tramwaje z Bonn przyjadą do Poznania jeszcze w tym roku. MPK podpisało umowę na zakup maksymalnie 24 używanych niemieckich składów. A na koniec jeszcze 30. urodziny najstarszego mrówkojada na świecie. W warszawskim zoo swój jubileusz obchodziła samica Juri. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka. Jubilaccy życzenia składali jej goście ogrodu.
3: 100 lat jeszcze.
4: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
5: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
6: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał. Pysznych posiłków.
8: Ojejku, żeby żyła jak najdłużej jeszcze.
27: Życzymy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym, a warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
6: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
0: Juri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Piotr Skarga. Kazania sejmowe. Piotr Skarga pochodził z rodziny szlacheckiej. Urodził się w Grójcu, małym miasteczku nieopodal Warszawy. Po studiach na Akademii Krakowskiej przyjął święcenia kapłańskie. Do jezuitów wstąpił tuż po przyjeździe do Rzymu. Gdy ponownie wrócił do kraju, uczył w szkole. Był kaznodzieją, ale zajmował się też twórczością hagiograficzną, czyli żywotami świętych. Angażował się również w sprawy Polski, co potwierdzają kazania sejmowe. Po raz pierwszy kazania skargi miały być wygłoszone podczas obrad Sejmu w roku 1597, ale ostatecznie zaniechano tego pomysłu. Autor nawoływał w nich do opamiętania się, zanim nastąpi upadek Polski. W całym utworze jest 8 takich kazań. Nawiązują do sytuacji politycznej naszego kraju za czasów panowania Zygmunta III Wazy. To nie były najlepsze czasy dla Polski, ponieważ rosnąca pozycja szlachty utrudniała wprowadzanie zmian ustrojowych. Szlachta wymuszała na władzy coraz więcej przywilejów, a próba walki z tym zjawiskiem kończyła się jeszcze większymi sporami i rosnącą niechęcią społeczeństwa. Zygmunt III Waza bardzo chciał zmian, ale próbował również realizować inne, bardziej osobiste cele. Jego plany nie podobały się szlachcicom, którzy w okresie jego rządów mieli znaczną przewagę liczebną. Nie będziemy cię tu zanudzać historią, więcej faktów na pewno poznasz na lekcjach. Przejdźmy zatem do podstawowych informacji o lekturze. Poznaj niezbędne minimum. Kazania sejmowe Piotra Skargi to zbiór 8 traktatów politycznych. Każde kazanie autor opatrzył numerem i tytułem, ponieważ chciał, aby traktowano je jak osobne części. Ich treść jest skierowana głównie do posłów i senatorów zasiadających w Sejmie, którzy mieli największy wpływ na losy państwa. Niestety, nigdy ich tam nie przeczytano. Pomimo tego stały się jednym z najwybitniejszych dzieł epoki renesansu, bo w dosadny sposób komentowały rzeczywistość i skupiały się na problemach, które w tamtym czasie były najistotniejsze dla państwa i obywateli. Pamiętaj, że w renesansie królował humanizm. Nazwa tego nurtu wywodzi się z łacińskiego humanitas, co w polskim tłumaczeniu oznacza człowieczeństwo. Założenia humanizmu były dalekie od zasad, które wyznawano w średniowieczu. Duchowieństwo nie miało już tak dużego wpływu na człowieka jak wcześniej. W renesansie stawiano na jednostkę, jej zachowania oraz sprawy materialne i duchowe. Było to poniekąd wbrew Kościołowi, z czego duchowni nie byli zadowoleni. Poza tym otwarcie krytykowano wszelkie wady społeczeństwa, co wcześniej było nie do przyjęcia. W swoich kazaniach sejmowych Skarga umieścił wiele cytatów z Biblii, zwłaszcza ze Starego Testamentu. Ich rolą miało być wpłynięcie na uczucia odbiorców. W pierwszym z napisanych traktatów wymienił wszystkie problemy, które jego zdaniem trawiły Polskę w tamtym okresie. W kolejnym zaś nawoływał do zaprzestania sporów, które miały rzekomo negatywny wpływ na sytuację polityczną państwa. Następne kazania skargi omawiały problemy Polski trochę dokładniej. Autor zwracał w nich uwagę na tolerancję wobec heretyków, którzy sprzeciwiali się duchowieństwu. Według niego była to jedna z chorób kraju. Uważał także, że monarchia z jasnymi i klarownymi zasadami da stabilizację, której Polska tak bardzo potrzebuje. Konieczne było wypracowanie sprawnie działającego systemu sprawiedliwości, aby ograniczyć popełnianie przestępstw. O tym, co dokładnie mówił Piotr Skarga w swoich kazaniach, zaraz się przekonasz, ponieważ przechodzimy do właściwego streszczenia utworu. Postaramy się prosto i logicznie omówić najważniejsze postulaty. A teraz właściwe streszczenie utworu. Kazanie pierwsze. Ma być wstępem do wszystkich kazań. Kaznodzieja rozpoczyna je apelem do posłów i senatorów, aby ci przed każdymi obradami modlili się do Boga, ponieważ tylko On jest im w stanie dać

mieć wystarczającą mądrość do rządzenia. Ich zdolności do sprawowania władzy Skarga uważa za bydlęce, ponieważ cechuje je przywiązanie do rzeczy materialnych. Kaznodzieja wymienia też choroby, które trawią państwo polskie. Wieczne spory, brak zaufania, niezgodę wśród społeczeństwa, brak solidarności i dyscypliny wśród szlachty. Według Skargi to właśnie szlachta namawia ludzi do buntu, a jej karygodne zachowanie wynika z poczucia bezkarności. Autor wymienia grzechy rządzących: upór, pijaństwo, pychę, nierząd oraz brak spokoju. Uważa, że można się ich pozbyć jedynie dzięki modlitwie. Kazanie drugie, wtóre. Rozpoczyna się stwierdzeniem, że w świecie nie ma nic trwałego i nieśmiertelnego. Duchowny podkreśla, że braku sprawiedliwości i nietolerancji wobec władzy nie da się wyleczyć, jeśli ludzie nie zaczną okazywać sobie miłości. Powinno się to przekładać nie tylko na rządzenie, ale też na życie codzienne. Nawiązuje przy tym do męczeńskiej śmierci Chrystusa, który poświęcił się dla drugiego człowieka. Twierdzi, że Polacy żyją w dostatku, ale nie umieją tego docenić. Kazanie trzecie. Jest nawoływaniem do zgody i wolności. Skarga ponownie odwołuje się do Chrystusa. Przytacza słowa, którymi Jezus zwracał się do swoich uczniów, słowa, które są przykładem miłości do bliźniego. Twierdzi, że społeczeństwo powinno być zgodne. Jest przekonany, że kłótnie i spory doprowadzą do upadku Polski. Kazanie czwarte. Skarga rozpoczyna je przytoczeniem historii o wyzwoleniu Izraelitów spod egipskiej niewoli. Według niego kapłaństwo powinno stanowić fundament dla rządów. Kaznodzieja przypomina też o dawnych władcach, dla których wiara w Boga była bardzo ważna. W kazaniu znalazło się miejsce również dla biskupów, którzy podlegali cesarzowi Imperium Rzymskiego. Opowieścią o nich Skarga chce udowodnić, że korzenie religii są w katolicyzmie i ludzie, którzy są innego wyznania, nie powinni sprawować w Polsce władzy. Nazywa ich heretykami, którzy doprowadzą kraj do upadku. Kazanie piąte. Jest w zasadzie kontynuacją poprzedniego kazania, ponieważ kaznodzieja ponownie podejmuje temat heretyków. Jego zdaniem tolerancja herezji w Polsce nie powinna mieć miejsca, ponieważ tacy ludzie działają przeciw Bogu, więc nie mają Jego błogosławieństwa. Brak wiary w Boga sprawia, że niezależnie od chęci nic im się nie udaje. Na końcu kazania modli się o to, aby udało się ich nawrócić. Kazanie szóste. Skarga rozpoczyna to kazanie wyrażeniem dezaprobaty wobec działań, które prowadzą do osłabienia władzy królewskiej. Monarchię porównuje do instytucji małżeństwa, twierdząc, że król i jego poddani są postrzegani jako mąż i żona. Według skargi żona powinna wspierać męża i być jego poddaną. Twierdzi, że tak samo powinien zachowywać się lud w stosunku do swojego władcy. Apeluje także o zachowanie odpowiedniej hierarchii wśród rządzących. Uważa, że szlachta nie powinna domagać się takich samych praw jak wyżsi rangą senatorowie. Posłom z kolei nie wypada tak bardzo ingerować w rządy króla. Demokrację uważa za najgorszy rodzaj rządów. Chciałby, aby w Polsce królowie byli szanowani, o co zresztą modli się na końcu traktatu. Kazanie siódme. Tę część skarga poświęca rozważaniom nad brakiem sprawnie działającego systemu sprawiedliwości. Uważa, że najważniejsze jest prawo, które dał ludziom Bóg. Twierdzi, że skoro król dostosował się do zasad wyznaczonych przez Boga, to samo powinni zrobić jego poddani. System sprawiedliwości w Polsce musi działać sprawnie i bronić wszelkich cnót, a każdy mieszkaniec ma być traktowany tak samo. Modli się zatem do Boga, aby ten zesłał na ziemię właściwe prawa. Kazanie ósme. To ostatnie kazanie skargi. Przygotował je specjalnie na zakończenie obrad posłów. Tłumaczy im, jak brak kar może wpłynąć na sytuację Polski. Cytuję przy tym fragment z Księgi Izajasza, który mówi o karze za grzechy. Chciałby, aby społeczeństwo polskie zachowywało się poprawnie i szanowało wiarę w Boga. Pragnie skończyć z okradaniem kościołów, mężobójstwem i upadkiem sądów. Ogłasza również 3 dni skupienia, dzień na spowiedź i odkupienie grzechów, na obietnicę poprawy oraz na usprawiedliwienie postępowania. Kazanie po raz kolejny kończy modlitwą o Boże miłosierdzie.
To już koniec streszczenia utworu, ale zostań jeszcze z nami, bo najważniejsze dopiero przed tobą. Przejdźmy do podsumowania. W podsumowaniu przypomnimy ci najistotniejsze fakty, aby nic ci nie umknęło. Postaramy się też omówić samą budowę oraz problematykę utworu. Dzięki temu będziesz miał szansę na wzięcie czynnego udziału w lekcji. Piotr Skarga był kaznodzieją pochodzącym ze szlacheckiej rodziny. Duchownym został po ukończeniu studiów, gdy wyjechał do Rzymu. Kazania sejmowe nie były jego jedynym dziełem. Na swoim koncie miał ich o wiele więcej, lecz to właśnie te traktaty stały się jednym z jego najlepszych utworów. Tworzył w dobie renesansu, kiedy popularnością cieszył się nurt humanizmu. Stawiano wtedy na człowieka i jego zachowania w społeczeństwie, odchodząc nieco od kwestii honoru i męstwa tak ważnych w średniowieczu. Kazania sejmowe Piotra Skargi wydano w roku 1597. Przekład wiele razy powielano, zawsze jednak bazował na oryginale. Całość utworu to 8 kazań pełniących funkcję tzw. traktatów politycznych. Tego rodzaju publikacje były popularne w epoce renesansu. Ich rolą było wypowiedzenie się jednostki na tematy związane z rządami oraz zachowaniami społecznymi i nierzadko krytykowanie panujących zasad. Ogólnie rzecz biorąc, przygotowywano je zwykle w ramach publicznych wystąpień. W kazaniach sejmowych nie brakuje cytatów z Biblii, które stanowią rodzaj porównań i odniesień w stosunku do życia codziennego. Autor używa metafor za każdym razem, gdy rozpoczyna kolejne kazanie. Dużo się też modli. Skarga chciał, aby jego kazania zostały wygłoszone na zebraniu obrad Sejmu, dlatego ich język przekształcił na mówiony, a nie pisany. Niestety jego traktatów nigdy nie przedstawiono. W kazaniach sejmowych znalazły się klasyczne elementy oracji, czyli exordium, które jest wstępem, wprowadzeniem do przemówienia, narratio, będące zapowiedzią treści przedstawianych za pomocą argumentów, argumentatio, które w tym przypadku ma za zadanie przedstawienie dawnych czasów, co ma stanowić argument przemawiający za powrotem do nich. Konfutatio, w którym Skarga opowiada, co trzeba zmienić, aby w kraju żyło się lepiej. Epilogus, będący podsumowaniem wystąpienia. Spróbuj utrwalić te informacje. Dzięki nim możesz zdobyć uznanie w oczach swojego nauczyciela. I na koniec kilka słów dla ambitnych. W kazaniach sejmowych dużą rolę odgrywa postać samego oratora. Skarga uważa się w nich za proroka, który przepowiada upadek Polski, jeśli zachowania społeczeństwa nie ulegną poprawie. Jest autorytetem, który naucza, jak ludzie powinni żyć, co idealnie wpisuje się w ideę kazania. W swoim przemówieniu wielokrotnie podkreśla znaczenie wiary i wymienia najpowszechniejsze grzechy, z którymi należy walczyć. Chciałby, aby w kraju panował ład i aby powstał sprawiedliwy system kar dla wszystkich obywateli. Bardzo chwali króla, którego zresztą jest ulubionym kaznodzieją, więc sympatia jest obustronna. Nie wyobraża sobie rządów demokratycznych. Wolałby, aby w Polsce dalej panowała monarchia. Ostro krytykuje obecnych rządzących. Nie szczędzi gorzkich słów szlachcie i magnaterii, których uważa za rozpustników i przestępców. Pragnie, aby wyspowiadali się i odpokutowali za swoje grzechy. Spróbuj zapamiętać, do czego nawoływał Skarga w swoich kazaniach. Na pewno przyda ci się ta wiedza na lekcjach. Nie zapominaj także, że autor był wielkim patriotą, lojalnym wobec króla, więc wszystkie jego mowy były podporządkowane wyższemu dobru. Ten wątek również będzie dla ciebie ważny. Kazań sejmowych nigdy nie zekranizowano, dlatego nie jesteśmy w stanie polecić ci żadnego filmu fabularnego dotyczącego lektury, lecz dokument o nich znajdziesz na jednym z kanałów YouTube. O znaczeniu kazań opowiada tam jeden z księży. Interpretuje je również Grzegorz Braun, historyk i reżyser filmów dokumentalnych. Materiał jest dostępny na prowadzonym przez niego kanale. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na dobrzeposłuchać.pl.

0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Obowiązkowy pobór do wojska. Przywrócić czy nie przywrócić w Polsce? Co na to Polacy?
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być przywrócony? Pan był w armii?
3: Tak jest. Powinien być.
4: Nie.
2: Dlaczego nie?
4: Bo...
5: Nie do wojska brać chłopaków.
4: Wojsko to daje chłopakowi taką, wie pan, powagę mężczyzny.
3: Obowiązek według ojczyzny.
4: Mhm. No fajnie, fajnie tak jest. No właśnie... Chciałem, czy byś poszedł do wojska.
6: Tak, będę walczył za Polską, bo jestem Polakiem.
3: No ja tak samo.
6: I tylko będę walczył ze swoim krajem.
3: Ja tak samo.
6: Ale dobrze, szanuję pana.
7: O. Natomiast będziemy walczyli za kraj czy za polityków? No właśnie, nie?
8: Nie uważam, że powinni wszyscy mieć to przeszkolenie wojskowe. I tak większość osób będzie starała się uciec, co też pokazuje przykład naszych sąsiadów i dobrze robią, że uciekają.
2: Ale to tak właśnie na siłę młodych brać, to niektórzy tak nie są chętni, wie pani.
9: Bo to lewaki takie.
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być wprowadzony w Polsce również dla kobiet?
10: A to nie! Nie, nie, nie, nie.
2: No ale takie czasy niespokojne, wie pani, więc
10: no,
2: niektórzy...
10: No chłop idzie, nie?
2: A co z równouprawnieniem, proszę pani, bo to przecież...
10: No ale te kobiety, jeśli chcą, to mogą iść do wojska.
2: A mężczyźni, czy chcą, czy nie chcą, to mają iść?
1: No właśnie, a co z kobietami? Czy kobiety też brać, czy nie brać do wojska obowiązkowo na rok lub dwa w kamasze? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Litwa, Łotwa, a wcześniej też Szwecja, kolejne kraje w naszym regionie przywracają obowiązkowy pobór do wojska. Finlandia, Norwegia i Estonia. Tamten obowiązkowy pobór trwa cały czas, nieprzerwanie. W Polsce zawieszony od 2009 roku. No to co z tym poborem? Odwieszać czy też nie odwieszać?
2: Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być przywrócony? Pan był w armii?
3: Tak jest. Powinien być. Byłem w armii ponad 30 lat temu.
2: O, no i a pan teraz jest gotowy z bronią bronić ojczyzny?
3: Oczywiście, oczywiście. Mój syn nawet poszedł teraz do wojska, na zawodowego.
2: Ale co to daje właśnie młodemu człowiekowi? Co by to dało młodym ludziom?
3: Jakby poszli do wojska?
4: Mm. Obowiązek. Obowiązek według ojczyzny.
3: Mm-hmm. No właśnie. No fajnie, fajnie tak jest. No właśnie... Chciałem, czy byś poszedł do wojska? Czy poszedł, byś za ojczyznę walczyć?
6: Tak, będę walczył za Polską, bo jestem Polakiem.
3: No ja tak samo.
6: I tylko będę walczył ze swoim krajem.
3: Ja tak samo.
6: No ale... dobrze, szanuję pana.
3: O. Ja tak samo, jestem Polakiem, 54 lata tutaj żyję. Ja mam 54 lata i mogę iść walczyć za ojczyznę.
2: A co, pan w razie gdyby, to by pan walczył za ojczyznę?
6: Tak, w razie gdyby, to bym walczył. Tak jakby była jakaś wojna w Polsce, by nas zaatakowali na przykład, bo dużo się mówi tak o tym, że Rosjanie po Ukrainie mogą wejść na nasz teren, to ja bym poszedł walczyć.
2: No ale pan ma jakieś przeszkolenie? Pan miał kiedyś karabin?
6: Nie mam przeszkolenia, nie miałem w ogóle karabinu, no, tak, ale...
4: To są się chęci, ale...
2: Jest chęć?
4: Jest chęć, jest
2: ale
4: chęć.
2: Nie ma umiejętności.
6: No, nie ma umiejętności, ale ważne, że jest chęć i walka z ojczyzną, tak?
2: No widzi pan, jest patriotyczny w młodzieży.
4: Druga wojna światowa była, powstanie warszawskie było tak samo, byli nieprzeszkoleni, nie ten... Młodzi szli i walczyli za naszą ojczyznę.
2: Dzięki,
4: dziękuję
2: wszystkiego
4: bardzo.
2: Dobrego.
4: Wszystkiego dobrego.
2: Dzięki.
6: Dziękuję bardzo.
1: No, ciekawa dyskusja między takim 50-kilkuletnim rezerwistą, a młodym człowiekiem. W razie co, to oni na pewno broniliby ojczyzny ramię w ramię, być może nawet w jednym okopie. No a co na to ci, którzy nie przebierają tak nogami, żeby szkolić się, nie chcą do armii.
0: Co ludzie powiedzą.
2: Czy taki obowiązkowy pobór do wojska powinien wrócić w Polsce? Młodzi ludzie,
7: nie,
2: żeby...
7: Tylko armia zawodowa.
2: Finlandia na przykład chwali się tym, że 80% obywateli, w razie jakby coś, no to jest w stanie tam się przysłużyć w armii.
7: No dobra, ale macie wtedy odgroma ludzi, którzy też nie chcą brać udziału w walce. No. Więc będzie dezercja albo coś w tym stylu. No i to samo co na Ukrainie. Dużo ludzi po prostu będzie wykupywało sobie wyjazd. Mhm. Czy to ma sens?
2: Co, jakieś może zachęty bardziej, nie? Żeby ludzie, ci co chcą...
7: Ale zachęty do zabijania innych ludzi?
2: No, do przeszkolenia, żeby być w razie czego w stanie obronić siebie i tutaj, nie wiem, dom, rodzinę, wie pan.
7: Dobry argument, natomiast będziemy walczyli za kraj czy za polityków? No właśnie, nie? Więc to chyba zamyka temat poboru wojska.
2: No też jako taki element odstraszania, może gdyby Polacy byli przeszkoleni, Rosja wiedziałaby, że jak tu wejdzie, to za każdego kamienia będą ich tam...
7: To czemu w takim razie nie mamy normalnego dostępu do broni?
2: A no to jest argument właśnie kolejny. Być może temat trzeba będzie zrobić, czy powinny być jakieś ułatwienia w dostępie do broni, żeby ludzie się uczyli, gdzie lufa, gdzie... Jak to działa?
7: Chociażby nie? Sama informacja dla kraju, który chciałby zaatakować, że każdy obywatel ma broń i potrafi jej użyć. Obowiązkowa służba wojskowa raczej nie, natomiast powszechny dostęp do broni tak. Żeby każdy mógł ewentualnie podjąć własną decyzję, czy chce brać w tym udział w tym cyrku, czy nie. No bo w jaki inny sposób zachęcić ludzi, do żeby pójść do wojska? Stary, 10 tysięcy, jak ci urwie nogę, zapiszcie.
2: Tak, to nie brzmi dobrze.
7: Tak, możesz strzelać sobie do ludzi ile chcesz. No też fajna propozycja dla mnie, nie? Albo zawsze możesz powiedzieć, no to cześć dzieciaki, tata idzie na wojnę, więc jak coś, to będę w kawałkach. Jadę się rozerwać.
2: Chodzę, pytam, czy Polska pobór do wojska powinna obowiązkowy taki przywrócić?
9: No. Nie wiem, ja sam w wojsku nigdy nie byłem, bo byłem kategorii E.
2: E to jaka? To, że tak.
9: Tego już nie ma w ogóle, zlikwidowali ją. Z kobietami, z dziećmi. Ja byłem sparaliżowany, więc ja nie poszedłem do wojska, ale... Jeżeli mamy wygrać, jeżeli nas zaatakowali, no to wojsko potrzebne, a jeżeli... Ale ogólnie to nie, raczej zwolennikiem wojska samego w sobie nie jestem.
2: No ale tak na przykład Finowie chwalą się tym, że wie pan, tam większość Finów to wie, jak się obsługuje różne tam sprzęty wojskowe i w razie co to mogą bronić, a tu w Polsce większość to tak jak pan tu, kategorii E co najwyżej.
9: No pewnie tak, ja nie wiem, nie znam się na tym, wojsko się nie interesowałem, natomiast no, ogólnie wojsko jest potrzebne, ale to są zawodowi, że no wojska niech idą ci, co potrafią walczyć i chcą walczyć. Bo sądzę, że osoby, które są słabo psychicznie, pójdą do wojska tylko po to, żeby pójść w jaką miejsce armatnie, uważam, że jest to głupota. No, zawodowi żołnierzami niech oni walczą, bo to jest ich pasja, ich życie.
2: No ale w razie czego, jak tu panu ktoś karabin da, to co, to pan będzie wiedział, jak to tam...
9: Nie,
2: co
9: nie będzie, ale ja nie będę się bawił w to. Jak coś, to pójdę jako mięso armatnie, koniec. Znaczy, przede wszystkim uważam, że nie dojdzie do żadnej takiej wojny masowej jakby tutaj w Polsce, chociaż wiem, że słyszę, gadam i rozmawiam i czytam, ale wydaje mi się, że nie dojdzie. Natomiast mówię, no wojsko, niech idą ci, co rzeczywiście chcą.
2: Czy Polska powinna obowiązkową służbę wojskową przywrócić? Bo niektóre kraje już przywracają ten obowiązek. Litwa, Łotwa, Szwecja niedawno.
11: Okej, wiecie, trudno mi powiedzieć, ponieważ nie pochodzę z Polski, ogólnie jestem z Ukrainy, więc uważam, że nie byłoby to zbyt etycznie wtrącać się w pytania wewnętrzno-polityczne Polski. Ogólnie, jeżeli patrzymy na sytuację, która dzieje się w moim kraju, przymus uważam, że nie, dlatego że widzimy teraz, jak dzieje się nawet wojsko w Ukrainie, że czasami jest brak motywacji wśród samych żołnierzy, które byli faktycznie tak na przymus mobilizowani do wojska. Natomiast można opracować jakieś bardziej motywacyjne różnego rodzaju rzeczy, które by wpływały na to, żeby większa ilość po prostu szła do wojska, jeżeli to jest tak potrzebne aktualnie i to wypływa z jakiejś statystyki.
2: No jako ochotnicy, prawda?
11: No tak, jasne.
2: Ale to zachęcić w jakiś sposób.
11: No dalej analizując, wracając trochę tak do mojego kraju, powiem, że na początku zachęcało dużo ludzi, dużo po prostu mężczyzn iść do wojska akurat to, że wysokie były wypłaty. No i nadal zostają w sumie tak naprawdę dość wysokie wypłaty. To też mógłby być jeden z takich momentów motywacyjnych dla tych ludzi.
1: Jestem bardzo dumny z tego powodu, że 80% Finów jest gotowych do obrony swojego kraju z bronią w ręku, mówi premier Finlandii. No i chwali się, że w razie gdyby, no to Finlandia mogłaby wystawić około 800 tysięcy żołnierzy. Jak to wygląda u nas? Minister obrony, ten jeszcze z poprzedniego rządu, przekonywał, że mamy około 170 tysięcy żołnierzy pod bronią, ale jak się tam to poskrobało, no to wyszło, że są to żołnierze zawodowi, studenci, całe Wojska Obrony Terytorialnej, kandydaci i ochotnicy. Do tego dochodzą jeszcze rezerwiści. W tym roku wielkie ćwiczenia rezerwistów, około 200 tysięcy żołnierzy rezerwy powołuje MON na ćwiczenia. Za mało jest tych rezerwistów, trzeba szkolić Polaków, mówią ci już przeszkoleni, i wymieniają liczne zalety obowiązkowej służby wojskowej.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
2: Pobór do wojska, czy...
12: Oczywiście, jak najbardziej obowiązkowy.
2: Jak? Dlaczego?
12: Dlaczego? No bo tam młodzież teraz nic nie potrafi. Taka jest prawda.
2: Pan, że jakby...
12: No, ja byłem w wojsku i teraz patrzę na tę młodzież, no to naprawdę, no to jest nieudacznicy, nie? całkiem inaczej wyglądali.
13: Co taka armia daje?
12: Ja bardzo dobrze wspominam i jeszcze raz bym poszedł, jakbym miał możliwość.
13: Pan jest takim fanem, można powiedzieć, militarnych tematów tutaj.
12: No możliwe, no taki bardziej patriota, nie?
13: A pan w razie co, to nadaje się teraz,
12: ja żeby... Oczywiście, ja za ojczyznę zawsze. Jestem patriotą, także...
13: W razie gdyby, dostaje pan powołanie, karteczkę i...
12: Oczywiście, do idzie. Razu.
13: No właśnie, jak pan myśli, tacy młodzi ludzie w Polsce, jakby coś się działo, to jak się będą zachowywać?
12: Będą uciekać. Taka jest prawda, no tak będą uciekać, no taka jest sytuacja teraz. No w Polsce to, z tego co rozmawiam z ludźmi, tak ze znajomymi, to każdy mówi, że będzie uciekał.
13: A czy Polska powinna obowiązkowy pobór?
3: Nie.
13: Dlaczego nie?
3: Bo... Wojska brać, chłopaków. Proszę pana, 2 lata odwaliłem wojska.
13: No i co? I brać?
3: Oczywiście, że brać. Wojsko to daje chłopakowi taką, wie pan, powagę mężczyzny. No.
13: A teraz myśli pan, że to brakuje tego?
3: No brakuje, no wie pan, teraz to są tylko, wie pan, no, komputery i to wszystko.
13: Czy młodym ludziom? Ta. A jakby dać takiemu młodemu karabin, no to co pan myśli?
3: Będzie uciekał. Będzie uciekał, nie... Nie będzie potrafił się, wie pan, nim obsłużyć. No. Przeszkolenie musi być tam.
13: Powinien być taki obowiązkowy pobór.
14: Znaczy udaje się, że przynajmniej ten roczny powinien być. Takie szkolenie ogólne, żeby każdy jednak się z tym zapoznał, więc...
13: Na przykład w Finlandii to większość przeszkolona. W razie co, to są w stanie, wiedzą gdzie lufa, a gdzie kolba, a u nas to niekoniecznie.
14: No powinno, zwłaszcza patrząc na to, co się dzieje, więc...
13: Pan chętnie w kamasze jakby coś...
14: No jak nie trzeba, no to nie. Ale jak będzie trzeba, no to jak najbardziej, no pójdę. Zwłaszcza, że skończyłem szkołę wojskową też, więc...
13: A, no to co pan nic nie mówi, ja to... No. Ale coś, jakieś przeszkolenie pan miał, czy
14: znaczy,
13: nie?
14: No, liceum mundurowe, więc... A. Jakieś tam delikatne podstawy coś tam miałem, więc...
13: No pan już przeszkolony jakby coś.
14: Ja nie potrzebuję, można powiedzieć.
13: Czy obowiązkowy pobór do wojska Polska powinna wprowadzić, tak jak niektóre kraje teraz...
15: Koniecznie. Służyłem w takim wojsku i wtedy mieliśmy wszystkiego, proszę pana. Rezerwy wyszkolone były na 20 lat.

0: Ja wybierałem sobie, miałem po czterech na każde stanowisko w czołgu. Po czterech w rezerwie. Przepraszam, bo się...
1: Ale myśli pan, że Polska rzeczywiście teraz ma... Miałaby problem jakiś ewentualnie, tak?
0: Nie ma żadnych problemów, panie, tylko trzeba rozumieć tę sprawę.
1: Czy obowiązkowy pobór do wojska Polska powinna przywrócić, pańskim zdaniem?
2: Ja byłem i wcale nie żałuję. Jako 25 lat to jest tak, też szkoła trochę takiego życia.
1: Myśli pan, że dzisiaj młodym ludziom brakuje tego?
2: No, czy są entuzjaści, którzy by z chęcią poszli, ale inni to wolą siedzieć i liczyć bitcoiny albo co innego i oni uważają, że to jest strata czasu. No w ten sposób marnowanie pójść gdzieś tam do wojska, bo i po co? Czy za to nie płacą, a w razie czegoś to będzie tego myślał, gdzie spierdzielę, ze przeproszeniem, a nie pójść jeszcze i nadstawiać głowy za kogoś. Zmieniły się czasy, podejrzewam, no, pojęcia patriotyzm i tak dalej, to jest chyba już odchodzi w niepamięć.
1: Także ja zapytam młodego człowieka, dziękuję bardzo.
3: Dobry panie Adamie, dzień dobry.
1: O,
3: wielki fan.
1: O, to bardzo dobrze się składa. Czy pobór obowiązkowy do wojska powinna Polska przywrócić?
3: Nie powinna, bo mamy wojsko zawodowe, jest opłacane i myślę, że to wystarczy. Też nie podoba mi się idea, która jest, no w badaniach to wychodzi, że na przykład bodajże 55% kobiet chce, żeby był pobór, ale tylko dla mężczyzn. Może kłamie z samymi procentami, ale rzeczywiście tak jest, że ludzie decydują o ciałach innych osób. A jak wiemy i pokazały ostatnie lata, decydowanie o ciałach innych osób nie jest do końca fajne. Nie uważam, że powinni wszyscy mieć to przeszkolenie wojskowe. Mhm. I tak większość osób będzie starała się uciec, co też pokazuje przykład naszych sąsiadów i dobrze robią, że uciekają od wojny, ci, którzy nie chcą walczyć. Też to szkolenie wojskowe jest dla mnie osobiście taką pewną formą więzienia. Generalnie im mniej przymusu, tym lepiej.
4: No, tam rzeczywiście wkradł się taki mały błąd z sondażu przeprowadzonego na zlecenie dziennika Gazety Prawnej. Wynika, że około 30% Polek chce przywrócenia obowiązkowego poboru do wojska tylko dla mężczyzn, a w krajach skandynawskich na przykład jest równouprawnienie, więc taki obowiązek służby wojskowej dla kobiet to jest normalna rzecz. W Norwegii na przykład obowiązkowe roczne szkolenie odbywa właśnie 20-letnia Ingrida Aleksandra Glucksburg. A to jest nie kto inny jak norweska księżniczka we własnej osobie.
1: Dla kobiet pobór wojskowy obowiązkowy. Czy powinien zostać wprowadzony w Polsce? Bo niektóre kraje skandynawskie wprowadzają dla kobiet i dla mężczyzn.
5: Nie wiem, no powinno, wolny wybór niech będzie, no co, niech ten co chce to idzie, ten nie to nie, no.
1: Ale takie czasy niespokojne, wie pani, więc
5: no,
1: niektórzy...
5: No chłop idzie, nie? Nie wiem.
1: Ale równouprawnienie mamy przecież. Czy obowiązkowy pobór do wojska powinien być wprowadzony w Polsce również dla kobiet?
6: A to nie.
5: Kobiety, nie. Niech się same tam.
1: Nie. A dlaczego nie? No bo na przykład w Szwecji, w Norwegii obowiązuje, niedługo w Danii również będzie, dla kobiet
6: czy
1: również.
6: Czy pan widzi, żeby te kobiety do wojska się wstawiły?
1: No bo nie wiem, no jeżeli byłby taki obowiązek, no to pewnie by się stawiły,
6: no tak, prawda? Jeżeli obowiązek by był, no to tak, to wtedy by było trzeba. Mhm. Ale no nie jestem za tym, żeby był taki obowiązek.
1: A dla mężczyzn?
6: No tak, dla mnie tak, powinien być, dla mężczyzn.
1: A co to za różnica, przepraszam?
6: No bo mężczyźni jednak mają trochę, znaczy no, nie zawsze.
7: Lepsi. No mężczyzna jest tak lepiej usprawniony po prostu.
1: A pan opowiadałby się za obowiązkowym poborem dla mężczyzn?
7: Zależy, no to dla kogo?
1: Ale jeżeli już, to bardziej dla mężczyzn niż dla kobiet, jak
7: no
1: rozumiem.
7: Tak, to na pewno.
1: No bo wiecie, no mówi się, że to równouprawnienie, kraje skandynawskie wprowadzają, że nie ma różnicy.
6: No ale to no, w Polsce to by nie przeszło moim zdaniem.
8: Pewnie, że wszyscy by nie wrócić. Tylko nie po 2 lata, tak jak było, tylko 3 miesiące przeszkolenie. No jak to? Aha. Ruski stoją na granicy. A jak nie, to obywatelstwo zabierać na wschód albo na zachód. Zachód jeszcze gorszy jest jak wschód.
1: A kobiety również?
8: No, dlaczego kobieta się ma nie szkolić? Się umiała bronić.
1: Czy kobiety również obowiązkowo do wojska powinny iść?
5: Nie. Nie.
1: A dlaczego nie?
5: No, ze względu na to, że no, uważam, że nie powinny iść, bo nie mają ku temu, wie pan, zdolności jak mężczyźni.
1: No nie wiem, bo w Szwecji na przykład, w Norwegii i Dania już niebawem to będzie obowiązywało. Obowiązkowy pobór również dla kobiet, jak jest równouprawnienie, no to równouprawnienie, wie pani.
5: No to ma pan rację.
1: No.
5: No ale to co? Ma pan rację. Powinny kobiety też iść do wojska. Przepraszam, najmocniej wam lecę.
1: Ale pani tak chyba bez przekonania widzę.
5: Tak.
9: Ogólnie nie jestem za jakimś

0: jakimiś przymusami, więc myślę, że to jest dobrowolne, jeżeli ktoś... I coraz chyba się zwiększyła liczba osób, która teraz idzie do wojska, bo...
1: No tak, ochotnicy idą rzeczywiście.
0: Tak, jest więcej mieszka, znaczy dostają mieszkanie, wyżywienie.
1: Kraje skandynawskie właśnie tak w ramach równouprawnienia to decydują, że i kobiety, i mężczyźni no, na równi.
0: Możliwe.
1: Bronić właśnie ojczyzny, jakby coś. Ale pani nie bardzo?
0: Nie, ogólnie jestem chyba za tym, że większość rzeczy była dobrowolna i podatki również.
1: Podatki również dobrowolne.
2: A to się ciekawe bardzo.
0: To jest wolnościowe.
1: Czy pobór do wojska powinien wrócić obowiązkowy, bo to już niektóre kraje przywracają. Co pani myśli? Pani by się czuła bezpiecznie, gdyby Polacy byli przeszkoleni?
3: Tak. Myślę, że powinien wrócić.
1: Ale to tak właśnie na siłę młodych brać, to niektórzy tak nie są chętni, wie pani.
3: Po to lewaki takie. Nie, uważam, że powinien wrócić tak, jak było kiedyś. Dziewczyny też są, wiem, że chętne na przykład, tak.
1: Ale tu nie chodzi chętne, niechętne, tylko żeby na siłę brać.
3: Tak, tylko że to facetów na siłę brali, tak, czy na siłę. Czy
1: ale niektóre
3: na siłę.
1: Kraje, na przykład w Szwecji, w Norwegii, Dania niedługo, to również kobiety biorą obowiązkowo na równi. Wie pani, równouprawnienie mamy teraz.
3: Myślę, że w tych czasach powinien być ten pobór taki. Jestem trochę za stara. Znaczy chciałabym umieć się bronić, tak, przede wszystkim. I żałuję, że w tych czasach, co ja ten, no nie było jakiegoś takiej specjalnego nacisku na to.
1: Kobiety również brać i nauczyć. Jak się tam broń obsługuje.
3: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki, wszystkiego dobrego. Obowiązkowy pobór do wojska, czy powinien wrócić w Polsce dla mężczyzn i dla kobiet również?
4: Tak.
1: Ale dla kobiet również?
4: Tak, jestem niedoszłą pielęgniarką, więc uważam, że powinno.
1: No właśnie, ale nie, że jako wie pani tam sanitariuszka czy coś, tylko normalnie karabin i...
4: Ale nie umiemy nic, więc musieliby nas przeszkolić.
1: No właśnie. No to właśnie dlatego stąd pytanie, czy powinien wrócić taki obowiązkowy pobór. Litwa przywróciła, Łotwa, Szwecja już kilka lat temu taki obowiązkowy pobór wprowadziła.
4: Znaczy ja jestem za. Ja chciałam być kiedyś policjantką, więc dla mnie to jest walczenie i walka za swój kraj, to na pewno.
1: Czy pani trzeba. Chętnie by się poddała, gdyby...
4: Lubię takie tematy. Siedzę 8 godzin w biurze cały czas, więc fajnie by było pobiegać sobie.
1: Trochę ruchu, tak, ruchu. Nauczyć się.
4: No, nauczyć się przynajmniej czegoś, coś nowego.
1: Porzucać tam granatem zaczepnym.
4: Nie, przesady. Także dziękuję bardzo.
1: Chodzę, pytam, czy pobór do wojska obowiązkowy powinien być, przywrócić w Polsce?
5: Ogólnie tak. Uważam, że tak. Ponieważ uważam, że to jest po prostu dobra szkoła życia i tyle. No a patrząc na dzisiejszą młodzież, no to uważam, że jednak w większości taka szkoła życia by się przydała. Na pewno to kształtuje charakter i myślę, że po czymś takim jest w życiu jednak trochę łatwiej sobie radzić z pewnymi trudnymi, stresującymi sytuacjami. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że mój kraj, jako naprawdę mój kraj, a nie tam jakieś domniemania, będzie zagrożony, to na pewno zrobię wszystko, żeby mojego kraju bronić.
1: Mm-hmm. A jakby panu dać karabin, to pan będzie tam umiał się jakoś obsłużyć?
5: Na chwilę obecną oczywiście bym nie umiał. No musiałbym przejść odpowiednie szkolenia, na chwilę obecną bym nie umiał. No i właśnie między innymi też dlatego, wracając do pierwszego pytania, na pewno by się taka obowiązkowa służba wojskowa przydała.
1: Dla kobiet również?
5: Myślę, że tak, a dlaczego nie? No jeżeli już ma być równouprawnienie, to dlaczego nie?
1: W kamaszy i...
5: Oczywiście. No jak równouprawnienie, to równouprawnienie.
1: Pobór do wojska obowiązkowy również dla kobiet. Czy powinien być w Polsce?
6: Bardzo ciekawe pytanie. Czy obowiązkowy? No wydaje mi się, że... Nie wiem, zaskoczył mnie pan tym pytaniem.
1: No właśnie widzę pani takie oczy.
6: Nie, obowiązkowy nie.
1: Mhm. No ale a dla mężczyzn?
6: Wydaje mi się, że też nie powinien być obowiązkowy. Myślę, że to zależy, jaka jest sytuacja, tak? Jak jest stan wyjątkowy, czy już wojna,
1: ale,
6: czy coś
1: tam. Pani, ale jak będzie sytuacja, stan wyjątkowy, czy wojna, no to już będzie za późno na jakieś tam szkolenie, bo ludzie będą nieprzeszkoleni.
6: No to też ma pan rację.
1: A kiedy ojczyzna będzie być może w potrzebie.
6: Nie, to powinno być tak, jak było, czyli obowiązkowe dla mężczyzn, nie obowiązkowe dla kobiet.
1: A co z równouprawnieniem, proszę pani, bo to przecież...
6: No ale te kobiety, jeśli chcą, to mogą iść do wojska.
1: No ale to... No, a mężczyźni, czy chcą, czy nie chcą, to mają iść? Bo mężczyźni bardziej się nadają, pani
6: tak, uważa. Tak, chodzi bardziej o predyspozycje fizyczne, tylko o to.
1: Żeby tam pobiegać, porzucać, postrzelać, to bardziej dla mężczyzn to jest takie...
6: No jeśli chodzi o predyspozycje siłowe, to tak.
7: No właśnie. No i to tyle na dziś. W co ludzie powiedzą. Adam Feder, słyszymy się za tydzień.
8: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

0: to jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. A na początek najnowsze doniesienia z podwarszawskich Ząbek. W tamtejszym żłobku w środę po południu zmarło niespełna dwuletnie dziecko. Policja przekazała informację chwilę przed 22. Ze wstępnych, niepotwierdzonych jeszcze ustaleń wynika, że maluch prawdopodobnie wpadł do pobliskiego oczka wodnego. Mimo podjętej reanimacji dziecka nie udało się uratować. Badanie alkomatem wykazało, że wszyscy opiekunowie ze żłobka w chwili wypadku byli trzeźwi. Rodzice dwulatka zostali objęci pomocą psychologiczną. Sprawą zajmą się odpowiednie służby.
1: Wiadomości Vox FM. O tym się mówi.
0: Pierwsza zagraniczna wizyta w roli premiera Węgier już za nim. Peter Maggiar kończy odwiedziny w Polsce. Na to fragment przywitania go w stolicy.
2: Kompania, chodź no! Na ramię, dań! Melduje kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania.
3: Czołem żołnierze.
0: Dzień wcześniej, czyli we wtorek, Maggiar gościł w Krakowie, gdzie zwiedził Wawel i spotkał się m.in. z kardynałem Rysiem. Drugi dzień oficjalnej wizyty w Polsce to już Warszawa. W stolicy rozmawiał m.in. z Donaldem Tuskiem, który wrócił do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Ci za poprzedniej władzy w Budapeszcie dostali tam azyl.
4: Dziękuję bardzo za deklarację pełnej współpracy państwa węgierskiego, jeśli chodzi o problemy, które zaciążyły w ostatnich tygodniach nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem. Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację pełnej współpracy.
0: Po spotkaniu z Donaldem Tuskiem Peter Maggiar udał się do Belwederu, gdzie rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie razem z polskim premierem udał się do Gdańska. Tam spotkał się m.in. z Lechem Wałęsą i mieszkańcami.
5: No i premier nasz i premier Węgier. Wspaniali faceci. Niech rządzą nami dobrze.
6: Kolega wyższy to zrobił mi zdjęcie jedno Tuska. Mam od tyłu to chociaż mam pamiątkę.
7: Syn jest pół Polak, pół Węgier. Żona ma polkąsk.
8: Pokazuje, że Gdańsk jest lubiany, że Gdańsk staje się miastem, gdzie naprawdę dzieją się ważne rzeczy. Przede wszystkim młodzi obudzili się na Węgrzech i to młodzi pociągnęli tą całą rewolucję, pokojową rewolucję.
7: Teraz będzie Europa. Ten 16 lat Orbana było tak coś innego, ale mam nadzieję, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, teraz będzie zmiany.
0: Przypomnę, to była pierwsza zagraniczna wizyta Petera Maggiara w roli premiera. W czwartek rano poleci już do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu. Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Marcin Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się do samolotu do USA. O szczegółach wie nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
9: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy, posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
10: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, a strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
9: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
11: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
9: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła po południu manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego pod Sejm. A na miejscu był nasz reporter Michał Rawa.
12: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
13: Nie da na wsi.
14: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemców, tylko dla nas, dla Polaków.
15: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
12: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
0: W manifestacji wzięli też udział politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. Trzej Polacy odpowiedzą za szpiegowstwo na rzecz Rosji. Zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura ujawniła szczegóły dotyczące ich działań, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
10: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
0: Podejrzani mają od 48 do 62 lat. Nie przyznają się do winy. Zostali już tymczasowo aresztowani, a grozi im nawet dożywocie. Rodzina z wyrokiem się zgadza. Prokuratura nie wyklucza kasacji. To po prawomocnych już orzeczeniach w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał w mocy wyroki, jakie zapadły w pierwszej instancji. Sześć oskarżonych osób usłyszało karę od 2 do 6 lat więzienia. Jedynie wobec jednej z osób, Józefa D., sąd karę złagodził z 3 do 2 lat, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Mariusz Mazurek.
13: Wyważone kary są adekwatne do popełnionych czynów. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona, powoduje głęboką ranę w sercu, no na całe życie, do końca życia.
0: Kasację od wyroku nie wyklucza prokuratura. Nie zgadzamy się, że do tragedii doszło nieumyślnie, mówi Lucyna Stebelska z Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.
16: Biorąc pod uwagę przede wszystkim zakres nieprawidłowości, które zostały podjęte przez oskarżonych na miejscu zdarzenia, rozmiar tragicznych skutków, w tym śmierć 8 osób, 4 dzieci.
0: A przypomnijmy, do wybuchu gazu doszło w Szczyrku w grudniu 2019 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa i procesu, doprowadziło to do tego przewiercenie gazociągu pod ulicą. W wyniku tragedii zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Waszyngton i Warszawa uspokajają po zamieszaniu w kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. To opóźnienie, a nie redukcja. Tego wstrzymaniu rotacji brygady pancernej w naszym kraju mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Z kolei minister obrony zapowiada udział Polski w planowaniu rozmieszczenia sił USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
17: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5000 żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też...
18: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
17: Zapewniał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać. Tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
19: Po tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie.
0: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach, został zwolniony z białoruskiego więzienia. Wyszedł na wolność w wyniku wymiany więźniów. Zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś. Już nie tylko wioski sąsiadujące z Polanami czy gęstym lasem, ale też uczęszczany przez turystów Polańczyk stał się miejscem, w które zaglądają bieszczadzkie niedźwiedzie. Drapieżnik przeszedł przed blok mieszkalny i sklep na tamtejszym osiedlu Panorama. Mieszkańcy tego popularnego kurortu nad Soliną obawiają się o swoje bezpieczeństwo, ale i liczby turystów, z których obecności w większości żyją. Rozmawiał z nimi nasz reporter Mateusz Chłystun.
20: Strach, jak pod szkołę podchodzi niedźwiedź i dzieci wychodzą, nauczyciele niekoniecznie, czy ktoś tam musi widzieć, że ten niedźwiedź jest. Wyjdzie dziecko takie i co? Jak ma szansę z niedźwiedziem?
21: Dojdzie do jakiejś tragedii, jak skoro wczoraj przeszedł stąd i przeszedł, tu kolega mieszka w następnym, no, przeszedł między blokami, godzina 20:30, no. Za niedługo sklep mieli zamykać.
0: Mateusz Chłyston rozmawiał też z turystami, którzy odważyli się przyjechać do Polańczyka.
22: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
23: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
24: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
25: I co, odważnie pani chodzi po ulicach?
24: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
25: No misia.
24: A, misio by mnie przytulił.
0: Tylko w powiecie leskim mundurowi od początku roku dostali już ponad 60 próśb o interwencję, mówi Katarzyna Fechner z policji.
1: Przepisy prawa obowiązujące aktualnie nie pozwalają nam na używanie chociażby pocisków niepenetracyjnych. Prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby do niedźwiedzi nimi strzelać, więc oczywiście gdyby było zagrożenie realne dla człowieka, to też chcę wszystkich uspokoić, to my będziemy używać wszystkich dostępnych środków. Natomiast staramy się je odstraszać właśnie sygnałami.
0: Ten stan miałoby zmienić powołanie grup reagowania składających się m.in. z myśliwych czy leśników. Blokadą są jednak przepisy. Na stanie jest ich 12, teoretycznie jeżdżą 2, a w praktyce 1. Używane tramwaje z Bonn wciąż budzą emocje w Poznaniu. Nie brakuje opinii, że to chybiony zakup, bo niemieckie składy są zawodne. Prezes MPK Krzysztof Dostatni odpowiada, że stare polskie tramwaje w zeszłym roku zepsuły się aż 1000 razy.
2: To pokazuje, jakimi awaryjnymi tramwajami są polskie tramwaje Gonstal typu 150 na. W przypadku tego pierwszego tramwaju, który w listopadzie wyjechał na ulicę Poznania, była to druga awaria tego typu. W przypadku drugiego tramwaju zdarzyły się 4 takie przypadki.
0: A w sprowadzonych niemieckich tramwajach psuje się przetwornica, co powoduje wstrzymania ruchu. MPK szuka przyczyny awarii, ale prezes Dostatni broni tej inwestycji.
2: Ja uważam, że ten zakup jeszcze zaprocentuje. Jeżeli mówimy o świecie branżowców i w Polsce, i za granicą, każdy ten zakup uważa za bardzo dobry. Tymi tramwajami z Bonn my wycofamy całkowicie wysoko podłogowe tramwaje.
0: Kolejne tramwaje z Bonn przyjadą do Poznania jeszcze w tym roku. MPK podpisało umowę na zakup maksymalnie 24 używanych niemieckich składów. A na koniec jeszcze 30. urodziny najstarszego mrówkojada na świecie. W warszawskim zoo swój jubileusz obchodziła samica Juri. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka. Jubilatce życzenia składali jej goście ogrodu.
3: 100 lat jeszcze.
4: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
5: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
6: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał.
26: Pysznych posiłków.
27: Ojejku, żeby żyła jak najdłużej jeszcze.
28: Życzymy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym, a warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
29: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
0: Juri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku.

0: Cześć kochani, witam was w nowym odcinku audycji i podcastu Zwrot Akcji. Dziś kontynuujemy rozmowę z Adą Edelman. Ada była u mnie tydzień temu. Rozmawiałyśmy sobie o jej zwrocie akcji, czyli o śmierci klinicznej. Jeżeli macie ochotę wrócić do tego, to wejdźcie koniecznie na voxfm.pl lub speaker.com i tam znajdziecie wszystkie informacje. To znaczy, tam znajdziecie po prostu wszystkie odcinki, włącznie z odcinkiem Ady. Ada, poznałam twoją historię, taką, wiesz, biograficznie, ale ja chciałam wrócić do tego, co ten twój zwrot akcji ci zrobił, czyli czy tobie zaczęły się przydarzać jakieś rzeczy, które trudno wyjaśnić? Czy ty zaczęłaś iść w tę stronę? Wiem, że tak, ale chciałabym, żebyś trochę o tym opowiedziała.
1: Mnie się przydarzały rzeczy już chyba, ja nawet nie miałam świadomości pewnej, jako zupełnie to małe dziecko, tak. że,

0: może naiwnie nawet otwarta na ludzi, na to, co się dzieje. I bardzo spontaniczna i z drugiej strony mam tą swoją taką mocną, twardą, księgową, racjonalną, analizującą mocno. To się musi mi... Wiesz, to jest tak w buddyzmie. Jeżeli coś jest prawdą, musisz to poczuć z serca i musisz to poczuć z umysłu. Jak ci kliknie, to sam Budda powiedział, wtedy jest prawda. I tak samo jest u mnie, że ja nad każdą rzeczą się zastanawiam. Ja to analizuję. Czy to może być, skąd się to może brać? Dlaczego ludzie na przykład śnią? Dlaczego mogą śnić o tym, że ich kuzynka, która mieszka, oni w Polsce, a ona w Australii, a oni śnią w noc, kiedy w swoją noc, kiedy u niej jest wypadek. Tam dzieje się w tym samym czasie, liniowym czasie. Ona w Australii rozbija się samochodem, ma bardzo poważny wypadek i oni śnią o tym wypadku. Są po prostu rzeczy, które świadczą o tym, że my wszyscy jesteśmy właśnie w jednym jakby mentalnym jakimś umyśle, nie wiem, umyśle, niektórzy mówią rój, tak? Mental roju, że my jesteśmy po prostu jak w rój. No i wiesz, i zaczynasz bo kwestionować, co da się wytłumaczyć, to ja jestem pierwsza, wiesz, to nie muszą być żadne tam, wiesz, jakieś duchowe emanacje, ani nic z tych rzeczy. Najpierw trzeba sprawdzić to i to, żeby dopiero dojść do momentu, w którym możemy powiedzieć, nie, tu jest coś, czego się już nie da wytłumaczyć. Czego nie da się usprawiedliwić w ten czy w inny sposób działaniem, czy brakiem działania, czy urządzeniem, czy zepsutym urządzeniem. No nie da się, no po prostu dzieją się czasami rzeczy, których się nie da wytłumaczyć. No ale ja wiesz, jakby było 100 ludzi w jednym pomieszczeniu i zaczynałyby te neonówki, by zaczęły szaleć, to ja będę 99, która pomyśli, że to duchy. Ja będę najpierw szukać wszystkich możliwości innych, bo ja taka jestem. Ja tego nie... nawet tak wielkie doświadczenia, przez jakie przeszłam, tak transformujące doświadczenia, nawet to jednak nie, wiesz, nie odcięło mnie od logiki.
1: Jasne. A opowiedziałabyś mi o takich zdarzeniach, które przydarzyły się tobie i nie umiesz ich wytłumaczyć? Kochani słuchacze, Ada machnęła ręką na takie...
0: Boże kochany, to jest... Nie,
1: ja wiem.
0: Tych historii jest tak niesamowicie wiele. Właśnie tych, wiesz, przedziwnych przeczuć, snów, różnego rodzaju wglądów, kiedy, wiesz, dotykasz jakiegoś przedmiotu i nagle ci się w głowie odpala cała historia. Pewnej takiej szczególnej wrażliwości, tych przeczuć, takich snów. Wiesz, akurat ja mam takie sny, których niekoniecznie bym życzyła ludziom, żeby mieli podobne, bo cóż z tego, że to są sny tak zwane prorocze. Rzeczywiście nie waham się tego powiedzieć. Ja wiele rzeczy, które wydarzyło się na świecie, ja to wcześniej śniłam. Ale co z tego, jak nie mogłam temu zapomnieć?
1: A jakie to było rzeczy?
0: Niedobre rzeczy, straszne rzeczy. Ale tak śniłam o tym ze szczegółami.
1: Nie mogłaś tego... Nie mogłaś nas, ludzi, przed tym uchronić, bo one były za mało szczegółowe?
0: Proste dwa przykłady. Niech będą dwie katastrofy.
1: Okay.
0: Jedna, która wydarzyła się w Alpach, kiedy pilot rozbił tam celowo samolot pasażerski. Przed tym snem byłam w kuli, takiej białej kuli sferycznej i nagle zdałam sobie sprawę, że krwawię ze wszystkich jakby otworów swojego ciała. Wtedy zamknęłam oczy i pomyślałam sobie, to nie jest moja krew, kogo to dotyczy? I z tej kuli, jakby z górnej jej krawędzi, zaczęły spadać przedmioty. Smoczek, zegarek. Wtedy były modne takie charakterystyczne duże zegarek, kim młodzież nosi, chyba pamiętam. Właśnie taki zegarek męski, zabawka dziecięca. I wtedy zdała

0: Zdałam sobie sprawę, że spada ich coraz więcej i one spadają w tą kałużę krwi, która jakby spłynęła ze mnie. I pomyślałam sobie, że wydarzy się coś okropnego i że zginą po prostu ludzie w bardzo różnym wieku. I wtedy pomyślałam o katastrofie samolotowej. No bo co? No bo to jest takie najczęściej miejsce, gdzie jest bardzo dużo ludzi w różnym wieku. Tak. I następnego dnia rzeczywiście to się wydarzyło. O tym pilocie zaczęto opowiadać i różne tam były sugestie. No i ja w tym śnie usłyszałam, że tam bodajże chyba będzie ich 150.
1: Tych osób.
0: Tak. I później miałam jakiś czas później, kiedy zestrzelono ten samolot pasażerski nad Ukrainą, to wyglądało inaczej, bo ja w tym śnie byłam świadoma, że śnię oczywiście, bo to był jeden ze świadomych snów. Nagle, wiesz, stoisz w takim dziwnym, pustym polu, tak? Takie, gdzie ja jestem, tak? Ale z daleka widać pewną panoramę jakby miasta, czy jakieś zabudowania. I jest piękna pogoda. I nad moją głową zaczynają pojawiać się prześliczne, ale to prześliczne, takie jakby chińskie lampiony w różnych kształtach. Myślę, że to były właśnie takie symbole tych ludzi w tym samolocie, tak? Mhm. Że a to myszkamiki, a to wiesz, jakiś taki jakby taki, skojarzyłam, że to jakaś zakochana para, taki ślubny jakby ten skojarzyło mi się, że ten lampion jest taki jakby, że to są złączone dwa serca, ale to wyglądało jak chińskie lampiony, wiesz? Tylko przeróżne, kolorowe, w różnych kształtach i one tak fruną, ja mówię, Boże, jakie to jest piękne. Stoję w tym śnie, tak przyglądam się i nagle jest tak jakby... I one wszystkie zaczynają płonąć i spadają pod moje nogi. Pod moje stopy. I ja miałam wtedy... oczywiście obudziłam się, mówię, no ani chybi znowu, tylko po co mi ta wiedza? I zajęłam się swoimi sprawami, swoim życiem i pamiętam, że miałam tak zwariowany dzień, że jakikolwiek tam, wiesz, radio, telewizor, cały dzień było coś... I ja chyba 18 czy 19 dopiero włączyłam wiadomość.
1: Tak.
0: I wtedy zobaczyłam dokładnie tą panoramę, tak jakbym stała tam w tym pustym polu i widziała ten zarys tych budynków. Także to panorama dokładnie taka jak z tego mojego snu. I po co mi ta wiedza?
1: No właśnie, to ja cię chciałam zapytać, a po co ci to? Jak myślisz?
0: No, wiesz, ja mogę sobie tylko to jak zwykle w swój praktyczny sposób wytłumaczyć, że nie da się przeżywać albo mieć jak gdyby połączenia z czymś, nie wiem, większym od nas. Niektórzy nazywają to byciem medium albo byciem jasnowidzem. To są wielkie słowa. My w tym kraju mamy jednego prawdziwego jasnowidza. I wystarczy. Ja się już nie będę tak angażować.
1: W każdym kogo twoim zdaniem?
0: No jak to chcę? Pana Jackowskiego. I do czego zmierzam? No może po prostu to jest jak z ciążą. Nie da się być w ciąży do połowy. Albo działasz jak odbiornik i odbierasz wszystko, jak leci, i dobre, i to, co chcesz, i nie chcesz. No albo po prostu nie działasz wcale jako odbiornik. Mhm. Albo działasz tylko na takim, no nie wiem jak to powiedzieć, bo technicznie to ja jestem tragedia i nie, no i 7 metrów mułu, ale w każdym bądź razie chodzi mi o to, że są różne częstotliwości, tak? No i może ktoś odbiera tylko na jakichś bardzo, bardzo takich wąskich pasmach, a inny jest w stanie odbierać bardzo dużo. I stąd mówię, to nie jest błogosławieństwo, jak ludzie mówią, ale to jest fajne, jak człowiek tak potrafi, jak to... Trzeba się puknąć w głowę. To nie jest żadne błogosławieństwo.
1: Powiedz, Ada, te dwa przykłady są mocne, no bo wszyscy pamiętamy te historie. Ja nie mam powodu, żeby nie wierzyć ci na słowo, więc... zatrzymałabym się przy tym, bo ja też swoim... sceptycznym mózgiem myślę sobie, okej, no, przyfarciło. W sensie okropnie brzmi to źle w kontekście dramaturgii tej sytuacji, ale chodzi mi, że przyfarciło, że akurat tak się złożyło, że śniło ci się coś takiego w takim momencie. Rozumiem, że ty nie masz wątpliwości, że nie.
0: No nie, bo ze względu na częstotliwość to jest po prostu niemożliwe. Okay. I uwierzcie mi, ja nie mówię po to tutaj, żeby się wam tu się przed kimś popisywać, a ja mam takie po prostu sny. Ludzie, kochani, jak ja bym mogła, umiała sobie to zrobić jakiś pstryczek, elektryczek miała gdzieś w sobie, że go tam przycisnę i to przestanie się dziać, to okej. Okay. Ja bym była pierwsza, żeby go wyłączyć. Na co mi to? Ale to są wszystko rzeczy, zostawmy mnie, bo ja tu jestem w tym wszystkim nieważna. Ważne jest to, że te zjawiska istnieją, że takich, że mamy śnienie globalne, tak? Mamy, wiesz, przed katastrofą, na przykład naturalną, bardzo dużo ludzi na danym terenie zgłasza, że mają niespokojne sny, że dzieje się, że oni mają wrażenie, że albo, wiesz, śnią, że uciekają, albo śnią, że biegną i usiłują coś dogonić.
1: Ale faktycznie są na to naukowe badania na to, na ten temat? Takie, że możemy sprawdzić sobie i zobaczyć?
0: Nie, że tak, że w globalnym śnieniu jak najbardziej, że na terenach klęsk żywiołowych, i to oczywiście my nie mówimy tutaj, że wiesz, ten jakiś tam kolejny orkan gdzieś zapowiadany i ci ludzie blisko, coraz bliżej i zaraz i już i jest i tragedia.
1: Tak.
0: Nie, tam gdzie nagle się coś dzieje, wiesz, jakieś osuwiska, no wiemy, lawiny błotne, no są rzeczy, które po prostu się dzieją i koniec, a jednak ludzie to potrafią w jakiś sposób wyczuć. No tak jak zwierzęta, które wyczuwają to na różne sposoby. Więc różne są poziomy tego jakby zaczytywania informacji, które my mamy. I uważam, że bardzo jest dobrze i bardzo mnie to ucieszyło, że coraz więcej jest badań na ten temat i w tej chwili, jeżeli chodzi o psychologów, behawiorystów, oni idą zdecydowanie w tym kierunku, że trzeba poszerzyć na wszystkie możliwe sposoby badania dotyczące chociażby śmierci klinicznej, tej tak zwanej świadomej narkozy i innych tego typu rzeczy, bo wiesz, jedynym naukowcem, któremu słowo Bóg w końcu przeszło przez gardło, był Jung, kiedy go zapytano, czy wierzy w Boga. A on powiedział, ja nie wierzę, ja wiem. I to jest cała reszta, to po prostu no, jak płachta czerwona na byka, tak? Więc dobra, chcecie udowadniać naukowo, to przyjrzyjcie się temu. I oni idą w tym kierunku, bo ich też interesuje, czym jest świadomość. Jak ja zbierałam sobie materiały do książki o snach, to ja bardzo duży research zrobiłam. I okazało się, że nie ma czegoś takiego jak jednolita koncepcja ludzkiego mózgu. Jak on działa? Nie ma czegoś takiego. Nie ma koncepcji tego, czym jest osobowość, czym jest świadomość tak naprawdę. Nie ma. To jest rozbite na, wiesz, Cambridge, to tam jakaś Sorbona, tamto i oni wcale się ze sobą nie zgadzają. Co ciekawe, że jedni obalają jakby dowody, które wyprowadzili drudzy. No i może te badania, które w coraz większym zakresie są prowadzone, przecież zbierają ogromną ilość informacji, nawet chociażby relacji ludzi, co przeżyli, co czuli. I stąd dla mnie nie ma ważniejszych relacji niż relacja człowieka, który przychodzi i swoimi słowami, nawet gwarom na przykład, jeżeli jest to Ślązak, przychodzi i mówi, wiecie, jo miałech paranormalne zło naczynie. I orzech był nad swoim ciałem, i żech miał operacja. Ja mówię, i co? Bał się pan? Wystraszył się pan? Nie. Tylko, że tak jak byłeś nad tym ciałem, to widziałem, co oni mi tam robią w środku, a potem się coś stało i one wszystkie byli nerwowe i potem moje, no zdał sobie sprawę, że serce się zatrzymało, ale wiecie, ja nie lubię w te podroby patrzeć, to że się tam cofnął od tego stołu i nagle jo jest w takiej szarej mgle. I o się tak myśla. Jerąbisz, pani mówiła, tu ma być jakiś tunel, tu ma być jakieś światło, jacyś zmarli, a jo jest sam. I co ja mam teraz zrobić? Kają mam iść? I teraz powiedz mi, że w tym nie ma prawdy. To jest prosty człowiek, który 70-letni, który opowiada swoją historię, swojego, jak to wiesz, paranormalne złonaczenie, tak? Czyli po śląsku. I przeżywa to. I opowiada. Nie, nie bołek się. Jak myśla się, jak grzech umarł, to grzech umarł. Każdy musi umrzeć.
1: Wiesz, ja mam coś takiego, że jakby ja nie wątpię w relacje tych osób, że jakby ludzie przeżywali. Ja tylko ciągle się zastanawiam, czy to na pewno było zjawisko duchowe lub paranormalne, a czy to nie jest po prostu kwestia tego, jak w snach. I teraz chcę troszeczkę skręcić. Uwaga! Dobra, mam na stoliku książkę twojego autorstwa, którą wspominałyśmy, Sny. Czego możemy się z nich dowiedzieć? Będę ją czytać, więc może kiedyś wrócimy do rozmowy na jej temat, ale na dzień dzisiaj. Mi na przykład często śnią się rzeczy, które są dla mnie bardzo stresujące. Bardzo często mi się śni osoba, którą straciłam i która jakby przychodzi do mnie w nocy, widzę ją. Tylko ja wstaję rano i myślę sobie, no tak, tęsknię za nią codziennie, myślę o niej codziennie, jest mi bliska w moim normalnym życiu, nic dziwnego, że kiedy i wypisałam sobie, żeby nie być. Fale mózgowe są szybsze, mózg przetwarza informacje, kora przedczołowa działa słabiej, a ciało migdałowate jest bardzo aktywne, to wtedy to, czego ja na co dzień nie kontroluję, bo jestem w pracy, bo jestem w newsach, bo jestem z rozmowami, blalalala, to przychodzi do mnie, kiedy ja śpię, bo po prostu jestem zrelaksowana. I dlatego śnią się rzeczy bliskie mojemu sercu. I kiedy myślę właśnie o tych właśnie snach, które są takie bardzo jakby na przykład o zmarłych albo bardzo o jakichś takich czułych naszych rzeczach, to myślę sobie, no jasne, no śni nam się, no bo to przeżywamy.
0: Bardzo to świetny podział snów o zmarłych wykonała niemiecka psycholog. Ona latami się zajmowała snami o zmarłych, Richa von den Kamp. I ona świetnie to podzieliła, że mamy sny, które, najkrócej, ja to skrócę po prostu, że są sny stanowiące nic innego jak rodzaj to, co podejrzewasz, czyli psychologicznego zabezpieczenia ciebie, czyli chcesz tej osoby i dostajesz z nią chwilę w tym śnie, ale one nie mają żadnego duchowego charakteru, to jest po prostu nic innego jak produkt, jak persona stworzona w twoim mózgu. Są, no ale zaczyna się w pewnym momencie grupa snów, których już nie możesz tak wytłumaczyć, ponieważ na przykład dostajesz w nich informacje, jakich nie mogłabyś pozyskać w żaden inny sposób.
1: Na przykład?
0: No, jakiekolwiek, których nie możesz pozyskać szukając w internecie, czy korzystając z jakich, no to mówię jakiekolwiek, no bo dla każdego będą to inne jakieś informacje, które otrzymuję. Na przykład jak rozwiązać jakąś tam sprawę rodzinną, albo gdzie jest odpowiedź ukryta na przykład, albo gdzie jest testament ukryty. Przeróżne rzeczy się pokazują w takich snach, bo ja uważam, że sny, w których my wchodzimy na prawdziwą płaszczyznę duchową i spotykamy tam swoich bliskich zmarłych, cechuje prosta rzecz. One nie są napakowane symbolami, jakimiś akcesoriami, fajerwerkami. One są proste, to są proste, krótkie, jasne przekazy, niosące właśnie odpowiedzi na pytania albo takie różne, wiesz, historie, powiedzmy takie odpowiedzi mimetyczne, no różne rzeczy, ale generalnie chodzi o to, że tam nie ma tych fajerwerków. Tam nie ma tej całej symboliki. Tam jest prosty kontakt, prosty przekaz i uwierz mi, że lub nie, ale ludzie takie sny, które naprawdę są tym kontaktem duchowym, zapamiętują na lata. A te mijają tak. To jest tak jak ze śmiercią kliniczną, że kiedy jak zmartwychwstaniec zamyka oczy, to widzi wszystko, jakby to było przed chwilą. I to są przeżycia autentyczne. Bo chociażby jest taka świetna książka o tych doświadczeniach DMT molekuła duszy, gdzie próbowano wywoływać te stany podobne do śmierci klinicznej poprzez podawanie różnych narkotyków. I jaki był efekt? No efekt był taki, że w powiedzmy, coś podobnego, jakieś dziwne takie wrażenie, jakby poza ciałem. No przeróżne mieli, widzieli też jakby inne wymiary, jakieś istoty i świetliste i tego, ale dla tych ludzi to nic nie znaczyło. Oni za tydzień, dwa już nawet nie byli w stanie powtórzyć tego, co widzieli. To było jak, wiesz, to jest tak jak taka mrzonka, uda, to fatamorgana nieomalże. To po prostu przeszło i nie ma. A każdy, kto to przeżył, pamięta to przez całą swoją resztę życia. To są... oczywiście, że nikt stamtąd nie wrócił i nie, w takim sensie, żeby dać dowód naukowy. Zresztą postawmy, odwróćmy to pytanie. Jak można żądać takich dowodów wyprowadzanych, ślepej próby, tego rodzaju rzeczy, do spraw dotyczących doświadczeń, których nie da się w ten sposób zmierzyć. Przecież jaki byś miała dowód, tak jak w tym filmie Linia Życia, gdzie zabijali się raz po raz, zatrzymywali pracę serca i znowu ją sobie przywracali, bo chcieli powtórzyć doświadczenie.
1: Albo uwierz w ducha.
0: Ale tam to trochę było, troszkę może inaczej, tak. Ale tego się nie da tak powtórzyć. I nie da się również dlatego, że ja uważam, że czy nas jest na tej planecie 6, 7 czy ileś miliardów, to każdy z nas jest inny, jest indywidualnością. I każdy z nas będzie, i to jest właśnie dla mnie element prawdy, że bez względu na rasę, wiek, wykształcenie, przekonania, religię, kontynent, co nie bądź, my mamy to samo, my mamy podobne przeżycia. Podobne w pewnym krótkim elemencie, czyli najczęściej to poczucie odrywania, spadania, tunelu, etc., etc., ale potem zaczyna się już nasze indywidualne przeżycie, tak? I to poczucie, że jest się sobą, mimo tego, że widzi się to ciało, że widzi się, nie wiem, ten stół operacyjny, czy w ogóle... w jakichkolwiek okolicznościach, no by się to nie działo, widzisz ten rozbity samochód siebie w środku, widzisz, że się wykrwawiasz i tak sobie myślisz, przyjedzie ktoś, uratuje mnie, czy nie. No ale jesteś spokojna. Mimo wszystko jesteś spokojna. I masz to swoje indywidualne doświadczenie i przeżywasz je i opowiadasz po swojemu. I to jest prawda, bo gdyby, dla mnie to jest ta prawda, bo gdybyśmy to powtarzali jak automat, to byłoby tylko fizjologiczne, tak? Ale że my mamy tą swoją osobowość i na zewnątrz ona też pozostaje nasza, jedyna w swoim rodzaju. No, to jest dla mnie najlepsze świadectwo, że jesteśmy czymś więcej niż biorobotami. No, po prostu.
1: Mam dwa pytania. Pierwsze jest z kategorii pytania, które zadają dzieci. Drugie jest z kategorii bardziej dziennikarskiej osoby. To jest pytanie pod tytułem, które zadaje się, kiedy ma się 10 lat, czy nawet mniej, to czemu Bóg nam robi krzywdę? Czyli takie pytanie, skoro jest to światło i ono nas kocha i jest tam coś, to czemu niektóre, nawet nie mówię o dorosłych, dzieci muszą się tak męczyć? Czemu niektóre dzieci żyją w tym ciele 3 dni? Albo są bombardowane? Wiesz, ja wiem, że to są bardzo takie... Ja wymagam od ciebie odpowiedzi na bardzo trudne pytania, ale to są moje myśli, które jakby po prostu... Dla mnie to jest nielogiczne, nie? Jakby nikt by nam nie zgotował takiego piekła.
0: A kto nam takie piekło zgotował? Przecież my sami sobie to piekło gotujemy.
1: No ale nas z jakiegoś powodu stworzono.
0: No nas stworzono i dano nam wolną wolę. I codziennie twój wybór polega na tym, że założysz skarpetki w groszki albo nie. I twój wybór polega na tym, czy pójdziesz na manifestację w obronie tych bombardowanych dzieci, czy się w ogóle nimi zainteresujesz. Twój wybór jest, co będziesz jadła i czy weźmiesz szalik i będziesz miała anginę lub nie.
1: Dobra, ale wyborem miesięcznego dziecka nie jest to, czy odejdzie.
0: Wiesz, jeżeli przyjmiemy, że my dostajemy ciało, które jest niedoskonałe, to naszym ryzykiem przy wchodzeniu tutaj w ten świat jest to, że nam kombinezonik wysiądzie przedwcześnie. Równie dobrze możesz powiedzieć, dlaczego umiera 18-latek, dlaczego umiera, dzieje się wypadek, tak? No dzieje się. No po prostu się dzieje. Są rzeczy, które myślę, bardzo są zależne od naszej dobrej lub złej woli, tak? I są konsekwencjami jakichś naszych poczynań. I są rzeczy, których nie będziemy nigdy chyba do końca w stanie zrozumieć, bo to jest trochę tak, jakby mrówka chciała zrozumieć komputer. Ale ja po prostu wierzę, że wszystkie rzeczy dzieją się i mają swój sens i są z jakiegoś powodu potrzebne. To jest tak, jak kiedyś ktoś mi zapytał, dobrze, a jak tak pani myśli od tego buddyjskiego sposobu, to nie mi pani powie. No to po co się rodzą takie dzieci, co są ciężkimi kalekami, wiesz, nie są w stanie samodzielnie. Ja mówię, no a jak inaczej nauczylibyśmy się miłosierdzia? Jak nauczylibyśmy się takiego czegoś, żeby opiekować się taką istotą? Jak nauczylibyśmy się człowieczeństwa i ratowania życia dziecka, które z punktu widzenia, przepraszam, brutalnej ekonomii nie rokuje? Jak nauczylibyśmy się tego wszystkiego? Dlatego bardzo mnie boli, wiesz, jak niektórzy głoszą w internecie jakieś idiotyczne teorie na temat tego, że ktoś, co posiejesz, to zbierzesz, i urodziłeś się kaleki, bo w poprzednim życiu, nie wiem, byłeś SS-manem, tak?
1: No, są takie straszne.
0: Ludzie nie rozumieją w ogóle, że przecież jeżeli nawet przyjmiemy tą karmę, tak? I ty wracasz, to nie wracasz po to, żeby być ukarany, tylko po to, żeby naprawić w jakiś sposób albo zrównoważyć zło, którego dokonałeś. Więc mówienie w ten sposób, że bycie takim dzieckiem, do mnie przemawia tylko na jednej zasadzie, że to są ci z nieba wstąpieni mistrzowie duchowi, którzy tu przychodzą dać lekcje swojej rodzinie i nam wszystkim, całemu społeczeństwu. Zobacz, przywołam tu przykład pani Ewy Błaszczyk. Czy gdyby jej córka nie zachłysnęła się wtedy tą tabletką, mielibyśmy dzisiaj klinikę Budzik? Być może gdyby pani Ewa mogła cofnąć czas, ach nie, być może, na pewno. Ona gdyby mogła cofnąć czas, to zrobiłaby, żeby córka się nie zachłysnęła tą tabletką. Ale zobacz, ile to nieszczęście, na pewno, ile to sprowokowało dobra, bo przydarzyło się komuś, kto potrafił wykrzesać sobie z siebie po prostu siły giganta. I takich przykładów jest bardzo wiele, gdzie jedno chore dziecko w rodzinie potrafi spowodować, że uruchamia się nieprawdopodobny ciąg zdarzeń, który służy dobru. I ja wiem, ktoś powie, stara, naiwna wariatka, ale ja tak właśnie widzę świat.
1: Wiesz, mi się podoba ta wizja świata, którą ty przedstawiasz, na zasadzie, że z czegoś strasznego możemy zrobić coś dobrego. Nawet jako ateistka mogę przyznać się jasno, że tak. To, z czym mam problem, to często mam poczucie, że takie myślenie, wszystko dzieje się po coś, zwalnia nas trochę z odpowiedzialności. Że nie będę na przykład żałowała, że kogoś skrzywdziłam, bo pomyślę sobie, no dobrze, wszystko dzieje się po coś. Musiałam go skrzywdzić, żeby się czegoś nauczyć. A dla mnie to jest takie usprawiedliwianie siebie cały czas.
0: Ale to jest odwrócona logika, to, o czym ty w tej chwili do mnie mówisz. Jeżeli kogoś krzywdzisz, no to z mojego punktu widzenia po prostu obciążasz swój rozrachunek z wszechświatem. Obciążasz. I prędzej czy później będziesz miała swoje rozliczenie z wszechświatem i to się wydarzy. A ja, uważam, że to nie jest prawda, to co ludzie mówią. Boże, ci ludzie tacy niedobrzy i oni mają, kradną, zabijają, mordują, robią różne rzeczy, jest różni dyktatorzy i żyją w dostatku, w przepychu. Tyle mają. No, chodzi właśnie o to, że oni też nic nie mają.
1: Ada, jeżeli ktoś nas słucha i myśli sobie, albo wariatka, albo o mnie. O Jezus, to weź, uwierz w coś, w ogóle to po co się tutaj wprowadzasz, takie osoby świadome, skoro ciągle im zaprzeczasz, ale słuchaj nas. I pomyśli sobie, no dobra, a ja bym chciał trochę zacząć iść tą drogą duchową, powiedzmy. Ale nie chcę przechodzić przez śmierć kliniczną, jakby wolę odpuścić i nikogo nie zachęcamy. To jaką ty byś taką drogę poleciła takiej osobie, nawet mnie, takiej, która mówi nie, no i bardzo się lęka na przykład, nie wiem, czytać coś, zacząć śnić jakoś bardziej głęboko.
0: Przede wszystkim nie majstrować przy sobie.
1: O.
0: Nie majstrować. Bo pójście drogą, powiedzmy, wywoływania w sobie pewnych stanów poprzez zażycie specyficznych medykamentów, to jest droga na skróty. Chyba że mówimy tutaj o specyficznych szamańskich wykonywanych w odpowiednich warunkach, w odpowiednim kraju, ceremoniach, które w tamtej kulturze są ceremoniami uzdrawiającymi.
1: Ale weźmy pod uwagę, że jak ktoś weźmie grzyby wieczorem w piątek z kolegami, a potem popije to wodą, to raczej nie przeżyje duchowego samowstąpienia i nie nazywajmy tego też tak.
0: Nie. Dlatego mówię, tu nie ma dróg na skróty. Tak mi się wydaje. Nie trzeba ładować się w żadne niestworzone kursy, ani nic z tych rzeczy, ponieważ wszystko, co jest potrzebne, żeby zrozumieć, kim się jest i zrozumieć, że jesteśmy przede wszystkim świadomością. I nie wiem, możecie sobie wyobrażać, że jesteście, że istnieje gdzieś właśnie, że także kroniki Akaszy, czyli ta pamięć planety, to jest po prostu jedna wielka baza danych i symulacja, a wy jesteście tymi podplikami i wy się nadpisujecie na bieżąco, no. Sceptycy i tak dalej.
1: Niedowiarki.
0: Wy się nadpisujecie na te jako pliki na bieżąco i dzieje się to tak, ale cokolwiek, w co nie wierzysz, czy wierzysz, to musisz pamiętać, że wszystkie narzędzia, żeby dotknąć siebie, bo to nie jesteś, z mojego punktu widzenia, ty, to nie jest to ciało. To jest świadomość, która tym ciałem poruszasz. Coraz głośniej mówi się o tej świadomości nielokalnej, prawda? Nawet już fizycy kwantowi mówią, że to jest jak najbardziej prawdopodobne. Że nieprawdopodobne jest, żeby świadomość była tym, co my rozumiemy jako mózg.
1: No właśnie, ja nie mogłam znaleźć w internecie, wiesz, to też na pewno niewystarczająco dobrze szukałam, ale nie mogłam znaleźć właśnie takiej jasnej informacji, żeby nauka potwierdziła mi chociaż jedną z tych rzeczy. To, co mówisz, że są takie badania, to mnie tak od razu motywuje do tego, żeby dalej szukać, ale nie wiem, czy są jakieś poukrywane, czy co.
0: A żebyś wiedziała, że bardzo wiele z tych badań, to na przykład dostaje się do nich dlatego, że mam męża naukowca i on ma dostęp do tych no przeróżnych materiałów, do których zwykli ludzie nie mają dostępu, bo tam jesteś za paywallem cały czas. Żeby mieć dostęp do takich badań, do innych badań. Są badania publikowane w czasopismach psychologicznych, branżowych. Kto je tutaj w Polsce będzie tłumaczył? No nikt. Trzeba do nich po prostu dojrzeć. I dotrzeć i dojrzeć do tego, żeby chcieć się przebijać przez to wszystko. Są fantastyczne badania w tej chwili właśnie, jeżeli chodzi o te behawioralne instytuty, no ale też musisz przejść przez cały ten system. Udostępniane jest bardzo niewiele. Czasami ktoś publikuje jakieś swoje badania, względnie rozszerza to do poziomu książki, tak jak kiedyś na przykład robił to Dean Radin, który wyciągał nawet badania prowadzone w tych ośrodkach wojskowych, dla których pracował. I tak to się zdarza, że ktoś tam pęknie i trochę z tego wypłynie, ale wiele z tych rzeczy to jest za paywallem. Albo ukazuje się w jakimś czasopiśmie dla psychologów zajmujących się badaniami regresyjnymi, albo psychologią kognitywną i idziesz takimi
1: ścieżkami.
0: Jest bardzo dużo badań w tym kierunku prowadzonych i To jest zbyt fascynujące, żeby nauka tego nie badała.
1: Okej. Okay. Czego ty byś chciała, Ada? Tak dla siebie. Bo też z jakiegoś powodu pojawiasz się medialnie i zastanawiam się, czy to jest jakaś misja, jakaś droga, czy po prostu lubisz to robić, co też jest
0: okej. O Matko Święta, nie używaj takich wielkich słów. Misja, droga, powołanie.
1: O, powołanie.
0: Zaraz, takie rzeczy.
1: No wiesz, słuchaj, gdybym ja mogła być w twojej skórze, a raczej w twojej duszy i uwierzyć, to ja bym chętnie to wzięła, żeby móc głosić takie rzeczy. Chciałabym. Ale nie mogę, więc może ty masz w tym jakąś taką...
0: Jedyne, co mogę zrobić, żeby mieć jakiś wkład w tą jedną wielką połączoną duszę, którą jesteśmy, i jedyny sens istnienia tutaj to jest zmniejszyć cierpienie innych. Ja nie jestem neurochirurgiem. Ja nie przeprowadzę operacji na otwartym sercu dziecka w łonie matki. Ale mogę mówić do ludzi i pokazywać im ten świat w inny sposób. I przede wszystkim robić, co w mojej mocy, i przedstawiać to na wszystkie możliwe sposoby dotyczące różnych religii i różnych doświadczeń, żeby zniwelować największy lęk ludzkości. Lęk śmierci. Bo jeśli człowiek w pełni świadomie uzna, że jest wieczną i niekończącą się energią, czyli po prostu duszą, świadomością, no to nikt już go niczym nie może przestraszyć. A dosyć jest cierpienia i dosyć jest straszenia. Więc jeśli przyczyniam się do tego, że ludzie się mniej boją, chociażby tej śmierci, albo spojrzą inaczej na pewne rzeczy, które ich dotknęły, to uważam, że ta moja odrobina, to ziarko piasku po prostu, to jest jak ziarko piasku na pustyni. Ale to jest to, co mogę zrobić, i to ma sens dla mnie. Bo cała reszta, oczywiście, ja, wiesz, staram się pomóc moim dzieciom, na przykład, tak, żeby w ogóle, no, działać jakoś, tak? Ja zawsze byłam społeczną mamą, zawsze byłam, wiesz, bardzo zaangażowana w życie szkoły, w życie tego, bo też, no i następna sprawa, no po co dzieci mają się męczyć, wiesz, w klasie, która jest oświetlona, bardzo silnie, słonecznie jest oświetlona. Robimy festyn, cyk, cyk, cyk, mamy pieniądze, robimy rolety. Zmniejszamy cierpienie wszystkich, którzy są tam w tej klasie? Zmniejszamy. Robię to jak umiem, być może czasami nieudolnie, ale zawsze z tą samą intencją. Po prostu z tą samą intencją. Żebym mogła cieszyć się z tego, że przeżyłam to życie, tak? Że je we właściwy z mojego punktu widzenia sposób. I żebym na drugą stronę, w której istnienie jest dla mnie oczywiste, zabrała to, co mogę zabrać, a mogę zabrać tylko to, co dałam. Nic więcej.
1: Moją gościną była Ada Edelman. Bardzo dziękuję, Ada, za rozmowę. Mam nadzieję, że się na mnie nie pogniewałaś przez moje drążące tutaj po prostu cały czas.
0: Ależ uwielbiam takie pytania, uwielbiam rozmawiać ze sceptykami i nie mam z tym najmniejszego nigdy problemu, bo człowiek, który nie ma wątpliwości, jest podatny na wszystko. A człowiek, który ma wątpliwości, będzie wybierał. Jest szansa, że wybierze mądrze.
1: Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: I do usłyszenia, kto wie. Cześć. Dziękuję wam bardzo za to, że byliście z nami. A jeśli macie jakiekolwiek pytania do Ady albo do mnie, to skontaktujcie się z nami. Będziemy się starały odpowiedzieć. Cześć.
2: Zwrot akcji w Vox FM.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. A na początek najnowsze doniesienia z podwarszawskich Ząbek. W tamtejszym żłobku w środę po południu zmarło niespełna dwuletnie dziecko. Policja przekazała informację chwilę przed 22. Ze wstępnych, niepotwierdzonych jeszcze ustaleń wynika, że maluch prawdopodobnie wpadł do pobliskiego oczka wodnego. Mimo podjętej reanimacji dziecka nie udało się uratować. Badanie alkomatem wykazało, że wszyscy opiekunowie ze żłobka w chwili wypadku byli trzeźwi. Rodzice dwulatka zostali objęci pomocą psychologiczną. Sprawą zajmą się odpowiednie służby.
1: Wiadomości Vox FM. O tym się mówi.
0: Pierwsza zagraniczna wizyta w roli premiera Węgier już za nim. Peter Maggiar kończy odwiedziny w Polsce. Na to fragment przywitania go w stolicy.
2: Kompania, patrzno! Na ramię, dań!
3: Będę kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania.
4: Czołem, żołnierze.
0: Dzień wcześniej, czyli we wtorek, Maggiar gościł w Krakowie, gdzie zwiedził Wawel i spotkał się m.in. z kardynałem Rysiem. Drugi dzień oficjalnej wizyty w Polsce to już Warszawa. W stolicy rozmawiał m.in. z Donaldem Tuskiem, który wrócił do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Ci za poprzedniej władzy w Budapeszcie dostali tam azyl.
5: Dziękuję bardzo za deklarację pełnej współpracy państwa węgierskiego, jeśli chodzi o problemy, które zaciążyły w ostatnich tygodniach nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem. Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację pełnej współpracy.
0: Po spotkaniu z Donaldem Tuskiem Peter Maggiar udał się do Belwederu, gdzie rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Następnie razem z polskim premierem udał się do Gdańska. Tam spotkał się m.in. z Lechem Wałęsą i mieszkańcami.
6: No i premier nasz i premier Węgier. Wspaniali faceci. Niech rządzą nami dobrze.
7: Kolega wyższy to zrobił mi zdjęcie jedno Tuska. Mam od tyłu to chociaż mam pamiątkę.
8: Syn jest pół Polak, pół Węgier. Żona ma polską.
9: Pokazuje, że Gdańsk jest lubiany, że Gdańsk staje się miastem, gdzie naprawdę dzieją się ważne rzeczy. Przede wszystkim młodzi obudzili się na Węgrzech i to młodzi pociągnęli tą całą rewolucję, pokojową rewolucję.
8: Teraz będzie Europa. Ten 16 lat Orbana było tak coś innego, ale mam nadzieję, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, teraz będzie zmiany.
0: Przypomnę, to była pierwsza zagraniczna wizyta Petera Maggiara w roli premiera. W czwartek rano poleci już do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu. Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Marcin Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych posłów. Jak informuje prokuratura krajowa, Zbigniew Ziobro z Węgier poleciał do Mediolanu, gdzie przesiadł się do samolotu do USA. O szczegółach wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy, posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
11: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, a strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
10: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
12: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
10: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła po południu manifestacja zorganizowana przez Solidarność. Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego pod Sejm. A na miejscu był nasz reporter Michał Rawa.
13: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
14: Bieda na wsi.
15: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemca, tylko dla nas, dla Polaków.
16: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
13: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
0: W manifestacji wzięli też udział politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak. Trzej Polacy odpowiedzą za szpiegowstwo na rzecz Rosji. Zostali zatrzymani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prokuratura ujawniła szczegóły dotyczące ich działań, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.
14: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
0: Podejrzani mają od 48 do 62 lat. Nie przyznają się do winy. Zostali już tymczasowo aresztowani, a grozi im nawet dożywocie. Rodzina z wyrokiem się zgadza. Prokuratura nie wyklucza kasacji. To po prawomocnych już orzeczeniach w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019 roku. Sąd apelacyjny w Katowicach w większości utrzymał w mocy wyroki, jakie zapadły w pierwszej instancji. Sześć oskarżonych osób usłyszało karę od 2 do 6 lat więzienia. Jedynie wobec jednej z osób, Józefa D., sąd karę złagodził z 3 do 2 lat, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Mariusz Mazurek.
17: Wyważone kary są adekwatne do popełnionych czynów. Oczywiście ta krzywda nigdy nie zostanie naprawiona, powoduje głęboką ranę w sercu, no na całe życie, do końca życia.
0: Kasację od wyroku nie wyklucza prokuratura. Nie zgadzamy się, że do tragedii doszło nieumyślnie, mówi Lucyna Stebelska z Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.
18: Biorąc pod uwagę przede wszystkim zakres nieprawidłowości, które zostały podjęte przez oskarżonych na miejscu zdarzenia, rozmiar tragicznych skutków, w tym śmierć 8 osób, 4 dzieci.
0: A przypomnijmy, do wybuchu gazu doszło w Szczyrku w grudniu 2019 roku. Jak wynika z ustaleń śledztwa i procesu, doprowadziło do tego przewiercenie gazociągu pod ulicą. W wyniku tragedii zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Waszyngton i Warszawa uspokajają po zamieszaniu w kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. To opóźnienie, a nie redukcja. Tak o wstrzymaniu rotacji brygady pancernej w naszym kraju mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Z kolei minister obrony zapowiada udział Polski w planowaniu rozmieszczenia sił USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
19: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5000 żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też...
20: Będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
19: Zapewniał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać. Tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
21: Po tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie.
0: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Wyszedł na wolność w wyniku wymiany więźniów. Zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś. Już nie tylko wioski sąsiadujące z Polanami czy gęstym lasem, ale też uczęszczany przez turystów Polańczyk stał się miejscem, w które zaglądają bieszczadzkie niedźwiedzie. Drapieżnik przeszedł przed blok mieszkalny i sklep na tamtejszym osiedlu Panorama. Mieszkańcy tego popularnego kurortu nad Soliną obawiają się o swoje bezpieczeństwo, ale i liczby turystów, z których obecności w większości żyją. Rozmawiał z nimi nasz reporter Mateusz Chłystun.
22: Strach, jak pod szkołę podchodzi niedźwiedź i dzieci wychodzą, nauczyciele niekoniecznie, czy ktoś tam musi widzieć, że ten niedźwiedź jest. Wyjdzie dziecko takie i co? Jak ma szansę z niedźwiedziem?
23: Dojdzie do jakiejś tragedii, jak skoro wczoraj przyszedł stąd i przeszedł, tu kolega mieszka w następnym roku, przeszedł między blokami, godzina 20:30, no. Za niedługo sklep mieli zamykać.
0: Mateusz Chłystun rozmawiał też z turystami, którzy odważyli się przyjechać do Polańczyka.
24: Boję się, nie powiem, bo wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam, no ale póki co chodzę.
25: Też uskuteczniamy spacery, ale tak w miarę bezpieczne, także nie zagłębiamy się gdzieś tam w te tereny bardzo zielone.
26: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
27: I co, odważnie pani chodzi po ulicę?
26: Pewnie. A czego bym się miała obawiać?
27: No misia.
26: A, misio by mnie przytulił.
0: Tylko w powiecie leskim mundurowi od początku roku dostali już ponad 60 próśb o interwencję, mówi Katarzyna Fechner z policji.
1: Przepisy prawa obowiązujące aktualnie nie pozwalają nam na używanie chociażby pocisków niepenetracyjnych. Prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby do niedźwiedzi nimi strzelać, więc oczywiście gdyby było zagrożenie realne dla człowieka, to też chcę wszystkich uspokoić, to my będziemy używać wszystkich dostępnych środków. Natomiast staramy się je odstraszać właśnie sygnałami.
0: Ten stan miałoby zmienić powołanie grup reagowania składających się m.in. z myśliwych czy leśników. Blokadą są jednak przepisy. Na stanie jest ich 12, teoretycznie jeżdżą 2, a w praktyce 1. Używane tramwaje z Bonn wciąż budzą emocje w Poznaniu. Nie brakuje opinii, że to chybiony zakup, bo niemieckie składy są zawodne. Prezes MPK Krzysztof Dostatni odpowiada, że stare polskie tramwaje w zeszłym roku zepsuły się aż 1000 razy.
2: To pokazuje, jakimi awaryjnymi tramwajami są polskie tramwaje Gonstal typu 150 na. W przypadku tego pierwszego tramwaju, który w listopadzie wyjechał na ulicę Poznania, była to druga awaria tego typu. W przypadku drugiego tramwaju zdarzyły się 4 takie przypadki.
0: A w sprowadzonych niemieckich tramwajach psuje się przetwornica, co powoduje wstrzymania ruchu. MPK szuka przyczyny awarii, ale prezes Dostatni broni tej inwestycji.
2: Ja uważam, że ten zakup jeszcze zaprocentuje. Jeżeli mówimy o świecie branżowców i w Polsce i za granicą, każdy ten zakup uważa za bardzo dobry. Tymi tramwajami z Bonn my wycofamy całkowicie wysokopodłogowe tramwaje.
0: Kolejne tramwaje z Bonn przyjadą do Poznania jeszcze w tym roku. MPK podpisało umowę na zakup maksymalnie 24 używanych niemieckich składów. A na koniec jeszcze 30. urodziny najstarszego mrówkojada na świecie. W warszawskim zoo swój jubileusz obchodziła samica Juri. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka. Jubilatce życzenia składali jej goście ogrodu.
3: 100 lat jeszcze.
4: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
5: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
6: Żeby jak najmniej się denerwowała, żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał. Pysznych posiłków.
7: Ojejku, żeby żyła jak najdłużej jeszcze.
9: Życzymy im spokojnych, długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym, a warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
6: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
0: Juri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wita Sebastiana, którego zgłoszenie wybrał. Cześć Sebastian.
2: Cześć.
1: Będziemy rozmawiać o kim?
2: O Kasi.
1: Kto to jest Kasia?
2: Moja kobieta, która po prostu, no troszeczkę piłem, bo ten, pracować pracuję cały czas, tylko przesadzam z piciem, tak?
1: Przesadzasz z piciem.
2: No,
1: dobra.
2: Tak,
1: piszesz, że 14 kwietnia miałeś rocznicę.
2: Było wszystko pięknie, ładnie, byłem, prezent dostała i wszystko, no także.
1: Także?
2: Przyjęła, ale aha. No niestety, dalej mnie pogoniła.
1: A dlaczego cię pogoniła? Bo pijesz.
2: No tak, no właśnie, no. Próbuję coś tu zrobić, jak to się mówi, no ale...
1: Sam sobie nie pomożesz, wiesz? Masz pracę, za dobrze ci idzie, nie upadłeś.
2: Po tych budowach się robi, jak to się mówi, to...
1: Czyli budowlanka.
2: No tak, wykończeniówki, jakieś budowlanki, takie rzeczy, płoty stawiam i szklaszy, wszystko takie różne rzeczy robię.
1: Znasz kogoś, kto miał poważny problem z alkoholem i sam sobie pomógł bez pomocy specjalisty?
2: Znaczy, no mam paru kolegów właśnie takich.
1: I co, nie piją?
2: Nie. W ogóle.
1: A co spowodowało, że nie piją?
2: Nie no, że się czuł wszystko i raptem pyk, cyknął i już koniec.
1: A nie tak, że żona go zostawiła, dzieci odeszły?
2: Nie, no sami są. Ani dzieci nie mają, ani nic. Ja mam córkę jeszcze tak samo. Kaśka też ma dzieci, no mi nie chodzi o to. Ja też mam córkę 18-letnią.
1: Czy to jest twoja kobieta, to nie jest twoja żona?
2: No nie, no. 2 lata było wszystko okej. No i się tak przez te klanie właśnie moje spieprzyło wszystko.
1: Ty dalej pijesz. Ja do niej zadzwonię i będę ją prosił, żeby ona patrzyła mądrzej, rozsądnie na przyszłość z facetem, który, jak powiedziałeś, chleje.
2: No nie, ja chciałem, żeby mi po prostu pogląda w taki sposób, żeby ze mną posiedziała 4-5 dni, tak, że przypuśćmy, nie wychodził do pracy nigdzie, nie wychodził w domu, od tego odpoczął i ja dam radę wtedy. A jak wychodzę i tak codziennie, jak to się mówi, no.
1: Ty musisz mieć odpowiedź dla tych twoich pseudokolegów, którzy miażdżą twoje życie, jeśli cię namawiają, a mówisz im pewnie o tym, co się dzieje z tobą i z Katarzyną po takim piciu. Ty musisz mieć odpowiedź, dziękuję chłopaki, ja już swoje w życiu wypiłem, a teraz będę układał sobie życie, a wy dalej róbcie, co uważacie, bawcie się chłopaki, dalej was lubię. To musisz być, wiesz, no asertywny. Musisz wiedzieć, co chcesz w życiu. Alkohol w takiej ilości powoduje, że ty jesteś kimś innym.
2: No bo to gubi ludzi, ja wiem, no.
1: Proponowałbym też pójść do lekarza, normalnego pierwszego kontaktu. On ci powie, co z tym zrobić dalej. On cię wyśle do specjalisty. Musisz pójść na takie spotkanie AA. Musisz zobaczyć, jacy fajni ludzie zgubili się przez alkohol, co potracili, jak to wygląda i posłuchać tych, którzy z tego wyszli. Różnie bywa, Sebastian. Powiem ci tak, niektórzy ludzie mogą nie pić przez 5 dni i nie wracają do tego. Innym potrzeba 3 tygodni, miesiąca. Natomiast tacy, którzy już generalnie żyją tylko od picia do picia, robiąc przy okazji inne rzeczy, czyli naprawdę głębocy alkoholicy, do których myślę, że należysz, no to czasami 100 dni potrzeba nie picia i to was przeraża.
2: No ja wiem, a nie chcę się zagubić, jak to się mówi.
1: A potem jest życie bez tego, no nie chcę się wyrażać. I nagle się okazuje, że to, co ty budujesz w miesiąc, to możesz wybudować w 2 tygodnie, jak jesteś rześki.
2: Nagle się
1: okazuje, że to, ile ty zarabiasz, to możesz pomnożyć razy 3, kiedy nie pijesz.
2: No, ja wiem, no właśnie.
1: Życzę ci tego. Co Kasia powiedziała, nie chcąc cię już?
2: Przestań pić.
1: No
2: ja
1: tak.
2: Powiedziałem, że przestanę, ale mówi, ty przychodzisz cały czas ci mierdzący. Ja mówię, będę coś zrobię, żeby się polecić, coś tam zrobić, no nie wiem. No,
1: ale ty nawet dzisiaj jesteś ciachnięty, nie?
2: No wypiłem na piwkach.
1: No a zobacz, jaka godzinka świeża, no.
2: No ale to w robocie, to wypociłem, to się mówi, bo tam robimy...
1: To w robocie, to w drodze do domu, ale to jedno wieczorkiem.
2: Tak, człowiek sobie tłumaczy, nie?
1: Seba, ty nie możesz w ogóle pić.
2: Tak, ja wiem.
1: Mam nadzieję, że rozmowa ze mną i ten program spowoduje, że coś zrozumiesz. Że będziesz miał charakter, że będziesz umiał powiedzieć komuś nie, że będziesz myślał już teraz egoistycznie o sobie w ten sposób, a nie będziesz schylał kark i robił przyjemność i uśmiech i atmosferę swoim obrzydliwym znajomym, którzy cię namawiają do chlania. Czas nam się skończył. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Dzień dobry, Paweł Powelec z tej strony do Katarzyny.
2: Dzień dobry.
1: Kasiu, przyszła pora i na ciebie, by trochę ci pomóc ulżyć w cierpieniu. Powelec z Radia Vox FM i program Kochaj albo Rzucaj.
2: To na pewno nie pomyłka?
1: No pewnie, że nie. Napisał do mnie ten, którego kochasz, a już nie masz do niego sił, że pije, że kłamie i widzi, że to idzie w złą stronę. A on na razie widzi nadzieję tylko w tobie, żebyś ty go przytrzymała w domu ten najgorszy okres 4 do 5 dni, żebyś mogła ewentualnie poświęcić kawałek urlopu na to, byście posiedzieli razem, by on pogadał. W międzyczasie, żebyście poszli do lekarza pierwszego kontaktu, on skieruje, gdzie dalej, bo on tak nie chce żyć. Jemu to się nie podoba. To, że on walnie piwko 2-3 i tam się tłumaczy, bo on musi, bo go boli. Na razie bez tego. Wyjaśniłem, jak to działa.
2: Jak ten pan się nazywa, jak mogę wiedzieć?
1: Sebastian.
2: To jakieś żarty są?
1: No nie. No Sebastian napisał, żeby ratować, bo Kaśka już go zostawiła i wszystko przez alko. A nie wyrabia bez ciebie. 14 kwietnia mieliście rocznicę, zgadza się?
2: To dla mnie to jest takie trochę mało ważne.
1: Dla niego jest, widzisz, na tyle istotne, że napisał mi o tym.
2: To ja powiem na ten temat. Tam to chyba już nie ma ratunku, to jest raz. Bo ten pan był na odwykach, na różnych tam detoksach, nie wiem, tam... I raczej to już chyba nie ma szans. Też za dużo kłamie, to jest dla mnie bardzo ważne i...
1: Napisał, kłamałem wielokrotnie.
2: No, to bardzo. Do tej pory kłamie.
1: Słuchaj, a nie można byłoby go tam zamknąć gdzieś?
2: No i co z tego, jak on był zamknięty i poszedł co innego?
1: Ile razy?
2: Nie pamiętam jego przeszłości, ale przy mnie raz. Ale co z tego, nie miał tam dostępu do alkoholu, to miał dostęp do czego innego.
1: Używeczki?
2: No, dokładnie.
1: Nie wierzysz w jego deklarację i w to, że on wie, że to jest złe i chciałby z tym skończyć? I że kocha cię i że potrzebuje cię mieć blisko? Nie możesz trochę mu pomóc w znalezieniu tych szczebli wspinania się do trzeźwości?
2: Nie, to nie ma sensu, wiesz, nie ma sensu, bo ja potrzebuję faceta takiego, jak to się mówi, z jajami, nie, ale, a to, nie, ja nie mam czasu, wiesz, ja mam dzieciaki jeszcze, mam swoje problemy, ja nie mam czasu poświęcać czas na coś, do czego ja nie doprowadziłam, o, jest dorosły,
1: dobrze.
2: Wybrał to, co wybrał i...
1: Nie kochamy.
3: No nie!
1: Sebastian, to jest sygnał, że ktoś już wcześniej w ciebie wierzył wiele razy i tak jak napisałeś, wielokrotnie tę osobę oszukałeś. To jest Katarzyna. Ty możesz ją zaskoczyć. Zrobić to sam i przyjść trzeźwiutki, czyściutki, pachnący, takim, jakiego ona cię nie zna. Teraz ty.
4: Wczoraj się z nią widziałem, tylko jechałem do domu.
2: Tak, tylko powiedz, w jakim byłeś stanie.
4: Dobra, trochę byłem zabięty.
2: No, więc...
4: Wiesz, Aniunik, proszę, Kasiu.
2: Nie, Sebastian.
1: Sam musisz to zrobić, Sebastian.
2: Możemy zostać kolegą, koleżanką, ale nic więcej.
1: Ona zmieni zdanie, jak przestaniesz pić sama. A ty chyba jesteś nieszczęśliwy z Katarzyną, dlatego pijesz. Niestety nie potowarzyszy ci w tej walce o trzeźwość. I ona nie jest twoją mamusią, żeby cię niańczyć.
2: Dokładnie.
1: Nie chciał słuchać, Kasia. Rozłączył się.
2: Prawda w oczy kole.
1: Dlatego jeśli tak zrobił, to ty nie zmieniaj zdania, dobra?
2: No jasne, że nie zmienię.
1: Myślał, że ja to załatwię mu jakąś czarodziejską różdżką.
2: Paniaczek, co?
1: Szkoda, nie? Dziękuję. To była mocna lekcja dla tych, którzy, jak on powiedział, chleją i myślą, że cuda jakieś się tu wydarzą.
2: Dokładnie.
1: Pozdrawiam, pa.
2: Pozdrawiam,
1: cześć,
2: pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Reklama. Nie żyje 2-letnie dziecko.
2: Zginęło w jednym z podwarszawskich żłobków.
1: Związkowcy protestowali przed Sejmem.
2: W tle Zielony Ład i unijna polityka.
1: Chcą pomóc małym pacjentom onkologicznym.
2: Druhowie spod Bełchatowa ruszają ze zbiórką.
3: Jest czwartek, 21 dzień maja, godzina 6 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Na początek tragedia w jednym ze żłobków pod warszawskich Ząbkach. W placówce zginęło 2-letnie dziecko.
2: Sprawę badają policja i prokuratura.
4: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Rodzice tego dziecka natychmiast zostali też objęci pomocą psychologów. I wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
1: Mówił Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego i utonęło.
2: Protestowali przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej.
1: Domagali się też referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ulicami Warszawy przeszła manifestacja zorganizowana przez Solidarność.
2: Związkowcy przeszli z Placu Zamkowego przed Sejm. Na miejscu był nasz reporter Michał Rawa.
5: Idziemy po referendum, mówił szef Solidarności Piotr Duda, który podkreślał poparcie dla Karola Nawrockiego. Prezydent w sprawie referendum złożył wniosek w Senacie. Takie hasła wznosili organizatorzy protestu. Gdy pytałem jednak jego uczestników, dlaczego demonstrują, to nie mówili o referendum. Podkreślali problemy finansowe w swoich branżach, za co obarczają rząd.
6: Nie da na wsi.
7: Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemców, tylko dla nas, dla Polaków.
8: Nie mamy rynku węgla. A te wszystkie obwarowania, które mamy dzisiaj w Zielonym Ładzie, to nas po prostu niszczy, tak?
5: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele.
1: W manifestacji wzięli udział również politycy PiSu i Konfederacji, w tym Przemysław Czarnek czy Krzysztof Bosak.
2: Odłowienie jest jedynym skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi, przekonuje naszego reportera pan Tadeusz, rolnik z Niebieszczan, niedaleko Sanoka na Podkarpaciu.
1: Mężczyzna znalazł ślady niedźwiedzia na swoim polu. Wcześniej drapieżniki podeszły niedaleko domu jego córki.
9: Takie tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje, no to może można tylko się dobrze z tego uśmiać. Pasiaka ogrodzona była pastuchem. Taki po prostu inteligentny niedźwiedź, on sobie po prostu przez takiego pastucha wykorzysta drzewo.
10: Położy.
9: Wykona skok jak kiedyś Kozakiewicz, prawda? I tylko tego gestu słynnego nie pokazuje.
11: To są paznokcie, widzisz?
10: A to świeże, to z wczoraj.
9: To świeżutkie ślady są. W grę wchodzi tylko i wyłącznie odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz.
1: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt w przypadku, gdy te będą zagrażać mieszkańcom. A w pierwszej kolejności władze stawiają jednak na odstraszanie.
2: Kompletnie pijany przyjechał samochodem do sklepu po płytki. W wiadomościach teraz historia z brzegu na Opolszczyźnie.
1: Zaniepokojony klient wezwał policję. Okazało się, że 41-latek miał 3 promile.
12: W takim stanie przyjechał na zakupy. Wpadł, kiedy podjechał pod magazyn, by spakować płytki ceramiczne. Tłumaczył, że właśnie zabiera się za remont mieszkania.
2: Mówiła Patrycja Kaszuba z brzeskiej policji. Kierowcy grozi do 3 lat więzienia.
1: Strażacy spod Bełchatowa ruszają ze wsparciem dla małych pacjentów onkologicznych z Łodzi.
2: Druhny i druhowie z OSP Karzewice organizują zbiórkę, a to z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.
13: Zbieramy przede wszystkim nowe pluszaki, gry planszowe, zabawki, artykuły plastyczne, flamastry. Wszystko musi być nowe ze względu bezpieczeństwa. Jesteśmy w stałym kontakcie z oddziałem onkologii w Łodzi.
14: Myślimy, że takie drobne rzeczy, drobny uśmiech spowodują na twarzach dzieciaków, chociaż na chwilę.
1: Z druhami Michałem Maleckim i Kacprem Millerem rozmawiał Rafał Różycki. A zbiórka odbędzie się w dniach 26-27 maja.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
15: Jeżeli wczoraj było wam ciepło, to dzisiaj może być jeszcze cieplej, bo nawet 24 stopnie na termometrach mogą się pojawić, ale może się pojawić też deszcz.
16: Ale
15: i
16: ten
15: to
16: deszcz
15: go dosyć sporo.
16: Będzie przelotny, spokojnie, nie przejmujmy się deszczem, mało tego, deszcz.
15: Mówisz,
16: dobrze,
15: żeby się
16: że jest,
15: przejmować?
16: Bo deszcz jest potrzebny, susza hydrologiczna trwa, więc niech sobie popada, byle nie było burzy.
15: Tak, bez deszczu dzisiaj zachód i północny zachód.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto. Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
6: Sprawa pedofila, proces czarownic i turniej tenisowy w Kłodawie. To tylko część tematów, jakie podejmiemy w naszym magazynie. Zapraszam, Sebastian Górny.
0: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
11: Grooming i pokazywanie 13-latce treści pornograficznych. Akt oskarżenia przeciwko 43-latkowi trafił do sądu w Gorzowie. Został on namierzony i ujęty przez łowców pedofili, gdy miał się spotkać z dziewczynką na seks. Więcej Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
17: Śledztwo trwało 7 miesięcy. Prokurator zarzucił Krzysztofowi C., że przez internet prowadził z 13-latką rozmowy o charakterze seksualnym oraz proponował jej obcowanie płciowe. Drugi zarzut dotyczy przesyłania małoletniej treści pornograficznych. 41-latkowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Nie przyznał się do winy. Podczas zatrzymania w październiku ubiegłego roku mówił, że nie wie, ile dziewczynka ma lat i że przyjechał do kolegi.
11: 43-latek ma dozór policyjny, zakaz kontaktowania się z 13-latką, dostał poręczenie majątkowe, był tymczasowo aresztowany na ponad miesiąc.
17: Gorzowianie czekali na to kilka wieków. W mieście ponownie odbędzie się proces czarownic. Organizuje go Sąd Rejonowy w Gorzowie. W czwartek odbędzie się Noc Otwartych Sądów. Od godziny 17.30 można będzie przyjrzeć się pracy wymiaru sprawiedliwości od kuchni. Jedną z atrakcji jest symulacja procesu czarownic, jaki odbył się w mieście w XVII wieku. Będzie inkwizytor, a 3 kobiety oskarżone o czary i kontakty z diabłem wybrane zostaną z publiczności. Mówi Olimpia Barańska-Małuszek, prezes sądu.
18: Musimy przesłuchać świadków. Mamy już kute gorące żelazo. Mamy balię z wodą do wykonania próby wody. Zobaczymy, co się wydarzy.
17: Proces czarownic ruszy w czwartek o godzinie 18 przed siedzibą sądu przy ulicy Chopina. Organizatorzy zapewniają, że niezależnie od wyroku czarownice nie spłoną na stosie. Z kolei prokuratorzy też przygotowali niespodziankę. Będzie gra terenowa. O szczegółach na stronie gorzowskiej prokuratury. Zapowiadają się nie lada emocje. Kłodawa organizuje turniej tenisowy ku pamięci dziekana gorzowskiego AWF-u. Na kortach pojawią się znani aktorzy. Wydarzenie odbędzie się w weekend w Kłodawie przy ulicy Jeziornej. Sobota zarezerwowana jest na mecze turniejowe. Rywalizacja startuje o 10. Niedziela to piknik tenisowy i wielki finał dla wszystkich. W turnieju tenisowym Kłodawa VIP Cup Memoriał Piotra Żurka wystąpią m.in. Karol Strasburger, Tomasz Stockinger czy Przemysław Sadowski. Zatem nie lada sportowe i artystyczne atrakcje. Szczegóły znajdziecie na stronie gminy Kłodawa. Lubuski sejmik przeciwko zakazowi polowań na zwierzęta łowne. Radni chcą dialogu z ministerstwem. Chodzi o rozporządzenie, które od czerwca obejmie ochroną otulinę Parku Narodowego Ujście Warte. Rajcy klubu PSL Polska 2050. Na sesji w poniedziałek mówili, że rozporządzenie negatywnie wpłynie na rozwój gospodarczy gmin. Szczegóły zna Sebastian Górny.
6: Samorządowcy wskazują, że negatywnie o rozporządzeniu opowiedzieli się Lubuska Izba Rolnicza i Polski Związek Łowiecki. Zdaniem wiceprzewodniczącego sejmiku brak myśliwych w otulinie to problem z rozprzestrzenianiem się inwazyjnego szopa pracza, czy kontrolą populacji dzika i panowaniem nad wirusem ASF. Radni domagają się nowego dokumentu po konsultacjach z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Apel został przyjęty bez głosów sprzeciwu. Warto dodać jednak, w rozporządzeniu ujęto, że odstrzał redukcyjny dzika i innych gatunków na terenie otuliny nadal będzie prowadzony.
17: Odstrzałem zajmą się pracownicy parku lub na zlecenie podmioty zewnętrzne. Co piąty rodzic chciałby, żeby przedszkola pracowały dłużej. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej w gorzowskich placówkach. Przypytano ponad 600 rodziców, a także pracowników przedszkoli. 80% jest zadowolona z godzin, w których przedszkola działają, a 20% chciałoby zmiany. Związane to jest z godzinami pracy, mówi Maria Szupiluk, radna Gorzowa.
19: Na tym to polega, żeby rodzicom było łatwiej, żeby dzieci czuły się dobrze w tych placówkach, w których są. Też nie chodzi o to, żeby te dzieci były tam po 12 czy 14 godzin, tylko żeby mogły być przeprowadzone na przykład na 10 czy na 12, tak jak mama idzie po południu do pracy czy tata i wyjdzie odebrane później powiedzmy do tej 19, tak jak mama kończy.
17: Magistrat nie wyklucza, że w przedszkolach, gdzie takich głosów jest najwięcej, godziny funkcjonowania zostaną wydłużone. Może to nastąpić od przyszłego roku.
0: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
17: To będzie największa impreza Nordic Walking w Polsce. Zawodnicy będą walczyć o medale na polu golfowym w Gorzowie. Mistrzostwa Polski odbędą się 6 czerwca. Trwają zapisy. Na tą chwilę udział potwierdziło ponad 400 miłośników maszerowania z kijkami. Organizatorzy liczą na frekwencyjny rekord. O tytuły chodziarze walczyć będą na 3 dystansach. 5, 10 i 20 kilometrów. Dla dzieci będą osobne starty na 200 metrów. Mówi Marcin Schulz, organizator.
20: W imieniu Światowej Federacji Nordic Walking oraz Nordic Walking Polska ja z całego serca chciałem podziękować tutaj za naprawdę niesamowite zaangażowanie współorganizatorów Fundacji Zdrowia. Wojna sportowo w imieniu Karoliny i Doroty, pola zawarcia w imieniu tutaj pana Witka. To naprawdę oraz Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski. Naprawdę niesamowite ich zaangażowanie już de facto po raz trzeci powoduje, że mamy naprawdę tutaj niesamowitą imprezę na najwyższym światowym poziomie. Przyjeżdżają do nas nie tylko najlepsi zawodnicy z Polski i ze świata, ale i również amatorzy, bo można powiedzieć, jest to impreza nie tylko dla zawodowców, ale i dla każdego, kto chciałby się po prostu sprawdzić, fantastycznie spędzić czas i niesamowite święto sportu i aktywności ruchowej. Wierzę, że w tym roku Mistrzostwa Polski również staną na wysokości zadania. Już teraz mamy przekroczone frekwencje jak na ten czas i liczę, że ten rekord zostanie pobity. Szykuje się naprawdę największa impreza w Polsce i na świecie tej dyscypliny. Przygotowaliśmy dla Was starty na trzech dystansach: 5, 10 i 20 km. Będą kategorie wiekowe co 5, co 10 lat. Najmłodsza do 10 lat, więc fajne dzieciaczki małe też mogą wystartować. Najstarsza kategoria 80+, już takich weteranów, i to nie są wcale najsłabsi zawodnicy, bym powiedział, jedni z mocniejszych w Polsce i na świecie. Jest kategoria osób z niepełnosprawnościami, jest kategoria rodzinna. Niezależnie, jeżeli nawet nie startujesz, warto przyjść, zobaczyć jak się chodzi, jak chodzą inni, a przy okazji spróbować sobie pograć w golfa i poczuć jaka to jest fajna dyscyplina. Skład sędziowski jest naprawdę niezwykle wysokiej klasy. Mam tutaj sędziów klasy międzynarodowej, klasy pierwszej. Głównym sędzią zawodów będzie Renata Markiewicz, bardzo doświadczona sędzina. Następnie sędziami będzie Marek Kosecki, gdzie będzie prowadzona również wideoanaliza, więc taka ciekawostka, nowość też podczas zawodów. Po przejściu trasy będzie można podejść do sędziego, zobaczyć swoją technikę marszu i uzyskać wskazówki, co poprawić, jak można chodzić lepiej, więc też niesłychana taka możliwość w ogóle uzyskać takie profesjonalne wsparcie i ocenę naszej techniki marszu z zawodów. Innymi osobami wspierającymi będzie Katarzyna Kosecka, Sławomir Kacprzak, Katarzyna Przytuła, Renata Gawor, Magdalena Pilak, Patrycja Bar, Dariusz Magnuski, Wojciech Netkowski, Anita Gaworek, Joanna Pietrusewicz, Beata Wołk, Ewa Samek i Mariusz Szatkowski. Więc jak widać, skład jest fajny, profesjonalny i co najważniejsze, należy zaznaczyć, sędziów nie należy się bać. Wiadomo, sędziowie są po to, żeby pilnować rywalizacji fair play, ale również pomagają, edukują, wspierają, więc nawet jeżeli startujemy po raz pierwszy, oni chętnie podpowiadają i na trasie, i po zawodach, co poprawić, jak chodzić lepiej, żebyśmy chodzili zdrowiej, bo przede wszystkim jest to niezwykła również promocja dyscypliny i możliwości, które daje Nordic Walking. Więc nie boimy się, startujemy, zapraszamy. To jedyna impreza na świecie Nordic Walking, która odbywa się na polu golfowym, więc jest to naprawdę niesłychane. Nordic Walking, oczywiście nie mówimy o innych dyscyplinach, ale to jedyna impreza Nordic Walking na świecie, która odbywa się na polu golfowym i została ona bardzo dobrze przyjęta przez zawodników ze względu na, można powiedzieć, fajną, ciekawą trasę.
3: Ale niełatwą.
20: Niełatwą, dokładnie. Coś by się wydawało, że to jest trasa płaska. Jest płaska, ale z delikatnymi, są, że tak powiem, różnego górki, pagórki. Jest troszeczkę piachu, więc ona jest bardzo fajna, różnorodna, ale co powoduje jej atrakcyjność? Przede wszystkim widoczność. My całą trasę widzimy, więc jak będziemy oglądać streaming, też już od początku będzie widać każdego zawodnika, kto kogo przegania, kto z kim walczy. Więc jest to niesłychanie fajna trasa do streamingu, do oglądania. Będą drony latające wokół zawodników, więc będzie można wszystko fajnie na żywo śledzić. A dla zawodników jest ona niesłychanie atrakcyjna, ponieważ jest inna. Nie jest to trasa leśna, gdzie wchodzimy do lasu, można powiedzieć, i gdzieś między drzwiami ziapamy się przyciskami, ale jest niesłychana, bardzo przepiękna, bo pole golfowe tu jest naprawdę przeurokliwe. Bardzo, bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o wzniesienia i różnorodność również podłoża.
17: Mistrzostwom towarzyszyć będą liczne wydarzenia dla dorosłych i najmłodszych. Organizatorzy zachęcają gorzowian do kibicowania. Przyjść może każdy, wstęp jest wolny. Zapisy na stronie Polskiej Ligi Nordic Walking. Odsetek za zwłokę w opłatach za śmieci nie będzie. Miejskie odpady komunalne wysyłają do Gorzowian decyzje o umorzeniach. Chodzi o okres wdrażania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w którym było sporo problemów. Umorzenie dotyczy odsetek naliczonych od 16 stycznia do 15 maja, mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik ratusza.
21: Jak podkreślają miejskie odpady komunalne, część mieszkańców mogła mieć w tym czasie obiektywne trudności z terminowym regulowaniem należności z przyczyn od nich niezależnych, dlatego podjęto decyzję o umorzeniu odsetek.
17: Wprowadzenie deklaracji zakończyło zakończyło się w marcu, a jeszcze w kwietniu nadawano indywidualne numery rachunków bankowych. To właśnie z tym gorzowianie mieszkający w domkach mieli największe kłopoty.
0: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
3: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a dzisiaj w studiu goszczę pana Zbigniewa Rudzińskiego, prezesa PTTK Ziemi Gorzowskiej.
4: Już nie.
3: Już nie?
4: Tylko członek zarządu oddziału PTTK Ziemi Gorzowskiej. Obecnie jest...
3: Co to, jakiś przewrót pałacowy w PTTK?
4: Nie, 27 lat to za samą długość prezesowania powinien dostać wyrok. Także demokracja zwyciężyła, ale szczerze mówiąc, ja byłem chyba najszczęśliwszym z tych... demokratów, którzy wybierali właśnie skład naszego zarządu. Jest teraz Małgosia Balbierz naszą szefową, prezesem, no i liderem, który jest niepodważalny, bardzo rzutki, i ta zmiana bez wątpienia jest zmianą na lepsze takiego już zużytego działacza PTK jak ja, to trzeba po prostu pozwolić mu na emeryturę.
3: Okej, ale pamiętam, że kiedyś już tak, że pan przestał być prezesem, był inny prezes i znowu pan był prezesem. I się zastanawiam,
4: no bo to był sezonowy.
3: Czy pociągnie wilka do lasu znowu?
4: Nie, to był sezonowy po prostu prezes, którego pociągło, ale do polityki. No i niestety turystyka, jeśli ma być fajnie robiona dla wszystkich, bez względu na przekonania, religię i tak dalej, to nie może się być w jakiś sposób wiązana właśnie z polityką. No i nasz kolega musiał po prostu wybrał politykę.
3: Okej, ale my dzisiaj nie o polityce, a właśnie o turystyce będziemy sobie rozmawiali. Tak. Najpierw o tej naszej tutaj lokalnej, no bo wracają spacery. Okej, czy pozostałe 5 wycieczek będzie równie mrocznych i krwawych, jeżeli chodzi o tematykę?
4: Oczywiście, że nie będą, to będą nawet, jedna z nich będzie szczególnie nakierowana na dzieci, będzie dużo opowieści dla dzieci, legend, bajek, tego typu. Będę zachęcał wtedy na wspólny spacer rodzinny. No, czy będą one ciekawe, to będą musieli ocenić ci, którzy przyjdą na te wycieczki, bo przecież to miasto zasługuje na to, żeby o nim opowiadać, ale czy ja będę w dostatecznie dobrej formie jako już emeryt, że tak powiem, żeby przykuć uwagę tych, którzy będą mnie słuchali, no to już sami będą uczestnicy musieli ocenić.
3: A proszę powiedzieć, skąd w ogóle pomysł na to, żeby wrócić do tych spacerów, bo pamiętam, jak sobie rozmawialiśmy, kiedy pan ogłosił, że robi sobie przerwę, że stwierdził pan wręcz, że właśnie mieszkańcy, którzy przychodzili na te spacery, wiedzą już teraz więcej o Gorzowie, niż ja im mogę powiedzieć.
4: No, z dwóch powodów, bo ja się jeszcze trochę więcej dowiedziałem, niż wiedziałem wtedy, jak żeśmy rozmawiali, chociażby o tych czasach właśnie związanych z początkami gorzowskiego miasta. Ale też po drodze, ja mówię, bardzo dużo staram się czytać, myśleć, łączyć pewne fakty, no bo to jest taka matematyka troszeczkę i troszeczkę, można powiedzieć, poza tą logiką, to jest coś takiego jak prowadzenie śledztwa. Gdzieś się trafia na jakiś

0: przychodził na stary rynek i opowiadał, wędrując przez 3-4 godziny, historię, bo po prostu był tak zaprogramowany. Jeszcze jestem na tym etapie, że muszę się posiłkować swoją inteligencją niesztuczną, więc musiałem to często przez kilka tygodni wręcz zbierać informacje, żeby za każdym razem coś fajnego poopowiadać, bo to jest tak, że można by było i wejść na 3 godziny na przykład do takiego miejsca jak nasza katedra i z tej katedry nie wychodzić, ale to bym zamęczył ludzi, jakbym zaczął o wszystkich detalach, o wszystkich historiach, które się tam wydarzyły. Ja celowo musiałem ograniczać, no bo przecież jakbym wszystkich zamknął w tej katedrze, no to podejrzewam, że nie byliby zadowoleni. No ileż można mówić w rozumieniu tych, którzy cię słuchają, właściwie na jeden temat. Więc to musi być różnorodność, bo przecież ludzie, którzy przychodzą na te spacery, mają różny wiek, różne wykształcenie, różne zainteresowania, różne jakieś pasje i trzeba spróbować dotrzeć do wszystkich, chociaż w jakiejś części. No i taka moja rola. No i musiałem podratować trochę zdrowie, nie ukrywam, w tamtym roku byłem 2 razy na SOR-ze, no potrzebowałem po prostu zmiany trybu życia, no troszkę zwolnić. Teraz się czuję dużo lepiej, zacząłem chodzić na siłownię, no i myślę, że nie sprawię kłopotu uczestnikom.
1: Sprawy techniczne, czyli spotkanie tam, gdzie zawsze, stary rynek przed godziną 10:00 i stamtąd
0: ruszamy. Państwa, tak? Oczywiście zaczniemy od spaceru do medalionu pana pierwszego starosty Kroenke. Ciekawa postać, bardzo ważna w tamtym trudnym okresie, trochę zapomniana, no wizjoner. Ja tylko powiem, że pierwszy człowiek, który tutaj po przyjeździe wkoło ruiny, a on już rozważał budowę lotniska pod Gorzowem. Miało być pod Różankami. No,
1: jak wiemy, nie udało
0: wielka
1: się.
0: Wielka miara. No, nadal muszę chociaż do Poznania kilka... albo do Berlina jeździć, żeby wylecieć gdziekolwiek.
1: Chociaż było kilka podejść także i później, ale też się tak, nie udało.
0: Tylko kiełbasy wyborcze.
1: Być może, ale mówię.
0: No, tak by było. Gdyby ktoś się chciało, to by było.
1: Wspomniał pan o lotnisku, to porozmawiajmy sobie o turystyce trochę szerzej, tej dalszej, no bo to też powoli nam robi się coraz cieplej mimo wszystko, chociaż maj, poza majówką taki trochę zimny, no ale te wakacje gdzieś tam już na horyzoncie zaczynają większość pewnie się pokazywać, trzeba zacząć odkładać pieniądze, żeby wyjechać na ten tydzień albo dwa i sobie chwilę pożyć jak panisko. Gdzie by pan podpowiedział jakieś kierunki? No bo wiem też, że ta sytuacja na świecie jest różna. Kilka znowu kierunków jakby odpadło, których były dosyć popularne wśród Polaków. Mówi się, że te wakacje będą droższe przez to. Jakby pan rozwiązał?
0: Powiem tak, no na pewno duży wpływ na sytuację ma ten problem z wiszącą wojną ciągle w tej chwili. I ona jest, na razie nas nie dotyczy, ale generalnie rzecz biorąc...
1: Mówimy o Zatoce Perskiej.
0: Tak, no ale to jest jeden klocek, który jak się obali już na dobre, moim zdaniem to może się przenieść w różnych kierunkach do dzisiaj nie do przewidzenia. Ale ja nie jestem ekspertem od polityki. Wiem tylko, że to powoduje taki nastrój, że ludzie w ogóle się boją gdziekolwiek wyjeżdżać. Bo obserwuję sytuację i widzę dosyć dziwną, jeśli chodzi o wyjazdy poza, powiedzmy tutaj, Polskę. Otóż okazuje się, że przy tak gwałtownym wzroście kosztów dla linii lotniczych, one początkowo zaczęły podnosić ceny biletów, ale bardzo szybko się z tego wycofały. I wręcz teraz obniżają ceny biletów, bo dlaczego? Bo po prostu zauważyły, że to nie działa. Po prostu tych pieniędzy nie jest wcale więcej, tylko jest coraz mniej ze względu na to, co się w głowach ludzi zalęgło. Strach przed opuszczaniem domów. W związku z tym w tej chwili, jeśli ktoś ten strach troszkę w jakiś sposób ograniczy, to może całkiem fajne wakacje sobie zafundować na przykład na Cypr,

0: Lesąc mój ulubiony, nie ukrywam, obserwuję, co tam się dzieje. Bilety są w sumie no, do przyjęcia, bo to jeśli ktoś pozwoli sobie na i ma umiejętność pakowania się z podręcznym bagażem, na przykład polecieć na Cypr na 7 dni i ten lot będzie go kosztował raptem 400-500 zł, no to nie jest wygórowana kwota. Tam na miejscu też jak poszuka ktoś, no to za 15 euro od osoby wynajmie sobie apartament. No na czarno powiedzmy, nie? No i będzie sobie po prostu wypoczywał. Ludzi będzie mniej niż zwykle. No bo jest mniej niż zwykle. Także no tylko trzeba no trochę jakoś nabrać odwagi i spróbować. No ja nie ukrywam, teraz w początku czerwca z małżonką na zasłużony wypoczynek pojedziemy na Kerkyrę, czyli Korfu i sobie tam odpoczniemy i myślę, że będzie dobrze. No to jest jakieś ryzyko, nie będę mówił, no ale jak bym się bał po prostu no, ryzyka w ogóle w życiu, no to ani bym się alpinizmem nie zajmował, ani turystyką rowerową, bo można też gdzieś tam jadąc zostać potrąconym nawet bez swojej winy, ani turystyką kajakową, bo bym się nie zajmował, bo pływałem na takich rzekach, gdzie no, nurt był na tyle silny, że mógł mi tam gdzieś roztrzaskać ogłazy, albo pływałem w zimie, gdzie jakbym miał pecha, wpadł do wody i bym się gdzieś tam zaplątał w jakieś drzewo pod wodą leżące, to bym dostał bardzo szybko hipotermii i po prostu byłoby po zawodach. No, ale nauczyłem się po prostu kalkulować, przynajmniej tak mi się wydaje, ryzyko i po prostu no, nie bać życia. No, dzisiaj no, dużo osób ginie w bardzo dziwnych okolicznościach. Jedni gdzieś tam spadają z parapetu, wieszając firanki. Inni jakieś inne dziwne rzeczy im się zdarzają, bo się wszystko robi za szybko, tak ofensywnie, że tak powiem. Czasami najpierw się coś robi, a potem się myśli. No i też się ginie. No to ja już wolę już po prostu podjąć ryzyko i po prostu żyć.
1: Dobra, a ze swojego doświadczenia takie kierunki właśnie, czyli ta Zatoka Perska, odradzałby pan teraz? No bo wiadomo,
0: no,
1: wiemy,
0: na pewno nie.
1: Słyszymy,
0: no, tam
1: że jest,
0: bym się nie wybierał.
1: Że jest teraz dużo taniej, właśnie ze względu
0: tak.
1: na to, że
0: tam bym
1: że
0: się
1: ludzie
0: raczej
1: się
0: nie wybierał.
1: Bardzo dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem pana Zbigniewa Rudzińskiego i już nie prezesa PTTK.
0: Tak, dziękuję państwu.
2: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.

0: w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.

0: spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklama.
3: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
4: Nie będzie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Na zaproponowane przez prezydenta głosowanie nie zgodził się Senat.
5: Inicjatywę Karola Nawrockiego poparło 32 senatorów, przeciw były 62 osoby, jedna wstrzymała się od głosu.
4: Czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o azyl na granicy z Białorusią wydłużone o kolejne 60 dni.
5: Według rządu migracja nadal może być wykorzystywana instrumentalnie i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa.
4: Od wprowadzenia ograniczenia prawa do azylu przed rokiem nie przyjęto wniosków o azyl od bez mała 500 osób.
5: Ceny paliw na stacjach dziś minimalnie w dół w porównaniu do wczorajszych wycen.
4: Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,5 zł, a oleju napędowego 6,97, benzyna staniała o 2, a diesel o 3 grosze.
5: Baryłka ropy WTI o poranku kosztuje na rynkach 99, a ropy Brent 105 dolarów.
4: Urządzenie zawyżało prędkość, mandaty zostaną anulowane.
5: Chodzi o odcinkowy pomiar prędkości między węzłami Rzęśnica a Szczecin-Dąbie.
6: Mieliśmy informację z Inspekcji Transportu Drogowego, że faktycznie potwierdziły się nasze informacje, że jest tam jakiś problem techniczny, to urządzenie zostało wyłączone.
4: Mówi Dariusz Matulewicz z Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
5: Sprawą zajmie się Główny Urząd Miar.
7: Pierwsza zmiana. Od rana.
3: Jeżeli ktoś z Głównego Urzędu Miar nas słucha, to jest dokładnie 6.31.58 sekund.
8: I jeszcze setne powinieneś...

0: 22 minuty do godziny 7. My o tej godzinie zaglądamy do internetów, żeby sprawdzić internetów i gazet, żeby sprawdzić, co tam nowego na świecie. Wiecie, że ja lubię ploteczki. Mhm. Izabela Janachowska, znana wszystkim postać.
1: Wiem.
0: Ta od ślubów.
1: Wiem.
2: Nie
1: pozytywna postać.
2: Taka... Nie wszystkim poza mną, dobrze.
0: Jest w drugiej ciąży.
1: Wow.
0: Ma już syna Chris. Christopher.
1: Chrisa ma.
0: I teraz...
2: A nie może być Krzysiek po prostu?
1: Nie,
0: nie, nie, nie, nie.
1: Nie, nie,
0: nie.
1: Krzysiek się chowa inaczej niż Christopher.
0: Yes, okay. This is Christopher. Czy,
2: I następne też? Imię już zdradziła?
0: No właśnie, imienia nie zdradziła, dopiero powiedziała, że jest w ciąży.
1: No, a to sukces, jeżeli to się trzeba narobić, żeby być w ciąży?
0: Myślę, że niewiele.
1: Praktyk ci mówi, dziewczyno!
0: Myślę, że na pewno nie będzie to imię tradycyjne. Na pewno nie Zosia, na pewno nie Marysia.
1: Dennis.
0: Ale Dennis jakoś... moim zdaniem jest za mało właśnie international.
1: A nie, Dennis nie może być, bo tam, bo będzie literówka
0: nie,
1: i będą go przezywać.
0: Nie, nie, nie, no bardziej może...
2: Bolesław.
0: Nie, Jack.
1: O.
0: John.
2: Jacek.
1: Jackie.
2: Janek.
0: Nie,
1: no.
0: Bo nic zrazu się nie znasz. Nic się nie znasz,
2: prawda,
0: na prestiżu.
2: Bo ja wciąż nie wiem, o kim mówimy, tak naprawdę.
0: No tej pani od ślubu.
2: Nie znam.
1: Tancerka, która...
2: Nie znam.
1: Pierwsza edycja Tańca z Gwiazdami.
2: Paweł, teraz była 50. edycja Tańca z Gwiazdami.
1: Ładna dziewczyna.
2: Dobrze, to
1: nie
2: ja z poważniejszych tematów Rzeczpospolita dzisiejsza, pierwsza strona. Ile zarabiają lekarze? Wiadomo, że to nas interesuje, prawda?
1: O tak. Oni nigdy nie mają czasu, chyba że
2: od
1: prywatnie.
2: Od 1 lipca jest podwyżka w zawodach medycznych.
0: O, świetnie.
2: A jeżeli chodzi o lekarzy, lekarz ze specjalizacją na etacie będzie zarabiać co najmniej 12,9 tysiąca złotych, czyli 13 tysięcy złotych.
1: Okay.
2: Ale z danych Rzeczpospolitej wynika jednak, że średnie wynagrodzenie lekarzy są znacznie wyższe. Lekarz ze specjalizacją zarabia przeciętnie 24 tysiące złotych z dyżurami i dodatkami stażowymi, a bez specjalizacji 18,3 tysiąca.
1: Tak.
0: Musiałeś.
1: Do lekarzy zaliczają się też weterynarze i oni mają bardzo dobrze, jest ich mało i bardzo dobrze zarabiają od razu.
0: No właśnie, ale musieliście psuć humor
1: no
0: ludziom,
1: nie?
0: którzy do pracy jadą i którzy nie zarabiają tyle, którzy siedzą właśnie
2: ale
0: w autobusach samochodowych.
1: 10% lekarzy zarabia 100 tysięcy i więcej.
2: No.
1: Teraz za późno.
3: Pierwsza zmiana.
2: Szybciej zostaniesz lekarzem, niż dostaniesz się na jakiekolwiek badania w Polsce.
0: Albo dostaniesz podwyżkę w pracy swojej.
1: No a właśnie, właśnie. Panie dyrektorze, lekarze dostali podwyżkę. Jak to rzutuje na nas?
2: Nasz dyrektor jest na wakacjach, Paweł.
1: No to co, ma aplikację, to
2: nie
1: słucha.
2: Nie stać go na podwyżkę.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Proszę obudzić moją narzeczoną. Tak napisał do nas Sebastian.
1: Pomysł dał?
3: A Konrad już na straży.
4: Kuchnię montują sobie.
1: A, okej, w porządku, czyli w odległym czasie jakimś.
4: W jakim odległym czasie?
1: No gdzieś tam kiedyś nam montują, tak?
3: Jak wy już dzisiaj jedziecie.
4: Jedziemy przecież, montować kuchnię. No, panie kochany.
1: Cześć, wezmę śrubokręt, czekaj.
5: Halo?
4: Halo, dzień dobry pani Magdaleno, my tak będziemy za jakieś 15 minut tę kuchnię montować.
5: Dzisiaj?
4: No tak.
5: Miało być 25 w poniedziałek.
4: No ale pan Sebastian dzwonił, że pani by wolała, żeby to dzisiaj było. To on nie przekazał nic pani?
5: Jaki Sebastian?
4: No pan Sebastian mówił, żeby dzwonił do nas i mówił, żeby wcześniej przyjechać, bo pani Magdalena nie będzie mogła w poniedziałek, żeby w czwartek przyjechać.
5: Nic mi nie wiadomo na ten temat.
4: To ale będzie pani, czy my mamy przyjeżdżać, nie przyjeżdżać?
5: Wie pan co, ja do pracy idę.
4: No ale ktoś będzie, żeby
5: nie.
4: Tam...
5: No właśnie nie.
4: A słyszysz?
1: Słyszę.
4: No ale to państwo poważni są, to my to wszystko przygotowujemy, wstajemy rano o 6, ruszamy do państwa.
5: Ja pana rozumiem, ale ja nikomu nie mówiłam, że pan ma przyjechać do mnie. Ja nie rozmawiałam z żadnym panem Sebastianem. Aha. Ja nie rozmawiałam, po prostu z nikim nie rozmawiałam, wie pan?
4: No to skąd, no to przecież my sobie tego nie wymyśliliśmy.
5: Ja panu rozumiem.
1: A nie może pani zostawić po prostu kluczy, my to zamontujemy i potem pani powie, gdzie to odwieźć?
5: Co? Chodzi o to, mamy nic przygotowane. Ta kuchnia jeszcze tutaj stoi, ta stara. Aha. Po prostu nic przygotowane, tak. Bo jak na poniedziałek, to na poniedziałek, prawda? Ja z nikim nie rozmawiałam, proszę pana. Okay. Przysięgam panu, ja z nikim nie rozmawiałam, z żadnym panem Sebastianem. Po prostu umówiłam się z panem na poniedziałek.
4: Okay.
5: I to wszystko.
4: Ale jeszcze jedno pytanie, bo Sebastian to nie jest twój narzeczony?
5: No nie.
4: No jest.
5: Pan dzisiaj z nim rozmawiał?
4: No właściwie to nie rozmawiałem, bo on po prostu napisał na stronie voxfm.pl zgłoszenie takie. I to jest pierwsza zmiana budzi ludzi, cześć.
1: To nie jest prawda do końca.
5: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: A ja taka zaspana jestem.
3: Stałaś, super, że jesteś z nami.
1: No.
4: Nie będziemy montować dzisiaj kuchni, ale mamy dobrą informację. 500 zł na prezent marzeń dla ciebie, mamy.
5: O, dziękuję bardzo.
3: Proszę bardzo. I dobrego dnia ci życzymy.
5: Dziękuję wzajemnie.
4: Cześć.
1: Cześć.
5: Wszystkiego dobrego.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: sobie myślę...
1: Co się stało?
0: Że jak umrę.
2: Nie, to kiedy to
0: to na koniec pogrzebu tę piosenkę poproszę.
1: Dobrze.
0: Że jestem już w niebie, no.
2: A nie lepiej zagrać oryginał Briana Adamsa? Ja bym osobiście...
0: Nie, jest za smutny, Paweł.
2: Szkoda, już się nie mogę doczekać.
1: O nie!
2: Żarcik był na... Żartujemy?
3: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków. Lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
8: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.
13: Po tragedii żłobek pod lupą służb.
14: Na Mazowszu zginęło 2-letnie dziecko.
13: Rozmowy z premierem i prezydentem, spotkania w kilku miastach.
14: Peter Madziar zakończył wizytę w Polsce.
13: To było huczne świętowanie.
14: Mrówkojad Juri z warszawskiego Zoo obchodziła 30. urodziny.
0: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowali i przedstawił Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
13: Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do tragedii w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginęło niespełna 2-letnie dziecko.
14: W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, co wiadomo na ten moment?
15: Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko wpadło do oczka wodnego znajdującego się niedaleko budynku żłobka i utonęło. Jego życia nie udało się uratować mimo błyskawicznej akcji ratunkowej i reakcji służb. Ratownicy bardzo długo prowadzili reanimację.
16: Policjanci na miejscu byli już 5 minut po zgłoszeniu. Musieli niestety potwierdzić te tragiczne informacje. Wszelkie okoliczności teraz policjanci wyjaśniają pod nadzorem prokuratora.
15: Mówi młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji. Mundurowi przeprowadzili już wstępne oględziny i sprawdzili opiekunów z placówki. Wszyscy byli trzeźwi. Rodzice dziecka zostali natychmiast objęci pomocą psychologiczną.
13: Relacjonował Jakub Krzyżak. Dziękujemy.
14: Trzy miasta i rozmowy na najwyższym szczeblu. Peter Madziar kończy wizytę w Polsce. W ciągu 2 dni odwiedził Kraków, Warszawę i Gdańsk.
13: Spotkał się m.in. z premierem i prezydentem, a ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, padło też wiele ważnych słów.
17: Wielokrotnie mogliśmy usłyszeć o wzmacnianiu wzajemnych relacji i polsko-węgierskiej przyjaźni.
18: Polak-Węgier, dwa bratanki.
17: Madziar i Tusk rozmawiali m.in. o odnowieniu współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, energetyce i Ukrainie. W tej ostatniej kwestii padła jasna deklaracja.
19: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
17: Wielokrotnie wracał też temat Zbigniewa Ziobry, jego politycznego azylu na Węgrzech i wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Peter Madziar spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim. Przywódcy rozmawiali m.in. o bezpieczeństwie w regionie i wsparciu węgierskich starań o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu. Ostatnim punktem wizyty był Gdańsk. Peter Madziar razem z premierem Donaldem Tuskiem spotkali się tam z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
13: Dzisiaj Peter Madziar poleci do Wiednia, a po spotkaniach pociągiem wróci do Budapesztu.
14: Ani przez chwilę nie wątpiłem, że Polacy będą o mnie pamiętać. Tak w Senacie mówił Andrzej Poczobut.
13: Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi odebrał w Izbie Wyższej Parlamentu akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
3: O tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie.
14: Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia.
13: Wyszedł na wolność w wyniku wymiany więźniów. Zapowiada jednak chęć powrotu na Białoruś.
14: W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś polityk PiS i był szef TVP Jacek Kurski.
13: Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl.
14: A na koniec jeszcze 30 urodziny najstarszego mrówkojada na świecie.
13: W warszawskim zoo swój jubileusz obchodziła samica Juri. Obecnie jest najstarszym mrówkojadem żyjącym pod opieką człowieka.
14: Jubilatce życzenia składali goście ogrodu.
12: 100 lat jeszcze.
20: Żyj długo i szczęśliwie i miej dużo owadów.
21: Na pewno jak najdłuższego życia w zdrowiu.
22: Żeby jak najmniej się denerwowała. Żeby nikt jej nigdy tytułu najstarszego mrówkojada świata nie odebrał. Pysznych posiłków.
23: Ojejku, żeby dożyła jak najdłużej jeszcze.
24: Życzyjmy im spokojnie. Długich lat w dobrym ogrodzie zoologicznym, a warszawski dom jest chyba bardzo dobry.
25: Żeby sobie śniła o jak najtłustszych mrówkach i żeby jej dobrze w życiu się wiodło ogólnie.
13: Juri przyjechała do Polski z Niemiec, mając zaledwie 1,5 roku. Od tego czasu urodziła 5 dzieci, 3 chłopców i 2 dziewczynki.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
26: 5 dzieci w wieku 30 lat. Polska jest z siebie dumna, nasza kochana Juri.
0: Dobrze, czas na prognozę pogody.
2: Dobra.
0: Jeżeli chodzi o prognozę pogody, to dzisiaj sporo deszczu. Przelotnie nie będzie padało głównie. Na wschodzie faktycznie najwięcej będzie tego deszczu.
26: Ale będzie też trochę słońca, więc będzie. Nie mówmy, że tylko deszcz. Do tego temperatury dosyć takie przyjemne, bo 24 stopnie nawet mogą się pojawić na termometrach.
0: Najchłodniej dzisiaj w Gdańsku, 19 stopni tam maksymalnie.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
26: Julia Chren.
0: Konrad Piłowarski.
2: Paweł Paweles, czyli mokro, ale ciepło.
26: Dzień dobry.

0: Można jak najbardziej na TikToku nas śledzić. Zapraszamy serdecznie na profil Vox FM.
1: Zapraszamy, tam różne bardzo śmieszne rzeczy, że normalnie boki zrywać.
0: Te nieśmieszne też nie są, bo też my jesteśmy.
2: Tak jest, są nieśmieszne rzeczy. Staramy się, nie? Ale nie wychodzi nam zawsze.
0: A jak już nam wejdziecie, to zostawcie jakiś komentarz, napiszcie, że jesteśmy nieśmieszni na przykład. To będzie nam miło. Tak,
1: chociaż tak. Jeżeli aktualnie jesteście za kierownicą, to nie wchodźcie na TikToka. Nie. To dopiero jak dojedziecie do pracy, pokażecie się, że jesteście, wtedy wchodzicie na TikToka i tak przez 8 godzin w pracy można przesiedzieć.
0: Jeżeli jesteście za kierownicą samochodu, to też macie na pewno jakieś historie związane z naprawami tego samochodu. My przypominamy, że tysiak jest do zgarnięcia na naprawę takiego samochodu. Wysterczy jakaś nietypowa historia usterki.
2: No tak, prawdziwa,
1: myślicie,
2: oczywiście.
1: Myślicie, że wyławianie auta z wody to jest nietypowa historia?
0: No, jak najbardziej.
2: No, a co, tak go pokierowała
0: to
2: ta nawigacja?
0: To dlatego ostatnio autobusem przyjeżdżałaś? Chciałabyś się pochwalić?
2: Ale że ty wjechałaś do wody?
1: Nie, to w Stanach Zjednoczonych pan chciał przetestować swoją Teslę, tą taką kanciastą, więc postanowił wjechać. No i okazało się, że te testy dobrze, że przetestował, poszły tak marnie i woda się dostała do środka
2: nie
1: i
2: pływa.
1: Zaczął tonąć.
0: Mało tego,
2: niemożliwe,
0: to jest na prąd.
2: No tak.
0: To ryby biedne były.
2: Woda przeszkadza prądowi płynąć.
0: Dobra, ja przebijam, do Tajlandii się przenosimy. Dobra. Tam samochód na autostradzie zderzył się ze słoniem. Naprawa musiała słonia kosztować.
3: Pierwsza zmiana.
2: Ciekawe, czy w ogóle słoń to zauważył.

0: myślicie, że to przypadek, że oni to w środę ogłosili?
1: Myślę, że nie jest to przypadek.
2: Nie wiem, o czym mówicie.
0: Że Wojciech Szczęsny będzie miał swoje lody. Właściwie to już ma, wypuścili je.
2: Zrobił sobie linię własnych lodów?
0: Zrobił sobie lody, tak.
2: Kurczę, no to jestem podniecony, dobra, w porządku, czyli on się zbliża do

0: tłumaczę, czyli ona mu wibruje w dłoniach.
1: Dlaczego?
0: No bo on czuje jej vibe.
1: Czuje ten vibe.
0: No to
1: nie
0: jej
1: wiesz,
0: vibe.
1: Czy jej, po prostu no. Może ten vibe.
0: Aha, czyli o, coś
1: o
0: ponad.
1: Czym, o czym mówią jest spoko.
0: Jest o czym. Piękna poezja. Muszę pochwalić, naprawdę. Do mnie trafia.
1: 2 minuty do godziny 7:30. Rysiek Piwek u nas.
2: Zaraz. Nie.
0: Czekaj, nie zostawimy tego.
2: Nie zostawimy tego. Ja chciałem się spytać, czy już skończyliście wasze rozważania?
0: No wiesz, nowa piosenka na antenie, no to my ją przeżywamy.
1: Daj nam porozmawiać o poezji.
0: Daj nam poczuć ten vibe.
2: Przepraszam bardzo, bo ja mam ważny telefon od słuchacza. Chciałem go wypuścić, a wy tutaj o poezji rozmawiacie.
0: Przepraszam.
2: Mogę?
3: No cześć, witajcie. Tak przy czwartku. Wiecie, jak zginął Jagiełło? Jak nie wiecie, to wyślijcie mi stówę, to wam pokażę. Michał z tej strony.
2: Michał, daj znać, ile osób dało się nabrać na to.
1: Ej, ja nie wiem. Ja już ci stówę
0: wysyłam.
1: Doktor
0: Google wie wszystko, później wam powiem.
2: Kto jest na stówie?
1: Ale że co?
2: Kto jest na stówie? Jaki król polski?
0: A, to takie inteligentne było.
1: Dobre.
4: A ja nie zrozumiałam.
2: Dobra, to teraz Rysiek.
5: Co robi chemiczka w ciąży?
1: 6098 69 869.
6: Pierwsza z niepiekana.
7: Od rana z Vox FM.
2: Nie Jagiełło jest na stówie. Ktoś nie jest.
0: Zaraz sprawdzimy, poczekaj.
2: Dawno nie miałem.
6: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama. 7:30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
7: Sejm ma dziś głosować nad rządowym projektem ustawy o kryptoaktywach.
8: Wczoraj senatorowie PiS zgłosili 12 poprawek zaproponowanych wcześniej przez prezydenta. Przed godziną 9 zajmie się nimi Komisja Budżetu i Finansów Publicznych.
7: Ustawa jest trzecią próbą regulacji rynku kryptoaktywów. W dwie poprzednie rządowe ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki.
8: Amerykański lekarz, który miał kontakt z osobą zakażoną wirusem Ebola w Ugandzie, jest już w Czechach. Przez 3 tygodnie będzie odizolowany w specjalistycznej klinice.
7: Według nieoficjalnych informacji mężczyzna nie ma żadnych objawów choroby. Wirus Ebola nie przenosi się drogą powietrzną, ale przez kontakt z płynami ustrojowymi osoby zakażonej.
8: Niebezpieczne i nieakceptowalne. Brytyjski minister obrony krytykuje działania rosyjskich pilotów nad Morzem Czarnym. Rosjanie zbliżyli się do samolotu RAF na 6 metrów.
7: Według Brytyjczyków ich samolot był nieuzbrojony i wykonywał rutynową misję związaną z zabezpieczeniem wschodniej flanki NATO.
8: Były szef TVP, polityk PiS Jacek Kurski będzie gościem porannej rozmowy w Vox FM. Początek minuty po 8.
9: Wiadomości sportowe Vox FM.
7: Deklasacja w finale Ligi Europy po puchar sięgnęła Aston Villa, która 3-0 pokonała Freiburg.
8: Już po pierwszej połowie niemiecki zespół miał dwubramkową stratę.
7: Całe spotkanie w barwach drużyny z Birmingham rozegrał reprezentant Polski Mati Kesz.
8: Obok trofeum nagrodą za wygrany finał jest bezpośredni awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów.
7: Główna drabinka Rolanda Garrosa nie dla Katarzyny Kawy.
8: Polska tenisistka przegrała w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlamowego turnieju.
7: W walce o awans pozostała Maja Chwalińska, która dziś rozegra decydujący mecz.
8: A polscy siatkarze przegrali z Serbią 2-3 w ramach towarzyskiego turnieju Silesia Cup.
7: Jutro mecz z Ukrainą, a turniej to element przygotowań do Ligi Narodów, która rusza w czerwcu.
8: A za ostatni sezon w polskiej lidze siatkówki przyznano nagrody.
7: Najlepszym zawodnikiem wybrano Mateusza Bieńka, a w lidze kobiecej wyróżniona została Katarzyna Zaroślińska-Król.
8: Trenerami sezonu zostali Maciej Biernat z PGE Budowlani Łódź i Michał Winiarski, szkoleniowiec Aluronu CMC Warty Zawiercie.
6: Dzień dobry, pytanie od Rysia, przypomnimy.
10: Co robi chemiczka w ciąży?
6: 6098698699, poprosimy.
11: SMS-em.

0: 21 minut do godziny 8. Bawicie się, mamy nadzieję, dobrze z nami i z Rysiem.
1: Co robi chemiczka w ciąży?
2: O, co robi chemiczka w ciąży?
0: W zasadzie to robi kwasy.
3: W zasadzie to nic nie robi.
2: Analizuje swoją i tu dasz, nie
0: o,
2: rozumiem.
0: Przepraszam, nic nie robi, to jest bardzo zła odpowiedź.
3: Paweł z kolei napisał, chemiczka w ciąży odpoczywa od okresu.
0: Bardzo mądre, miesza geny, szuka rad.
2: Robi kwasy.
3: Raduje się, takie wasze odpowiedzi. A jaka jest ta Ryśka?
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi chemiczka w ciąży? Promienieje. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządny chłop.

0: Ja Konrad.
1: Ja Julia.
2: Ja Paweł Zbigniew.
1: A jak wy macie na imię, to za chwilę my będziemy zgadywać. Przypominamy zasady naszej zabawy. Wy dzwonicie na 609-869-869 właśnie teraz.
2: Odważnie.
1: Tak. Nie przyznajecie się, jak macie na imię, a my będziemy próbowali to zgadnąć.
2: Mówicie,
1: jest ktoś z nami?
2: Cześć.
0: Halo, halo, czy się słyszymy?
3: Dzień dobry, słyszymy.
1: Tak, tak. Halo, cześć.
2: Musisz z nami chwilę pogadać, bo my musimy na bazie tego, co ty mówisz, dopasować ci imię.
1: Masz jakieś zwierzątko domowe?
3: Nie.
1: A chciałbyś mieć?
3: Pomidor.
2: Nie chcę.
1: Pomidor. Chciałbyś mieć pomidora, ale to jest akurat warzywo.
0: Taki, który dużo, długo, wiesz, leży, to on już w pewnym momencie ożywa.
1: Czyli to jest jakieś...
0: Jest takie zwierzątko w tym.
1: Jest jakiś
2: to
1: ogrodnik.
2: Jest, on lubi czystość.
1: Dobra. Ty, ja myślę, że ty jesteś Dawid.
2: W sobie zakochany.
3: Nie.
2: Czekaj. No to czekaj. Tąciu, teraz ty, ja strzelę na koniec.
0: Grzegorz.
2: Nie.
3: Zgadza się.
1: No,
2: co?
1: Nie.
0: Jest!
2: Grześki takie nie są.
0: Kolejna osoba razem z nami. Dzień dobry. Czy się słyszymy? Halo.
3: Halo.
0: Cześć, o czym marzysz?
3: Halo.
2: O, halo.
1: Halo, cześć. My pytamy cię, o czym marzysz.
2: Tu Londyn.
3: Jeszcze raz.
1: O czym marzysz?
2: Skąd ty dzwonisz?
3: O dom.
1: Co?
3: O własnym domu.
1: O własnym domu, czyli teraz dzielisz pewnie
2: tak,
1: z rodziną,
2: ale jest
1: no
2: pytanie,
1: najgorzej.
2: Z kobietą czy z mężczyzną? O własnym domu.
3: Z kobietą,
2: dobra.
1: Czyli jednak nie taki własny.
0: Radosław.
3: Nie.
1: Rafał.
2: O, tak myślałem.
3: Też nie.
2: Adam.
3: Nie.
1: Jak masz na imię?
3: Kuba.
0: Pozdrawiamy serdecznie. I kolejna osoba już razem z nami. Halo,
2: to daleko ten dom.
4: Halo.
1: Cześć, słuchaj, wiesz może, dlaczego weekend ma tylko 2 dni?
4: Jakiś debil to wymyślił.
0: Nie.
1: Czyli ostra, mocna, dobra, nie przebiera w słowach.
0: Agnieszka.
4: Nie.
2: Marta.
4: Też nie.
1: Kaszka.
4: Nie.
1: Jak masz na imię?
4: Joanna.
2: Nie udało nam się.
0: A jo, Konrad. Halo. Halo. Nie ma tutaj, to może tutaj się ktoś odezwa.
2: Odwagi, coś musicie powiedzieć na dzień dobry.
0: Czy się słyszymy?
2: Jesteś.
1: No, cześć, jest. Słuchaj, widziałeś już polskie truskawki na targu?
5: Może nie na targu, ale na bazarku były.
1: A, widziałeś? Okay. I w jakiej cenie?
5: 24 złote całe.
0: Jak to ma nam pomóc w ograniczeniu imienia?
2: 24 złote za kilogram, czy za taką malutką...
1: No ja mam
2: malutką...
1: dzisiaj takie
0: wątpliwości.
2: Zaraz, ja muszę usiąść. Kilogram, 24...
0: Dobra, to ja będę strzelał...
5: Za kilo.
0: W Grześka będę strzelał, bo Grzesiek to najczęstsze imię, które do nas dzwoni. Czy ty jesteś Grzesiek?
5: Nie, tym razem.
2: Piotr.
5: Też nie Piotr.
1: Krzysztof.
5: Też nie.
0: Jak masz na imię?
5: Łukasz z tej strony, kłaniam.
1: Rzeczywiście, Łukasz, czego szukasz truskawek, no to wpasowało.

0: ale musiałaś z tymi truskawkami, tak?
1: Ale że co?
0: No teraz mi się chce jeść truskawki, no.
1: Ojeju, przepraszam, mam wyrzuty sumienia.
2: 24 zł za kilogram. Poczekaj chwilę, co?
0: Tyle, bo za tyle sprzedajesz?
2: Nie, tak powiedział słuchacz, że tyle kosztują.
1: Ale to nam chyba nie sprzedasz, nam to chyba byś kupił, Paweł, truskawki.
2: No oczywiście, i poczęstował.
1: Na przykład na jutro. Znaczy,
2: kupiłbym sobie i poczęstował was. To widzę.
0: Więcej o truskawkach po 8.
3: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Reklama.
6: Z Węgier do Włoch, później samolotem do USA.
7: Prokuratura podała szczegóły ucieczki Zbigniewa Ziobry z ocean.
6: Nie żyje 65 rosyjskich kadetów.
7: Ukraina zaatakowała ośrodek szkoleniowy.
6: A za chwilę też poranna rozmowa w OXFM.
7: Gościem Jana Wróbla, dziś Jacek Kurski.
8: Jest godzina 8, to czas na wiadomości w OXFM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
6: Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych z Włoch. Romanowski opuścił Węgry przez Serbię. To nowe ustalenia w sprawie poszukiwanych polityków.
7: Jak informuje prokuratura krajowa, były minister sprawiedliwości do USA dostał się z Mediolanu. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
9: Prokuratura potwierdza, że Ziobro wyjechał z Europy, posługując się wizą zagranicznego korespondenta. Jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak, Ziobro mógł wyjechać, bo polski sąd zwlekał z wydaniem europejskiego nakazu aresztowania.
10: Jeżeli ktoś próbowałby w ten sposób opuścić Europę, strefę Schengen, zostałby zatrzymany.
9: Wiadomo też, że na Węgrzech nie przebywa również Marcin Romanowski, który miał przekroczyć granicę serbsko-węgierską. Według ministra sprawiedliwości administracja Orbana pomogła posłom w ucieczce.
11: Myśmy nigdy nie zobaczyli żadnego dokumentu. Te rzeczy były celowo utajniane po to, żeby utrudnić polskim organom ścigania ściągnięcie tych osób do Polski.
9: Minister sprawiedliwości zapowiedział także wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
6: Potężne uderzenie ukraińskiego wojska. Zniszczony został ośrodek szkoleniowy rosyjskich operatorów dronów. To na okupowanym terenie obwodu donieckiego.
7: W wyniku ataku 11 dronów zginęło 65 kadetów oddziału specjalnego Sywier Achmat oraz kierownik ośrodka o kryptonimie Bury, który nazywany jest doktorem Rosyjskiej Akademii Nauk Rakietowych i Artyleryjskich.
6: Liczba rannych jest obecnie ustalana na terenach okupowanych przez Rosję. Pozostały tylko dwa ośrodki o podobnych zadaniach.
7: Na zegarze minuta po ósmej. Zapraszamy na poranną rozmowę w OXFM. Z nami jest Jan Wróbel. Dzień dobry.
12: Jacek Kurski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, były prezes telewizji publicznej. Dzień dobry panu.
13: Witam pana.
12: Dziękujemy Radiu Vox za głos i jak najszybciej go oddajemy Kurskiemu, żeby zapytać, co słychać u Zbyszka. Oczywiście chodzi o Zbigniewa Ziobrę, pana wieloletniego współpracownika.
13: No jak się dowiadujemy, jest w Stanach Zjednoczonych. To jest nie lada kłopot dla Donalda Tuska i koalicji 13 grudnia, dlatego że Stany Zjednoczone są największą demokracją świata i udzieliły jakiegoś rodzaju gościny, może nie schronienia, gościny Zbigniewowi Ziobro, który jest na liście.
12: Jest emigrantem politycznym, myśli pan Zbigniew Ziobro? Możemy tak o nim mówić?
13: Jest emigrantem politycznym i mówiąc poważnie, to jest kłopot dla Tuska, dlatego że o ile do tej pory azylu udzielały Węgry, średnio niewielki, średni powiedzmy kraj Unii Europejskiej o demokratycznych jak najbardziej standardach, o czym świadczy demokratyczna tranzycja władzy właśnie w tej chwili, to Stany Zjednoczone są największą demokracją świata. No są tacy, którzy mówią, że Indie, no ale jak wie pan, no, po tej zadymie w Bengalu Zachodnim z uznaniem wyników wyborów, to są demokracją indyjską, różnie bywa. W związku z czym to jest po pierwsze. Drugi kłopot polega na tym, że to jest śmiech z sierżanta Garcji Żurka i...
12: Niedawno na lekcji pokazywałem Zorro, bo już wie pan, niech pan sobie wyobrazi, wyrosło pokolenie, które nie zna Zorro. Proszę pana,
13: chcesz... Ale śmiech właśnie dlatego, że odgrażali się, że w bagażniku go tutaj przywiozą, jak tylko Maziar dojdzie do władzy. Maziar doszedł do władzy i wydaje mi się, że świadomie, bo jednak już oficerowie służb węgierskich przechodzili już od wielu tygodni na stronę zwycięskiego Maziara. Wyjechał jednak, pozwolił wyjechać Zbigniewowi Ziobro. I trzecia rzecz najważniejsza, bo wiem, że część radiowa musi reglamentować czas, ale najważniejsza dla naszych słuchaczy, stojących teraz często w korkach. W Stanach Zjednoczonych Zbigniew Ziobro dowiedzie, że nie ucieka przed uczciwym sądem. On ucieka do uczciwego sądu. Dlatego, że jeżeli tylko rząd polski wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, musi się odbyć postępowanie sądowe. I przed uczciwym sądem Zbigniew Ziobro dowiedzie, jakim śmiechem, jakim stekiem niechlujnych bredni wystanych z bardzo brudnego palca są zarzuty na temat tego, że on cokolwiek ukradł.
12: Czy podobnie niekorzystnie dla rządu skończy się proces pana syna?
13: Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że tak. Wie pan, kiedyś panu powiedziałem, że lista Cyby pokrywa się z listą Tuska. To jest niestety prawda. Na liście zemsty Donalda Tuska, który nic nie znalazł na Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jacka Kurskiego, to jest lista Cyby. Tych ludzi chciał zabić, zabijając zastępczo, z egzekucji zastępczej Marka Rosiaka. Z taką samą egzekucją zastępczą mamy do czynienia w tych trzech przypadkach. Nie można było za nic złapać Jarosława Kaczyńskiego. W związku z czym wysunięto absurdalne oskarżenie w sprawie dwóch wież, w wyniku czego doszło do przesłuchania Barbary Świętej Pamięci, Barbary Skrzypek i została zabita.
12: Bardzo mocne
13: jako skutek
12: słowa.
13: Uboczny oczywiście przesłuchania przez panią prokurator Wrzosek, ofiara absolutnie niepotrzebna w ramach zemsty. Po drugie, łamie się życie Zbigniewowi Ziobro, to jest jego rodzinie, to jest druga zemsta, a trzecia zemsta zastępcza i egzekucja zastępcza jest na mnie. Nie znaleziono na mnie nic w telewizji, chociaż bardzo, bardzo Tuskiego żądał. Zrywano podłogi. Oskarżono, proszę państwa, zastępczo mojego syna o największą możliwą zbrodnię publiczną i chcę w części internetowej powiedzieć i zgłosić pewnego newsa, co będzie dalej z tą sprawą.
12: Zatem zapraszamy państwa tym gorliwym do internetowej kontynuacji porannej rozmowy Radia Vox FM.
6: Stany Zjednoczone są największą demokracją świata i udzieliły Zbigniewowi Ziobrze gościny. To jest śmiech z Żurka i Kierwińskiego. W USA Ziobro dowiedzie, że nie ucieka przed uczciwym sądem, tylko do uczciwego sądu. Tak o pobycie byłego ministra sprawiedliwości za oceanem mówił przed chwilą Vox FM polityk PiS Jacek Kurski.
7: A rozmowę Jana Hurbera możecie śledzić na voxfm.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: IMGW ostrzega przed... Nie mogę mówić, coś mi wlazło w dziąsło. Przed burzami. Będzie dzisiaj padało dość, tych opadów będzie sporo, ale będzie też pogoda całkiem przyjemna.
8: Burze mogą pojawić się w okolicach Olsztyna, generalnie na wschodzie kraju dzisiaj dużo więcej tego deszczu niż na zachodzie, chociaż na zachodzie też przelotnie może coś kapnąć.
15: Od zachodu będzie szło w kierunku wschodu, tak widzę.
14: Najchłodniej dziś w Gdańsku 15 stopni tylko.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: A odnośnie do truskawek, 38 kilo ktoś napisał. Za kilo. Julia Hredy.
8: Konrad Piwowarski.
15: Bogate regiony. Paweł Pawel.
14: Dzień dobry.
16: Pierwsza zmiana.
17: Od rana z Fox FM.
18: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: 13 minut po godzinie 8. Jeżeli ktoś już odwiedził targ, to możecie dać nam znać, po ile truskawki. Piszecie na 6098 69 869. Właśnie Gorzów Wielkopolski 38 zł za kilo.
1: W Brwinowie 34 zł za kilogram.
0: Czyli nie jest tak kolorowo, jest dość drogo.
1: A jak już kupicie takie truskawki, to można kompot zrobić. Polecają, uwaga, uwaga, Amerykanie, którzy odkryli, że istnieje coś takiego jak kompot.
2: Tak,
0: powstał na TikToku amerykańskim, pojawiły się dziewczyny, które mówią: słuchajcie, jedzcie gotowane truskawki, później wypijajcie ten sok dla zdrowej skóry, pięknej cery.
2: Tak, jak zostaną już wam tam owoce, to koniecznie użyjcie pałeczek chińskich i wyjadajcie owoce, super zabawa, jaka pyszna.
0: Widziałam takiego TikToka polskiego, na którym dziewczyna była zdenerwowana i mówi: co ty robisz w ogóle? Przecież weź normalnie widelec, tak zjedz normalnie te truskawki, a nie jakaś komedia.
2: Przechyl tę szklankę i po prostu do buzi
1: jedziemy.
2: Jestem
1: ciekaw, co następnego Amerykanie odkryją.
2: No ja wam powiem. No. Ziemniaki ze skwarkami i jajkiem sadzonym ze szczypiorkiem. To już jest hard level, to już jest naprawdę.
0: Ale ja cię przepraszam, ale dla Amerykanów ziemniaki to są frytki.
1: To prawda, francuskie jeszcze.
0: A nie, może jeszcze im powiesz placki ziemniaczane, babka ziemniaczana. Nie, oni mają frytki i tyle.
2: Normalne ziemniaki.
0: Ja uważam, że powinni odkryć jeszcze zupę, że można tak kurczaka.
1: Rosów, no.
2: O, rosów,
1: i wiecie co?
2: Nie wiedzą o tym, że to
1: i odkryli. Odkryli to!
2: Odkryli.
1: Tak, pojawiło się to jako mem właśnie, że powinni rosół odkryć i okazało się, że odkryli. Uwaga, nie uwierzycie, jak to nazwali.
2: Mhm. Ojej, boję się. Będzie brzydko.
1: Chicken tea.
0: Czyli herbata kurczakowa.
2: Kurczakowa?
3: Pierwsza zmiana.
2: Amerykanie!
1: Znalazłem przepis w Wall Street Journal.
2: O, masz siłę.
1: Brawo.
0: Brawo.
2: Jest jeszcze koport za barbaru, ale to dopiero za rok, a za dwa lata na pewno wądróbka z cebulką, nie?
1: Życzymy smacznej herbaty o poranku. Mam nadzieję, że nie jest z kurczaka.

0: herbatki z cukrem, bez cytrynki.
1: Szkoda, że nie tej z kurczaka.
2: A następnego dnia pomidorowej, tak? Bo wiadomo, to też jest polska tradycja.
1: A, właśnie, to jutro odkryją Amerykanie.
3: Nie, to mogą znać. Tylko nie wiedzą, że robi się z rosołu.
1: Wracając do tematu truskawek, od których wyszliśmy i od tego kompotu, wrzucacie nam cenę, ile kosztują u was truskawki i mamy już taką chyba całą mapę Polski.
2: Tak, ja szczerze mówiąc jestem trochę oburzona i uważam, że to powinno być jak z cenami paliwa. Bo jednak truskawki w maju, czerwcu w sezonie to jest towar niezbędny.
3: Aha.
2: Więc powinny być tutaj ceny regulowane.
3: Odgórne.
2: Tak.
1: W Krakowie truskawki są po 21 zł.
2: No właśnie, ale Pawianice. Ktoś napisał, że u niego po 38, no też to tak 20. Nie może być.
3: Hełm 24, to prawda. Nie, to jest niesprawiedliwość.
2: Ania z Oleszyc, truskawki kilogram 30 zł. W Pruszkowie na targu 16 zł, napisał Rafał.
3: Już jest bliżej.
1: Tak, jedziemy do Łodzi.
3: 10 zł bym zniósł.
1: Do Łodzi
3: szczerze.
1: Jedziemy.
2: A tam ile?
1: W Hurcie 15.
3: W Hurcie.
2: No to bierzemy w Hurcie. A w Hurcie to ile trzeba wziąć?
3: No pewnie, kurczę, nie wiem, z 20 ile kobiałek.
2: Ile kompotu narobimy z tego?
1: Nie wiem. No ale jak w trójkę
4: pierwsza
1: pojedziemy,
4: no tak.
1: To chyba w Hurcie to damy radę, nie?
3: Posłuchaj, po dwie to już na pewno zjesz dwie.
2: To jedziemy.
1: Dobra, to jutro kubiarki. Może nas nie być.

0: Dominik z Gdańska. Chciałbym Was poinformować, że właśnie zostałem poddany egzekucji komorniczej, ponieważ wziąłem tutaj chwilówkę, żeby kupić sobie kilogram truskawek.
1: I starczyło? Czy tylko pół kilo wziąłeś?
2: No bo nie, wiesz. Całe szczęście, że nie kupowałeś fasolki szparagowej, bo ta podobno po 50 zł jak donosicie.
3: Jeszcze droższa jest,
1: a tak. Dajcie spokój, weź tu się zdrowo odżywaj, weź jedz owoce i warzywa, jak to zostaniesz z pustym portfelem.
2: Ziemniaki, to jest warzywo. Można zrobić sałatkę, czyli frytki.
1: Racja. A jak,
3: zaraz. Oni jeszcze nie znają na pewno sałatki jarzynowej, także to chyba ja też jestem. Znają?
2: Zwracam ją sałatką rosyjską.
3: No sałatka rosyjska, jaki?
1: Tego nie chcemy.
2: W ogóle to jest skandal.
1: No ale właśnie po naszej wyprawie do Łodzi, po hurtowe truskawki napisał nam Adam, żebyśmy domówili sobie jeszcze pampersy.
2: No właśnie o tym mówiłem, że jutro może nas nie być. No o to mi chodziło!
3: A fasole są jeszcze niezdrowe,
4: pierwsza
3: te pierwsze?
4: Zmiana.
5: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
11: No wiem.
10: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
11: Ej, to już przesada.
10: No co, tego poziomu nie da się przebić.
12: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
13: Lato w Half Price.

0: Great Brands.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
8: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Reklama.
11: 8.30. Marta Kiermasz, Dawid Osysko zapraszają na wiadomości Radia Vox FM.
12: USA utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. Tak zdaniem Cezarego Tomczyka jest, taki jest zdaniem Cezarego Tomczyka najważniejszy wniosek z rozmowy z amerykańską administracją w Białym Domu.
13: Wiceminister obrony rozmawiał z wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andrew Bakerem. Poinformował, że wkrótce szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i generałami.
12: 11,5 miliona sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy przejęli śląscy policjanci wraz ze strażnikami granicznymi. Towar był w trakcie przeładunku, znajdował się na 33 paletach, informuje śląska policja.
13: A gdyby ten towar udało się upłynąć, Skarb Państwa straciłby 20 milionów złotych.
12: 3 osoby zmarły w amerykańskim stanie Nowy Meksyk po kontakcie z nieznaną substancją. Ponad 20 ratowników medycznych i strażaków trafiło do szpitala na badania.
13: Do dramatycznych wydarzeń doszło podczas interwencji związanej z podejrzeniem przedawkowania narkotyków w mieście Montenegro. Jej uczestnicy zaczęli odczuwać silne nudności, zawroty głowy oraz wymioty po kontakcie z niezidentyfikowaną substancją.
12: Temperatura w górę, rośnie też zagrożenie burzowe.
13: Zagrzmieć po południu może w warmińsko-mazurskim, mazowieckim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim. Prognozowane są silne opady deszczu oraz wiatr do 65 km na godzinę. Możliwy jest także grad.
14: Pierwsza zmiana.
15: Od rana z Vox FM.

0: właśnie tak się jakoś złożyło, że się śmiejemy z tych Amerykanów.
1: I
0: tak? Słusznie.
1: I dobrze, mhm, bo tak. Wszyscy myślą, że oni są, wiesz,
0: oni teraz będą organizować razem z Meksykiem i Kanadą Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, nie?
2: Tak.
1: No i co?
2: No i tutaj akurat Polski nie będzie.
0: I bardzo dobrze.
2: A czemu?
0: Odkryli ostatnio, że jest coś takiego jak pociąg w Stanach Zjednoczonych. No nie, mniej to już, no okej. Okay.
1: Pociąg? Tak. No przecież kolej to była u nich.
0: Część meczów będzie rozgrywana w New Jersey. I żeby dojechać na stadion do tego New Jersey, tak, to trzeba przejechać 30 km z Nowego Jorku pociągiem albo autobusem. Mhm. Pociąg kosztuje, uwaga, uwaga.
1: Ile? Kilogram truskawek.
0: $100.
1: $100 za 30 km.
2: I przepraszam,
0: i to jest już po obniżce, bo ludzie protestowali, bo kosztował bilet $150.
1: A, no bo oni biznes zrobili z tego po prostu. Oni organizują to po to, żeby zarabiać pieniądze.
0: Ludzie grożą, że będą na piechotę szli, więc Amerykanie się teraz oburzają. Jak to możliwe, jak wy chcecie na piechotę przez autostradę pójść? Tam się nie da być na piechotę. 30 km, to takich odległości się nie pokonuje na piechotę.
1: Normalnie, 10 km na godzinę.
0: Okazuje się, że ktoś spróbował przejść i udało się panu Amerykanowi przejść te 30 km.
1: 3 godziny?
2: Ale... I co, i sukces?
0: Nie ma wstępu na stadion, jeżeli jesteś na piechotę.
2: Jak to? Nie,
0: czyli po prostu jest zamknięty wcześniej.
1: Musisz mieć bilet. Kolejowy jeszcze.
2: Tak. Aha, czyli trzeba... Super! Jeszcze bilet lotniczy. Czyli
1: możesz iść, ale bilet
0: także
1: musisz kupić.
0: Także w imieniu naszych kibiców, którzy mieliby oglądać te mecze na żywo, chcielibyśmy serdecznie podziękować piłkarzom, że się nie dostali.
3: Pierwsza zmiana. Pierwsza
2: zmiana. Przecież to byłby zdecydowanie za duży wydatek.
0: Oczywiście.
2: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Zostańcie w Polsce.
0: Gdyby PKP to organizowało te przejazdy.
2: Chociażby się spóźnili. No.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
1: Awaria w pierwszej zmianie.
2: Różne awarie mogą się zdarzyć w drodze do pracy albo kiedy już jesteście w pracy i my tych awarii chcielibyśmy posłuchać w voxfm.pl. Tam możecie się zgłaszać do naszej zabawy, do naszego konkursu.
3: Radujemy się nimi, ładujemy akumulatory.
4: Marcin do nas napisał. Cześć Marcin.
5: Witam.
4: Podobno z deczka stoczył ci się samochód. Co to się wydarzyło, co to się stało i w jakich okolicznościach i gdzie on się stoczył?
3: Dlaczego na teściowo?
5: On się trochę stoczył mi na tamte. Jechałem z pasażerami, przewóz osób. Wieczór, właściwie noc, ale duży ruch, bo Mazowiecka, wiadomo, Warszawa, co się tam dzieje w weekendy.
3: No
5: i niestety, jest system teoretycznie w samochodzie, gdzie samochód się nie powinien stoczyć, no ale troszkę mi się stoczył. No jakieś tam 40, może 50 centymetrów akurat niestety za mną stał radiowóz.
3: Nowe znajomości, proszę bardzo.
5: Jak tylko poczułem, że coś się stało, to od razu były lampy, błyski i w okienko pukanie po 20 sekundach.
2: No. Tak szybko zareagowali panowie policjanci.
3: Ale co od razu dmuchali,
5: to
3: nie?
5: Byli na miejscu.
4: Dzisiaj dziwisz, później wracają na komisariat. Zobaczcie, co się stało. No.
3: Ale co, dmuchałeś? Nie uwierzyli, nie, że trzeźwy.
5: Dmuchałem i nie tylko sprawdzali nawet, czy mam trójkąt, gaśnicę, wszystkie dokumenty. Także przetrzepali równo.
4: Oj. Mandacik był?
5: Niestety 300 jeszcze było. I punktu jakieś, nie pamiętam, czy to 5 czy 6.
3: Prawdę jeszcze wzięli, mandat ci strzelili, no to już naprawdę to policjanci, nie ludzie.
2: A ty, rozumiem, jesteś taksówkarzem w Warszawie, tak?
5: Tak.
2: A no i często ci się zdarzają takie stłuczki?
5: Nie, pierwsza, jeżdżę ponad rok. W ogóle prawo jazdy mam 20 lat ponad i jakoś tak wypadku ani stłuczek nie miałem. No,
4: ale jak już pierwsza,
5: może.
4: To od razu z policją, nie? No, gratuluję!
5: Tak. Mam nadzieję. Nawet nie musiałem wzywać, od razu byli.
3: No to byli. Mam nadzieję, że zrobiłeś im zdjęcia, żebyś wiedział, że jak kiedyś ci wejdą do taksówki, to naokoło. Zemsta.
2: Więcej stłuczek...
5: Znaczy, zrobiłem zdjęcie radiowozu, to na pewno szkody.
2: Więcej stłuczek ci nie życzymy, ale jakby to mamy 1000 zł na części albo naprawę samochodu od LX.
5: Oj, super.
3: Proszę.
1: Awaria w pierwszej zmianie.
0: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: Z historiami motoryzacyjnymi zapraszamy na voxfm.pl.

0: Piosenka oczywiście o miłości, bo o miłości po godzinie 9 w Radiu Vox FM. Kochaj albo rzucaj.
1: Rafał do mnie napisał. 5 lat znamy się, ale stoimy w miejscu. On ciągle obiecuje, że się zmieni, że w końcu ustatkujemy to, co jest pomiędzy nami, ale nic z tego nie wynika. Mhm. Mam dość takiego życia w niepewności, Pawle. Potrzebuję ostatecznego impulsu, żeby podjąć decyzję. Zostajemy razem, czy kończymy tę szopkę?
2: Czyli ty będziesz tym impulsem po godzinie 9 w Kochaj albo rzucaj.
1: Będę pytającym w temacie Rafał a propos

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.

0: Great Brands.
1: To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Reklama.
16: Wysoka obecność wojskowa zostanie w Polsce utrzymana.
17: Tak po rozmowach w USA mówi wiceszef obrony.
16: Nie dla referendum prezydenta.
17: Senat nie zgodził się na propozycję w sprawie Zielonego Ładu.
16: Niezwykłe znalezisko na Lubelszczyźnie.
17: Odkryto szczątki walenia sprzed 38 milionów lat.
18: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
16: Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. To zdaniem wiceministra obrony Cezarego Tomczyka najważniejszy wniosek, jaki płynie z rozmowy z amerykańską administracją w Białym Domu.
17: Spotkał się m.in. z wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andrew Bakerem.
16: A z kolei szef MONU zapowiada udział Polski w planowaniu rozmieszczenia amerykańskich sił w Europie. Tym tematem wiadomości o 9 otwiera Michał Skolimowski.
19: Stany Zjednoczone zamierzają wycofać z Europy około 5000 żołnierzy, ale my mamy na tym nie stracić. Co więcej, Polska ma być nie tylko informowana o decyzjach administracji USA, ale też
20: będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
19: Zapewniał szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Uspokajający głos płynie też z Białego Domu. Do sprawy amerykańskich żołnierzy w Polsce odniósł się wiceprezydent J.D. Vance. Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. Vance zaznaczył jednak, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, jeszcze nie zapadła.
17: Jak przekazał Tomczyk, niedługo szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i generałami.
16: Nie będzie referendum w sprawie Zielonego Ładu. Senat nie poparł wniosku Karola Nawrockiego, a ten wywołał burzliwą dyskusję.
17: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker tłumaczył, że unijna polityka klimatyczna będzie kosztować Polskę do 2030 roku ponad 527 miliardów euro.
16: A z kolei minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska oceniła wniosek referendalny jako festiwal hipokryzji i populizmu w wykonaniu przedstawicieli prezydenta. Emocji nie brakowało także w czasie głosowania.
21: Szanowni Państwo, czy ja mam... Przywołuję wszystkich Państwa do porządku. Państwu się chyba pomyliły izby, to nie jest Sejm.
22: Kto z Państwa senatorów jest za wyrażeniem zgody? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za było 32, przeciw głosowało 62, jeden senator wstrzymał się od głosowania. Bardzo proszę o spokój na sali.
17: Prezydencki wniosek wspierała Solidarność, która wczoraj zorganizowała w Warszawie wielką manifestację.
16: W wiadomościach teraz Kraków i duże utrudnienia w centrum miasta. Wszystko przez awarię wodociągu przy Jubilacie. Woda zaczęła wypływać na jezdnię.
17: Na miejscu od wczoraj pracują służby. Są w tym miejscu utrudnienia drogowe, ostrzega Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
23: Ruch pojazdów w kierunku centrum miasta odbywa się tylko jednym pasem. Kierowcom zmierzającym w tym kierunku zalecamy omijanie tego miejsca i wybór alternatywnych tras przejazdu.
16: Mieszkańcy okolicznych kamienic mają zapewniony dostęp do wody. Podstawiony został beczkowóz.
17: Prąd powinien zakończyć się około godziny 13.
16: Ratownicy tatrzańscy chcą wybudować nową, większą bazę u wylotu Doliny Strążyskiej. Działka jest, teraz czas na procedury administracyjne.
17: A trzeba wywalczyć zmianę planu zagospodarowania, bo na razie na działce może stanąć hotel, a potrzebny jest zapis dotyczący budowy bazy ratownictwa górskiego i budynku użyteczności publicznej, tłumaczy Jan Krzysztof, naczelnik TOPR-u.
0: Planujemy tam również takie podwójne zastosowanie tej części podziemnej, by to były magazyny, garaże, również z tak zwanymi pomieszczeniami schronienia. Mam nadzieję, że w przyszłym roku te sprawy formalne się zakończą, rozpoczniemy proces projektowania, gdzie byśmy tak pod koniec tych lat 20. przynajmniej pierwszy etap, właśnie ta część podziemna została wykonana.
16: Koszt budowy nowej centrali ratowników to około 50 milionów złotych. Na koniec jeszcze Lubelszczyzna. Szczątki walenia sprzed 38 milionów lat odkryto na terenie kopalni bursztynu niedaleko Lubartowa.
17: Fragmentem żuchwy zajęli się naukowcy z Polski i Ukrainy.
1: To jest pierwsze znalezisko protowalenia w Polsce. Ono uzupełnia zapis ewolucji, ekologii tego zbiornika. Oto miejsce na Lubelszczyźnie.
16: Mówił dr Lucjan Gazda z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie. Podobne szczątki odkryto do tej pory jedynie w Niemczech i na Ukrainie.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
18: To życzymy archeologom wielkich sukcesów w szukaniu protowalenia.
15: My o pogodzie teraz. Deszczowo dzisiaj będzie, na to można się przygotować. Będą też burze, IMGW ostrzega przed burzami, ale będzie też słońce i będzie temperatura całkiem wysoka, 24 stopnie. Chociaż oczywiście nie mówię o Gdańsku i o Pomorzu, bo tam 15, 16.
18: Może nawet 19, już dajmy nawet 19, ale no nie najczęściej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
15: Julia Hren.
18: Konrad Piwowarski.
15: Dzień dobry.
18: Za chwilę kochaj albo rzucaj.
24: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: 13 minut po godzinie 9. Tak, to czas na kochaj albo rzucaj. I dziś napisał do ciebie Grzegorz, dobrze pamiętam?
1: Rafał. Rafaello napisał. Napisał, że znają się już 5 lat z Patrykiem, że ciągle liczy na to, że się coś zmieni w tej relacji. No ale i ma już dość życia w niepewności.
0: Znają się 5 lat i żyją w niepewności od 5 lat?
1: Nie, znają się 5 lat.
2: Ale są ze sobą?
1: Właśnie, to, nie wiem, wydaje mi się, że są ze sobą krócej, okay, od niedawna. No i to jest jakoś tak, on tu pisze, że nic z tego, że jesteśmy ze sobą, że się kochamy, nie wynika. Mam dość życia w niepewności. Chciałbym wiedzieć, na czym stoję. Albo zostajemy razem, albo i walczymy o to, żeby się wszystko poukładało, czyli coś jest niepoukładane.
0: Dobra, ja już nic nie rozumiem.
1: Albo zamykamy ten rozdział raz na zawsze, chcę wiedzieć, na czym stoję.
2: To bierz te puzzle i układaj.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec, witam bardzo serdecznie. Cześć, Rafale.
4: Witam.
1: Rafale, masz problem z Patrykiem.
4: Jak to?
1: Co tu się dzieje?
4: Znaczy się, no...
1: Co się dzieje? Ja jaki jest problem? Napisałeś do mnie zgłoszenie, prosisz o pomoc.
4: Ja mam do niego...
1: Mów normalnie, żebym ja słyszał, o czym ty mówisz.
4: Halo.
1: Ja cię słyszę, Rafał. Ile masz lat, Rafale? Może od tego zaczniemy.
4: 37.
1: Czyli jesteś dorosłym facetem. Ile ma lat Patryk?
4: 27.
1: 27, dorosły. Jakżeście się poznali?
4: Poznaliśmy się na imprezie.
1: Coś więcej na ten temat?
4: Wiesz, ja jestem, nie jestem wylewny akurat pod tym kątem.
1: Może dlatego masz problem, co, Rafał?
4: Być może, no, nie
1: z
4: wiem.
1: Z Patrykiem. No. Poznaliście się na imprezie, ale jakiego rodzaju? Co to było za impreza?
4: A była 18 znajomej.
1: 18 znajomej. Przyłóż się do rozmowy ze mną, bardzo cię proszę. Piszesz, że on obiecuje, że się zmieni, a się nie zmienia. Co masz na myśli?
4: No, chciałbym, żeby był bardzo zainteresowany mną, temu kolegami.
1: To teraz ja nie wiem, czy wy byliście parą w ogóle? Jako facet z facetem w związku?
4: Tak, no, pół roku.
1: Pół roku. Kto wyszedł z inicjatywą? Patryk czy ty?
4: Patryk.
1: Okej, okay, czyli to on zaproponował być razem i teraz on tworzy problemy.
4: Tak, no.
1: No dobrze, bo ty piszesz, że coś jest z nim nie halo. Musisz coś więcej mi powiedzieć.
4: Ja tak uważam, że coś jest nie na rzeczy, bo unika mnie.
1: Od jak dawna?
4: Od jakichś tam 3 tygodnie.
1: Czyli nie jesteście teraz parą. Byliście, nie jesteście, on cię unika, tak? Powiedział ci, że chce to zakończyć?
4: No, robimy jakiś tam przykładowo. Nie jest tak, że w ogóle odrzucam go, ale no, spotykamy się, ale to nie jest to.
1: Piszesz, że czas, by podjąć jakąś decyzję, dla ciebie ważną decyzję. To znaczy?
4: Znaczy się, no, chciałbym być pewny, czy on mnie chce, czy nie.
1: Napisałeś, no, czy walczymy, czy zamykamy ten rozdział raz na zawsze i zapominamy o sobie. Czyli on nie spełnia twoich oczekiwań.
4: Chciałbym po prostu kontynuować to, no, ale nie wiem, z jego strony.
1: Czy ty go kochasz?
4: Tak.
1: A on powiedział ci kiedykolwiek, że czuje coś podobnego do ciebie?
4: No mówił mi, ale nie wiem, może to wygasło coś.
1: Okej. Okay. Poderwał cię, a teraz nie angażuje się dalej w ten związek. Dobrze to zrozumiałem? Ty mnie słuchasz, Rafał?
4: Tak, no.
1: Jesteś zainteresowany tą rozmową ze mną? Chciałbyś, żebym ci pomógł?
4: Tak, oczywiście, no.
1: A mam takie wrażenie, że grasz w karty jednocześnie z kimś?
4: Nie, ja tu mam gdzieś mam te zasięg kiepski, mam to akurat, gdzie pracujemy na takich budowach, że...
1: Jaka jest sytuacja? Powiedz mi, dlaczego do mnie napisałeś? Co miało miejsce?
4: Chcę ten związek jakoś ratować, no, po prostu...
1: No dobrze, ale co się wydarzyło?
4: Ja jestem bardzo zainteresowany nim, no mnie bardzo.
1: Nie powiedział ci, dlaczego to się nie układa? Nie powiedział ci, że proponuje, żebyście się rozstali?
4: Nie.
1: Okej. Okay. Mam zadzwonić do niego i co mam mu powiedzieć?
4: Żeby ratował to, co po prostu ja do niego czuję.
1: Dobra. Okej, okay, rozumiem, że więcej z ciebie nic nie wycisnę. Napisałeś do mnie zgłoszenie i nie masz mi nic do powiedzenia oprócz tego, co napisałeś. Dobra, czyli nieprzygotowanego Pawelca puszczamy na Patryka i pytamy, czy kocha Rafała. To trzymajmy kciuki za Rafała. Rafał pozostaje poza anteną, a ja dzwonię do Patryka.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: Jeżeli oni ze sobą rozmawiali, to może to był problem, że ciężko było się dogadać.
1: Może faktycznie ten Patryk Rafała nie rozumiał.
2: 609 869 869, ale co uważacie, czy uda się połączyć Rafała i Patryka?

0: dziwny ten Rafał, nic konkretnego nie mówi. Mam wrażenie, że to jest akcja, która ma wkręcić Patryka i robią sobie z niego żarty, tak napisała Monika.
1: Z kolei Kaśka, szkoda czasu na tę sprawę, facet bliżej nie określa, o co mu chodzi, taka mama łyga. Jest też wiele podejrzeń, że Rafał jest pijany.
2: Tak, niektórzy piszą, że to chyba taka wesoła brygada remontowa. Widzę, że chłopcy się nieźle bawią.
0: Tego nie wiemy, tego się nie dowiemy.
1: Co ci się udało ustalić?
2: Udało mi się ustalić, że chłopina przestała się odzywać do chłopidy po tym, jak sam sobą zainteresował go. Znają się 5 lat, no i nagle w pewnym momencie okazuje się, że chyba Rafał ma bardziej poważne plany wobec Patryka, a Patryk chyba tych planów poważniejszych nie chce mieć.
0: No, ale to Patryk zaproponował związek.
2: No tak,
0: z Patryk, tego, co nam Rafał powiedział.
2: No, ale może dla zabawy.
0: Może
2: żeby nie powiedzieć,
0: zabawy.
2: Że dla jaj.
0: Czy dla zabawy, to zaraz się dowiemy. Pawelec, dzwonisz do Patryka.
2: Bez rozmowy nic nie wiem.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
4: Halo.
2: Dzień dobry do Patryka.
4: Dzień dobry.
2: Patryku, Paweł Pawelec, Radio Vox FM, z tej strony program Kochaj albo rzucaj. O, i tyle.
5: Użytkownik, do którego dzwonisz, prowadzi w tej chwili rozmowę. Po sygnale nagraj wiadomość.
2: Tak myślałem, że się wystraszysz. No i widzę, że Rafał mi się rozłączył w tym momencie, bo pewnie też przeżywa tę chwilę. Zobaczymy, co da się zrobić w tym temacie.
6: Halo?
2: Dzień dobry. Do Patryka.
6: Dzień dobry. Tak jest.
2: Patryku, rozłączyłeś się przed chwileczką.
6: A bo w pracy jestem, wie pan?
2: Nie odbiera się telefonu, jeżeli nie można rozmawiać. Po co odebrałeś telefon? Ja się przedstawiłem, ty odłożyłeś słuchawkę. No dobra, ale nieważne. Miałem temat do ciebie, znaczy w sumie mam temat, tylko teraz naprawdę nie wiem, jak mam go poprowadzić, ponieważ Rafał w tej sprawie dzwonił, usłyszał, jak się zachowałeś i się rozłączył, bo jest pewnie załamany.
6: Może być załamany, no nie mówię, że nie.
2: Walczył o ciebie, wiesz? Paweł, poproś Patryka o to, by mi powiedział, miał odwagę. Czy walczymy o siebie razem, czy zamykamy ten rozdział raz na zawsze i dlaczego? On się czuje winny, on się czuje skompromitowany, on się czuje wykorzystany, oszukany. Nie wiem, czy to wiesz.
6: Może tak być, aczkolwiek chyba panu nie powiedział całej prawdy.
2: A czego mi nie powiedział?
6: No bo to on zaczął zdradzać.
2: Zdradzać? Sam nie wiem, co mam myśleć, wiesz, no ja zawsze proszę o prawdę, kiedy ktoś mi prosi o pomoc. Czyli to ty rozpocząłeś jakby ten związek z Rafałem, a Rafał tego nie uszanował i cię zdradził.
6: Dokładnie.
2: Ale raz czy więcej?
6: Ja wiem o razie, a ile razy było, no to tylko on o tym wie.
2: Ty go zostawiłeś, bo tego się nie mogłem dowiedzieć, czy po prostu odsunąłeś się na bezpieczną odległość, bo tego nie potrafię...
6: Odsunąłem się na bezpieczną odległość.
2: Ale powalczysz o ten związek z Rafałem, czy nie?
6: Muszę to przemyśleć, wie pan.
2: A na obecną chwilę, jak zadam pytanie, czy kochasz Rafała, Patryku, czy go nie kochasz, to co zrobisz? Jak mi odpowiesz?
6: No kocham go. Muszę z nim porozmawiać sam na sam i dojść do kompromisów.
2: No, czyli ty chcesz, moim zdaniem jest to jakiś sukces. Wiesz co, nie wiem, czy on odbierze telefon, bo jak usłyszał, że odłożyłeś słuchawkę, to mi się rozłączył. Więc zobaczymy, czy on odbierze ten telefon. Jeśli nie, to ja mu napiszę SMS-a, bo to jest raczej dobra informacja dla niego. Jeśli ty podejmujesz walkę o ten związek, a o to nam przecież chodziło, tak? Widzisz, nie odbiera. Więc ja mu wyślę SMS-a. Napisałem mu, że odebrałeś telefon i mam mu coś do powiedzenia. Zobaczymy, czy po przeczytaniu SMS-a odbierze. Czy wy razem pracujecie na budowie?
6: No, pracowaliśmy, ale aktualnie no, pracujemy na innych budowach.
2: W porządku. Nawet nie jest ciekaw, co powiedziałeś.
6: Może stropleją, wie pan?
2: Stropleją? Nie, no to nie wiem, co jest ważniejsze. Czy związek z Patrykiem, czy strop? Zawsze ktoś go może zastąpić przecież na chwilę, nie? No, ale okej. Okay.

0: której dzwonisz, ma wyłączony telefon bądź jest niedostępna.
1: Patryk, sam mu powiesz.
2: Dobrze.
1: Że wciąż go jeszcze kochasz i żeby był bardziej szczery, jeśli prosi o pomoc. Bardzo cię o to proszę, bo to było głupie prosić mnie o pomoc, nie mówiąc mi prawdy, kłamiąc i rozłączać się, uciekać, kiedy ty się rozłączyłeś. Czekał na wygraną, nie interesowała go porażka. Gdy usłyszał, że jest porażka, bo się rozłączyłeś, to i on się rozłączył. Trzymaj się, cześć.
2: Do widzenia.
1: Trzymaj się, powodzenia.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: A tak naprawdę Rafał się rozłączył, bo się zorientował, że wyjdzie to kłamstwo, że to on zdradza.
4: Czyli jest kochaj czy rzucaj?
1: No jest kochaj, ale...
5: Kochaj ze strony Patryka, ale Rafał uciekł, okej.
4: Okay. VoxFM.pl, tam możecie się zgłaszać, jeżeli macie jakieś problemy w związku, a kochaj albo rzucaj wraca już jutro.

0: Jest sobie czwartek, siedzicie sobie w pracy, w tle tam radio radiuje, wiadomo, nie?
1: W radiu Krysia Aguilerka właśnie radiowała.
0: Krysia Aguilera aguileruje, a my mówimy dzień dobry, Klaudia Wasiluk.
1: I Arek Sikora, dzień dobry, 21 minut do godziny 10 nam zostało. Chwilę przerwy zrobimy tak na dobry początek.
0: No tak.
1: Bo po co się tak od razu przepracowywać, prawda?
0: Też polecamy, jak zaczynacie pracę, to zaczynajcie ją od przerwy. Dzień dobry.
2: Reklama. Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
8: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
9: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Reklama.
10: Konrad Baranowski. Jak zadbać o swoje zdrowie? Gdzie wykonać badania? Czy porozmawiać ze specjalistami? W czwartek w Gorzowie akcja Silna, Zdrowa, Świadoma, Mama. Wstęp wolny. Spotkanie dla kobiet poświęcone będzie profilaktyce i dbaniu o siebie, mówi Joanna Branicka, rzecznik lubuskiego NFZ-u.
11: Spotkanie będzie okazją do zdobycia praktycznej wiedzy, pomiary poziomu glukozy, cholesterolu, kwasu moczowego, a także analizy składu ciała wraz z omówieniem wyników.
10: Organizatorzy przygotowali także zdrowy poczęstunek i kącik dla najmłodszych z konkursu i nagrodami. Zdrowotna akcja w czwartek w Gorzowie w Bibliotece Wojewódzkiej przy Sikorskiego od godziny 13 do 19. Wejście bezpłatne. Szczeniaki znalezione w lesie. Schronisko apeluje o pomoc. Aktualnie faktury opiewają na prawie 10 tysięcy złotych. Piątka szczeniąt wraz z matką zostały wyrzucone na granicy lasu. Trafiły do schroniska w Gorzowie. Inspektorzy trafili na więcej maluchów. Te niestety były już martwe. Te, które przeżyły, zarażone są parwowirozą. To choroba powodująca u psów m.in. uszkodzenie nerek. Dzienna opieka w lecznicy w przypadku tej choroby, to w przypadku piątki zwierząt ponad 1000 zł. Sprawę wesprzeć można na zbiórce, znajdziecie ją na profilu facebookowym schroniska. W Bogdańcu zapraszają na podróż w przeszłość, będzie też świętowanie jubileuszu. To wszystko przygotowano na Noc Muzeów. Zagroda Młyńska zaprasza w sobotę od godziny 16 do 22. Po więcej zapraszam na voxfm.pl.
12: Na termometrach w Gorzowie mamy 15 stopni, jakość powietrza bardzo dobra, na barometrach 1026 hektopaskali, no i słońce króluje i o to nam właśnie chodzi, to najbardziej lubimy. Piękna pogoda, bardzo słoneczna do końca dnia, 21 stopni zapowiadają synoptycy, żadnych opadów, no i z dnia na dzień coraz więcej tych stopni.

0: Reklama.
1: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
6: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
7: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.
10: Vox FM.
11: Vox FM.
0: Gorzów.
12: Gorzów.
13: Przedstawiciele Izraela potępieni przez polski MSZ.
14: Chodzi o blokowanie pomocy dla strefy Gazy.
13: Płonie rosyjska rafineria nad Wołgą.
14: Uderzyły w nią ukraińskie drony.
13: Najpierw awansowani, a potem wykąpani.
14: W wiadomościach o tradycji z okazji Dnia Strażaka.
15: W wiadomościach o 10 w Vox FM, na które już teraz zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Słuchamy.
13: Szokujące nagrania z Izraela i błyskawiczna reakcja polskich władz. MSZ wezwał do resortu z wyjaśnieniami szarży d'affaires Izraela w Warszawie.
14: Przypomnijmy, tamtejsze wojsko zatrzymało aktywistów z globalnej flotylli Sumut. Jej członkowie próbowali dostarczyć pomoc humanitarną do strefy Gazy.
13: Minister Bezpieczeństwa Narodowego Itamar Ben-Gwir wrzucił do sieci nagranie. Widać na nim, jak krzyczy z zatrzymanych. Dochodzi także do aktów przemocy.
14: A w studiu Jakub Krzyżak. Jakubie, co o sprawie mówi nasze MSZ?
16: Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski potępił działanie władz Izraela wobec aktywistów z flotylli Sumut, domaga się uwolnienia polskich obywateli, wezwał na dywanik charge d'affaires Izraela w Warszawie. Wszystko po nagraniu opublikowanym w sieci przez Itamara Ben-Gwira, na którym widać, jak w ośrodku zatrzymań w porcie Ashdod izraelski minister przechodzi obok aktywistów klęczących z rękami związanymi za plecami, wymachuje dużą izraelską flagą i mówi po hebrajsku: witamy w Izraelu, my tu rządzimy. To niezgodne z wartościami i normami Izraela, komentuje premier Benjamin Netanyahu. Ben-Gwira potępiły też m.in. Wielka Brytania, Francja, Włochy, Kanada i USA. Wśród uczestników globalnej flotylli Sumut byli aktywiści z ponad 40 krajów, w tym z Polski.
13: Jakub Krzyżak, dziękujemy.
14: Zbigniew Ziobro dowiedzie, że ucieka do uczciwego sądu. Tak o wyjeździe byłego ministra sprawiedliwości za ocean mówił w porannej rozmowie Vox FM polityk PiS Jacek Kurski.
13: Pobyt Ziobry w USA potwierdziły polskie służby. Przekazały również, że dostał się tam z Włoch. A wcześniej był na Węgrzech. Po zmianie władzy w tym kraju dostał się do Mediolanu, a stamtąd wyleciał ze Stanów.
14: To porażka tej władzy, przekonywał Kurski.
17: To jest kłopot dla Tuska. W Stanach Zjednoczonych Zbigniew Ziobro dowiedzie, że nie ucieka przed uczciwym sądem. On ucieka do uczciwego sądu. Dlatego, że jeżeli tylko rząd polski wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, musi się odbyć postępowanie sądowe. I przed uczciwym sądem Zbigniew Ziobro dowiedzie, jakim śmiechem, jakim stekiem niechlujnych bredni wyslanych z bardzo brudnego palca są zarzuty.
13: Jak przekazała prokuratura, Ziobro wyjechał do Stanów, posługując się wizą członka zagranicznych mediów.
14: Przypomnijmy, śledczy chcą postawić byłemu ministrowi zarzuty związane z Funduszem Sprawiedliwości.
13: To łącznie 26 przestępstw. W tym samym postępowaniu poszukiwany jest Marcin Romanowski, były zastępca Ziobry. On również przebywał na Węgrzech, ale zdaniem prokuratury wyjechał z tego kraju przez Serbię. Ukraińcy zadali kolejny cios Rosji. W ataku dronów na rafinerię ropy naftowej w mieście Syzrań w obwodzie samarskim zginęły dwie osoby.
14: W zakładzie wybuchł pożar. Płonie jedna z instalacji przetwórstwa ropy naftowej. Rafineria w Syzraniu była już wielokrotnie atakowana przez ukraińskie drony, ostatnio pod koniec kwietnia.
13: Bieszczadzkie niedźwiedzie, których obecność coraz bliżej domów paraliżuje tamtejszych mieszkańców, przyzwyczaiły się do policyjnych syren i nic sobie z nich nie robią, tak przekonywali naszego reportera mieszkańcy podkarpackich wiosek.
14: Tylko w powiecie leskim policja od początku roku dostała już ponad 60 próśb o interwencję.
0: Przepisy prawa obowiązujące aktualnie nie pozwalają nam na używanie chociażby pocisków niepenetracyjnych. Prawo nie przewiduje takiej możliwości, żeby do niedźwiedzi nimi strzelać.
13: Wyjaśnia Katarzyna Fechner z leskiej policji i dodaje, że w przypadku zagrożenia funkcjonariusze użyją wszystkich dostępnych środków. W wiadomościach jeszcze o długoletniej tradycji z okazji Dnia Strażaka.
14: W Bełchatowie awansowani i odznaczeni strażacy zostali wrzuceni do wody.
4: No nie było tak źle. Wbrew pozorom nie jest taka zimna woda. Fajnie.
13: Kąpiel z okazji Dnia Strażaka jest przez mundurowych wyczekiwana.
10: Wręcz by strażak chyba się obraził, jeżeli byśmy kogoś awansowanego bądź odznaczonego tutaj nie skąpali, bo taki przypieczętowanie awansu.
14: Mówił Michał Wieczorek, rzecznik bełchatowskich strażaków. Kolejne kąpiele za rok.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
15: Poczekajcie, pokażę wam coś, dobra? Tylko muszę monitor muszę przekręcić, zobaczcie.
12: Jak pięknie.
15: Widzicie to? Zobaczcie. Wiecie, co to jest? Wiecie, czy nie?
12: To jest mapa Polski.
15: Tak.
12: Ale
15: ale ze stanem biometu. Ten biomet dzisiaj
12: jest
15: w całym kraju korzystny. Dokładnie.
12: A do tego mało tak tego, było. Jest jeszcze lepsza informacja, no. Bo to jest pierwszy raz od nie pamiętam kiedy idzie weekend, słuchajcie, i pogoda będzie jeszcze lepsza, a nie gorsza.
15: Rzeczywiście.
12: Tak?
15: No.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
15: No bo to zawsze jest tak, że w weekend kicha,
12: kiepści.
15: A w poniedziałek upały i fajnie. I tak
14: bo ja wam powiem, z czego to wynika. Zawsze jak mam dyżur w weekend, to wtedy jest piękna pogoda. A mam w tę sobotę,
15: Marta,
14: więc zapraszam. Nie dziękujcie,
12: jak
14: nie dziękujcie.
12: Jak w tę sobotę i niedzielę wpisujemy.
15: Właśnie dobrze. Zadzwonimy do dyrektora, co? Powiemy mu, że to taka jest
12: szanowne
15: taka sprawa.
12: Szefostwo, to nie my. Ale w imieniu całego społeczeństwa
15: tak,
12: prosimy.
15: Marta musi być tutaj w weekend. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.

0: To była Keira, szanowni państwo, i to było Sour.
1: Ale my w Voxiku jesteśmy otwarci na przeróżne brzmienia, słuchajcie, nawet te mocniejsze, takie, wiecie, takie na przykład Metallica.
0: A głośno ostatnio, bo był koncert Metalliki,
1: tak,
0: prawda?
1: W Chorzowie. Muzyka muzyką, no ale jak już tam idziesz, no to fajnie czasami coś przekąsić.
0: Coś tam ziabnąć na ten, no na ząb wrzucić, no.
1: Tak, no to wyobraź sobie, mój drogi, że fakt sprawdził, ile kosztowały ceny przekąsek właśnie w Chorzowie podczas koncertu.
0: No ile to kosztowało?
1: No jak ci się zechce frytek z hot dogiem i z kiełbasą, no to płacisz za to...
0: Czekaj, hot dog z kiełbasą i frytki,
1: no to płacisz za to taką stówkę.
0: Stówka za to.
1: Ale jak tylko pajda chleba ze smalcem, bo to takie mniejsze, bo to całe 30 zł.
0: 30 zł. Ale ten smak!
1: No,
0: wiesz...
1: No to no, nie ten, do podrobienia,
0: ten smak,
1: nie.
0: To jest, w ogóle to nie tyle, że smaka, nawet może to być przedsmak.
1: No, przedsmak wakacji na przykład.
0: Wakacyjnych wydatków i paragonów w grodze.
1: Dobrze, jakieś drobne mieć na wiecie. Na, lody,
0: gofra nad morzem, no.
1: Czy ty na te drobne to tak z trzy kieszenie by się przydały?
0: Drobne w papierku.
1: Tak, tak. No. Wypchane każda kieszeń, te tylne również.
0: Przygotujcie się, bo wakacje tuż, tuż, a pogoda, no już wakacyjna.
1: No, pogoda piękna.
0: Czuć to w powietrzu.
1: A w weekend będzie jeszcze piękniej. No,
0: korzystajmy z tych pięknych elementów wakacji, a o tych gorszych, no to
1: przymknijmy
0: można się pośmiać, nie?
1: No. 19 po 10.

0: to jest miejsce trzecie. 25 minut do 11, a to jest Don't Want Your Love.
1: Genialnie
0: brzmiące. I Ellie Goulding. Miejsce trzecie z ostatniego notowania Bestlisty. Voxfm.pl, tak. Zakładka Bestlista, tam głosujemy, a w piątek po 17 Arek Sikora poprowadzi Bestlistę Voxfm.
1: Dziękuję za promocję.
0: Proszę bardzo.
1: Super,
0: polecam
1: świetnie.
0: Obiecuję, że to nie był ostatni raz, kiedy to powiedziałam dzisiaj.
1: Tak podejrzewam, jeszcze jutro cały dzień będziesz o tym mówić. Ale teraz powiedzmy o czymś zupełnie innym, bo idzie lato, wakacje, prawda? Robimy formę, więc aktywność fizyczna, sport, odchudzanie, dieta, wiesz, to wszystko, to teraz
0: ma
1: miejsce.
0: Mam przykład takiej pięknej diety, wspaniałej. Aha. Posłuchajcie, dzisiejszy Super Express o tym pisze. Poseł PiS Michał Wójcik wybrał się na śniadaniowe desery. Na śniadanie proponuje zjeść deser. Na przykład zamówił sobie kilka ciastek z bitą śmietaną, sernik.
1: I co to ma być super na linie? To ten?
0: To się nazywa dieta poselska.
1: A. No tak, kradzione nie tuczy.
2: Autopromocja.
3: Znowu nie odpalił.

0: Wigilia w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy, litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Znowu lecicie?
15: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka,
17: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Castorama.
9: Teoria
18: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
18: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Reklama.
14: Planszówki dla wszystkich, małych i dużych. W sobotę pierwsze spotkanie w ramach budżetu obywatelskiego. Do wyboru będzie 100 pozycji. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Cykl wydarzeń Gorzów gra w planszówki to 4 soboty. 23 i 30 maj oraz 13 i 20 czerwiec. Szał grania od godziny 10 do 17 w szkole podstawowej nr 21 Przytaczaka, mówi Paweł Kamrat, inicjator wydarzenia.
12: Będą przeznaczone dla różnych kategorii wiekowych i będą o różnej bardzo tematyce. Będą gry logiczne, gry ekonomiczne, strategiczne,
20: bardziej tradycyjne, mniej tradycyjne.
14: Na pierwsze spotkanie w sobotę w szkolnej stołówce cieszy się Iwona Turczyńska, dyrektorka szkoły.
21: Telefony komórkowe, komputery trochę nas porozdzielały. Gry planszowe z powrotem nas połączą.
14: Koszt cyklu to niecałe 30 tysięcy złotych. Po jego zakończeniu gry trafią do biblioteki. W Rubniewicach będą szczepić psy przeciwko wściekliźnie. To swego rodzaju objazd po okolicznych miejscowościach. Wszystko rozpocznie się w piątek w Świerczowie o 19.30, w sobotę o 17.00 w Jarnatowie. Pełny harmonogram znaleźć można na Facebooku gminy Rubniewice. Właściciele czworonogów powinni pamiętać, że szczepienia przeciw wściekliźnie są obowiązkowe dla psów powyżej 3. miesiąca i jest ważne przez rok. Psy powinny być odrobaczone i zdrowe. Nie szczepi się zwierząt chorych i w ciąży. Na czworonogi czekać będą weterynarze. Bardzo ciepła, przyjemna pogoda w Gorzowie. Naprawdę, jeżeli tylko macie okazję, wychodźcie na świeże powietrze, nawet krótko w pracy, czy też w szkole na przerwach. Łapcie promienie słoneczne, ładujcie baterie. Pogoda z dnia na dzień coraz lepsza, bo jak zapadają synoptycy w weekend, naprawdę lato, 27 stopni.

0: opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, czy kidałt.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
3: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę.

Kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10.

0: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
2: Mogło dojść do awarii podwozia na początek awarii lądowania awionetki na warszawskim Bemowie. Atak Rosji na cztery ukraińskie obwody. Cios rosyjskiej gospodarce zadali także Ukraińcy. W Dniu Herbaty zajrzymy na zamek w Lublinie. O historii popularnego napoju opowiada wystawa Czas Samurajów.
3: Jest 11:00. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko.
2: Na początek awaryjne lądowanie na lotnisku na Bemowie donoszą nasi warszawscy reporterzy. Awionetka lądowała z podejrzeniem awarii podwozia. Jak się dowiadujemy, nikt nie został poszkodowany. Na pokładzie były prawdopodobnie dwie osoby. Lądowanie zabezpieczały służby. Zginęły dwie osoby, 25 zostało rannych. To najnowsze doniesienia z Ukrainy. Rosjanie zaatakowali dronami i rakietami obwody Doniecki, Czernichowski, Charkowski i Dniepropietrowski. Dużym echem odbiła się także ukraińska operacja wymierzona w rosyjskich kadetów na okupowanych terenach Donbasu. Ze szczegółami nasz korespondent Ołech Biłecki.
4: Dzisiaj w nocy doszło do ataku na obiekt, w którym szkoleni są rosyjscy operatorzy dronów. Produkowana jest amunicja i części do bezzałogowców. Zginęło 65 kadetów oraz dowódca szkoły, podpułkownik o pseudonimie Buryj. Dowódca tej operacji, Robert Madiar Brovdi, poinformował, że miała ona kryptonim Śnieg Achmata i wymierzona została w rosyjski pułk sił specjalnych Siewier Achmat. Przeprowadzono 11 uderzeń średniego zasięgu z użyciem głowic bojowych o masie 100 kg. Podczas operacji zniszczono nie tylko budynki produkcyjne i warsztatowe, ale również cztery pojazdy opancerzone typu Tigr, które znajdowały się na miejscu w celu naprawy. Lwów, Ołech Biłecki.
2: Tymczasem na Łotwie po raz kolejny w tym tygodniu ogłoszono alarm. Jest związany z możliwością pojawienia się dronów w przestrzeni powietrznej. Polska ma prawo oczekiwać od Stanów Solidarności w polityce bezpieczeństwa i będzie o nią zabiegać. Solidarności, która stanowi o tym, że żołnierze amerykańscy są obecni w systemie odstraszania i obrony, powiedział w Estonii minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się ze swoim estońskim odpowiednikiem Hannem Pevkurem. Podkreślił, że zarówno Polska, jak i Estonia nie mają się czego wstydzić, jeżeli chodzi o sojusznicze zaangażowanie w pomoc USA. Kosiniak-Kamysz przekazał też, że docelowy plan relokacji wojsk amerykańskich będzie gotowy za od 2 do 4 tygodni. Listy gończe za podejrzanymi o przemyt 14 milionów papierosów. 5 członków gangu wpadło w zasadzkę w lutym w Gdyni, ale sąd pierwszej instancji zdecydował, że wobec 2 podejrzanych nie będzie stosowany areszt. A teraz mężczyźni zniknęli.
5: Prokurator nie zgodził się z decyzją sądu. Złożył zażalenie 21 marca bieżącego roku. Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględnił zażalenie prokuratora, zmienił postanowienie sądu pierwszej instancji i zastosował wobec 2 pozostałych podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Z uwagi na to, że podejrzani obecnie ukrywają się, prokurator wystawił za nimi listy gończe.
2: Mówi Mariusz Duszyński z prokuratury w Gdańsku. Wskutek działania tej grupy państwo mogło stracić ponad 24 miliony złotych. Jest aromatyczna, w niewielkiej ilości zdrowa. Mistrzami w jej parzeniu są Japończycy. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Herbaty. Z tej okazji zaglądamy do pawilonu herbacianego w Muzeum Narodowym na Zamku Lubelskim w Lublinie właśnie. Historia parzenia herbaty jest fascynująca, mówi Małgorzata Siedlaczek, współkuratorka wystawy Czas Samurajów.
6: Herbata tak naprawdę w Japonii pojawiła się za pośrednictwem Chińczyków, dokładnie to mnichów buddyjskich, którzy do Chin wyjechali, by się kształcić. Przywieźli właśnie w XII wieku pierwsze nasiona herbaty do Japonii. Mnisi wykorzystywali początkowo herbatę jako taki napój pobudzający, oczyszczający umysł, po to, żeby w trakcie tych długich medytacji nie usnąć po prostu.
2: Zwiedzający mogą podziwiać blisko 600 unikatowych eksponatów z Dalekiego Wschodu. Wystawę Czas Samurajów w Lublinie można podziwiać do 27 września.
7: A
3: jeżeli chodzi o Lublin, to 22 stopnie dzisiaj na termometrach. Co tam?
7: No bo wiesz,
3: Nie,
7: poczekaj, w Olsztynie burza teraz.
3: Olsztyn, trzymajcie się tam. Ale całkiem przyjemne temperatury.
7: Warmiński też, 20 stopni tam ubu-dubu.
3: Dzisiaj.
7: No, także tam. No.
3: 23 stopnie w Warszawie, to będzie maks, jeżeli chodzi o dzisiaj. Tutaj też może ubu-dubnąć.
7: No, ale tak się zastanawiam, nie? No. Jak piorun tak machnie to w herbatę, to herbata z prądem będzie wtedy, nie?
3: No to na
7: logikę tak sobie weź, no to tak.
3: To tak trochę wymyślimy. Tak to będzie, właśnie, wymyślił. Tak. To prawda. Słuchajcie, no. Oprócz dnia herbaty mamy dzisiaj też dzień odnawiania znajomości.
7: O!
3: Jeżeli jakieś ciecierecie na horyzoncie, my możemy pomóc.
7: Dzwonimy do byłych.
3: To miałam na myśli, ale jak macie ochotę.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Ale serio, słuchajcie, jak trzeba wam pomóc, 609-869-869. Jak sami nie dacie rady przez radio, może będzie łatwiej.
7: Jesteśmy do usług. Dzień dobry.
9: Ja

0: Jest taki temat, który ludzkość grzał naprawdę zawsze. Jest to temat obcej cywilizacji UFO i te takie, wiesz, kosmonauty, ufolutki, marsjanie i tak dalej.
1: Kierunek Argentyna, drodzy państwo.
0: Dokładnie.
1: Ale o UFO będziemy mówić.
0: Mhm. Ogólnie dużo ostatnio takich rzeczy związanych UFO upublicznia rząd Stanów Zjednoczonych, no i temat zaczął nabierać rozpędu. Argentyna, a właściwie jedna z telewizji argentyńskich postanowili, że przyłączą się do tego tematu i dziennikarze, słuchaj, zaliczyli wpadkę.
1: Zamiast ufologa.
0: Do rozmowy zaprosili urologa.
1: No i tam jedna literka, można się pomylić. No,
0: no właśnie, no.
1: No co?
0: Ale
1: to tak trochę...
0: No, jak wyszło?
1: W temacie urologa, no to tak...
0: Jak wyszło? Jak wyszło? Ale stabilnie.

0: Ty się dalej śmiejesz, Klaudia?
1: Już nie.
0: Klaudia ma głupawkę, przepraszamy.
1: Arek ma głupawkę, przepraszam najmocniej. Naklejka na jabłku bardzo go rozbawiła.
0: Słuchajcie,
1: i forma jabłka.
0: Dobrze, mamy nadzieję, że pomimo wszystkiego, co się dzieje, wy też będziecie mieli okazję do śmiechu.
1: Tak.
0: Bo to trochę dziwnie zabrzmiało, ale chodzi o to, że czasem coś idzie nie tak, ale pomimo tego, że coś idzie nie tak...
1: Trzeba się jakieś szczęście w nieszczęściu
0: może
1: znaleźć.
0: Może być to happy endem zakończone.
1: Dokładnie.
0: Na przykład psuje się samochód.
1: I wydaje wam się, że już nic z tym nie da się zrobić, nie?
0: Katastrofa.
1: I teraz my, jako Voxik, wchodzimy cali na niebiesko.
0: Dzwoni Vox FM i mówi, macie tysiaka na naprawę samochodu. Słuchajcie, jak to może brzmieć, posłuchajcie.
2: Oddałam samochód do mechanika. No i ten mechanik to auto naprawił. Ja wyjeżdżając na miasto, gdzie naciskałam hamulec używa się bardzo często.
1: Tak.
2: No i za każdym razem samochód klaksonił.
3: Trąbił.
2: Naprawdę, nie wiem, jak oni to wszystko tam podłączali.
1: Jak wam samochód klaksoni, jak cokolwiek wam klaksoni, chcielibyście, żeby nie klaksoniło. Vox.fm.pl, tam jest taki formularz zgłoszeniowy. Opiszcie, jak tam wam klaksoni, jaka wasza była historia z awarią samochodu.
0: Szukamy takich nietypowych historii związanych z awariami samochodowymi. Piszcie to na Vox.fm.pl, a później
1: zgarniajcie tysiaka.
0: Dokładnie.
1: Na części i naprawę samochodu oczywiście.
0: A, to tak, to warto dodać. No.
4: Reklama.

0: przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodowo i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodowo i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: Reklama.
9: Konsekwencji kierownik Gorzowskiego USC nie poniesie. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Urzędniczka miała wątpliwości, po czasie wykonała orzeczenie sądu. Według Rzecznika Praw Obywatelskich to przekroczenie kompetencji. Kierownik Gorzowskiego Urzędu Stanu Cywilnego nie poprawiła aktu urodzenia, mimo prawomocnego wyroku sądu. Chodziło o wpisanie innej płci oraz imienia. Na wniosek rzecznika gorzowski magistrat sprawdził, dlaczego doszło do uchybienia i, jak tłumaczy, były wątpliwości do sposobu wykonania części wyroku. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego magistratu.
10: Dlatego Urząd Stanu Cywilnego zwrócił się do Sądu Rejonowego w Krakowie o dodatkowe wyjaśnienia. Po ich uzyskaniu orzeczenie zostało wykonane zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu.
9: Konsekwencje wobec kierownik USC nie będą wyciągane. Jak poinformował nas sekretarz miasta, nie ma podstaw prawnych. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że przepisy nie przewidują kwestionowania orzeczenia sądu przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który powinien był je wykonać niezwłocznie. Konkurs plastyczny i kasa do wygrania dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zabawę organizuje gorzowski EMCEK. Uczestnicy muszą zobrazować hasło Ekologia w kulturze. Należy pokazać związki między ekologią a kulturą, na przykład tradycję, styl życia, sztukę inspirowaną naturą. Można zgłosić jedną pracę w rozmiarze maksymalnie A3 wykonaną dowolną techniką. Autorzy najwyżej ocenionych dzieł otrzymają 500 zł za pierwsze miejsce, 300 za drugie i 200 za trzecie. Szczegóły znajdziecie na Facebooku gorzowskiego EMCEK-u. Pogodnie, słonecznie i bardzo ciepło w Gorzowie. Temperatura z godziny na godzinę rośnie, no bo słońce króluje. Naprawdę jest super, więc jak tylko macie możliwości, wychodźcie na świeże powietrze. Kierowcy, niech to słońce z kolei was nie rozprasza, bo trzeba skupić się na drodze i na tym, co dzieje się w danym momencie. A już bywa różnie, bo centrum oczywiście zawsze pełne aut, ale także na osiedlach są momenty, gdzie trzeba postać.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama. Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja. Minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Askana i Park 111 oraz magar.pl.
3: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry. Kostrzyńska 1.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
7: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Reklama.
8: Vox FM.
9: Vox FM.
2: Gorzów.
10: Zatrzymano dwie opiekunki. Zaczynamy od tragedii w podwarszawskim żłobku. Zginął dwulatek. W ciągu kilkudziesięciu godzin znajdą się w bazie szef MONO samolotach F-35 i Solidarności USA. Za chwilę w wiadomościach, a na koniec sport. Polska tenisistka walczy o awans do Rolanda Garrosa. Śledzimy zmagania Mai Chwalińskiej. Posłuchajcie.
11: A więc słuchamy wiadomości radia Vox FM punktualnie o 12, na które już teraz zaprasza Katarzyna Pilewska. Witamy w studiu.
10: Dzień dobry. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po wczorajszej tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął tam dwuletni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak.
12: Tak, jestem.
10: Dzień dobry, byłeś właśnie w prokuraturze. Powiedz, co usłyszałeś od śledczych?
12: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna dwuletniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
13: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek. Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku, podjęły reanimację niezwłocznie.
12: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
14: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
15: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj. To zadowoleni byliśmy.
12: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
10: Pierwsze samoloty F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin znajdą się w bazie w Polsce, zapowiada szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska zamówiła w sumie 32 wielozadaniowe F-35 produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. A właśnie w stronę USA płynie też apel ze strony ministra obrony, który teraz jest w Tallinie. Mamy prawo oczekiwać solidarności od Stanów Zjednoczonych, zaznacza Kosiniak-Kamysz po rozmowie ze swoim estońskim odpowiednikiem.
16: Pan minister Pevkur pokazywał mi tablicę z żołnierzami upamiętniającymi żołnierzy estońskich, którzy zginęli na przykład w Afganistanie. Stanowią przykład sojuszniczego zaangażowania. Mamy też prawo oczekiwać solidarności, która stanowi o tym, że żołnierze amerykańscy w systemie odstraszania i obrony są obecni w naszych państwach.
10: Szef MONU ma nadzieję, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa o wycofaniu około 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec nie dotknie w finale ani Polski, ani Estonii. Wyciek amoniaku w gabinecie pielęgniarki i akcja służb w Olsztynie. Ze zespołu szkół samochodowych ewakuowano 170 osób, uczniów i pracowników.
8: Jako źródło tego wycieku została wskazana lodówka, która została wyniesiona na zewnątrz budynku. Po wyniesieniu stężenia amoniaku spadły i działania zakończono. Do szpitala na badania zostały zabrane 3 osoby, w tym jedna nieletnia. Uskarżały się na podrażnienie dróg oddechowych.
10: Relacjonuje Jakub Wyjecierzycki ze Straży Pożarnej. To kolejna akcja służb w olsztyńskiej szkole. Wczoraj na boisku podstawówki awaryjnie lądował balon.
9: To są wiadomości Vox FM.
10: Nietypowe kosze na śmieci pojawiły się w Nowym Sączu. Wyglądem przypominają kredki i mają uczyć sądeczan, jak segregować odpady. Mieszkańcom miasta pomysł się podoba.
17: Są żółte, niebieskie, zielone, brązowe i czarne.
18: I pomoże to w segregacji śmieci?
17: Oby.
19: Nie będzie bałaganu, będą posegregowane śmieci. Wszystko jest zaznaczone, więc każdy będzie wiedział.
20: Bardzo fajne. Myślę, że zaciekawi dużo osób, dzieci szczególnie, że będą na to bardziej zwracać uwagę.
21: Edukacja musi być od najmłodszych lat, a jak najlepiej zachęcić dzieci do edukacji poprzez zabawę. Wyrzucanie śmieci do określonych kredek jest pewną formą zabawy dla najmłodszych.
10: Mówi Artur Bochenek, zastępca prezydenta Nowego Sącza. Kosze są już na 3 osiedlach, w przyszłości będzie ich więcej. Być może na wszystkich 25 osiedlach.
9: Wiadomości sportowe Vox FM.
10: Maja Chwalińska Okrok od Rolanda Garrosa. Trwa spotkanie, które może zapewnić jej awans do wielkoszlemowego turnieju. Walczy z Holenderką Susan Lammens, a my sprawdzamy wynik. W tym momencie trwa pierwszy set, jest 5-5. Także za Maję trzymamy kciuki i do tego wyniku wracamy za godzinę. Jutro polska reprezentacja zmierzy się z Ukrainą w ramach towarzyskiego turnieju Silesia Cup. Siatkarzom nie udało się wczoraj wygrać z Serbią i spotkanie zakończyli z wynikiem 2-3. Turniej to element przygotowań do Ligi Narodów, która rusza w czerwcu.
22: A zanim czerwiec, to piękny maj, słuchajcie. A w tym maju to 23 stopnie, to takie maks, które możemy wyciągnąć, jeżeli chodzi o dziś. A to 23 stopnie to wskażą termometry w Warszawie. Ale i tutaj taki... może też zagrzmieć i popadać.
23: Właśnie chciałem powiedzieć, że taki czerwcowy ten maj, no bo z burzami w Łodzi, w okolicach Łodzi, burze teraz, Olsztyn, ale nie tylko, bo tutaj proszę bardzo, biskupiec, Bartoszyce, Lidzbark Warmiński.
22: I w ciągu dnia jeszcze w Zakopcu może pogrzmieć i no. W Krakowie.
23: Także nie chowajcie się pod drzewami. Bo nie można.
22: Tak.
23: Unikajcie tych wysokich takich punktów, żeby tam nie stać gdzieś na wzgórzach.
22: Tak.
23: I z takich jeszcze
22: dobrych rad
23: z dobrych rad z wujkarka.
22: Co jeszcze dorzucimy do kompletu?
23: Jedzcie dużo owoców i warzyw.
22: O.
23: Tak. No.
0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: A w razie czego to my jesteśmy, słuchajcie, niezależnie od tego, co robicie, niezależnie od tego, gdzie jesteście.
23: Tak, poprawiamy wszystko, co jest do poprawienia.
22: Odpalamy lolitkę na dobry początek dnia. Gdzie początek? Już 5:30 po 12:00. Dzień dobry.

0: Tak słyszę te dźwięki i tak wyobrażam sobie sorbet mango marakuja.
1: Sorbet mango marakuja, no.
0: Do tego jakieś takie, na przykład panna cotta z orzeszkami ziemnymi.
1: Panna cotta?
0: Takie lody o tym smaku.
1: Panna cotta, ale pani kot też.
0: Tak. O, tak, tak. I to jest na przykład takie moje piękne marzenie.
1: Fajne.
0: Kiedy słyszę po prostu akurat Siriakal.
1: Super.
0: A teraz
1: super.
0: Ty mnie zabierasz tutaj dźwiękowo gdzie?
1: A wiesz, w ogóle ja bym chciał powiedzieć takie przesłanie.
0: No.
1: Siema ludzie.
0: Ale tu, przesłanie.
1: Tu Vox FM.
0: Siema. Ale fajnie, mordy. Że jesteś ty.
1: Elo wariaty.
0: Mordo.
1: Kurczę, dobrze, że jesteście.
0: Bardzo
1: fajnie
0: dobrze,
1: was
0: jesteście.
1: Widzieć oczami wyobraźni. Dobrze, że jesteście, bo
0: co?
1: Cokolwiek by wam życie nie przyniosło, bo są momenty, gdzie coś idzie nie tak.
0: No zdarza się.
1: Mamy doła.
0: Czasami doła. Bywa, no. Wpadamy w niego. No nieuniknione to jest, takie jest życie.
1: Tak.
0: Raz góra, raz dół.
1: Jak jesteście w takim momencie, to przypomnijcie sobie, bardzo prosimy, co kiedyś powiedział Michael Jackson. No, to brzmiało tak. No, on to powiedział. Właśnie, weźcie sobie to głęboko do serduszka, bo tam jest sens. Tam jest sens. Tam znajdziecie odpowiedź na nurtujące was pytania. I to może was przenieść w wasz azyl, w bezpieczną przestrzeń.
0: Właśnie.
1: Do Babilonu
0: teraz
1: na przykład.
0: Boniem, 19 po 12.
1: Nie ma za co.

0: Powiem to raz, żeby nie stawiać Arka w kłopotliwej sytuacji niezręcznej.
1: Co znowu?
0: Arek Sikora poprowadzi bestlistę Vox FM w piątek po 17:00. Zapraszamy, a Zakaria, którą usłyszeliśmy chwilę temu, Andy Dust i Harris, oczywiście nasz Harris, to jest miejsce, słuchajcie, pierwsze ostatniego notowania bestlisty. W związku z tym VoxFM.pl, zakładka bestlista, polecamy, a po 17:00, przypomnij, bo nie pamiętam.
1: To. No jutro po 17:00 zapraszam. Arek Sikora.
0: Tak.
1: Dumna siostrzyczka z braciszka, co?
0: Dumna.
1: Dziękuję.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
10: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
13: O.
12: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, 1,89 zł, kupując 12 sztuk.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
18: Znowu lecicie?
19: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
18: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
19: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
20: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
21: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
22: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
21: Ci, co ją znają, reagują.
22: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
23: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: Reklama.
26: Podróż w czasie w Bogdańcu w przeszłość. Będzie też świętowanie jubileuszu. To wszystko na Noc Muzeów. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Zagroda Młyńska zaprasza w sobotę od godziny 16 do 22. Na miejscu na zwiedzających czekać będą warsztaty rękodzielnicze. Najmłodsi będą mogli pograć, pobawić się, tak jak ich dziadkowie, pradziadkowie. Kulminacją będą obchody jubileuszu zagrody, mówi Anna Skrocka, kierownik Muzeum w Bogdańcu.
0: Wisienką na torcie naszej Nocy Muzeów w tym roku będzie odsłonięcie pamiątkowej tablicy z tego względu, że obchodzimy 200-lecie istnienia budynku młyna. Także tablica z datą 1826 zawiśnie punktualnie o godzinie 18:26.
26: Udział w akcji Noc Muzeów jest bezpłatny. Dodam także, że atrakcję przygotowało Muzeum Willa przy Warszawskiej w Gorzowie. Zaglądajcie na strony internetowe. 8 medali gorzowskich kickbokserów na Mistrzostwach Polski w formule low kick. Chodzi o technikę niskich kopnięć. Rywalizacja odbyła się w Kielcach. 5 kroszków wywalczyli zawodnicy klubu Sporty Walki Gorzów. Złoto w kategorii 67 kg zdobył Filip Staniec. Wygrał 4 walki, w tym 2 przed czasem. Jego koledzy dołożyli 2 srebrne i 2 brązowe medale. Z kolei 3 medale dla KS Dragon Gorzów. Srebro i 2 brązy. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. O wydarzeniach z Gorzowa i okolic możecie przeczytać także na voxfm.pl. Siedemnaście stopni na termometrach w Gorzowie i ciągle temperatura rośnie, jakość powietrza bardzo dobra. Więc spędzajmy czas na dworze, na łonie natury, na spacerach. Aktywujmy witaminę D, a słońce nam tym pomoże. Chmury i słońce będą przeplatać się w sumie do końca tygodnia, a w weekend mamy mieć 26-27 stopni.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Znowu nie odpalił.

0: pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.

0: Great Brands.
1: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na Ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
3: niskie ceny. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
8: Reklama.
9: Vox FM.
10: Vox FM Gorzów.
9: Vox FM Gorzów.
11: Zakaz wjazdu dla izraelskiego ministra miał szydzić z zatrzymanych aktywistów. Radosław Sikorski złożył wniosek, to na początek. Za chwilę też nowe informacje w sprawie awaryjnego lądowania awionetki w Warszawie, a na koniec szpitalny powitalnik. Ma pomóc rodzicom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Zapraszam.
12: A zaprasza Katarzyna Pilewska. Na wiadomości radia Vox FM punktualnie o 13:00. Słuchamy uważnie.
11: Na początek doniesienia od śledczych. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu były szef serwisu cinkciarz.pl zatrzymany. Marcin P. wpadł w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. Chodzi tu o szkodę klientów serwisu na przeszło 125 milionów złotych. Więcej w kolejnych wiadomościach. Izraelski minister bezpieczeństwa ma dostać zakaz wjazdu na terytorium Polski. Szef MSZ-u zwrócił się z takim wnioskiem do MSWiA. To reakcja na zachowanie Itamara Ben-Gwira. Na opublikowanym przez niego nagraniu widać, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów Global Sumut Flotilla. Polityk macha izraelską flagą w otoczeniu kilkudziesięciu klęczących na ziemi i krzyczy po hebrajsku: to my tu rządzimy. Wśród zatrzymanych aktywistów jest dwóch polskich obywateli. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór informuje, że odzyskali już wolność.
13: Nasi obywatele, zresztą nie tylko nasi obywatele, opuszczą Izrael. Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Są już w drodze na lotnisko. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji.
11: Zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa oprócz Polski potępiły także Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy. Nikt nie ucierpiał, maszyna bezpiecznie przyziemiła. To nowe szczegóły po awaryjnym lądowaniu awionetki na warszawskim lotnisku Bemowo. Niewielka maszyna prawdopodobnie miała awarię podwozia.
14: Doszło do awaryjnego lądowania samolotu, którym podróżowały dwie osoby. Osobom nic się nie stało, samolot bezpiecznie wylądował. Nie doszło też do pożaru ani wycieków paliwa. Na miejscu zdziałania prowadziło 5 zastępów MSZ Straży Pożarnej.
11: Mówi nam kapitan Łukasz Zagdański z warszawskiej Straży Pożarnej. Jak dodaje, ani policja, ani strażacy nie musieli interweniować. Teraz okoliczności zdarzenia ma ustalać Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Woda i jej zasoby cenne jak ropa czy gaz. Trzeba je traktować jak strategiczny element bezpieczeństwa państwa, przekonują eksperci. I dodają, że to jedno z największych wyzwań dla polskich miast i całej gospodarki. O związanych z tych problemach i koniecznych inwestycjach mówili goście Mateusza Chłystuna w programie Pieniądze to nie wszystko w Superekspresie.
15: Wśród uczestników dyskusji był m.in. szef Wód Polskich Mateusz Balcerowicz, który zadeklarował, że w najbliższym czasie ceny dostaw wody powinny utrzymać się na podobnym poziomie.
16: Skokowe wzrosty i energii elektrycznej i pracy ludzi mamy za sobą.
0: Tym niemniej pamiętajmy o tym, że przed nami jako całymi dostawcami wody w Polsce bardzo duże wyzwania inwestycyjne.
15: A te inwestycje to m.in. retencja czy odnowa sieci wodociągowej, ale też zadbanie o gotowość na kryzysy.
8: Udało nam się zbudować w pełni kontenerową, przenośną stację o wydajności ponad 5000 metrów sześciennych na dobę, którą można zapakować na 12 ciężarówek.
15: Tłumaczył szef wodociągów krakowskich Piotr Ziętara. Więcej o tym, jak tworzyć tak zwane miasta gąbki w erze tak zwanej betonozy, mówimy w najnowszym wydaniu programu Pieniądze to nie wszystko na SE.pl.
11: Ma około 200 stron i realnie pomaga rodzicom odnaleźć się w sytuacji, gdy dowiadują się, że ich dziecko urodzi się chore. Tak zwany powitalnik rozdawany jest w szpitalu przy Polnej w Poznaniu.
16: Mamy taki niezbędnik psychologiczny, taka apteczka antystresowa, przewodnik po formalnościach, czyli tych dokumentacyjnych. Z jakich możliwości wsparcia, również finansowego, można skorzystać, żeby móc zapewnić dziecku najlepszą opiekę, jaka może być również po wypisaniu do domu.
11: Mówi Elżbieta Czapla z oddziału neonatologicznego szpitala. To duże ułatwienie i dla personelu, i dla rodziców oraz ich bliskich, żeby jak najlepiej zrozumieć sytuację.
17: Ciekawa jestem, jak tam biometr. Czy on dalej taki zieloniutki, czy nie? Ja będę mówić o deszczu.
18: Bo deszcz,
17: słuchajcie, to może w ciągu dnia popadać. I w Lublinie, i w Rzeszowie, i w Zakopanem. I co tam, jak tam twój biometr?
18: Zobacz, jedna z drugą.
19: Jaka jest sytuacja?
18: Widzisz? No właśnie.
17: Chcecie wychwalić jego biometr?
18: Dawajcie. Zbyt mało komplementów na temat biometru.
17: Ja myślę, że jest wspaniały, naprawdę.
18: A możemy poprosić brawka?
17: Brawka, biometr. Brawka.
18: Szacun!
17: Taki biometr, co ty możesz.
18: Tak, trzymaj.
17: Trzymaj.
18: Dobrze, wezmę sobie te słowa do serca, naprawdę.
17: 4,5 minuty po godzinie 13. Enrique Iglesias to tak na horyzoncie u nas. Mm-hmm. Denegra również będzie. O, i jeszcze Loco, prosto z Bestii.
18: Ale jakie tam burze dzisiaj, burze w Łodzi były, już nie burzują. Burze burzowały w Olsztynie, już też nie burzują. Ale deszcze deszczują w okolicach Katowic i Krakowa. No, tak.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: No. A słońce słońcuje.
18: Słońce słońcuje, tak.
17: I niech słońcuje wszędzie nam dzisiaj.
18: Właśnie.
17: Tak, weekend będzie taki słoneczny, słuchajcie. Bardzo ładny nam się to zapowiada. Kasiula, jakieś plany?
19: Na weekend?
17: No.
19: Będę odpoczywać i będę też pracować, więc do usłyszenia.
18: Weekendujesz i pracujesz?
19: Weekenduję w sobotę, pracuję w niedzielę, a weekenduję nad Wisłą.
18: A Wisła wisłuje, nie wiem czy wiecie, Wisła wisłuje cały czas.
19: Griluje.
17: Enrykuje już teraz.

0: Boys.
1: Boys. No właśnie.
0: Boys.
1: A panowie...
0: Wzdychają do Sabriny.
1: Tak, ale chciałem powiedzieć, że lubimy jeździć na rybę.
0: A, to chciałeś powiedzieć.
1: To chciałem to powiedzieć. Dawaj. Słuchajcie, jest afera w świecie wędkarskim. No. W świecie wędkarskim. Afera Szczupakowa.
0: Co się stało? Co to znaczy afera Szczupakowa?
1: Czy wiesz co, ja czytałem to chyba z 3 razy i nie wiem, czy dobrze to rozumiem, ale powiem ci to, jak ja to rozumiem.
0: Powiedz.
1: Pojechał sobie pan łowić szczupaka i aha, chciałby złowić takiego największego w danym akwenie, mhm, żeby pobić rekord, żeby być, wiesz, historią tego też akwenu.
0: To nie tak łatwo złowić szczupaka.
1: Tak, więc żeby sobie troszeczkę ułatwić sytuację, to wziął szczupaka z innego akwenu i przywiózł do tego akwenu drugiego i sobie wyłowił tego, którego wcześniej już złowił.
0: Już na wędce sobie zahaczył nawet pewnie,
1: no tak,
0: tak
1: ale... Sobie... Ale wiesz, ale pasjonaci, ich łatwo tak nie oszukać. Oni zobaczyli na zdjęciu, że ten szczupak to jakiś znajomy. No ja ale... gdzieś już tego szczupaka widziałem.
0: Ale ta... największego złowił, tak?
1: No ta czerwona płetwa po prawej stronie to taka, no już gdzieś ją ten. Chodzi o to, no, że to, że w tamtym akwenie jest duży, to nie znaczy, że w tym taki będzie, nie?
0: Aha, że w tym mogłoby być jeszcze... Aj, to zawiła historia. Ja
1: bardzo
0: myślę, że
1: zawiła.
0: To, że pan sobie sam przywiózł szczupaka i sam go złowił, to już jest sukces.
1: Ale,
0: ale to... święte środki.
1: Ale to, że się kłócimy o centymetry, to zawsze będzie nasze.
0: Przestań, tam rozmiar nie ma znaczenia.
1: Co nie?
0: No pewnie. To też zawsze się dodaje na koniec wszystkich kłótni. A jak jest prawda, to wiadomo. 19 po 30.
1: Najważniejsza jest przynęta. Przynęta jest najważniejsza.
0: Tak?
1: Tak.
0: No. Tu postawimy kropkę. Despacito. Okay?
1: Czyli powolutku.
0: Tak.
1: Tłumaczenie takim hiszpańskim.

0: Tam na, drodzy państwo, i tell me why w Vox FM. Świetne rumuńskie disco.
1: Bardzo dobre.
2: Super
1: na
2: jest.
1: Na 25 minut przed 14, ale tak świetne, że dawno takiego świetnego nie było.
0: Nie no, po prostu petarda.
1: Naprawdę, zawsze gramy dobrze, ale teraz to już przesadziliśmy.
0: Nie no, to jest coś niesamowitego. W rytmie hitów u nas cały czas w Vox FM, ale słuchajcie, nie tylko hity nam w głowie.
1: Dobrze, ciekawostki nie również. Tylko, no, są takie najnowsze badania, które dowodzą, że my kobiety musimy spać więcej niż wy mężczyźni.
0: Aha, na pewno, niby dlaczego? Co ty tam już... Co ty tam znalazłaś?
1: Ale to nie są moje słowa, tylko naukowców. Ja tutaj cytuję, prawda?
0: Cytujesz. No
1: cytuję, że my używamy po prostu bardziej mózgu niż wy.
0: Co?
1: Powiedzieli.
0: Co?
1: Co?
0: Nic nie rozumiem. Żartuję, wszystko rozumiem.
1: No dobrze, się zdrzemnąć,
0: skoro naukowcy tak mówią, to może tak, no dobrze.
3: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
10: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
11: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej. Świeże udo lub podudzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka.
15: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Poland Rock Festival na razie do Kostrzyna nad Odrą nie wróci. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Przez 15 lat miasto było wakacyjną mekką festiwalowej muzyki. Czy mieszkańcy tęsknią za rzeszami turystów? Zdania są podzielone.
4: Raczej to dla nas to takie trochę było uciążliwe.
5: Gdyby był z powrotem, na pewno byśmy przywitali to z przyjemnością.
6: Dla mnie nie było uciążliwe, ale jakoś nie tęsknię.
3: Ostatni festiwal w Kostrzynie odbył się w 2019 roku, później na przeszkodzie stanął COVID. W kolejnych latach wykluczyłyby go utrudnienia związane z inwestycjami w mieście, mówi Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna.
7: Prawdopodobnie byłoby i tak niemożliwe z powodu budowy mostu na rzece Walcie. I bez festiwalu życie było bardzo trudne w tym czasie.
3: Na ostatnim Poland Rock Festiwalu w Kostrzynie był jeden z największych koncertów w jego historii. Na występie kultu pojawiło się około 1 000 000 osób. Jeszcze wcześniej na koncercie Prodigy miało być około 700 tysięcy osób. Spotkaj się z utytułowanymi sportowcami i spróbuj swoich sił. Piknik paralimpijski organizuje Start Gorzów w Parku Górczyńskim. Moc atrakcji 29 maja. Wstęp wolny. Przy fontannie Motylia aktywnie czas spędzą całe rodziny. Będzie można sprawdzić się w takich dyscyplinach jak na przykład bokka, strzelectwo laserowe czy narciarstwo biegowe. Do tego animacje, konkursy, strefa edukacyjna oraz dmuchańce. Piknik paralimpijski 29 maja w godzinach od 10 do 17. Impreza ma charakter otwarty. Przybywa aut na gorzowskich ulicach, także miłośników jednośladów, no i pieszych. Wszyscy korzystamy z dróg, pamiętajcie, przepisowo, przez pasy, ścieżkami rowerowymi, no a kierowcy oczy już szeroko otwarte. Pogodowo przyjemnie, bardzo ciepło, choć od czasu do czasu chmury zakrywają słońce, no i wtedy w cieniu jest chłodniej. Na weekend lato.

0: FM. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Best lista.
2: Best lista Vox FM.
3: Best lista Vox FM.

0: Cieszy początek weekendu. Zaprasza Arek Sikora.
1: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
10: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
9: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
11: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
12: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
12: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
13: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
12: O, pyszna zapiekanka.
13: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
12: To rozumiem.
13: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.

0: przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Reklama.
8: Vox.
9: Vox FM.
8: FM Gorzów.
9: Gorzów.
10: Tragedia w Szczecinie. Nie żyje 19-letni strażnik graniczny. Od tego zaczniemy. W wiadomościach zatrzymanie prezesa Cinkciarz.pl. Marcin P. wpadł w USA, a na koniec jeszcze kaszubskie truskawki. Plantatorzy apelują o ręce do pracy.
11: A my apelujemy o skupienie, gdyż Katarzyna Pilewska już teraz przedstawia najświeższe wydanie wiadomości. Słuchamy.
10: Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne dwie osoby trafiły do szpitala. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. Funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol.
12: Jak ustalono, trzech funkcjonariuszy Straży Granicznej spożywało alkohol i rano 19 maja zostało ujawnione ciało jednego z tych mężczyzn. Odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok, która w najbliższych dniach zostanie przeprowadzona.
10: Mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Wstępnie prokuratura wykluczyła udział osób trzecich. Wpadł w USA. Teraz śledczy czekają na decyzję o sprowadzeniu go do Polski. Amerykańskie służby zatrzymały prezesa serwisu Cinkciarz.pl. Ma odpowiedzieć za miliony złotych, które stracili klienci internetowego kantoru. Za Marcinem P. w ubiegłym roku Interpol wydał czerwoną notę, a szczegóły znam Bartek Łojewski.
13: Marcin P. jest kluczową postacią w śledztwie nadzorowanym przez prokuraturę regionalną w Poznaniu. Od października 2024 roku prowadzi ona postępowanie dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut. Śledczy otrzymali w tej sprawie zawiadomienia od klientów, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Według najnowszych szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych. W operacje za oceanem zaangażowane były m.in. amerykańskie służby federalne. Obecnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na decyzję amerykańskiego sądu na dalsze działania z zatrzymanym.
10: Marcinowi P. grozi 25 lat więzienia. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Miasto nakazało jego właścicielom wyprowadzkę ze względu na prowadzoną tam budowę drogi. Urzędnicy zagrozili siłową interwencją. Wcześniej zaproponowali odszkodowanie za przejętą posesję. Na miejscu był nasz reporter Mateusz Chłystun.
14: Kiedy rano urzędnicy i policjanci zapukali do domu, w środku nikogo nie było. Jego właściciel pracuje za granicą. Zdecydował, że przekaże urzędnikom klucze, chcąc uniknąć szarpaniny. W jego imieniu zrobił to sąsiad.
15: No nie było komu, tak? W związku z czym ja.
14: I pan powie, pan Czarek chciał to zrobić po prostu nie na spokojnie?
15: To znaczy, no trwają jakieś tam procedury, powiedzmy, między nim a miastem.
14: Powiedział mi na miejscu pan Wojciech. Krótko potem rozpoczęła się inwentaryzacja wyposażenia domu, którą prowadzili urzędnicy w asyście policji. Według właściciela odszkodowanie w wysokości niecałego 500 000 złotych to za mało za dom w tej lokalizacji.
15: Jego wyceny, które składał, nie zostały uwzględnione. Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna.
14: Pełnomocnik właściciela zapowiedział więc, że sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Tymczasem miasto nie odpowiedziało na nasze pytania w sprawie terminu wyburzenia domu.
10: Okradł własną matkę. 30-latkowi z Kluczborka grozi 5 lat więzienia. Sprawa kradzieży wyszła na jaw przez przypadek. Mieszkańcy jednej z kamienic wezwali policję do śpiącego na ich klatce pijanego mężczyzny. Miał ponad 3,5 promila alkoholu w organizmie, a w plecaku 40 tysięcy złotych, które jak się okazało należały do jego mamy. Kobieta nie odpuściła, złożyła wniosek o ściganie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Kaszubska truskawka wkrótce w sklepach. Jak podkreślają plantatorzy z regionu, ich owoców będzie można wypatrywać na półkach już w pierwszej połowie czerwca. Na razie jednak producenci muszą znaleźć chętnych, którzy zbiorą ich plony.
7: Coraz mniej osób jakby jest chętnych do zbioru, ponieważ jest to ciężka praca i na świeżym powietrzu różna pogoda jest. Najczęściej Ukraińcy tutaj w naszym rejonie pomagają zbierać tam truskawki. Co do ceny, to nie wiem, ale myślę, że będzie dobra dla nas, plantatorów, i dla konsumentów.
10: Mówi Nikodem Kostuch, plantator truskawki z Chmielna. Co ciekawe, tegoroczna sroga zima nie powinna wpłynąć negatywnie na plony. Wybawcą okazał się śnieg. Dzięki temu truskawki dobrze przezimowały.
8: 101 i 7 Vox FM Gorzów.
9: 4 minuty po godzinie 14. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na czwartkowe popołudnie razem z nami. Kate Ryan, Alan Walker i Basta. Tak się witamy. Róbcie głośniej, śmiało.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.

0: Basta i Stachurski. 8 sekund, 14 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. 8 medali gorzowskich kickbokserów na Mistrzostwach Polski w formule low kick. Chodzi o technikę niskich kopnięć. Rywalizacja odbyła się w Kielcach. 5 krążków wywalczyli zawodnicy klubu Sporty Walki Gorzów. Złoto w kategorii 67 kg zdobył Filip Staniec. Wygrał 4 walki, w tym 2 przed czasem. Jego koledzy dołożyli 2 srebrne i 2 brązowe medale. Z kolei 3 medale dla KS Dragon Gorzów. Srebro i 2 brązy. Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy. Oby tak dalej. Skoro low kick, no to mocne kopnięcia, to może do warty albo do stylonu, no bo taki potencjał zmarnować?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Oczywiście żartujemy i naprawdę mocno ściskamy kciuki. Będziemy śledzić poczynania młodych zawodników. Jax Jones już teraz, DJ Bobo za chwilę do posłuchania.

0: Armin van Buuren i Marlo Rex, Like a Child. 25 minut po godzinie 14:00 słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Gorzowianie czekali na to kilka wieków. W mieście ponownie odbędzie się proces czarownic i organizuje go sąd rejonowy w Gorzowie. Dzisiaj będzie się odbywać noc otwartych sądów. Od godziny 17:30 będzie można przyjrzeć się pracy wymiaru sprawiedliwości od kuchni. Jedną z atrakcji jest symulacja procesu czarownic, jaki odbył się w mieście w XVII wieku. Będzie inkwizytor, a trzy kobiety oskarżone o czary i kontakty z diabłem. Tylko trzy wybrane zostaną z publiczności. Więcej na ten temat Olimpia Barańska-Małuszek, prezes sądu.
1: Musimy przesłuchać świadków. Mamy już kute gorące żelazo. Mamy balię z wodą do wykonania próby wody. Zobaczymy, co się wydarzy.
0: Proces czarownic ruszy w czwartek o godzinie 18 przed siedzibą sądu przy ulicy Chopina. Rzeczywiście dzisiaj od samego rana jakoś więcej mioteł widziałem na mieście.
2: To jest dzień z Vox FM.

0: I Line You Me, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. 24 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. A po wiadomościach lokalnych wielkie gwiazdy Enrique Iglesias i Pitbull, będzie też Fragma.
1: Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny.
1: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
3: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
7: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
8: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama, w Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
9: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, ogrodowo mi kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w ogrodowo mi kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Reklama.
13: Zysku z inwestycji nie było. Zamiast tego gorzowianin stracił 40 tysięcy złotych. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Policjanci ostrzegają przed oszustami w internecie. Pomyśl, zanim przelejesz pieniądze. Mężczyzna znalazł w sieci platformę inwestycyjną. Konsultant na początek ustalił niewielką wpłatę. Przedstawił wykresy i rzekome zyski zachęcające do kolejnych przelewów. W pewnym momencie okazało się, że zainwestowano ponad 40 tysięcy złotych, które przestępcy sami sobie wzięli. Policjanci przypominają, by nie instalować żadnych nieznanych aplikacji, z pomocą których oszuści przejmują kontrolę nad telefonem. Monety, inscenizacja, koncert na Noc Muzeum w willi przy Warszawskiej w Gorzowie. Muzeum zaprasza rodziny w sobotę od godziny 17. Otwarta zostanie ekspozycja Mennictwo Jagiellonów z różnymi monetami. Później inscenizacje historyczne w wykonaniu Stowarzyszenia Art Drama. O godzinie 18 ciekawy wykład W co wierzył dziad Jagieły i trzecia ręka Kazimierza. O godzinie 21 koncert muzyki dawnej. nie zabraknie także warsztatów dla całych rodzin, mówi Ewa Pawlak, dyrektor Gorzowskiego Muzeum.
14: Zawsze to są atrakcje takie, które mają spowodować, że Państwo zainteresują się tymi zbiorami, które u nas są, a jest ich bardzo dużo w magazynach. My je w Noc Muzeów też staramy się odświeżać.
13: Zespół wilowo-ogrodowy w sobotę można zwiedzać od godziny 17 do 23. Wstęp wolny. Ciasno i tłoczno na gorzowskich ulicach, no bo rozpoczęły się tradycyjnie godziny szczytu. To już znany czas w naszym mieście. Pamiętajcie, bezpiecznie do celu. Ciężko przebić się z osiedli przez centrum Gorzowa, a pogoda całkiem przyjemna. Czasem słońce, czasem chmury, ale naprawdę temperatury wysokie.

Fragma i Tokas Miracle, 12 przed 15, słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. W wolnej chwili zapraszamy na voxfm.pl do zakładki lokalne. Tam wszystko co ciekawe, co aktualne, co interesujące o Gorzowie i naszych okolicach, o każdej porze dnia i nocy, tam właśnie znajdziecie. Mario Biskin, dawno nie słyszeliśmy się z Mariem, za chwilę topki i miły pan.

0: Mata Fixi, Big City Life. 4 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa o 15. Wiadomości z kraju i ze świata, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. Wracamy z doktorem Albanem, zatem bądźcie z nami koniecznie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Mamy 8:30 na zegarach.
4: 5 po 7.
5: 6:30.
6: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Cześć dziewczyny, chłopaki.
4: Dzień dobry.
7: Dobry, dobry.
8: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
9: Jest super.
10: Wow.
11: Ale zrobiliście mi dzień.
8: Słuchaj codziennie od 6 rano.
12: Bo Vox FM robi dzień dobry.
2: Autopromocja. Reklama.
13: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
14: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
16: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
15: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
17: Metal Bauch Rostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauch Rostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
18: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
19: Znowu lecicie?
20: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
19: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
20: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
21: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
22: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: Reklama.
12: Vox FM.
8: Vox FM Gorzów.
12: Vox FM Gorzów.
23: Mieszkańcy są w szoku. W żłobku w podwarszawskich Ząbkach zginął chłopiec. Od tego zaczniemy. W wiadomościach pilny apel o objęcie ochrony nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. A na koniec święto pszczół. Zapraszam.
24: Zapraszamy. Wiadomości Vox FM o godzinie 15 prezentuje już teraz Katarzyna Pilewska.
23: Dwie opiekunki zatrzymane i śledczy w akcji. Prokuratura bada tragedię w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj po południu w jednym ze żłobków zginął chłopiec. Dwulatek wpadł do oczka wodnego na terenie placówki. W sprawie na 48 godzin do wyjaśnienia zatrzymano dwie osoby. Na razie żadnych zarzutów nie usłyszały.
4: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
5: To opiekunki czy dyrektor?
4: Osoby, które sprawowały bezpośrednią pieczę nad tymi dziećmi.
23: Mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi prokurator Karolina Staro z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy badają status prawny placówki i przesłuchano pierwszych świadków. W najbliższym możliwym terminie zostanie przeprowadzona sekcja zwłok dwulatka. Mieszkańcy Ząbek są w szoku.
6: Ciężko mówić, sama mam malutkie dziecko, więc...
7: To jest naprawdę... Ja nie wiem, jak to się stało w ogóle i dziwne to jest, wie pan?
5: Wielka tragedia.
9: Olbrzymia, no nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
10: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj, o to zadowoleni byliśmy.
23: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi 5 lat więzienia. Łódzka policja próbuje odebrać Zbigniewowi Ziobrze pozwolenie na broń. Problemem jest jednak doręczenie zawiadomienia byłemu ministrowi sprawiedliwości. Szczegóły zna Grzegorz Mnich.
25: Próby doręczenia zawiadomienia podejmowane są już od 3 miesięcy. Bezskutecznie, bo nie jest znany adres, pod którym przebywa były minister, przyznaje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
26: Trwają czynności zmierzające do skutecznego doręczenia wyżej wymienionemu zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.
25: Zbigniew Ziobro otrzymał pozwolenie na broń, bo jak sam kiedyś powiedział, obawia się o swoje życie. Ma status pokrzywdzonego w śledztwie o zlecenie jego zabójstwa.
23: Były minister powiedział dziennikarzom, że ma pistolet Glock 26, a Zbigniew Ziobro jest teraz w USA. Wcześniej był na Węgrzech. Śledczy chcą mu postawić zarzuty za wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Silny apel o objęcie ochrony nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Lekarze i władze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu tłumaczą, że używanie tego określenia przez prywatne podmioty może wprowadzić pacjentów w błąd i utrudniać dostęp do właściwej pomocy. Zaznacza to Wojciech Sołtys, zastępca dyrektora szpitala do spraw Centrum Zdrowia Psychicznego.
27: To jest wprowadzenie w błąd. To jest narażanie życia i zdrowia. Tym bardziej, że mówi się przecież i faktem jest, że do centrum zgłaszamy się w kryzysie. Do centrum zgłaszamy się z myślami samobójczymi. Przyjeżdżają karetki z pacjentami w ostrej psychozie. Centrum gwarantuje stałość opieki. Ono pójdzie do środowiska i pilnuje procesu zdrowienia, a nie tylko leczenia objawu.
23: W Polsce działa 127 centrów zdrowia psychicznego. Obejmują one opieką blisko połowę dorosłych mieszkańców kraju. Kilkaset pszczół pojawiło się na jednym z łódzkich osiedli. Rój z matką osiadł przy ulicy Przełajowej. Sytuację zgłosiła mieszkanka osiedla, która skontaktowała się z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy.
28: Nie wiem, jakby się ta akcja skończyła, gdybym nie trafiła do pszczelarzy. One by gdzieś odleciały za kilka godzin, za kilka dni w inne miejsce i by po prostu zmarły z głodu po jakimś czasie.
23: Mówiła Aleksandra Leszczyk. Cała akcja zakończyła się szczęśliwie 20 maja, wczoraj, dokładnie w Światowy Dzień Pszczół. A pszczelarze przypominają, żeby w takich sytuacjach nie próbować działać samemu i nie płoszyć owadów.
24: Absolutnie, nie wolno. Ja tutaj chciałbym zacytować artykuł 182 Kodeksu Cywilnego, paragraf pierwszy.
23: Tak, tak.
24: W zasadzie to paragraf drugi.
23: Aha.
24: Jeżeli rój osiadł w cudzym ulu niezajętym, właściciel może domagać się wydania roju za zwrotem kosztów.
23: Zgadza się.
24: Może?
23: No, pewnie, że tak.
24: A jakie to są koszty jeszcze gotowe?
12: 101 i 7 Vox FM Gorzów.
0: 4 po 15. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Przed nami kolejna godzina, którą to rozpocznie Dr. Alban, za chwilę David Guetta i Polo Vibes. I my tymczasem już zbieramy informacje z gorzowskich dróg. Za chwilę o wszystkim opowiemy.
29: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Polo Vibes i Puls Miasta. Kwadrans po 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. A propos miasta, jak aktualnie wygląda sytuacja drogowa? To już teraz sprawdzimy, ponieważ coraz bliżej do końca tygodnia, to ten ruch z każdym dniem jest coraz bardziej intensywny. Zachodzę w głowę, dlaczego tak jest, ale no po prostu tak jest. Most Lubuski to jest najbardziej zatłoczone miejsce aktualnie na mapie naszego Gorzowa. Korki zaczynają się w zależności od chwili już na wysokości zawarcia, a nawet bliżej za kanala nawet, więc proszę wziąć to pod uwagę, że prawdopodobnie z każdą kolejną chwilą będzie tylko bardziej tłoczno i intensywnie. Na zawarciu od strony Fabrycznej Przemysłowej i Grobla przed rondem Świętego Jerzego na pewno poczekacie. W centrum, na światłach oczywiście przy katedrze oraz dzisiaj bardzo intensywnie wygląda sytuacja przed dojazdem do ronda Zgody przy Białym Kościółku i ronda Kosynierów Gdyńskich. Dzisiaj Kosynierów Gdyńskich jako taką również dorzucamy do tego zestawu. Słowiańska, Roosevelta, tutaj bardzo tłoczno, na światłach poczekacie na pewno kilka chwil dłużej. Andrzeje i dalej do ronda Piłsudskiego i ronda Ofiar Katynia. Sytuacja, powiedzmy, że w miarę nieźle wygląda jeszcze. Idziemy dalej w Walczaka przed rondem Gdańskim. Tutaj jest bardzo tłoczno na rondzie Górczyńskim. Dzisiaj, przynajmniej do tego momentu, jest wolno, ale stabilnie. Tak byśmy to ujęli. I okolice ronda Barlineckiego, powiedzmy, że nieźle. Wylotówki z Gorzowa wyglądają dobrze. Hasła dnia znowu brak. Gdzie oni są?
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Felix and Vice, Close Your Eyes. 26 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. O pogodzie teraz pogadamy. Wczorajsza sprawdziła się właściwie co do godziny. Zatem kontynuujemy. 18 aktualnie w Gorzowie jest. Jeszcze troszeczkę może będzie cieplej. 19. Może podskoczy o jedną kreskę ta temperatura. W nocy 11-12 na plusie. Jutro zdecydowanie więcej chmur, ale deszczu, no jeśli już, to naprawdę symbolicznie. Maksymalnie 22 na plusie. W sobotę pięknie, 26. Cały czas to podtrzymujemy, że tak będzie. Sporo słońca w sobotę. W niedzielę troszkę więcej chmur. 25 na termometrach, więc bardzo przyjemnie. Deszczu raczej nie uświadczymy w ten weekend. Kolejny tydzień zacznie nam się od bardzo wysokich temperatur. 26 będzie w poniedziałek, 24 we wtorek. Ochłodzenie w środę, 19. No i wtedy też możliwe opady deszczu. Ciśnienie aktualnie 1026 hektopaskali. Jakość powietrza w Gorzowie jest bardzo dobra. Warunki biometeo są korzystne i takie do jutra pozostaną.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Oceana and the Summer. 24 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. Victoria Kida i Remedy. Z takimi hitami wrócimy.
1: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
9: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
11: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Reklama.
12: Czy rodzice 10-miesięcznego chłopca z Bogdańca zostaną pozbawieni praw do niego? Rozprawa odbędzie się 11 czerwca w sądzie w Gorzowie. Karolina Łopacińska-Wojciechowska o to szczegóły. Dziecko było drastycznie zaniedbane. Na początku maja trafiło do gorzowskiego szpitala z rozciętą głową, odleżynami i wszawicą. Sprawą zajęła się prokuratura. Karolina G. usłyszała zarzuty, grozi jej 5 lat więzienia. Jak się okazuje, rodzina od stycznia ma nadzór kuratora. Złożony jest wniosek o odebranie praw rodzicielskich ojcu i ograniczenie praw matce. Mówi Olimpia Barańska-Małuszek, prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie.
13: Sytuacja jest już bardzo stabilna. Dziecko bardzo szybko wyszło ze szpitala. Były podejmowane często czynności bardzo szczegółowe, były te sprawozdania i nie mogę ujawniać szczegółów.
12: 10-miesięczny chłopiec i dwójka jego starszego rodzeństwa przebywają u krewnych w rodzinie zastępczej. Zmiany kadrowe w Parku Narodowym Ujście Warty. Dotychczasowy dyrektor został odwołany. Decyzję we wtorek podjęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Remigiusz Wojtera funkcję pełnił od około 2 lat. Powody dymisji nie są na razie znane. Ostatnio głośnym echem, przypomnijmy, odbiło się nowe rozporządzenie ministerstwa w sprawie zakazu polowań na zwierzynę łowną w otulinie parku. Ma wejść ono w życie od 1 czerwca. Protestują sąsiadujące gminy i Sejmik Województwa Lubuskiego, o czym niedawno informowaliśmy. Obowiązki dyrektora parku pełni aktualnie dotychczasowy zastępca do spraw administracyjnych. Do tematu będziemy wracać. Przed nami w Gorzowie naprawdę bardzo ciepłe dni. Dzisiaj 21 stopni, jutro jeszcze więcej, a w weekend przypomnę 27 kresek. Bez opadów, tylko słońce ma nam królować. No i od czasu do czasu jakieś chmurki oczywiście będą, więc planujcie, wyjeżdżajcie, tylko wiadomo, umiar to podstawa.

Remady, Emanuel i Jason Single Ladies, 12 przed 16. Tu Vox Gorzów na 101 i 7. Ostrzegamy jeszcze raz, bo tym razem również zysku z inwestycji nie było. Zamiast tego gorzowianin stracił 40 tysięcy złotych. Policjanci ostrzegają przed oszustami w internecie. Pomyśl, zanim przelejesz pieniądze. Mężczyzna znalazł w sieci platformę inwestycyjną. Konsultant na początek ustalił niewielką wpłatę, przedstawił wykresy i rzekome zyski. Za pierwszym razem się sprawdziło, za drugim też, a za trzecim już niekoniecznie. Uwaga!

0: Eben i Hello, 3,5 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Przed nami króciuteńka przerwa o 16:00, wiadomości z kraju i ze świata i wracamy z Ewą Max.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Znowu nie odpalił.
4: No, może

0: awaria w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
9: Rossmann.

0: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
6: Vox FM.
5: FM Gorzów.
7: Jest decyzja szefa MSWiA. Chodzi o izraelskiego ministra, który szydził z zatrzymanych aktywistów. To na początek. W wiadomościach śledztwo w sprawie tragicznego wypadku w Smykowie w Małopolsce, a na koniec gigantyczny sukces lubelskich lekarzy. Posłuchajcie.
8: Z przyjemnością słuchamy wiadomości Vox FM o godzinie 16, tym bardziej, że zaprasza Katarzyna Pilewska.
7: Szef MSWiA polecił wszcząć procedurę zakazu wjazdu do Polski izraelskiego ministra. Itamar Ben-Gwira na opublikowanym w sieci nagraniu szydził z zatrzymanych aktywistów globalnej flotyli Sumut. Wiadomo, że wśród nich są Polacy. To zachowanie potępiło wiele państw. Do MSZ-u wezwano też chargé d'affaires Izraela w naszym kraju. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
9: Rozmowa w resorcie trwała około 15 minut. Polska strona przedstawiła swoje stanowisko, przekazała wyrazy oburzenia. Te, jak słyszymy, zostały przyjęte, ale...
10: Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
9: Mówił rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Zaznaczał też, że to nie pierwsze tego typu zachowanie izraelskiego ministra. Stąd wniosek szefa polskiej dyplomacji o wpisanie go na listę osób niepożądanych w naszym kraju. Resort przekazał też, że dwoje polskich obywateli zatrzymanych przez izraelską armię opuściło już więzienie i jest w drodze do Turcji.
7: Według danych globalnej flotyli Sumut w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły 50 jednostek wchodzących w skład konwoju z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. W tej sprawie dużo pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Prokuratura rejonowa w Dąbrowie Tarnowskiej wyjaśnia okoliczności tragicznego wypadku w Smykowie w Małopolsce. Śledczy sprawdzą m.in. stan techniczny pojazdu. Przypomnijmy, w niedzielę rano osobowy Fiat uderzył w zaparkowaną ciężarówkę. Na miejscu zginęli 69-letni ojciec i jego dwaj synowie. Śledczy chcą ustalić m.in. dlaczego kierowca nie próbował hamować.
11: Jesteśmy ciekawi wyników tychże badań, ponieważ być może, że właśnie rezultaty pracy biegłego rzucą pewne światło na przyczynę tego wypadku, a w szczególności czy pojazd ten był sprawny, czy też jakaś awaria spowodowała, że kierowca nie mógł podjąć już manewrów obronnych.
7: Powiedział Mieczysław Sinicki z prokuratury okręgowej w Tarnowie i dodał, że od ofiar pobrano też próbki do analiz na obecność alkoholu i środków odurzających. Groził sąsiadom zabawkowym pistoletem. Był agresywny, nie słuchał poleceń. 24-latek z Jeleniej Góry trafił do aresztu. Próbował terroryzować sąsiadów atrapą broni i wyrzucał przez okno przedmioty.
12: Podejrzewali, że może znajdować się pod wpływem środków odurzających, co wstępnie potwierdziło badanie testerem. Policjanci znaleźli i zabezpieczyli marihuanę. 24-latek został zatrzymany do dalszych czynności.
7: Mówi Edyta Borgowska z Jeleniogórskiej Policji. O dalszym losie 24-latka i potencjalnej karze zdecyduje sąd. Sukces lubelskich lekarzy. Przeprowadzili prawdopodobnie pierwsze w Polsce jednoczasowe wycięcie guza płuca i nadnercza przy użyciu systemu robotycznego Da Vinci. Szczegóły, Bartek, ważne.
13: Dokonali tego lekarze z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Dwa skomplikowane zabiegi wykonano dzień po dniu u dwóch pacjentek. Obie mogły wyjść do domu już kilka dni po operacji. Lubelski szpital przy Alei Kraśnickiej jest jednym z nielicznych w kraju, który dysponuje systemem Da Vinci najnowszej, piątej generacji.
7: Dotychczas tego typu operacje wykonywano najczęściej w odstępach czasowych, a to z uwagi na duże obciążenie organizmu przy tradycyjnych metodach operacji oraz przez niezależne funkcjonowanie oddziałów chirurgii ogólnej i torakochirurgii. Szczecińskie wagony tramwajowe czekają na nowych właścicieli. Do kupienia są trzy częściowo uszkodzone pojazdy.
4: Tatry T6A2 to są pojazdy 30-kilkuletnie, jednoczłonowe, długości 14,5 metra, mieszczą 88 pasażerów, w tym 27 na miejscach siedzących.
7: Tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. Wagony oglądać można na tak zwanym ślepym torze pomiędzy zajezdnią tramwajową Pogodną a rondem Olszewskiego.
5: 7.
0: Vox FM Gorzów.
13: 4 minuty po godzinie 16. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Cieszymy się bardzo, bo jest czwartek, bo jest po 16. Do weekendu naprawdę dużo nie zostało, a na dodatek... Ewa Max już teraz.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Oh,

Katy Perry, Hot and Cold, kwadrans po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zmiany kadrowe w Parku Narodowym Ujście Warty. Dotychczasowy dyrektor został odwołany. Decyzję we wtorek podjęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska Remigiusz Wojtera. Funkcję pełnił od około 2 lat. Ostatnio głośnym echem, przypomnijmy, odbiło się nowe rozporządzenie ministerstwa w sprawie zakazu polowań na zwierzynę łowną w otulinie parku. Ma ono wejść w życie od 1 czerwca. Protestują sąsiadujące gminy i sejmik województwa lubuskiego. Natomiast oficjalnie powody dymisji na razie nie są znane. Może drzewa za wolno rosły? No nie wiem.

0: Bebreksha i Faithless, No Religion. 26 minut po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Spotkaj się z utytułowanymi sportowcami i spróbuj swoich sił. Piknik paralimpijski odbędzie się już niedługo, a organizuje go Start Gorzów w Parku Górczyńskim. Moc atrakcji 29 maja. Wstęp jest oczywiście wolny przy fontannie Motylia. Aktywnie czas spędzą całe rodziny. Będzie można sprawdzić się w takich dyscyplinach jak na przykład bokcia, strzelectwo laserowe czy narciarstwo biegowe. Do tego animacje, konkursy, strefa edukacyjna oraz dmuchańce. Piknik paraolimpijski 29 maja w godzinach od 10 do 17. Impreza ma charakter otwarty, co podkreślamy. Jeszcze Wam o tym wydarzeniu przypomnimy.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: sympatyczny nomen omen duet Dandy Dusty Harris z Okaria. 25 przed 17 słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, ostatnie wydanie dziś i wracamy z Lutrysią McNeil.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Lato w Half Price.

0: Podstawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodowo mi Kłodawa.
1: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Reklama.
4: Konrad Baranowski. Czas na odrabianie zaległości. Gazet Stal Gorzów w niedzielę zmierzy się z wicemistrzem Polski Motorem Lublin. Początek meczu na popularnym Jęcarzu o godzinie 17.30. Niesieni ostatnimi zwycięstwami podopieczni Piotra Palucha zmierzą się z silnym Motorem, którego jednak da się pokonać. Pokazała to ostatnio Unia Leszno, która na Smoczyku zwyciężyła Lublinian 46-44. Kto się przeciwstawi Bartoszowi Zmarzlikowi i spółce? Trener Paluch wierzy w swoje młode wilki.
5: Chcemy stworzyć fajne widowisko. Chcemy, aby te młode wilki i ci liderzy jechali fajny żużel, pokazywali taką radość na torze, cieszyli kibiców i chcemy po prostu tak cały czas jechać.
4: Sztab szkoleniowy musi też trzymać kciuki za zdrowie trzech stalowców, którzy w sobotę wystąpią w czeskiej Pradze w Grand Prix. Chodzi o Jacka Holdera, Andersa Thomsena, który wskoczył zakontuzjowanego Fredrika Lindgrena i Adama Bednarza, który dostał dziką kartę. Warte Gorzów zmierza ku końcowi. Podopieczni Grzegorza Bajko w sobotę o godzinie 17 zaczną przedostatni mecz tego sezonu. Na wyjeździe zmierzą się z MKS-em Kluczbork, a o tej samej porze na wyjeździe ze Sprotawią Szprotawę zagra w czwartej lidze Stilon. 100 kilometrów, żeby pokazać, że w trzeźwości żyje się lepiej. Z Gorzowa ruszy bieg trzeźwości. Start w sobotę o godzinie 8 ze Starego Rynku. Organizatorzy spodziewają się kilkuset uczestników. Dla wszystkich przygotowano okolicznościowe koszulki. Po więcej informacji zapraszam na voxfm.pl. Na termometrach mamy 19 stopni, odczuwalna 23. Nie ufam pogodzie w tym tygodniu, więc powiem, że słońce jest dzisiaj, a deszczu być nie powinno. Dobra jakość powietrza to w ostatnich dniach standard. Po wczorajszym deszczu to odpuszcza też nieco alergikom. Osoby wyczulone na wysokie ciśnienie atmosferyczne mają więcej powodów do narzekania. Dzisiaj na gorzowskich barometrach około 1025 hektopaskali.

Koli mi temperatura 13 minut przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zaglądamy do gorzowskiego kalendarium. Jeszcze zdążymy. W 2005 roku zabytkowy lodołamacz Kuna wypłynął w pierwszy po remoncie rejs do Santoka. Szkoda, że za parę lat, prawdopodobnie z roku 2025, będziemy mieć takie wspomnienia. Filatowi Karas, Kaigo i Madonna do posłuchania do 17.00.

0: Madonna i Sorry. 3 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Szanowni, za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słyszymy się jutro po godzinie 14. Dobrego popołudnia, do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
8: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
15: Fragment A1 pod Częstochową zamknięty aż do odwołania, to po zderzeniu dwóch ciężarówek. Wyrządził szkody na 185 milionów złotych. Były szef Cinkciarz.pl stanie przed sądem. A w Łodzi chcą pobić rekord Guinnessa w bandażowaniu kolan. O co chodzi, powiem już za chwilę.
16: Godzina 17 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
15: Na początek fatalne informacje dla kierowców w Śląskiem. A1 pod Częstochową częściowo zablokowana w rejonie miejscowości Mykanów. Doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Jedna z nich przewoziła gaz. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
17: Jestem, dzień dobry.
15: Powiedz, co dzieje się na miejscu.
17: Służby działają. Ciężarówka, która przewoziła pojazdy, wjechała w tył innej, która miała na naczepie wiele butli z gazem. Nie ma jednak informacji, by zostały one uszkodzone. Jedna osoba została ranna i przewieziono ją do szpitala. Kierowcy muszą przygotować się na wielogodzinne utrudnienia.
18: Na miejscu cały czas pracują policjanci. Droga w kierunku Częstochowy jest częściowo zablokowana. Ruch pojazdów odbywa się pasem awaryjnym.
17: Mówi Barbara Poznańska z policji w Częstochowie. Mundurowi apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.
15: A to był Michał Skolimowski. Dziękuję. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedurę jego ekstradycji do Polski. P. to jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkodę o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
19: Te osoby były wprowadzane w błąd co do...

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Dzień dobry, z tej strony ciocia Madzia. Czas na zagadkę dźwiękową. Co to takiego?
2: Stąd. F-16 jak nic. Tylko co ciocia Madzia robiła w hangarach F-16? No nie wiem. Jeżeli znacie poprawną odpowiedź na zagadkę, na dzisiejszą zagadkę cioci Madzi, to proszę bardzo, śmiało 6098698869. Pod ten numer można wysyłać swoje wiadomości, a także swoje głosówki. Co to jest za dźwięk?
0: Zagadka cioci Madzi.

0: Fajnie, co? Fajnie to gra. Neptunika i Elizabeth Keep on Running w Vox FM w rytmie hitów. 28 minut po 17 na zegarach. Przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Oto i ona.
1: Co to takiego?
0: 609-8669-869. Pod ten numer można wysyłać swoje wiadomości i swoje głosówki. A za kilka chwil najświeższe wiadomości płynące z kraju i ze świata.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

0: Na 17.30 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
1: Okradł własną matkę. Niespełna 30-latkowi z Kluczborka grozi teraz 5 lat odsiadki. Sprawa kradzieży wyszła na jaw przez przypadek. Mieszkańcy jednej z kamienic wezwali policję do śpiącego na ich klatce pijanego mężczyznę. Miał ponad 3,5 promila, a w plecaku 40 tysięcy złotych. Jak się okazało, pieniądze należały do jego matki, mówi Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.
2: Kobieta przyznała, że nie była świadoma kradzieży, ponieważ nie kontrolowała na bieżąco ilości przechowywanej gotówki. Przez dłuższy czas odkładała pieniądze, przechowując je w domu i ukrywając przed domownikami.
1: Mężczyzna usłyszał już zarzuty, wkrótce stanie przed sądem. Dziennikarz niemieckiej telewizji Deutsche Welle, warunkowo zwolniony z więzienia, trafił tam za znieważenie tureckiego prezydenta Alikana Uludaga. Twierdzi jednak, że krytykowanie działań władzy to część jego pracy. Stwierdził też, że czuje się dziennikarzem, którego chce się uciszyć. A dodam, że Turcja jest obecnie na 163. miejscu na 180 krajów w światowym rankingu wolności pracy. Na koniec jeszcze wracamy do kraju. Kielce będą miały własną edycję gry Monopoly. O najważniejszym polu na planszy zdecydują mieszkańcy, mówi prezydent miasta Agata Wojda.
3: Wybierzemy kilkanaście bardzo charakterystycznych, unikatowych obiektów, sytuacji, krajobrazów kieleckich.
1: Premiera kieleckiego Monopoly planowana jest na początek grudnia.
4: Wiadomości sportowe Vox FM.
1: Zostajemy jeszcze w Kielcach, bo przed koroną ostatni mecz w tym sezonie. W sobotę klub zmierzy się z Krakowią. Trener Jacek Zieliński zapowiada najsilniejszy skład i walkę o 3 punkty, które mogą wywindować zespół w górę tabeli. Pierwszy gwizdek o 17.30 na stadionie w Krakowie. Broniący tytułu Bartosz Zmarzlik zawalczy o 4. zwycięstwo w turnieju Grand Prix na praskim torze Marketa. Przed rokiem był to najlepszy. Czy i tym razem uda mu się zwyciężyć? To okaże się już w tę sobotę. A dodam jeszcze, że w imprezie wystartuje także 3 innych Polaków. To Kacper Woryna, Patryk Dudek i Dominik Kubera. 1 000 000 złotych kary dla Śląska Wrocław. Najwyższa Komisja Odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej nie obniżyła kary nałożonej przez Komisję Dyscyplinarną. Klub z Dolnego Śląska musi więc odpowiedzieć za niewpuszczenie kibiców Wisły Kraków na marcowy mecz.
0: Godzina 18:00, a za kilka chwil rozwiązanie dzisiejszej zagadki cioci Madzi. Zostańcie z nami.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Wracamy do naszej dzisiejszej zagadki. Oto i ona, proszę bardzo.
2: Co to takiego?
1: No właśnie, ten dźwięk. Co to jest za dźwięk? Ktoś napisał dźwięk myśliwca bojowego. No być może tak, odlatujący na miotle teściowy. No okej, dobra, tak też może być. Gdy moja żona wkręca się na obroty, okej. Tego akurat nie mogę przeczytać. To może sprawdźmy głosówki, proszę bardzo. Co to takiego, jak myślicie?
3: Mi się wydaje, że to jest maszyna do młócenia zboża, ale nie jestem pewny. Pozdrawiam.
1: Maszyna do młócenia zboża, okej.
4: Okay. Co do zagadki cioci Madzi, moim zdaniem jest to odkurzacz. Pozdrawiam, Justyna z Poznania.
1: Justyna twierdzi, że odkurzacz.
5: To jest odkurzacz, mówił Paweł.
1: Paweł też twierdzi, że odkurzacz. To sprawdzamy, czy to jest odkurzacz.
2: A był to dźwięk? Odkurzacza.
1: Tak jest, to był odkurzacz, proszę bardzo. Ja mam wrażenie, że ta zagadka dzisiaj była taka, no, z jednej strony łatwa, z drugiej niekoniecznie, bo ten dźwięk faktycznie, on ma swoje bliskoznaczne rzeczy, jak na przykład właśnie dźwięk odlatującej teściowej, prawda?
0: Zagadka cioci Madzi.
1: Wszyscy
0: reklama.
6: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
7: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
8: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
9: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodową i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodową i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
10: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczy. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.

0: Tak, wybraliście w zeszłym tygodniu.
1: Jak będzie w tym, to zależy od was.
0: Głosujcie na vox.fm.pl
1: i słuchajcie bez listy już w piątek o 17. Zaprasza Arek Sikora.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Szkoła doktorska Akademii imienia Jakuba Sparadyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz Magar.pl.
9: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
10: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.
1: Vox FM.
0: Gorzów.
11: Będzie kontrola w żłobku pod Warszawą, to po śmierci dwulatka. A jedynka pod Częstochową wciąż jest zablokowana, przewróciła się tam ciężarówka przewożąca gaz. Nadzwyczajna sesja, bez części radnych. O tym, kto nie przyjdzie na naradę w Krakowie, powiem już za chwilę.
12: 18 na zegarach, to wiadomości Vox FM, zaprasza Małgorzata Łukowska.
11: Po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach pilna kontrola placówki. W związku ze śmiercią dwulatka, który wpadł do oczka wodnego, zleciła ją wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska.
13: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
11: Sprawę śmierci dwulatka w żłobku prowadzi prokuratura. Zatrzymano dwie opiekunki. Nie wiadomo, czy usłyszą zarzuty. Wszystko, jak zaznaczają śledcze, zależy od zebranego materiału dowodowego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. W wiadomościach sprawdzamy sytuację po poważnym wypadku na śląskim odcinku autostrady A1. W rejonie miejscowości Mykanów doszło do zderzenia 2 ciężarówek. Jedna z nich przewoziła gaz. Ranna została 1 osoba, która trafiła do szpitala. A o tym, co dzieje się na miejscu, wie nasza reporterka Natalia Czarnuch.
14: Utrudnienia w ruchu są ogromne i trwają już kilka godzin. Na 415 kilometrze A1 w kierunku Ostrawy zablokowane są 2 pasy, a ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem awaryjnym. Wyznaczono objazd przez węzeł Mykanów. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności. Na miejscu działania prowadzi cały czas policja, która zabezpiecza ślady i ustala dokładne okoliczności zdarzenia.
11: Relacjonowała Natalia Czarnuch. Dziękuję. Radni Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy nie wezmą udziału w dzisiejszej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Krakowa. Radni właśnie teraz mieli dyskutować nad rezolucjami w sprawie planu ogólnego gminy, ale też opóźnień w budowie krakowskiego szybkiego tramwaju oraz analizy hałasu i konsultacji społecznych budowy toru motosamochodowego przy ulicy Kosiarze. Czas referendalnej gorączki to zły moment na takie dyskusje, podkreśla Małgorzata Potocka z Nowej Lewicy.
15: Tak istotne sprawy powinny być omawiane podczas normalnego trybu pracy Rady. Spokojnie, merytorycznie.
16: Jeżeli mieszkańcy w wyniku
7: referendum zdecydują, że odwołają Radę Miasta, o tych problemach podejmą decyzję inni radni. Jeżeli mieszkańcy dadzą radnym możliwość dalszej pracy, takie same punkty można już omówić na spokojnie, bez gorączki referendalnej.
11: Dodaje przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Stawowy. Opozycja natomiast zapowiada obecność i chęć do rozmów na planowane tematy, mówi Łukasz Maślona ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.
16: Wiemy o tym, że tu jest grana zwłokę, natomiast nam zależy na tym, żeby te informacje uzyskać i o to apelowaliśmy już tydzień temu. A mieszkańcy od dawna nas proszą o to, żeby w końcu dowiedzieć się, co jest w projekcie planu ogólnego, bo Kraków jest jedynym miastem w Polsce, który tego projektu nie pokazał.
11: W przypadku braku kworum Rada Nadzwyczajna się nie odbędzie. A przypomnę, że referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego odbędzie się w tę niedzielę. Najlepsi akrobaci z całego świata przyjadą do Lublina. W lipcu będzie tam Urban Highlight Festival, czyli największe na świecie święto chodzenia po taśmie, mówi Weronika Lesz z fundacji Firmament.
17: 4 dni, w których będziemy chodzić po sznurkach, które my nazywamy taśmami Highline. Widowiskowo między 10 a 21 codziennie artyści z całego świata będą prezentować swoje umiejętności na taśmach.
11: Impreza potrwa od 23 do 26 lipca. Wszystkie pokazy są otwarte i darmowe.
12: A czy można sobie pospacerować nie na taśmach, a na przykład po chodniku? No generalnie tak, chociaż są miejsca, gdzie deszcz może się pojawić, to głównie centralna część naszego kraju. Z tego co widzę na południu, okolice Małopolski również, Rzeszów tutaj też może się pojawić deszcz, no i centralna Polska, czytaj Mazowsze, Łódź, tutaj też ten deszcz może się pojawić, a nawet miejscami burze, więc warto na to zwrócić uwagę. 4 minuty po godzinie 18 na zegarach. Michał Trawka, dzień dobry.
1: Na pewno.

Jeździcie może czasami na wieś? No pytam, bo niektórzy nie jeżdżą, bo nie lubią na przykład. Nie lubią piania koguta albo zapachu obornika, no bo niektórym to po prostu przeszkadza, ale na przykład taka Francja zrobiła z tego myk, to znaczy wpisała pianie koguta i uwaga, wszystkie zapachy wsi, również właśnie ten zapach obornika, do chronionego dziedzictwa kulturowego. I teraz nikt już z tym nic nie może zrobić, to jest po prostu część Francji, część tamtejszych wsi i koniec, i tyle. I albo się z tym godzisz, albo nie przyjeżdżaj. Ja tak sobie myślę, że w Polsce to jest przecież tak samo, że też czasami narzekamy, a bo coś tam na wieś, to tam nie, bo tam nie ma co jeździć. Ale z drugiej strony umówmy się. Swojskie jajka każdy chce mieć. A poza tym chłop ze wsi na swojskie śmietanie chowany, to umówmy się, to nie byle co.

0: Brave i Gone w Vox FM, aktualny numer 9 naszej bestlisty, a jutro, przypominam, w piątek najświeższe notowanie, to wszystko po godzinie 17, więc jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila, żeby wejść, żeby zagłosować. VoxFM.pl, tam odsyłam. Tam są plusy, tam są minusy, to wszystko do waszej dyspozycji, więc warto wchodzić i warto też wspierać swoich faworytów. A za kilka chwil, a w zasadzie to już teraz, propozycja do bestlisty Remedy i Close to You.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Ilenium i Illegal Dim Vox FM w rytmie hitów. 27 minut do 18, chciałem powiedzieć, nie, do 19. Do godziny 19. Jeżeli czujecie, że wasz samochód wymaga naprawy, albo wymagać naprawy będzie w najbliższym czasie, to spokojnie, z pomocą przychodzimy my. I można zgarnąć 1000 zł na części lub naprawę swojego samochodu. Właśnie wystarczy tylko wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić. Nic trudnego, naprawdę. Bardzo prosta sprawa. Później pierwsza zmiana, do kogo się z was dzwoni, no i 1000 wręcza. Proste.
1: Na pełnej z Vox FM. Autopromocja.
2: Znowu nie odpalił.
3: No, Boże.

0: pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
11: Nie musisz.
10: Jak to nie muszę?
11: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
10: Oto Moto Lease?
11: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
10: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
11: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
10: I to gdzie?
11: To tu. Oto Moto Lease.
12: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
13: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych. 7 mistrzów polskiego humoru. 7 premierowych skeczy. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Amfiteatr w Gorzowie Wielkopolskim. 22 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.

0: Reklama. Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
8: Jakich ludzi?
7: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
8: Ojciec, nie to okno. To tu.
7: Gdzie?
8: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
7: I to tu?
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
0: Reklama. Vox FM.
10: Vox FM Gorzów.
11: Jutro sekcja zwłok funkcjonariusza Straży Granicznej. 19-latek zmarł w internacie. Organizatorzy fikcyjnych zbiórek z zarzutami grozi im 8 lat więzienia. A poznańskie ulice zmieniają się w teatralną przestrzeń. Trwają przygotowania do Malta Festival.
12: 19 na naszych zegarach. To czas wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
11: A zaczynam od najnowszych informacji. Senat nie zaproponował poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów, a to oznacza, że ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. Bezpośrednią przyczynę śmierci wyjaśni zaplanowana na jutro sekcja zwłok. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne dwie osoby trafiły do szpitala. Służby wyjaśniają okoliczności tragicznie zakończonej imprezy w internacie w Szczecinie. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
13: Wiadomo, że trzej funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol. Ciało jednego z nich znaleziono następnego dnia rano. Dwaj pozostali trafili do szpitala.
14: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
13: Mówi prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie i dodaje.
14: Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, jednakże kategoryczną odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok.
13: Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Niezależnie od tego postępowanie wyjaśniające wszczął też komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
11: Ze względu na charakter sprawy Morski Oddział Straży Granicznej nie udziela szczegółowych informacji. W wysłanym nam oświadczeniu zaznacza jedynie, że zdarzenie nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Miało być luksusowe Porsche do wygrania. Skończy się procesem w sądzie. Radomska Prokuratura Okręgowa skierowała akt oskarżenia przeciwko szefom tzw. Fundacji Anonimowy Darczyńca. Para miała organizować w sieci fałszywe zbiórki na leczenie dzieci. O szczegółach nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska.
15: Uratuj małą, ale i dostań Porsche albo franek kontra SMA. Wygraj Porsche. Na to właśnie nabrały się setki osób, które chciały pomóc chorym maluchom, a przy okazji wziąć udział w rzekomej loterii. Jak ustalili śledczy, luksusowy samochód był tylko przynajmniej konsumentom, a wpłacane pieniądze wcale nie trafiały na cele statutowe fundacji. Oszustwo trwało przez blisko 2 lata. W tym czasie oskarżeni prowadzili też zbiórki związane z rzekomą pomocą poszkodowanym przez pandemię koronawirusa. Oficjalna kwota wyłudzenia na ten moment to ponad 81 tysięcy złotych, ale poszkodowanych w całym kraju mogą być setki. Grażynie B. i Maciejowi B. postawiono zarzuty oszustwa i działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
11: Oskarżonym grozi 8 lat więzienia. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Prywatny budynek zostanie wyburzony w związku z budową drogi w tym miejscu. Właściciela budynku nie było na miejscu. Klucze urzędnikom przekazał sąsiad pana Cezarego, który walczy o wyższe oszkodowanie w związku z przejęciem posesji. Miasto za dom i działkę zaproponowało mu niecałe 500 000 złotych.
5: Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna. Wyznaczono termin przejęcia budynku. No, nawet była mowa o tym, że budynek będzie przejęty w razie tego w asyście policji. Siłowo, tak?
16: Prace będą teraz wznowione, on będzie zburzony?
5: Budynek będzie zburzony, bo on stoi w linii przebiegu jezdni.
11: Czyli pod oknami sąsiednich domów, powiedział naszemu reporterowi Mateuszowi Chustunowi sąsiad właściciela, pan Wojciech. Według mieszkańców okolicy miasto wykazało się w tej kwestii dużą arogancją.
17: Tak nie powinno to wyglądać. To sąd powinien tutaj naprawdę wcześniej zająć jakieś swoje ostateczne stanowisko i wtedy mogą przystępować do takiego. A to, co dzisiaj jest, to wygląda jakby zawieruta, kiedy wywłaszczano ludzi na takiej zasadzie, kiedy dawano im albo nie dawano w ogóle żadnych pieniędzy.
11: Powiedziała nam pani Ewa. Miasto nie odpowiedziało na pytania naszego reportera o termin wyburzenia budynku. Urzędnicy przekazali jedynie, że o planowanej inwestycji i przejęciu posesji informowali mieszkańców już kilka lat wcześniej. W Poznaniu trwają przygotowania do Malta Festiwalu. Wydarzenie rozpocznie się 21 czerwca od koncertu Za Miłość, przygotowanym przez Natalię Kukulską. Ale poza tym w programie znalazł się też m.in. spektakl The Second Woman z Magdaleną Cielecką, która przez 24 godziny zagra z ponad 100 mężczyzn, mówi dyrektor festiwalu Agata Kołacz.
18: Bardzo polecam efekty specjalne, widowiskowe wydarzenie, które zamieni ulicę Półwiejską w plan filmu akcji. Polecam spektakl The Air Between Us, wspaniałą choreografię na dwójkę tancerzy, z którego jeden porusza się na wózku.
11: Tegoroczny Malta Festiwal potrwa od 21 do 28 czerwca.
7: Noc. Sprawdzamy, jaka będzie noc. Już wam mówię. Noc będzie nie najgorsza. Okolice 10-11 stopni i bez deszczu. To jest chyba największy pozytyw, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż nie, przepraszam bardzo, deszcz może się pojawić miejscami delikatnie w Wielkopolsce, ale tylko tam. A od piątku naprawdę ciepło, ciepło przyjemnie, mnóstwo słońca, 24-25 stopni. Czy to jest lato? Ktoś zapyta. Ja odpowiem, jeszcze chyba nie, ale może powoli. Na pewno.

13 minut po 19 na zegarach. Przed momentem Polo Vibes i Puls Miasta. Tak patrzę, czy na ten utwór można jeszcze głosować w bestliście. Sprawdźmy, czy to wszystko w ogóle działa. Voxfm.pl. Dobra, jesteśmy. Na górze mamy bestlista. Klikamy i faktycznie jest numer 4, tak? Więc można głosować jak najbardziej. A propos, najświeższe notowanie już jutro po godzinie 17, więc warto wchodzić, warto głosować. Voxfm.pl, tam odsyłam, tam znajdziecie swoich wszystkich ulubieńców i faworytów.

Zelmer of Imaniac. A ja mam teraz do was bardzo ważne pytanie. Chcecie być młodzi, piękni? No to jest na to bardzo dobra rada. Trzeba po prostu spać. Generalnie chodzi o to, żeby się wysypiać. I naukowcy zrobili kolejne badania, które potwierdzają, że trzeba spać od 6 do 8 godzin. I jeżeli tyle będziemy spać, nie mniej, nie więcej, no to nasza witalność, nasze zdrowie, nasze samopoczucie, ale i uroda, co ważne, będzie przez bardzo, bardzo długi czas w bardzo dobrej kondycji. Trzeba to sprawdzić, ale też tak sobie myślę, co na to wszystko młodzi rodzice...

0: Ależ to fantastycznie gra GTD Agostino i bla bla bla. Ale to nie jest utwór, żadne bla bla bla, tylko naprawdę kwintesencja muzyki. Taka głosówka wpadła na 6098698869, proszę bardzo.
1: Hej, hej, tu Dariusz, najlepsza muzyka, pozdrawiam.
0: O, dla kogoś chyba weekend już się rozpoczął, ale my też pozdrawiamy i ściskamy.
2: Reklama. Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.

0: Sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
3: Dla ciebie gramy są czyste kawałki, ale też klasyki.
4: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
3: Sprawdź to sam, check it out.
4: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
6: Reklama.
7: Vox FM.
8: Vox FM Gorzów.
7: Vox FM Gorzów.
9: Vox FM.
10: W rytmie.

0: z Radomiakiem może być jego ostatnim występem w piłkarskiej karierze. Będą spore zmiany w piłkarskiej Lidze Narodów. Od sezonu 2008-2009 zmieniony zostanie jej format. UEFA przekazała, że zamiast czterech dywizji będą trzy, a w każdej znajdą się trzy grupy po sześć zespołów.
1: To może w końcu Polsce uda się jakiś mecz wygrać i w jakiejś dywizji utrzymać się. Sprawdzamy, co w pogodzie, jeżeli chodzi o temperatury. No one już teraz niestety albo stety będą spadać. Z drugiej strony nie ma się co dziwić, prawda? Przecież przed nami noc. Ale ta będzie nie najgorsza. Okolice 9, 10, miejscami nawet 11 stopni Celsjusza. A jutro, no jutro będzie naprawdę bardzo ładny, ciepły, słoneczny dzień. 24-25 stopni. I cały weekend ma być naprawdę ładny, więc korzystajcie. 6 minut po 20 na zegarach. Michał Trawka. Dobry wieczór. Zapraszam.
2: Na pełnej z Vox FM.

Mamy pretendenta do tego, żeby troszeczkę namieszać w naszej bestliście. James Hype i Serotonin w Vox FM w rytmie hitów. Ja wiem, że ten tytuł brzmi trochę jak lek. Lek na przykład na... No już nieważne na co. Ale jeżeli działa, to chyba najważniejsze, prawda? 13 minut po 20.

Ja uważam, że naprawdę nie musicie nigdzie iść. Możecie zostać, ba, nawet nalegałbym, zachęcam do tego, żeby zostać z nami, żeby zostać z Vox FM. Tutaj gramy w rytmie hitów i tych hitów rzecz jasna nie brakuje. W tej godzinie jeszcze między innymi ABBA, jej SOS, pojawi się również Shakira. No i będzie też, patrzę, o, klasyk, ale nie zdradzam. Natomiast piosenka o bardzo ciekawej kobiecie, bardzo seksualnej kobiecie.

Lego. Lego. Lego. Lego. Vox FM.

0: nie wiem jak wy, ale ja ten utwór w ostatnim czasie mam zapętlony na swojej playliście. Ale Farben, René Miller, Body Talk, Vox FM w rytmie hitów. To jest też propozycja do bestlisty, warto wchodzić, warto głosować. Dzisiaj mamy dzień odnawiania znajomości, więc jeżeli z kimś dawno się nie widzieliście, nie rozmawialiście, to być może to jest ta chwila, ten moment, żeby po prostu napisać jakiegoś małego SMS-a. Hej, co tam, co u ciebie, może się spotkamy, może będzie coś więcej z tego.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Reklama.

Gabry Ponte Lumix, Vox FM w rytmie hitów, 20 minut do 21, a za chwilę klasyk nad klasykami. Zresztą klasyk to on ma nawet w swojej nazwie, bo klasik się pojawi, miłość gorąca jak ogień. Myślę, że starsze towarzystwo na pewno dobrze ten utwór znają, więc można sobie pośpiewać.

0: Nieważne, gdzie jesteście, nieważne, co robicie, Vox FM cały czas jest z wami i z wami będzie. Za kilka chwil 21. To czas, rzecz jasna, najświeższych, najważniejszych informacji z kraju i ze świata. To też moment, gdzie ja muszę się z wami pożegnać, podziękować za dziś. Wszystkim wam życzę miłego, spokojnego weekendu. Odpoczywajcie, Michał Trawka, cześć. Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Best lista Vox FM.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Arek Sikora.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat mi obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
10: Trzeci raz trafi na biurko Karola Nawrockiego. Ustawa o kryptoaktywach czeka na podpis prezydenta. Grozi mu nawet dożywocie. Norwek oskarżono o zabójstwo żony i uprowadzenie córki, stanie przed sądem. Kobieta ksiądz w kościele w Kaliszu dołączyła do parafii ewangelicko-gzburskiej. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. A to oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Tę sprawę śledzi nasz reporter Michał Skolimowski. Były już dwa weta. Myśli, że będą kolejne?
11: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiSu. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów, naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego.
10: Prezydent na podjęcie decyzji ma 3 tygodnie od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Strony wysłuchane, wyrok we wtorek. Wtedy, jak się dziś dowiedzieliśmy, zapadnie prawomocne orzeczenie w głośnej sprawie Norwega Ingebrigta G. Mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu od 2020 roku i uprowadzenie ich córki. W pierwszej instancji skazano go na dożywocie. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
12: Ingebrigt G., obywatel Norwegii, miał zabić swoją 26-letnią partnerkę i porwać ich córkę Mię. Obrona domaga się uniewinnienia mężczyzny w zakresie uprowadzenia dziecka, uchylenia wyroku w części dotyczącej zabójstwa i ponownego rozpatrzenia sprawy. Sprawa jest prowadzona z wyłączeniem jawności, to ze względu na dobro dziecka. Ostateczny wyrok w sądzie apelacyjnym w Krakowie ma zapaść 26 maja.
10: Oskarżony będzie mógł ubiegać się o odbycie kary w swojej ojczyźnie. W Norwegii nie obowiązuje jednak dożywocie, co oznacza, że w przypadku podtrzymania wyroku pierwszej instancji mógłby spędzić w więzieniu maksymalnie 21 lat. Apelują do resortu zdrowia o ochronę nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Tego chcą lekarze i władze szpitala przy Alei Legionów w Bytomiu. Ich zdaniem używanie tego określenia przez prywatne podmioty może wprowadzać pacjentów w błąd i utrudniać dostęp do właściwej pomocy. Jak podkreśla psychiatra Wojciech Sołtys, w przypadku osób w kryzysie taka dezinformacja może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, a nawet życia.
13: Pacjent, który trafi w takie miejsce potrzebując pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego, będzie zagrożony istotnym pogorszeniem stanu jego zdrowia, bo nazwa Centrum Zdrowia Psychicznego obejmuje warunki jakości. To są świadczenia refundowane, czyli bezpłatne, interdyscyplinarne. Takie, w którym do naszego problemu ta niedobrana cała pomoc, którą w danym momencie dysponuje metoda naukowa.
10: Szpital wezwał już jeden z podmiotów do zaprzestania używania nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego, ale bez skutku. Prywatna placówka argumentowała, że określenie nie jest formalnie chronione. Dlatego bytomski szpital zwrócił się do resortu zdrowia o wprowadzenie jasnych przepisów regulujących, kto może posługiwać się takim oznaczeniem. Wielkopolska ma kobietę księdza. Ksiądz Adriana Gabryś rozpoczęła posługę w kościele ewangelicko-augsburskim w Kaliszu.
14: Dla naszych parafian, dla ludzi, dla luteran nie jest problemem kobieta. Myślę, że już od długiego czasu, bo kobiety długo w tym kościele służą. Każdy jest powołany do czegoś. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nie ma znaczenia.
10: Nowa wikariusz jest żoną proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej, z którym ma dwoje dzieci. Przed nami taka noc, na którą chyba nie można w ogóle narzekać. Oprócz przelotnych opadów deszczu, chociaż one też się przydają oczywiście, w kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, gdzie się będzie trochę padać, na termometrach w przeważającej części kraju 10-11 stopni na plusie, najchłodniej będzie w Suwałkach, tam 7 stopni powyżej zera, w Zielonej Górze najcieplej 12. No nawet biometr dzisiaj mamy korzystny, więc tutaj też nie możemy narzekać. A jutro od 18 stopni w Kołobrzegu do 24 w Warszawie.
0: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
15: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. To nasz program publicystyczny w radiu Vox FM Gorzów. Dziś w studiu goszczę Adama Oziewicza, portal gorzów24.pl.
16: Dzień dobry.
15: I Konrada Baranowskiego, radio SK Gorzów.
17: Dzień dobry, cześć.
15: Porozmawiamy sobie o różnych rzeczach, które się działy w ostatnim czasie w Gorzowie. I tak sobie pomyślałem, dawno o stali Gorzów nie dyskutowaliśmy w tym naszym programie. Jest okazja i w dodatku, żeby jeszcze dobrze porozmawiać, w dobrym tonie pomówić o stali Gorzów. Nie,

0: jeździć i atmosfera od razu się poprawiła. Jakie to jest proste?
1: No proste, ale myślę, że jest miłe, podkreślam, miłe zaskoczenie. Tak oczywiście nie musiało być po tej naszej czołowej dwójce. Oczywiście się spodziewaliśmy tego, co jest, ale już jeżeli chodzi o te dalsze szeregi stali, to tu mamy sytuację w zasadzie niespotykaną. Niespotykaną, bo chłopacy jadą powyżej swoich możliwości. Zwykle to tak było, że gdzieś tam mieliśmy tych zawodników drugiej linii, po których się czegoś spodziewaliśmy. Spodziewaliśmy się tych punktów nieco poniżej dziesiątki w każdym meczu. Albo może nie w każdym meczu, ale przynajmniej u siebie. Zwykle te oczekiwania były niespełnione. Teraz się dzieje tak, że tak naprawdę druga linia robi nam wyniki i robi nam atmosferę w drużynie.
0: Ale to masz głównie tych młodych zawodników, no bo Paweł Przedpełski, no okej, nikt się chyba nie spodziewał, że on będzie robił komplety czy podkomplety, ale myślę, wydaje mi się, że mógłby 2-3 punkty dorzucać więcej, szczególnie na swoim torze.
1: No to mamy właśnie taki mecz niebawem i tutaj liczę na to, że te oczekiwania w przypadku tego Żużlowca zostaną spełnione.
0: Konrad?
2: No, wspomniałeś Pawła Przedpełskiego tutaj. Jakby nic do niego nie mam jako do człowieka, ale jako żużlowiec na razie nie jest lepszy moim zdaniem od Oskara Pfeiffera, który wcześniej pełnił taką nie zawsze rolę takiej niespełniającej się drugiej linii. No, ale liczę, że to jest też doświadczony żużlowiec, także liczę, że w tych ważnych meczach...
0: Uczestnik Grand Prix przecież.
2: Jakby nie patrzeć. Dlatego liczę, że właśnie w tych ważnych meczach gdzieś tam doświadczenie weźmie górę i te ważne punkty, chociażby w niedzielę właśnie z motorem przewiezie, no bo to będzie też ważny mecz. Mówiłeś o tym, że humory poszły w górę. Mam nadzieję, że motor tego nie popsuje, bo szczerze mówiąc, patrząc na to, jak Stal u siebie z Betardem, z Partą pojechała, jak pojechali z Grudziądzem, tak? Właśnie te zwycięskie mecze w Częstochowie wysoko u siebie, derby wysoko w miarę. No to szczerze mówiąc, oni nie powinni się bać motoru, absolutnie. Pytanie tylko, czy też trener to dobrze poukłada, bo mam wrażenie, ale to jest moje akurat takie subiektywne odczucie, że jeszcze więcej by się dało z ustawienia wyciągnąć, ale to tak naprawdę jest pierdoła, która no jednak z tak mocną drużyną jak motor może zaważyć. Ale zobaczymy. Tu nie będę oceniał zawczasu, bo później będę odstrzykiwał, że trener jest geniuszem taktycznym. Być może się okaże, że jakby w niedzielę jest i jakby nie chce mi się przepraszać jakby za takie rzeczy. Generalnie tak. Oczywiście nie jesteśmy tu, żeby się czepiać, bo po derbach trzeba chwalić, zwłaszcza liderzy, tak jak powiedział Adam, jakby po prostu wywiązują się ze swojej roli, zwłaszcza Anders. Jestem pod wrażeniem po naprawdę ciężkim urazie kręgosłupia. Ja podejrzewam, że on wciąż z bardzo dużym bólem jeździ. Nawet jeżeli mocno znieczulony, to gdzieś ten dyskomfort na pewno się pojawia w kręgach gdzieś tam tych niższych, zwłaszcza, które miał mocno potrzaskane po niedawnym upadku. No, Przedpełski liczyłem na troszeczkę więcej, ale młodzież nadrobiła z nawiązką i to najważniejsze. Derby tego żałuję.
0: No chyba Jackie. Tutaj
2: Jackie też oczywiście, lider.
0: Jak prawdziwy lider, tak. Którego się spodziewano.
2: I rzeczywiście, ja trochę się tego spodziewałem, ale rzeczywiście chyba wypada trochę lepiej w roli tego lidera niż Waculi krok wstecz. Mhm.
0: To, co chyba też ważne, że to już mamy zaraz będzie ta szósta kolejka odrabiana, że przez te 5 meczów właściwie wszyscy jeżdżą równo. To nie jest tak, że ktoś miał jakiś na przykład wystrzał i potem spadł. Tylko wszyscy jeżdżą równo, więc można się spodziewać, że na podobnym poziomie pojadą i teraz w niedzielę z Lublinem.
2: Tylko rywal w porównaniu z Falubazem przynajmniej, no troszeczkę z wyższej półki, bo z Marzlik chyba zapomniał, jak się nie robi kompletów i jakby na tym przyjedzie na swój tor, ale to nie jest tak, że w tym roku...
0: Ale z Wrocławiem też dobrze.
2: Oczywiście, tak.
0: O to chodzi, że niezależnie od rywala nasi jadą na dobrym poziomie.
2: Równym i wysokim, a nie niskim, jakby co najważniejsze.
0: Tak. Zaczęliśmy od tego aspektu sportowego, a teraz do tego aspektu organizacyjnego chciałbym przejść, no bo jak powiedziałem, komplet po raz pierwszy od dawna. Pamiętamy, co się działo chociażby w ostatnim sezonie. Też był derby. Nie było kompletu. Nawet nie było blisko kompletu. Czy to...

0: ta atmosfera, no, która jest wyraźnie lepsza, tak? Ta młoda, waleczna drużyna sprawiła, że chyba kibice zapomnieli o tych dwóch latach ostatnich, kiedy się bardzo źle o Stali pisało. Czy waszym zdaniem to sprawia, że można patrzeć z większym optymizmem w przyszłość? No, za rok jest 80-lecie klubu i że wypełniony stadion to nie będzie coś raz na kilka lat, tylko to będzie coś już bardziej stałego, a przez to także i ten finansowo Stal zacznie się odbudowywać.
1: Ale to też, bo wspomnieliśmy o tym aspekcie sportowym, ale on, ja podejrzewam, że nie bierze się znikąd. On też wynika prawdopodobnie z tego, że Stal uzyskała w ostatnich miesiącach, w ostatnich kilku miesiącach taką stabilizację personalną na tych najwyższych szczeblach. Pojawiły się osoby inne i mające chyba rzeczywisty wpływ na to, co się dzieje w klubie, pozytywny. I ta niższa kadra też się ustabilizowała. Myślę, że jakby tego zbieramy teraz efekty i to jest to, o czym tak naprawdę była mowa od momentu, kiedy pojawiły się ta informacja o tych kilkunastomilionowych długach sprzed dwóch lat chyba już, tak? Ponad to
0: tak, ale pamiętasz, Adam, że jeszcze na samym początku tego sezonu jeszcze były ostatnie zawirowania, także tutaj się wszystko kotłowało niemalże do rozpoczęcia rozgrywek.
1: No tak, o tym po prostu trzeba pamiętać, ale też dokładnie pamiętam, jak ten moment na dobry miesiąc przed pierwszą kolejką, chyba w marcu, to było jeszcze nawet wcześniej, że kiedy naprawdę się uspokoiło, już nie było mowy o długach, o brakującej licencji, to mam wrażenie, że wtedy tematy pozasportowe zastąpiły to przygotowanie już do sezonu i to rzeczywiście chyba teraz skutkuje.
2: Nie chcę być zrozumiany źle, ale jakby moim zdaniem ten klub cały czas jest gdzieś balansuje na granicy bankructwa i nie chcę, żeby to zbyt brutalnie zabrzmiało, bo jakby po prostu to jest taka pozostałość, która też po poprzednikach spadła na aktualny zarząd, ale widać coraz bardziej światełko w tunelu i pod kątem organizacyjnym przynajmniej mam nadzieję, bo za, no powiedzmy sobie szczerze, prezesa Sadowskiego też mi się wydawało, że organizacyjnie jest wszystko okej, jakby wiemy, co wypłynęło później, więc to można dobrze pudrować, ale co daje takie namacalne fakty, jeżeli chodzi o to światełko w tunelu, to właśnie ta frekwencja. Stadion Jancarza dawno nie widział kompletu, dawno nie widział dosprzedawanych biletów na miejsce stojące. To jest w ogóle ewenement. To się zdarzało kilka lat wstecz, natomiast tego z ostatnich sezonów nie pamiętam, tych takich właśnie balansowania finansowego. I myślę, że tak, ta młoda drużyna trochę przez przypadek, trochę przez problemy finansowe ułożona, ale w zasadzie daje tę nadzieję kibicom, zwłaszcza ta jazda, myślę, młodych żużlowców, daje takie nadzieje, że kurde, skoro młodzi tak dobrze jeżdżą, skoro dają serducho gdzieś tam na torze dla tego klubu, no to może rzeczywiście jest jakaś nadzieja, da się to wyciągnąć. No a to jest samo nakręcająca się pozytywna akurat tym razem spirala. Jest dobra frekwencja, są pieniądze dla żużlowców, będą oddawać serducho na torze i tak dalej, więc no oby ta spirala doprowadziła do czegoś dobrego.
1: Ale fajnie też chyba zwrócić uwagę na to, że oczywiście taki, powiem o mieczu obosiecznym, ale zwrócę uwagę na to, że pieniądze nie jeżdżą w tym sezonie dla Stali. To jest ciągle oszczędnościowy budżet i okazuje się, że nie trzeba robić jakiegoś dream teamu za kwoty zupełnie z kosmosu, żeby sobie radzić w lidze fajnie. To jest bardzo pozytywne, uważam. I to chyba kibice dostrzegają.
0: To ten negatywny przykład to akurat naszych sąsiadów z Zamiedzy, z tej południowej, gdzie tam wielkie pieniądze poszły.
1: Kolejne, i też pieniądze nie jeszcze.
0: Kolejne hitowe transfery, a tu niestety chłopaki niestety ukrywają twarz w rękach, bo po prostu nie wiedzą, co robić.
2: I przed trenerem, żeby ich nie dopadł.
0: Tak, dobra. Tyle o stali. Miejmy nadzieję, że następnym razem sobie porozmawiamy. To znowu będzie tylko pozytywnie. Dobra, wracamy do spraw związanych tutaj z Gorzowem, z samorządem gorzowskim, z Radą Miasta. Rozmawialiśmy sobie niedawno o tym, że część naszych radnych no, może mieć problem, bo być może nie mieszkają w Gorzowie. I prawdopodobnie będzie sprawdzała to prokuratura, ponieważ radny Sebastian Pieńkowski złożył zawiadomienie. Spodziewaliście się takiego kroku? Bo ja przyznam, nie spodziewałem się. Myślałem, że trochę Rada będzie chciała to przyklepać, pójść na poczekamy, ludzie zapomną, nic się nie będzie działo. A tu nagle...
1: No tak, pozwolicie, że pół żartem powiem, że radny Sebastian Pieńkowski no, wyraźnie zaczyna budować swój kapitał polityczny. Dostrzegł w
0: paliwo.
1: W tej całej sytuacji paliwo dla siebie i to wykorzystuje. Mnie to też zaskoczyło, bo ja nie wiem, no ale przecież no, o tych miejscach zamieszkania radnych mówimy od wielu, wielu lat. Ja byłem przekonany, że sam Sebastian Pieńkowski może mieć problem z tym adresem. A tu taka niespodzianka, to by świadczyło o tym, że chyba raczej to ja się myliłem.
0: No ale wiesz, ale w tej, bo dodajmy naszym słuchaczom, że pan Sebastian zgłosił 6 radnych w prokuraturze, wszyscy z Koalicji Obywatelskiej.
1: O ile się domyślam, nie ma Sebastiana Pieńkowskiego.
0: Nie, no właśnie nie ma i nie ma także radnych z innych klubów. Tak jak ostatnio rozmawialiśmy, wystarczy radnym dać się troszeczkę wypowiedzieć swobodnie, no to oni dobrze wiedzą, gdzie kto mieszka i tam jeszcze kilka nazwisk można by było pewnie znaleźć. Ja nie mówię, że to pół rady, ale 1/3 to naprawdę mogłaby się uzbierać. Tymczasem to tutaj jest tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o radnych Koalicji Obywatelskiej, 6, no bo także nowy radny Artur Andruszczak prawdopodobnie także nie mieszka w Gorzowie, aczkolwiek no niedaleko.
2: Praktycznie prawie w granicach, no, prawie przez ulicę jakby tą
0: prawie w granicach, ale nie do końca. Konrad, też byłeś zaskoczony?
2: Chyba nie, ale to właśnie z tego względu nie byłem zaskoczony, bo to Adam wspomniał właśnie o tym paliwie politycznym i jak w ogóle ja się dopiero teraz zorientowałem, taki ze mnie dziennikarz, teraz się zorientowałem, że pan radny Pieńkowski jest członkiem Korony Konfederacji Polskiej, tak, taka jest chyba, jeżeli przekręciłem to przepraszam.
0: Czyli braunista.
2: Czyli generalnie od Grzegorza Brauna ludzie. Muszę przyznać, że to dosyć takie, no mocno prawa część sceny politycznej w spektrum polskiej polityki. No, dosyć, nawet jak, może inaczej, nawet jak na standardy polskiej polityki.
0: Ale dosyć logiczny rozwój, no bo pan Pieńkowski, przypomnijmy tylko, że należał do Prawa i Sprawiedliwości. Tak, więc nie poszedł w lewo, ale jeszcze bardziej w prawo.
2: To jest radykalizacja wciąż, bo znaczy, to może być moje znowu subiektywne mocno odczucie, ale mam takie mam właśnie poczucie, że generalnie Korona, skrótowo już to nazywając, jest jednak na prawo od nich, jak to chyba tekst jakiejś piosenki właśnie tego typu mówił, na prawo od nich tylko ściana już została. No ale to już abstrahując od sympatii politycznych, no to jak się tego dowiedziałem, to już mnie nie zdziwiło, że wymienił tylko członków jakby Koalicji Obywatelskiej, klubu radnych Koalicji Obywatelskiej z tego względu, no to już przemówiła polityka przez Sebastiana Pieńkowskiego, bo nie chce mi się wierzyć, że nagle radny Pieńkowski zapomniał o członkach właśnie innych klubów, w tym co najmniej co do jednego z Prawa i Sprawiedliwości mam wątpliwości, jeżeli chodzi o adres zamieszkania w Gorzowie, też nie był wymieniony, mimo że radny Pieńkowski nie jest, podkreślmy, członkiem klubu PiS aktualnie, bo się z niego wypisał.
0: No ale przecież przez ładne parę lat
2: no,
0: był.
2: No ale po znajomości, no przecież swoich gdzieś tam zgłaszał, no powiedzmy sobie szczerze, swoich znajomych, o, może tak, żeby to nie zabrzmiało jakoś kontrowersyjnie, no swoich znajomych z klubowych ław nie zgłosił. A myślę, że były podstawy co do jednego albo i nawet dwóch. Także no to jest wymierzony strzał polityczny. Okej, prokuratura się tam przyjrzy. No i co najmniej będzie miała podstawy do tego, żeby coś tam podziałać. Też jestem ciekaw, czy to ostatecznie zawędruje do wojewody. No bo przypominam, ja też z wojewodą rozmawiałem. Jeżeli radni gorzowscy się tym nie zajmą porządnie, jeżeli tego nie rozstrzygną, no a na razie to było zamiatane troszeczkę pod dywan, co ostatnia sesja pokazała, no to wojewoda będzie miał podstawę do tego, żeby użyć swoich narzędzi do weryfikacji tych adresów, no i to wtedy może się troszkę ogień zrobić, no bo tak jak mówisz, Sebastian, gdzieś nieco poniżej połowy radnych by mogło nam wypaść. To był absolutny kataklizm polityczny i powiedzmy sobie szczerze, jakby inne miasta poszły tym przykładem, to nagle połowa samorządów by została, zwłaszcza w tych większych miastach, pozostałaby po prostu bez połowy rady.
0: No to pewnie.
2: Bądźmy szczerze. No.
0: Inni z listy by
2: oczywiście, ale no
0: pod warunkiem, że mieszkają w Gorzowie.
2: Otóż to.
0: Słuchajcie, zanim zastanowimy się, co może jeszcze Gorzowska Rada zrobić, to rozmawiałem chwilę z panem Pieńkowskim. On mówił, że zarzucają mu, że dopiero teraz, że on nie wiedział, że się dowiedział z wpisu Aliny Czyżewskiej. Wierzycie?
1: No, tylko w jeden sposób można to wyjaśnić, że coś w ogóle trzeba powiedzieć, prawda? Bo trudno się przyznać trudno to nazwać błędem, no, do przymykania oczu do pewnego momentu. No ale to też nie dotyczy jego, ale też tak naprawdę...
0: jedną kwestię, że ci radni, o których on wskazał, to oni są od wielu lat, tak, w Radzie Miasta. To tak. tylko tyle chciałem dodać.
1: Tak, tak. I to...
0: Przynajmniej częścią.
1: To tak naprawdę dotyczy całej tej klasy politycznej, lokalnej naszej, że jednak także dziennikarze, no trzeba tak powiedzieć, bo tego nie ma, tego nie można ukrywać, że po prostu troszeczkę się przyzwyczailiśmy do tej, nazwijmy to, no bo też z tego się zrobiła afera, a ja też chyba ostatnio, jak tutaj byłem, też wspominałem o tym, że jednak to w tych, jeżeli byśmy mówili o klasie różnych nadużyć, no to trzeba też sobie powiedzieć, to nie jest to jakieś przestępstwo. Nikt tu głowy nikomu nie urwał, ale...
0: Bo chodzi także o to, że jeżeli ktoś uzyskał mandat bezprawnie, to bezprawnie pobiera diety. A to jest 4 z kawałkiem co miesiąc.
1: No to się... To
0: się uzbiera przez te 4-5 lat.
1: No, oczywiście, że tak. No ale to by trzeba było jeszcze sięgać... Nie wiem, jak prawo na to patrzy, ale tak naprawdę sięgać po poprzednie kadencje. No, tego nigdy w Radzie nie brakowało. No powiedzmy sobie szczerze. Ja myślę, że to będzie bardzo poważny orzech do zgryzienia dla wojewody, czy dla prokuratury. W sensie takim poważny, że nawet jeżeli ewidentnie tutaj złamano jakieś przepisy, to też trzeba w jakiś sposób potwierdzić. Tego ciągle nie możemy potwierdzić w 100%. To będzie taka organizacyjny problem dla samorządu, nie tylko w Gorzowie, ale tak naprawdę, tak jak wspomniałeś, dla całego kraju, bo gdzieś ten precedens będzie, pewnie będzie dostrzeżony i wszyscy gdzieś tam nagle w odpowiednim momencie zaczną swoimi adresami się wymieniać.
0: W tym zawiadomieniu Sebastian Pieńkowski, można powiedzieć, podpowiada prokuraturze, co ma zrobić. Między innymi sprawdzać bilingi, czy też miejsca logowania się telefonów od godziny 22 do 6. No wiadomo, że w tych godzinach zazwyczaj jesteśmy w domu. Sprawdzać rachunki, na przykład kto płaci za gaz, prąd, wodę i tak dalej. Przesłuchać sąsiadów. Także przygotowany pan Pieńkowski był.
1: To znaczy byłby przygotowany, oczywiście, z uśmiechem to mówimy, gdyby byłby rzeczywiście przygotowany, gdyby sam wcześniej to zrobił, sprawdził, a tak wydać komuś zarządzenie bądź podpowiedź takim ostrym tonem, to jeszcze żadna sztuka.
0: No ale myślę, wydaje, że akurat to są celne strzały, jeżeli o to chodzi. No poza tym, no, prokuratura jest instytucją, która takimi sprawami się zajmuje. Radny, no, nawet jeżeli jest bardzo zaangażowany, niekoniecznie musi mieć do tego środki, czas i tak dalej.
2: No to jest generalnie takie porady w stylu troszeczkę Marka Surmacza, który no słynął troszeczkę tymi zgłoszeniami do prokuratury wielu różnych tematów, mniej lub bardziej ważkich, i tam też takie wskazówki były dla śledczych jako sam doświadczony mundurowy. nie wywołujmy kolejnego piekła dzisiaj. Mundurowy, powiedzmy, doświadczony.
1: Milicjant, chcesz powiedzieć.
2: Tak, chyba milicjant. To miałem na myśli. Doświadczony milicjant, ale zawsze współpracujący z patriotami. Jakby to zgłaszał wiele właśnie takich wątków, które warto zbadać w danej sprawie. Prokuratura mniej lub bardziej się do tego dostosowywała. Szczerze dla mnie, ale oczywiście mogę się mylić, być może tak będzie, ale to się skończy, jak sam takie sprawy, to może się skończyć umorzeniem ze strony prokuratury. Nie wiem jeszcze z jakiego argumentu, ale mieliśmy trochę takich spraw w polskiej generalnie, już teraz nawet mówię polityce, i raczej gdzieś to tam się rozchodziło po kościach, ale zobaczymy, mogę się mylić. A jeżeli, wracając w ogóle do twojego pytania o to, czy wierzymy Radomu Pieńkowskiemu w to, że nie wiedział, to nie wierzę. No sorry, będę bardzo bezpośredni, ale nie. Sam Rady Pieńkowski jest w gronie tych bardzo doświadczonych radnych, on już też tam kilkanaście lat jest, nie pamiętam ile dokładnie, ale no, z 3 kadencje, nie wiem, czy 4 chyba mu leci, jeśli nie lepiej. No jest jednym z tych najbardziej doświadczonych aktualnie. No i no nie chce mi się wierzyć, że nie słyszał jakby znajomych, też powiedzmy, że znajomych z klubu radnych, wcześniej Platformy Obywatelskiej, teraz Koalicji, z którymi w tych samych ławach siedzi od kilkunastu lat, że nie wiedział, gdzie ktoś może mieszkać. Tak?
0: Dobra, słuchajcie, zrobimy tu przerwę, ale do tematu jeszcze wrócimy.
3: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
0: I po przerwie ze mną Adam Oziewicz, gorzów24.pl i Konrad Barnowski, Radio SK Gorzów. To przerwaliśmy tutaj naszą dyskusję o radnych i o zawiadomieniu do prokuratury. No i tutaj Konrad powiedział, że być może zakończy się umorzeniem sprawa. No i właśnie, czy waszym zdaniem prokuratura zajmie się tym, czy tak troszeczkę stwierdzi, że nie do końca. Dodam tylko, że kolejne zawiadomienie szykuje Alina Krzyżewska, aczkolwiek tutaj chodzi tylko o radnego Ireneusza Macieja z MORE.
1: Nie wiem. Naprawdę. Trudno tutaj...
0: Poczekaj, to jeszcze tylko dodam, że Alina Krzyżewska nie chce do gorzowskiej prokuratury, bo ona się obawia tutaj powiązań politycznych, że właśnie ze względu na te znajomości radnych, no wiadomo, że rządzi Koalicja Obywatelska.
2: Czyli
0: w kraju.
2: Czyli krajowa tylko wchodzi w grę.
0: Tak, ona tam będzie chciała składać, natomiast obawia się, że tutaj na tym poziomie nawet regionalnym, bo ona także mówiła o województwie, że tutaj jest zbyt dużo powiązań i sprawa w jej opinii pewnie byłaby ukręcona. Więc...
1: Prokuratura czy sąd w Gorzowie w tej chwili jest, chociaż pewnie z punktu widzenia takiego profesjonalnego, pewnie to nie może mieć znaczenia, albo nie powinno mieć znaczenia, ale no jest pod presją. Musimy powiedzieć raz, że jest z jednej strony presja mediów i tego, że ten z mojego punktu widzenia mocno, mocno wyolbrzymiony temat mocno okazuje się grzeje. To po pierwsze, a z drugiej strony jest pod presją klasy tej politycznej, naszej, lokalnej, czyli no mam na myśli Koalicję Obywatelską i wszystkie powiązane z tym systemem instytucje. Dlatego nie wiem, jak sobie z tym poradzi wymiar sprawiedliwości jeżeli w ogóle wymiar sprawiedliwości podejmie ten temat, bo na razie jest na etapie badania, czy też nawet nie badania śledczych, tylko zgłoszenia. No ale tak się zastanawiam tylko tak na gorąco online, która z tych opcji jest silniejsza, który z tych wpływów jest silniejszy. No, to powiem wam tak, że raczej nie sądzę, żeby prokuratura zajęła się tym tą sprawą.
2: Też w jakiś sposób muszą się zająć, bo muszą mieć chociaż podstawkę do umorzenia, jeśli by do niego doszło. Alina Krzyżewska do prokuratury krajowej. Nie słyszałem o tym wcześniej, to akurat Sebastian mi uświadomiłeś.
0: Akurat rozmawiałem z nią, także mam
2: podstawkę. Jasne, czyli mamy z pierwszej ręki jakby relację. No ciekawe jest to, że brzydko to wygląda, że akurat konkretnie w jednego radnego jest to wymierzone. No to tak wygląda mocno osobistą jakąś sprawę. No, nie, bądźmy ze sobą szczerzy, jakby. No. Alina Czyżewska, nie wiem, czy ona teraz w Gorzowie z powrotem.
0: Nie, jest, chyba nie. Chyba nie.
2: No, gdzieś tam pamiętam, że po Opolszczyźnie, po Śląsku, tak, krążyła też w Warszawie chyba jakieś. No ale to bez znaczenia, jakby, bo nie chodzi mi o to, żeby Alinę personalnie atakować, tak jak ona atakuje radnego z Morę. Natomiast no, to brzydko to wygląda, no bo myślę, że ona też jest świadoma, mieszkając wcześniej w Gorzowie, będąc w ogóle rodowitą, chyba, jeżeli dobrze kojarzę, gorzowianką, to myślę, że ma wiedzę o większej, że ma wiedzę o tym, że są wątpliwości co do większej ilości radnych, więc to wygląda na bardzo osobistą sprawę, więc jakby nie...
0: No to wiesz, właśnie od radnego z Mory się zaczęło i od wpisu Aliny
2: tak, Czyżewskiej. Oczywiście.
0: Jak to... już tutaj zresztą rozmawialiśmy, no wszyscy się zgodziliśmy, że to nie ona sama tutaj odkryła to, tylko tak, ktoś oczywiście. Jej pomógł.
2: A radny Pieńkowski później też podłapał już jakby na sesji, stwierdził, kurde, dobry temat, fajnie, zajmijmy się tym, wyślemy.
0: Tylko on poszedł dalej, tak?
2: Tylko on poszedł dalej, no ona jeżeli wyśle to do prokuratury krajowej, no bo nie ma innej drogi, albo musi to do regionu, w sensie na Gorzu zgłosić, albo do krajowej, ale krajowa, nie wiem, czy to nie jest za mały temat i nie wiem, czy nie przekierują na inną prokuraturę, bardziej regionalną, ale no, w tym wypadku nie do Gorzowa, z tego co wiem, jakby według procedur. I Gorzów chyba też się nie może zajmować, jeżeli chodzi o to zgłoszenie radnego Pieńkowskiego. Pamiętajcie, jak było z prezydentem, jeżeli chodzi o to sławetne zwolnienie jednego z dyrektorów wydziałów, po tym jak się jedno pismo zawieruszyło, to też było do Solęcina przeniesione. Wciąż blisko, no ale to rzeczywiście już nie są osoby gdzieś tam z Gorzowa i mają troszeczkę bardziej trzeźwe spojrzenie. Druga kwestia, no to jest to, co Adam mówił, ta presja społeczna. Akurat w ogóle, jeżeli chodzi o te prokuratury podległe prokuraturze okręgowej w Gorzowie, jestem dziwnie spokojny, jeżeli chodzi o tę presję. Może troszeczkę w adwokata diabła się bawię, ale pamiętam niedawne zresztą zarzuty wobec Roberta Bąkiewicza. Było szereg zarzutów, dosyć głośne sprawy z granicy. I pamiętam, że była jedna taka sytuacja, gdzie wręcz samo ministerstwo podsuwało taką myśl, że te zarzuty się dzisiaj pojawią. Natomiast nasza prokuratura twardo nie, bo musimy jeszcze zbadać to i to i kilka dni później. Były i to nie wszystkie, których się minister nawet sprawiedliwości spodziewał, zarzuty postawione, także skoro są w stanie się oprzeć presji ministra sprawiedliwości, któremu zasadniczo podlegają, no to chyba radzą sobie jakoś, tam trzymają tą zimną krew w takich sytuacjach. A jeszcze jeden aspekt, chciałem zauważyć, że wielu pracowników prokuratury w Gorzowie nie jest z Gorzowa, więc im naprawdę ta presja od radnych miejskich nie powinna być przynajmniej straszna, tak? Mhm. Tak to widzę.
0: Okej, no miejmy nadzieję, że faktycznie system działa, no bo jeżeli stracimy nadzieję w system, no to właśnie stracimy nadzieję w państwo, a tego byśmy nie chcieli. Zastanówmy się jeszcze, kończąc powoli ten temat, co zrobi Rada Miasta, no bo jak wiemy, to właśnie radni mają w pierwszej kolejności moc wygaszania mandatów. Póki co w programie najbliższej sesji, która już we wtorek, nic takiego nie znalazłem. Być może jakaś uchwała się znajdzie jeszcze, jakiś klub czy grupa radnych go złoży. Czy waszym zdaniem będzie dyskusja, czy nie na Radzie Miasta? Bo niektórzy radni mówią, że tak trzeba sytuację faktycznie wyczyścić, no bo trochę mieszkańcy mogą być rozczarowani postawą naszych rajców.
1: No ale co może też, ja odpowiem pytaniem na pytanie, co może Rada z takim składem, gdzie są takie konkretne podejrzenia o te, ja to nazwę że nie mieszkają w Gorzowie, tylko problemy, nazwę to problemem z lokacją, nie? Bo to tak naprawdę o to chodzi. Oni sami pewnie nie wiedzą, gdzie mieszkają, bo chcieliby tu, a może tu, albo jeszcze gdzie indziej. No to są tego typu kwestie. No co taka rada, kiedy ma w składzie takie osoby, które mają problemy z tożsamością taką, z tożsamością miejsko-wiejską, nazwijmy to,
0: gdyby
1: na czym ta dyskusja miałaby polegać?
0: Gdyby być może faktycznie chodziło o jednego radnego, no to jeszcze można by było, ale tutaj na razie wchodzi aż sześciu, tak?
1: No trudno mi sobie wyobrazić, żeby teraz jakaś kluczowa osoba, wobec której są wątpliwości, zabierała głos na takiej radzie, na takiej sesji i mówiła, słuchajcie, no kurczę, może radny Ireneusz Zmora mieszka poza Gorzowem. Być może ja też mieszkam poza Gorzowem, ale to jest tak blisko, że naprawdę nie powinniśmy na to zwracać uwagę. No i to byłoby taka... Ale oczywiście trywializując.
0: Takie głosy się właśnie pojawiły na kwietniowej sesji.
1: Trywializując, oczywiście tak by mogła wyglądać taka debata na ten temat. No ale to nie ma sensu, no bo żadne słowa nie przykryją tego, że gdzieś tam ktoś czegoś nie dopatrzył, chciał więcej niż ma, bo to tak naprawdę też o to chodzi, podejrzewam, nie? I to byłaby, nawet jeżeli radni zdecydowaliby się na taką dyskusję i na jakieś kroki, to byłyby pewnie jakieś kroki takie o charakterze pozornym, no raczej, że tylko tak, żeby ale jak może, nie wiem, może przegłosowali jakąś uchwałę taką.
4: Uchwałę o wygaszeniu mandatów ilu, to powiedzmy 9 radnych na oko.
1: Może jakiś manifest by przygotowali w formie tekstu
4: i apel.
1: I by przegłosowali. No,
0: ale pamiętajcie też o tym aspekcie politycznym. Bo to tutaj chyba Konrad mówił, tak, że na razie mamy uderzenie w jeden konkretny klub, w jedną konkretną partię. Mimo, że ona ma większość, no to jednak to nie jest jedyna partia reprezentowana w naszej Radzie Miasta. Myślę sobie, wybory coraz bardziej widać na horyzoncie, że dla radnych na przykład Prawa i Sprawiedliwości jest to kąsek niebywały.
4: Oj, to by było paliwo polityczne nie na skalę lokalną, tylko ogólnokrajową. No,
0: o tym mówię, że można pokazać, że tak. Popatrzcie, co robi Koalicja Obywatelska. Gęby pełne frazesów, a robią, co robią.
4: Tak, oczywiście. Myślę, że ostatecznie oni, jeżeli ten plan Prawa i Sprawiedliwości radnego Pieńkowskiego gdzieś tam by się powie, czyli to podczepienie się pod początkową inicjatywę Aliny Czyżewskiej, to by było paliwo na kilka tygodni. No powiedzmy, że w skali ogólnokrajowej zawsze te tematy się po jakimś czasie nudzą. Publice, tak? Polityczne i później wskakuje kolejny temat. Ale na kilka tygodni myślę, że to by było, ojej, wałkowane strasznie, ale też myślę, że specyficznym sprzymierzeńcem PiS-u w tej sprawie może się okazać ostatecznie wojewoda. Bo odpowiadając na twoje chyba tam pierwotne pytanie, czy Rada będzie dyskutować? Będzie, ale to uważam tak jak Adam, że może i będzie, ale nic z tego nie wyniknie. I ostatecznie gdzieś na samym posiedzeniu, czy teraz jako majowej sesji, czy czerwcowej później, nie wierzę, że na urodzinowej gdzieś będzie specjalny punkt. Na pewno nie. Natomiast myślę, że nic z tego rozmów nie wyniknie. Po prostu właśnie z tego względu, że jest za dużo zainteresowanych w samej Radzie.
0: Ale wiesz, to nawet dla opozycji to nawet lepiej, że nic nie wyniknie, no bo może. Cały czas można ten temat grzać.
4: I później, ale no to już później by musiał być kolejny krok wykonany, no bo jeżeli narzędzie rajcowskie będzie wyczerpane, czyli jakby nic z niego nie wyniknie, no to teoretycznie sprawa powinna trafić do wojewody. No a wojewoda, tak już kiedyś mówiłem, ja nie chcę wyjść na takiego, który mega sympatyzuje, czy jakoś personalnie jest ułożony z radnym, z wojewodą, przepraszam, Markiem Cebulą, ale uważam go subiektywnie za dosyć kompetentną osobę i za administracyjnie dosyć dokładną jakby z wielu spraw. I ja nie jestem na 100% przekonany, czy on by odpuścił nawet radnym koalicji, z tego względu, że w koalicji też są podziały. I co prawda większość radnych gorzowskich akurat go wspierało, w tych wewnętrznych wyborach oczywiście mówię, mam tu rzeczowo na myśli te wybory na przewodniczącego w Lubuskiem, ale nie wiem, czy to ich potencjalnie uratuje, jeżeli by to trafiło do LUW-u. To takie są moje przemyślenia, że to administracyjnie się skończy na wojewodzie, a w Gorzowie będziemy sobie rozmawiać na sesji. Na tym się skończy, no ale to dla PiS-u może być paliwo, ale chciałem zauważyć na szybko w głowie, przebiegłem po wszystkich klubach radnych, w każdym się znajdzie ktoś, który ma problemy ze zlokalizowaniem w miejscu i czasie, jak to Adam ładnie problemy lokalizacyjne jakby nakreślił.
1: No jeszcze bym na jedną rzecz zwrócił uwagę, nie w związku wprost z twoim pytaniem, Sebastian, ale to jest też tak, że zwróćcie uwagę, jakby sygnał od Aliny Czyżewskiej i też trzeba się przyjrzeć jakby skuteczności tych sygnałów. Ja zwracam uwagę, że nie wszystkie te rzeczy, które wyciągała Alina Czyżewska, potem w sądzie się rzeczywiście tak obroniły mocno, jak ona o tym
4: ale
1: pisała.
4: Ale tylko się wtrącę, jak już się broniły, to dosyć spektakularnie.
1: Tak, to prawda. To prawda. Jak już się broniły, to tak, ale że trzeba wiedzieć, że nie wszystkie. Nawet te wydawałoby się na pierwsze czytanie tych, oczytanie tych spraw, że oczywiste zupełnie, potem nie były aż tak oczywiście oceniane przez wymiar sprawiedliwości. Ja ciągle jakby powtarzam i żeby też zachować pewne proporcje. To co prawda ktoś być może złamał przepisy kodeksu wyborczego. Tego ciągle nie wiemy tak naprawdę, ale to nie są rzeczy, za które się idzie do więzienia. To nie są rzeczy, które są najwyższej wagi, nawet na poziomie Gorzowa, jakiejkolwiek innej gminy. Trzeba po prostu zachować proporcje. My się oczywiście nad tym zastanawiamy. Publiczność to grzeje. To są fakty, ale nie należy zapominać, że to jest tylko jakiś wątek, nie wiem, czy bardziej poważnego zjawiska, ale wątek niezbyt ostry, uważam.
0: No dobrze, ale wiesz, no chodzi o to też, że to pokazuje, czy nasi rządzący przestrzegają prawa, tak? Bo to chyba o to... Zresztą ostatnio jak rozmawiałeś, ty mówiłeś o uczciwości. No uczciwość jest chyba ważna, a przynajmniej powinniśmy wymagać uczciwości od osób, które wybieramy, żeby dla nas, przypomnijmy, oni są dla nas, a nie my dla nich. A im dalej jesteśmy od przełomu 89 roku, tym coraz bardziej wydaje mi się, że to się strasznie przechyliło w tą drugą stronę, że jak już ktoś zostaje wybrany, tak jak zresztą mówił Robert Surowiec, pytałem go po ostatniej sesji, co było, to on mówi, że ci radni przecież mają mocny mandat od wyborców. Tylko że gdyby ci wyborcy, tylko że ten mandat zdobył, jeżeli oczywiście potwierdza się to, że część radnych nie mieszka w Gorzowie, no to oni w ogóle po ten mandat wyborczy nie powinni sięgnąć, tak? I o to
1: absolutnie
0: też chodzi.
1: Się zgadzam.
0: Chodzi o absolutnie coś, co można nazwać gniciem demokracji.
1: Nie,
0: tak?
1: Nie ma tutaj dwóch zdań co do tej sprawy, ale no to taka cisza, bo też nie chcę powiedzieć za mocno, nie? No jakby, jeżeli mówimy o uczciwości radnych, w ogóle polityków, to no to sorry, ale już chyba bardzo dawno się pogodziliśmy z tym, że takiej uczciwości nie ma.
0: No właśnie, czy powinniśmy się pogodzić, czy nie czas, biorąc pod uwagę właśnie tą sprawę, przypomnieć sobie o pewnych pryncypiach, które powinny być ważne i dla polityków, i dla nas, którzy ich wybieramy, tak?
1: No tak, no.
0: Wiem, że to trochę górnolotnie powiedziałem,
1: brzmi,
0: ale...
1: Górnolotnie brzmi, a i to dobrze, bo też czasami powinno się mówić takim wysokim głosem, albo dobrze słyszanym.
4: Wysokim językiem, tak.
1: Ale też, czy osoby, które... Zastanówmy się też od drugiej strony. Czy osoby, które to wyciągnęły, nieważne, kto tak naprawdę za tą całą pierwszym ruchem stoi.
0: Fajnie by było się dowiedzieć.
1: Czy one też aż tak do końca w tej całej sprawie są uczciwe? Kierując, jeżeli chodzi o te sprawy związane z lokalizacją miejsca zamieszkania, wskazując tylko jedną osobę, a nie cały szereg osób.
4: No nieuczciwość jednych nie wyklucza nieuczciwości drugich.
1: Oczywiście, że tak.
4: To są odrębne tematy, ale generalnie jasne, że tak. Taki w międzyczasie, jak Adam mówił, przynajmniej taki absolutnie science fiction scenariusz na najbliższe posiedzenie Rady Miasta, że być może radni gorzowscy wypracują jakiś wspólny apel, który też będzie przełomowy w skali Polski do ministra spraw wewnętrznych, bo to chyba on odpowiada za takie sprawy o to, żeby zmienić w ogóle prawo i żeby radni jakby danego tanych gmin zasadniczo w tym przypadku mogli mieszkać do kilku kilometrów za nią. Nie? Jakby, oczywiście, to jest absolutny science fiction, no, ale tak mi przyszło, że w zasadzie czemu nie, skoro możemy po prostu odwołać debatę na dany temat, no bo tak naprawdę tak to wyglądało na poprzedniej Radzie Miasta, to czemu by nie skończyć jakby przegłosowaniem takiego apelu do ministra, do rządu.
5: No, ktoś mógłby ci zarzucić, że to jest przenoszenie problemu tylko o kilka kilometrów dalej. Nie?
0: No tak, bo trzeba było, a dlaczego 10, a nie
4: 40? A nie 40, 9? Tak. A dobra, nie dlaczego o województwo?
0: No. Słuchajcie, tutaj to na razie kończymy. Zobaczymy, co się wydarzy na najbliższej sesji. Ale też jeszcze o sesji chciałem z wami porozmawiać, no bo to jest ważna sesja, tak zwana absolutoryjna. No i takie pytanie, czy to właśnie te zawirowania, o których teraz rozmawialiśmy, czy waszym zdaniem one mogą jakoś wpłynąć na głosowanie, czy prezydent powinien się troszeczkę obawiać, czy dostanie to wotum zaufania, czy to absolutorium. No bo do tej pory to nie było większych problemów. Czasami radni PiS głosowali przeciw albo się wstrzymywali, cała koalicja, no bo przypomnijmy, to jest właśnie Koalicja Obywatelska i Gorzów Plus, czyli ludzie prezydenta zawsze byli za. Czy teraz te zamieszanie może jakoś wpłynąć, że na przykład część radnych Platformy, czy też właśnie koalicji może się wyłamać, bo jak wiemy, nie wszyscy zawsze byli tacy ochoczy do tego, żeby prezydenta popierać.
5: No nie, no wydaje się, że tutaj nie może być akurat na tym poziomie jakiegoś w ogóle sporu, no bo chyba jeżeli radni głosują, to przypomnijmy, to mają do dyspozycji dokumenty, oni powinni przynajmniej popracować nad dokumentami.
0: Czyli... Ale wiesz, że dokumenty czasami dokumentami, a głosowanie głosowaniem, no bo oni mówili, że to ocena polityczna i tak dalej. Różnie bywało, a jeszcze jak sobie przypomnimy poprzednika Jacka Wójcickiego, no to tam już bywało totalna jazda bez trzymanki momentami.
5: Nie, no ja... Co zrobiłem? No, ponieważ nie miałem za dużo czasu, to chociaż dla przyzwoitości zajrzałem do tych dokumentów, które radni też już mają, jeżeli chodzi o te kluczowe sprawy dotyczące głosowania akurat tego punktu, czyli raport, czyli jak został zrealizowany budżet. No, tam to powinno być tym elementem, do którego sięgają radni. No, jeżeli by... Też oczywiście opinia ekspertów, czyli księgowych na temat, niezależnych księgowych na temat tych wszystkich bilansów. No tam nie wygląda na to, żeby ta dokumentacja jakoś szczególnie się różniła od tej sprzed roku czy sprzed dwóch lat, gdzie z absolutorium nie było żadnego problemu. No jedyny problem to sami na to zwróciliście uwagę, ale no nie wyobrażam sobie, żeby sensownym było żeby głosowanie absolutorium było poprzedzone na przykład jakąś analizą miejsca mieszkania na przykład klubu prezydenckiego. No nie trzyma się to, nie trzyma się to kupy. Akurat chyba w tym gronie nie ma chyba nikogo, kto...
0: Z tego co słyszałem, jest jeden.
4: Jest jeden kandydat, tak, na osobę z problemami lokalizacyjnymi.
5: No to dobrze, że chociaż jest jeden ten kandydat, bo wtedy jakby problemy się chociaż w różnym stopniu, to się jednak rozkładają na wszystkie kluby, te kluczowe, które będą podejmować decyzje w sprawie wotum zaufania dla prezydenta za 2025 rok. No to jak już idąc tym tropem, który zasiałeś tutaj, Sebastian, no to jeżeli rzeczywiście w gronie tych prezydenckich radnych też jest jakiś jeden, taki co nie wiadomo gdzie i co i kiedy, to znaczy, że absolutorium na pewno przejdzie bez problemów.
0: Okej.
4: Okay. No to jest najkrócej jak się da. Nie widzę scenariusza, w którym Jacek Wójcicki nie dostaje absolutorium od radnych. Koniec, kropka. Generalnie zawirowania polityczne czy nie, mimo w ogóle wcześniejszych jeszcze sprzed afery lokalizacyjnej, to mimo nawet wcześniejszych tarć w koalicji, bo nie ukrywajmy, że tam nie zawsze jest zgoda między prezydentem a koalicją obywatelską, to nie widzę mimo tego scenariusza, w którym ostatecznie ta większość i to znaczna większość nie, nie głosuje na radnego Wójcickiego, na prezydenta, przepraszam, Wójcickiego, jeżeli chodzi o absolutorium dla niego. Ja myślę, że nawet radni PiSu nie będą, chociaż może i przeciw, niektórzy zagłosują, no bo jakby koalicja z koalicją, więc to już samo w sobie...
0: Politycznie jest... byłoby nie bardzo, żeby wspierali
4: nawet
0: prezydenta
4: nie mogą.
0: Wspartego przez koalicję
4: tak,
0: obywatelską.
4: Tak, oczywiście, no to wręcz...
0: Ale mnie bardziej zastanawia, czy w samej koalicji nie znajdzie się kilka osób, które być może to będzie taki pierwszy sygnał o jakiś pęknięcia, jakiejś próbie pokazania, że my jesteśmy jednak inni, że my staramy się inaczej podchodzić do spraw, że my nie jesteśmy tak poukładani, że nas nie interesują jakieś właśnie układy koleżeńskie, biznesowe, że nam chodzi o Gorzów.
4: Spodziewam się jednego wstrzymania w koalicji, jednego od radnej jeszcze do niedawna koalicji. Nic poza tym. Okay. Ja przynajmniej.
0: No dobra. Zobaczymy, bo jak powiedziałem, sesja już we wtorek. To tutaj jeszcze zrobimy przerwę.
3: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
0: Jesteśmy po przerwie, ze mną nieodmiennie Konrad Baranowski i Adam Oziewicz. Chciałem z wami porozmawiać trochę o kolei, o planach kolejowych, bo się pokazały takie na lata po 2030 roku. Tak mniej więcej za 10 lat, co się ma dziać. No i Gorzów ma być, co zaskakujące, ma mieć dodatkowe połączenia, chyba nawet do Olsztyna.
4: W końcu.
0: Niesamowita rzecz, ale co ciekawe, w tych planach nie ma elektryfikacji. Ani 203, ani tej nowej trasy, która ma powstać w ramach Kolei Plus. A przecież obiecywano nam gorzowianom. Wiceminister przyjechał, opowiadał, że będzie, no 203 to nie, ale to będzie elektryfikowane i tam będą śmigały te pociągi 160 na godzinkę. No i co? No i pstra.
4: Może zacznę, bo jako mieszkaniec gminy
0: tak, ty czekasz na ten elektryczny pociąg jak...
4: No czekaj, się nie doczekam.
0: Jak kania dżdżu.
4: Jak mieszkaniec gminy Międzychód, a propos na radnego Gorzowa, delikatnie mówiąc, nie mógłbym startować. Chociaż nie wiem, niektórzy nie mają tych problemów. Jeżeli chodzi o mieszkaniec, jakby powiedzmy, że będący gdzieś w połowie dwóch dużych inwestycji, jednej po stronie lubuskiej, drugiej po stronie wielkopolskiej, czyli tego połączenia Gorzowa z Poznaniem przez Skwierzynę i Międzychód, powiem tak, tam chyba nikt już się nie spodziewał elektryfikacji z żadnej strony. Z perspektywy lubuskiego ja się nie dziwię, że nie jest planowana elektryfikacja, bo Poznań generalnie, Wielkopolska mówiła, że ich po prostu ta inwestycja w elektryfikację tamtego fragmentu z kolei nie interesuje.
0: Ale pamiętasz, jak były te głosy,
4: tak,
0: to
4: pierwotnie
0: cały czas...
4: w ogóle tu i tu miała być.
0: Ale
4: oczywiście.
0: Tak, ale jak się pojawiły te głosy właśnie ze strony Wielkopolski, to był ten. Nie,
4: u nas cały czas ma być.
0: Będzie elektryfikacja, projektujemy, pieniądze się znajdą.
4: Ale to pamiętam, że chyba w tym studiu, w tym formacie, możliwe, że nawet był też Adam albo Jarek Miłkowski. Nie pamiętam kto, nieważne, ale chyba mówiłem nawet takie dosłownie takie słowa, że ostatecznie raczej to umknie z tego względu, że po prostu elektryfikacja tej linii po stronie lubuskiej nie ma sensu finansowej, jeżeli nie będzie tego w Wielkopolsce. Dlatego, że elektryfikację byśmy mieli na trasie Gorzów-Międzychód. Jako mieszkaniec pod Międzychodem super, świetnie, elektryczne szynobusy do Gorzowa i tak dalej, ale to w zasadzie by było tylko na tej trasie. To już by było marnotrawienie pieniędzy. Jeżeli tego nie będzie do Poznania, no to po prostu nie ma to sensu, no bo elektryczną koleją byśmy musieli z Gorzowa do Międzychodu i w drugą stronę dojeżdżać, czyli z perspektywy Gorzowa szynobus elektryczny zatrzymywałby się w Międzychodzie i dalej z Międzychodu by musiał się na spalinówkę albo na hybrydę przestawiać do Poznania. To są dwie różne pary pociągów, lokomotyw.
0: Albo jeździłby hybrydowy po prostu tutaj.
4: Albo jeździłby tu i tu.
0: Tylko,
4: no to wtedy nie jest problem.
0: Tylko, że jakiś
4: tak?
0: porządny, nie to,
4: no tylko, że znowu
0: ta marszałek województwa lubuskiego.
4: No właśnie, to jest jeszcze w ogóle na dużo szerszą rozmowę. Natomiast jakby w perspektywie tego, że po prostu elektryczne lokomotywy wychodzą taniej niż hybrydy, z tego co wiem. I tu o to chodziło, żeby te późniejsze koszty utrzymania taboru gdzieś obniżyć, no to i tak by się nie udało. No bo tak naprawdę byśmy mieli przedłużony tramwaj Gorzów, tramwaj, mówię z pełną świadomością, to nie jest błąd, tramwaj podmiejski Gorzów Międzychód i nic dalej, bo do Poznania znowu hybryda albo spalinówka z Międzychodu by musiała jechać. Jakby ktoś z Gorzowa do Poznania chciałby się dostać, a z reguły to jest docelowy gdzieś tam cel podróży.
0: No dobra, ale tego w ogóle nie będzie, bo zgodnie z tymi dokumentami, które gdzieś tam ujrzały światło dzienne, elektryfikacji ma nie być, no Adam.
1: No właśnie, ja
0: jesteś
1: nie,
0: bardzo rozczarowany.
1: To znaczy, ja nie jestem ani rozczarowany, jestem zaskoczony, bo byłem na takim spotkaniu, na konsultacjach dotyczących tego fragmentu inwestycji Kolej Plus. To był chyba koniec lutego albo początek marca, w tej chwili dokładnie nie pamiętam. I tam padło pytanie takie, a właściwie chyba nawet bez pytania, autorzy projektu właśnie realizowanego teraz powiedzieli, że oczywiście w ramach tych prac projektowych, które akurat teraz właśnie prowadzą i będą trwały pewnie do końca roku, to nie ma środków na elektryfikację, ale jeżeli chodzi o prace projektowe, oni projektują tą linię jako nową linię, jako elektryczną, czyli
4: z uwzględnieniem chyba elektryfikacji.
1: Z uwzględnieniem elektryfikacji, tak, aby to już potem na etapie budowy był tylko problem, a nie na etapie przeprojektowywania tego projektu, aby dostosować go do warunków elektrycznych.
0: Okay, no powiem tak, na papierze wszystko można wyrysować.
1: Oczywiście, że tak, ale wtedy też, no to nie było dawno temu, no to było dwa, ja nie sądzę, żeby sytuacja się na tyle zmieniła przez dwa miesiące. Tam nie było nawet takiego stwierdzenia, że nie, słuchajcie, nie, tego nie będzie na pewno, tej elektryfikacji tu nie będzie. Raczej padły takie ostrożne stwierdzenia, które kierowały tych zebranych, zainteresowanych mieszkańców, że ta elektryfikacja będzie, jak tylko będą pozyskane pieniądze czy ze środków europejskich, czy centralnych, czy będą po prostu w ramach jakiejś takiej inżynierii finansowej pozyskiwany z obu źródeł, czy jeszcze innych źródeł, które się być może pojawią w przyszłości. Ja to tak odebrałem, a teraz, że na pewno jesteście przekonani o tym, że nie będzie
4: w dokumencie.
0: Tak jest w dokumencie takim strategicznym.
4: Nie jestem przekonany w tym sensie, że może będzie na...
0: Oczywiście dokument też można zmienić,
1: nie chcę mi się w to wierzyć, bo to by cały podważało ten cały projekt
4: ale
1: w ogóle kolei.
4: Ale projekt się nie zmienia, bo tylko się troszkę wtrącę, o projekt się nie zmienia. Jakby w aktualnym projekcie, z tego co wiem, to tak, mniej więcej chyba ten termin się trzyma, że do końca tego roku prace projektowe mają się skończyć. On będzie uwzględniał elektryfikację, jeżeli by ją chcieli wykonać w przyszłości. No ale to do tego dokumentu, o którym Sebastian mówi wracając, no to chyba w projekcie na tą strategię na 2040+. No to generalnie raczej sami...
1: Ale zainspirowaliście mnie do tego, żeby zajrzeć do tych dokumentów strategicznych. Wczytam się w nie chętnie, bo jestem w tej chwili zaskoczony. Jestem kompletnie nieprzygotowany. Nie potrafię zareagować na coś takiego, bo dla mnie to jest...
4: zaskoczenie.
1: Bo dla mnie to jest po prostu jakaś makabra.
0: Wreszcie, po tylu
1: Kolej Plus, ten odcinek Gorzów, Międzychód, Poznań, przecież to jeszcze jest, też nie jest przypadek, że odcinek do strefy miał być reaktywowany, no to wszystko miało zagrać jako taka super maszyna komunikacyjna właśnie z opcją w dalszej kolejności elektryfikacji. No, jeżeli tego nie będzie, to ja dziękuję za taką Kolej Plus.
0: W strategii mówi się o tym, że będzie Gorzów obsługiwany przez pociągi hybrydowe. No ale z drugiej strony, jak po raz pierwszy słyszeliśmy o elektryfikacji tej linii, kiedy był tutaj wiceminister Malepszak. I wtedy to padło zupełnie, można powiedzieć, nie wiadomo skąd.
1: No też to było ta informacja, jak sobie przypominam, tak, to było nieoczekiwane, z jasnego nawet niepotrzebne. Nieba. Bardziej oczekiwaliśmy, że 204, co zróbcie coś w sprawie 204, a nie
0: trójki.
1: Trójki.
0: 203,
1: o, przepraszam. Ale wszyscy wiemy, o co chodzi.
4: Tak. Ale zwróćmy uwagę, że wiceministrem Malepszaka dawno w Gorzowie nie było. No, z kilku miesięcy.
0: Był przecież, jak Intercity zapowiadał, tak?
4: W lutym.
0: No jakoś tam było. Ale mówię, że nawet wtedy na tym spotkaniu, jak się już tak troszkę podrapało, jak się tam podpytało, to nie było tak, że my mamy kasę i ten, tylko no nie, no, ale kasa to się znajdzie, dwa lata znajdziemy. I tej kasy cały czas szukają i to jednak sprawiało, że trzeba było, że podejrzenia, że to jest takie troszkę, no, kiełbaska powyborcza, przedwyborcza.
4: W trakcie
0: wyborów i tak dalej, że to niestety tak to było. A że mamy czas grillowy, no to kiełbaska zawsze na profi.
4: I to za darmo.
0: Dobra, słuchajcie, bardzo wam dziękuję za przyjście, rozmowę. Adam Oziewicz był moim gościem.
1: Dzięki.
0: I Konrad Baranowski.
4: Dzięki wielkie.
0: Przy mikrofonie również Sebastian Górny, a to był nasz program publicystyczny w Radiu Vox FM Gorzów.
3: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.

0: jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawą zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak.
1: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
2: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek. Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku, podjęły reanimację. Niezwłocznie.
1: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
3: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
4: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj. To zadowoleni byliśmy.
1: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
0: A po tragedii będzie też pilna kontrola w żłobku. Zleciła ją wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska.
5: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
0: Sprawę śmierci 2-latka w żłobku prowadzi prokuratura. Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Na szczegółach nasz reporter Michał Skalimowski.
6: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiSu. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów, naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego.
0: Prezydent na podjęcie decyzji ma 3 tygodnie od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego już formalnie z zakazem wjazdu do Polski. Itmar Ben-Gwir nie wjedzie do naszego kraju przez 5 lat, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotyli Sumut, w której skład wchodzili również polscy obywatele.
7: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wierzył.
0: O wydanie zakazu wnioskował minister spraw zagranicznych. Do MSZ-u wezwano też charge d'affaires Izraela. W naszym kraju mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
8: Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
0: Resort przekazał też, że 2 polskich uczestników flotyli Sumut opuściło izraelskie więzienie i jest w drodze do Turcji. To prawdopodobnie będzie ostatnie przesłuchanie w sprawie, o której mówi cała Polska. W piątek sąd w Piotrkowie Trybunalskim przesłucha współpracownika Sebastiana M., kierowcę oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Łukasz Kowalski.
9: Chcę podzielić się swoją wiedzą odnośnie osoby oskarżonego, jego historii kierowcy plus jego zachowania bezpośrednio po tej tragedii, więc myślę, że to są istotne fakty, które sądowi powinny być znane w chwili wydawania werdyktu.
0: Ten świadek jest kompletnie zbędny, uważa z kolei obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda.
10: Ma właściwie zaświadczyć o okolicznościach zupełnie niezwiązanych z przebiegiem zdarzenia, które jest przedmiotem niniejszego procesu.
0: Do tragedii doszło we wrześniu 2023 roku na A1 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Według prokuratury Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę i najechał na jadący prawidłowo drugi samochód. Zginęła 3-osobowa rodzina. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Bezpośrednią przyczynę śmierci wyjaśni zaplanowana na piątek sekcja zwłok. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne 2 osoby trafiły do szpitala. Służby wyjaśniają okoliczności tragicznie zakończonej imprezy w internacie w Szczecinie. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
11: Wiadomo, że 3 funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol. Ciało jednego z nich znaleziono następnego dnia rano. 2 pozostali trafili do szpitala.
12: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
11: Mówi prokurator prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie i dodaje.
12: Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, jednakże kategoryczną odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok.
11: Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Niezależnie od tego postępowanie wyjaśniające wszczął też komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
0: Ze względu na charakter sprawy Morski Oddział Straży Granicznej nie udziela szczegółowych informacji. W wysłanym nam oświadczeniu zaznacza jedynie, że zdarzenie nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Obecne przepisy o użyciu przymusu bezpośredniego są nieprecyzyjne, uważają policyjni związkowcy i składają w Sejmie swoją propozycję zmian w prawie. Domagają

0: 4 różne wyroki, jeżeli chodzi o funkcjonariusza.
1: Mówi Marcin Andrzejczak z Policyjnej Solidarności. Związkowcy liczą teraz na rozpoczęcie prac nad projektem w Sejmie.
2: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Apelują do resortu zdrowia o ochronę nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Tego chcą lekarze i władze szpitala przy Alei Legionów w Bytomiu. Ich zdaniem używanie tego określenia przez prywatne podmioty może wprowadzać pacjentów w błąd i utrudniać dostęp do właściwej pomocy. Jak podkreśla psychiatra Wojciech Sołtys, w przypadku osób w kryzysie taka dezinformacja może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, ale też dla życia.
3: Pacjent, który trafi w takie miejsce potrzebując pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego, będzie zagrożony istotnym pogorszeniem stanu jego zdrowia. Bo nazwa Centrum Zdrowia Psychicznego obejmuje warunki jakości. To są świadczenia refundowane, czyli bezpłatne, interdyscyplinarne. Takie, w którym do naszego problemu zostanie dobrana cała pomoc, którą w danym momencie dysponuje metoda naukowa.
2: Szpital wezwał już jeden z podmiotów do zaprzestania używania nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego, ale bez skutku. Prywatna placówka argumentowała, że określenie nie jest formalnie chronione. Dlatego bytomski szpital zwrócił się do resortu zdrowia o wprowadzenie jasnych przepisów regulujących, kto może posługiwać się tym oznaczeniem. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Prywatny budynek zostanie wyburzony w związku z budową drogi w tym miejscu. Właściciela budynku nie było na miejscu. Klucze urzędnikom przekazał sąsiad pana Cezarego, który walczył o wyższe odszkodowanie w związku z przejęciem posesji. Miasto za dom i działkę zaproponowało mu niecałe 500 000 zł.
4: Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna. Wyznaczono termin przejęcia budynku. No nawet była mowa o tym, że budynek będzie przejęty w razie jego w asyście policji siłowo, tak?
5: Prace będą teraz wznowione, on będzie zburzony?
4: Budynek będzie zburzony, bo on stoi w linii przebiegu jezdni.
2: Czyli pod oknami sąsiednich domów, powiedział naszemu reporterowi Mateuszowi Chłystunowi sąsiad właściciela, pan Wojciech. Według mieszkańców okolicy miasto wykazało się w tej sprawie dużą arogancją.
6: Tak nie powinno to wyglądać. To sąd powinien tutaj naprawdę wcześniej zająć jakieś swoje ostateczne stanowisko i wtedy mogą przystępować do takiego. A to, co dzisiaj jest, to wygląda jakby zabieruta, kiedy wywłaszcza no ludzi na takiej zasadzie, kiedy dawano im albo nie dawano w ogóle żadnych pieniędzy.
2: Powiedziała nam pani Ewa, miasto nie odpowiedziało na pytania naszego reportera o termin wyburzania budynku. Urzędnicy przekazali jedynie o planowanej inwestycji i przejęciu posesji. Informowali mieszkańców o tym już kilka lat wcześniej. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedury jego ekstradycji do Polski. P. to jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
7: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
2: Śledczy nie zdradzają szczegółów zatrzymania. Wiadomo jednak, że w sprawie były zaangażowane służby federalne.
7: Aktualnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na informacje o decyzji sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym, bowiem mamy tutaj wdrożoną procedurę ekstradycyjną.
2: Na ten moment prokuratura ma ustalonych około 5 000 poszkodowanych. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Łukasz Podolski, właścicielem Górnika Zabrze, za niecałe 4 miliony złotych miasto sprzedało mu 86% akcji klubu, mówi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
8: Bardzo się cieszę, że domyka się piękna historia, którą Łukasz Podolski zaczął obiecując najpierw, że przyjdzie na koniec kariery do Górnika Zabrze. Ku zaskoczeniu, wielkiej radości oczywiście wielu kibiców.
2: Pierwszym zadaniem dla Podolskiego będzie uporządkowanie spraw finansowych. Nie jest tajemnicą, że Górnik wciąż ma długi. Nowy właściciel zdaje sobie sprawę, że kolejny sezon może być bardzo ciężki.
9: Czeka nas dużo pracy na boisku, czeka nas dużo pracy poza boiskiem i mam nadzieję, że to w tym samym kierunku pójdzie jak teraz, a reszta to jest sport, co może się wydarzyć.
2: Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość samego Łukasza Podolskiego jako zawodnika. Pojawiają się spekulacje, że sobotni mecz z Radomiakiem Radą może być jego ostatnim występem w piłkarskiej karierze. To ma być największa lekcja patomorfologii w Polsce. Uniwersytet Medyczny w Łodzi chce pobić jednocześnie dwa rekordy. Liczby osób wykonujących bandażowanie kolana oraz liczby uczestników wykładu. Na uczniów i studentów czeka aula mogąca pomieścić 1000 osób. Z profesor Katarzyną Taran z Uniwersytetu rozmawia nasz reporter Grzegorz Mnich.
10: Dlaczego właśnie patomorfologia?
11: Patomorfologia przeszła bardzo długą drogę, aż po badanie zmian nowotworowych na poziomie atomu. Służy projektowi wymuszonej ewolucji ciała ludzkiego. Kaczyńskiego, który ma pozwolić nam żyć w kosmosie.
12: Będą wątki sięgające do kosmosu, ale też będą powroty do medycyny starożytnej.
11: Zaczniemy

0: podróżą do starożytnego Egiptu. Tam powiemy o magii, która się tam dokonywała, która była domeną kapłanów.
1: Bicie rekordów Polski na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym zaplanowano na 28 maja. Wielkopolska ma kobietę księdza. Ksiądz Adriana Gabryś rozpoczęła posługę w kościele ewangelicko-augsburskim w Kaliszu.
2: Dla naszych parafian, dla ludzi, dla luteran nie jest problemem kobieta. Myślę, że już od długiego czasu, bo kobiety długo w tym kościele służą. Każdy jest powołany do czegoś. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nie ma znaczenia.
1: Nowa wikariusz jest żoną proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej, z którym ma dwoje dzieci. Na koniec jeszcze Lublin, do którego przyjadą najlepsi akrobaci z całego świata. W lipcu będzie tam Urban Highline Festival, czyli największe na świecie święto chodzenia po taśmie, mówi Weronika Lesz z Fundacji Firmament.
3: 4 dni, w których będziemy chodzić po sznurkach, które my nazywamy taśmami Highline. Widowiskowo między 10 a 21 codziennie artyści z całego świata będą prezentować swoje umiejętności na taśmach.
1: Impreza potrwa od 23 do 26 lipca.
4: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
5: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Witam słuchaczy i jak zawsze mamy dla Was przygotowane materiały z różnych dziedzin życia. Będzie o tym, o czym było ostatnio głośno. 10-miesięczny malec zaniedbany jest ciąg dalszy w sądzie. Będzie także o Cezibie i boisku, ale także o rekordowym nocnym szaku kulturalnym, zbliżającym się Nordic Walking Mistrzostwach Polski, które odbędą się w Gorzowie. I nie tylko. Sporo tych wydarzeń, więc posłuchajcie. Czy rodzice 10-miesięcznego chłopca z Bogdańca zostaną pozbawieni praw do niego? Rozprawa odbędzie się 11 czerwca w sądzie w Gorzowie. Dziecko było drastycznie zaniedbane. Na początku maja trafiło do gorzowskiego szpitala z rozciętą głową, odleżynami i wszawicą. Sprawą zajęła się prokuratura. Karolina G. usłyszała zarzuty, grozi jej 5 lat więzienia. Jak się okazuje, rodzina od stycznia ma nadzór kuratora. Złożony jest wniosek o odebranie praw rodzicielskich ojcu i ograniczenie praw matce. Mówi Olimpia Barańska-Małuszek, prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie.
6: Sytuacja jest już bardzo stabilna, dlatego że to najmłodsze dziecko rocznie, spełnoroczne, 10-miesięczne, bardzo szybko wyszło ze szpitala, zostało oddane pod pieczę opieki zastępczej. Jest to spokrewniona rodzina, będąca cały czas w kontakcie z kuratorem sądowym i z sądem. Toczy się sprawa o prawo rodzicielskie, jest wyznaczona na 11 czerwca, natomiast wszelkie czynności i ten termin rozprawy był też już wyznaczony wcześniej po prostu, dlatego że od stycznia 2026 roku rodzina była już objęta nadzorem i zeszły piątek mieliśmy specjalnie właśnie z powodu tej sprawy spotkanie z kuratorami sądowymi, kuratorem okręgowym, sędziami Wydziału Rodzinnego, więc była analiza tej sprawy, no i tam były podejmowane bardzo często czynności, bardzo szczegółowe były te sprawozdania i tak dalej. Nie mogę ujawniać szczegółów ze względu na to, że jest to sprawa z zakresu prawa rodzinnego i ze względu na dobro dziecka i całej rodziny, no nie można ujawniać. Natomiast w tej chwili mogę zapewnić, że wszystkie dzieci są zabezpieczone, są bezpieczne, natomiast toczą się postępowania z udziałem rodziców tych dzieci i w czerwcu należy się spodziewać albo zakończenia, albo kontynuacji.
5: 10-miesięczny chłopiec i dwójka jego starszego rodzeństwa przebywają u krewnych w rodzinie zastępczej. Konsekwencji kierownik gorzowskiego USC nie poniesie. Urzędniczka miała wątpliwości, po czasie wykonała orzeczenie sądu. Według Rzecznika Praw Obywatelskich to przekroczenie kompetencji. Kierownik gorzowskiego urzędu stanu cywilnego nie poprawiła aktu urodzenia, mimo prawomocnego wyroku sądu. Chodziło o wpisanie innej płci oraz imienia. Na wniosek rzecznika gorzowski magistrat sprawdził, dlaczego doszło do uchybienia i jak tłumaczy, były wątpliwości do sposobu wykonania części wyroku. Mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego magistratu.
7: Z ustaleń wynika, że po wpływie prawomocnego orzeczenia sądu pojawiły się wątpliwości dotyczące sposobu wykonania części rozstrzygnięcia odnoszącej się do zmiany imienia. Dlatego Urząd Stanu Cywilnego zwrócił się do Sądu Rejonowego w Krakowie o dodatkowe wyjaśnienia. Po ich uzyskaniu orzeczenie zostało wykonane zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu, a informacja o tym została przekazana również do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Na dziś możemy powiedzieć, że sprawa została wyjaśniona pod względem proceduralnym. Jednocześnie warto podkreślić, że kierownik Urzędu Stanu Cywilnego działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a nadzór nad rejestracją stanu cywilnego sprawuje właściwy wojewoda.
5: Konsekwencje wobec kierownik USC nie będą wyciągane. Jak poinformował nas sekretarz miasta, nie ma podstaw prawnych. Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że przepisy nie przewidują kwestionowania orzeczenia sądu przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, które powinien był je wykonać niezwłocznie. Zmiany kadrowe w Parku Narodowym Ujście Warty. Dotychczasowy dyrektor został odwołany. Decyzję we wtorek podjęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Remigiusz Wojtera funkcję pełnił od około 2 lat. Powody dymisji nie są na razie znane. Ostatnio głośnym echem, przypomnijmy, odbiło się nowe rozporządzenie ministerstwa w sprawie zakazu polowań na zwierzynę łowną w otulinie parku. Ma wejść ono w życie od 1 czerwca. Protestują sąsiadujące gminy i sejmik województwa lubuskiego, o czym niedawno informowaliśmy. Obowiązki dyrektora parku pełni aktualnie dotychczasowy zastępca do spraw administracyjnych.
8: Baza sportowa będzie kompletna. Przy Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu w Gorzowie powstanie boisko wielofunkcyjne. GIM ogłosił przetarg i czeka na chętne firmy, które wykonają inwestycje. Kompleks szkolny przy Warszawskiej ma halę sportową, ale brakuje infrastruktury na świeżym powietrzu. Boisko powstanie na miejscu, gdzie jest dziki parking. To będą super warunki dla WF-istów i uczniów, mówi Magdalena Łabuza, dyrektor CEZIB-u.
9: Czekamy na boisko zewnętrzne. Mieliśmy też pomiary geodezyjne, także miasto pozyskało środki ze Sportowej Polski. My mamy pewną infrastrukturę, bo to było boisko zaplanowane, wcześniej wyłączone z projektu. Boisko jest zaplanowane mniej więcej na wysokości warsztatów w stronę poradni. Jakbyśmy weszli sobie od ulicy Teatralnej na teren CEZIB-u, to po lewej stronie mamy warsztaty, a po prawej stronie na tym terenie zielonym, ale właśnie tutaj przy budynku, ono jest wyznaczone, nawet są postawione lampy zewnętrzne do oświetlenia i one są postawione, zostały postawione w ramach budowy, no to na pewno już chyba spełnienie wszystkich marzeń naszych WF-istów, którzy mają naprawdę warunki doskonałe, znaczy WF-iści, nasze dzieciaki mają przede wszystkim te warunki doskonałe, jeżeli chodzi o halę sportową, a jeszcze boisko zewnętrzne, no to w tych miesiącach, myślę, że nie tylko letnich, wiosennych, to spełnienie chyba wszystkich marzeń, właśnie jeżeli chodzi o ten aspekt sportowy. Także niedługo ruszą prace, jeżeli chodzi tutaj o boisko. Planowane jest do końca, że zostanie zakończona inwestycja do końca roku kalendarzowego. To jest boisko, na którym będzie boisko do piłki nożnej, do siatkówki, do koszykówki. Takie boisko w typie orlika, gdzie będzie właśnie zarówno, gdzie będzie jedno większe do piłki nożnej i równolegle będą dwa mniejsze właśnie do siatkówki, do koszykówki.
8: Będzie także dwutorowa skocznia do skoków dal, oświetlenie i odwodnienie. Wykonawca na pracę będzie miał 5 miesięcy. Na budowę pozyskano dotacje z programu Sportowa Polska 2 700 000 zł.
5: Konkurs plastyczny i kasa do wygrania dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zabawę organizuje gorzowski MCEK. Uczestnicy muszą zobrazować hasło Ekologia w kulturze. Należy pokazać związki między ekologią a kulturą, na przykład tradycję, styl życia, sztukę inspirowaną naturą. Można zgłosić jedną pracę w rozmiarze maksymalnie A3, wykonaną dowolną techniką. Autorzy najwyżej ocenianych dzieł otrzymają 500 zł za pierwsze miejsce, 300 za drugie i 200 za trzecie. Szczegóły znajdziecie na Facebooku gorzowskiego MCEK-u.
8: To będzie rekordowy nocny szlak kulturalny. Gorzowianie będą mogli odwiedzić 76 miejsc. Dwudniowa impreza odbędzie się 12 i 13 czerwca. Jak zawsze zaprezentują się instytucje kultury, artyści zawodowi i amatorzy. W tym roku na szlak wraca Galeria Bezbronna, mówi Aneta Gnaczyńska, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury.
10: Dwudniowa impreza przed nami, czyli nocny szlak kulturalny 12-13 czerwca. Rekordowa liczba zgłoszeń, 76 zgłoszeń od naszych wykonawców, organizatorów własnych punktów podczas nocnego szlaku kulturalnego. Bardzo się cieszymy i z tego miejsca serdecznie jako organizator Miejskie Centrum Kultury dziękuję za uczestnictwo i tak duże zainteresowanie tym wydarzeniem. 2 dni pełne wydarzeń kulturalnych, inicjatyw, stowarzyszeń, 2 dni pełne imprezy. I oczywiście wraca Galeria Bezbronna, z którego bardzo się cieszymy. Galeria, która nie potrafi bronić się przed artystami. Galeria, której głównym organizatorem jest pan Daniel Adamski. Galeria lubi nas zaskakiwać swoją lokalizacją i w tym roku również zaskoczyła nas bardzo pozytywnie. i tu mogę odkryć rąbka tajemnicy organizacyjnej. Galeria odbędzie się w budynku starej poczty w centrum miasta. Budynek jest oczywiście nieczynny i został udostępniony specjalnie na to wydarzenie. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia i proszę sobie zarezerwować ten weekend 12-14 czerwca, ponieważ to będzie bogaty weekend wydarzenia kulturalne i artystyczne.
8: W Galerii Bezprądnej może wystawić się każdy, kto chce podzielić się swoją twórczością z mieszkańcami. Pierwszy raz NSK odbył się w 2009 roku. Na początku była to impreza jednodniowa. Od 2024 roku wydarzenie ma formułę dwudniową.
5: Koncerty i różnorodne brzmienia. Festiwal Wake Up and Life w Sulęcinie odbędzie się pod koniec maja. Dwa dni muzycznych atrakcji. Od punkowej energii przez rockowy luz, po kojący klimat reggae. Bilety dostępne online. 29 maja zaprezentują się rockowa Benzyna oraz Farben Lere, czyli punk rock z charakterem, który wciąga słuchaczy, a także zespół wybrany w głosowaniu. Z kolei 30 maja zagrają Szaszamane, czyli reggae, Rytm i Energia, Sunata, Doom i Post Metal oraz Damian Szewczyk, który pokazuje, że Was może grać pierwsze skrzypce. Festiwal Wake Up and Life na scenie pod lipą przy Soku 29 i 30 maja. Szczegóły na stronie organizatora. To będzie największa impreza Nordic Walking w Polsce. Zawodnicy będą walczyć o medale na polu golfowym w Gorzowie. Mistrzostwa Polski odbędą się 6 czerwca. Trwają zapisy. Na tą chwilę udział potwierdziło ponad 400 miłośników maszerowania z kijkami. Organizatorzy liczą na frekwencyjny rekord. O tytuły chodziarze walczyć będą na trzech dystansach. 5, 10 i 20 km. Dla dzieci będą osobne starty na 200 metrów. Mówi Marcin Schulz, organizator.
11: W imieniu Światowej Federacji Nordic Walking oraz Nordic Walking Polska ja z całego serca chciałem podziękować tutaj za naprawdę niesamowite zaangażowanie współorganizatorów Fundacji Zdrowo i na Sportowo w imieniu Karoliny i Doroty, Pola Zawarcia w imieniu pana Witka, to naprawdę oraz Urzędu Miasta Gorzów Wielkopolski. Naprawdę niesamowite ich zaangażowanie już de facto po raz trzeci powoduje, że mamy naprawdę tutaj niesamowitą imprezę na najwyższym światowym poziomie. Przyjeżdżają do nas nie tylko najlepsi zawodnicy z Polski i ze świata, ale i również amatorzy, bo można powiedzieć, jest to impreza nie tylko dla zawodowców, ale i dla każdego, kto chciałby się po prostu sprawdzić, fantastycznie spędzić czas i niesamowite święto sportu i aktywności ruchowej. Wierzę, że w tym roku Mistrzostwa Polski również staną na wysokości zadania. Już teraz mamy przekroczone frekwencje jak na ten czas i liczę, że ten rekord zostanie pobity. Szykuje się naprawdę największa impreza w Polsce i na świecie tej dyscypliny. Przygotowaliśmy dla Was starty na trzech dystansach. 5, 10 i 20 km. Będą kategorie wiekowe co 5, co 10 lat. Najmłodsza do 10 lat, więc fajne dzieciaczki małe też mogą wystartować. Najstarsza kategoria 80+, już takich weteranów i to nie są wcale najsłabsi zawodnicy, tylko jedni z mocniejszych w Polsce i na świecie. Jest kategoria osób z niepełnosprawnościami, jest kategoria rodzinna. Niezależnie, jeżeli nawet nie startujesz, warto przyjść, zobaczyć jak się chodzi, jak chodzą inni, a przy okazji spróbować sobie pograć w golfa i poczuć jaka to jest fajna dyscyplina. Skład sędziowski jest naprawdę niezwykle wysokiej klasy. Mam tutaj sędziów klasy międzynarodowej, klasy pierwszej. Głównym sędzią zawodów będzie Renata Markiewicz, bardzo doświadczona sędzina. Następnie sędziami będzie Marek Kosecki, gdzie będzie prowadzona również wideoanaliza, więc taka ciekawostka, nowość też podczas zawodów. Po przejściu trasy będzie można podejść do sędziego, zobaczyć swoją technikę marszu i uzyskać wskazówki, co poprawić, jak można chodzić lepiej, więc też niesłychana taka możliwość w ogóle uzyskać takie profesjonalne wsparcie i ocenę naszej techniki marszu z zawodów. Innymi osobami wspierającymi będzie Katarzyna Kosecka, Sławomir Kacprzak, Katarzyna Przytuła, Renata Gawor, Magdalena Pilak, Patrycja Bar, Dariusz Magnuski, Wojciech Netkowski, Anita Gaworek, Joanna Pietrusewicz, Beata Wołk, Ewa Samek i Mariusz Szatkowski. Więc jak widać, skład jest fajny, profesjonalny i co najważniejsze, należy zaznaczyć, sędziów nie należy się bać. Wiadomo, sędziowie są po to, żeby pilnować rywalizację, Fundacji Fair Play, ale również pomagają, edukują, wspierają, więc nawet jeżeli startujemy po raz pierwszy, oni chętnie podpowiadają i na trasie, i po zawodach, co poprawić, jak chodzić lepiej, żebyśmy chodzili zdrowiej, bo przede wszystkim jest to niezwykła również promocja dyscypliny i możliwości, które daje Nordic Walking, więc nie boimy się, startujemy, zapraszamy. To jedyna impreza na świecie Nordic Walking, która odbywa się na polu golfowym, więc jest to naprawdę niesłychane. Nordic Walking, oczywiście nie mówię o innych dyscyplinach, ale to jedyna impreza Nordic Walking na świecie, która odbywa się na polu golfowym i została ona bardzo dobrze przyjęta przez zawodników ze względu na, można powiedzieć, fajną, ciekawą trasę.
12: Niełatwą,
11: dokładnie. Coś by się wydawało, że to jest trasa płaska. Jest płaska, ale z delikatnymi, są, że tak powiem, różnego górki, pagórki. Jest troszeczkę piachu, więc ona jest bardzo fajna, różnorodna, ale co powoduje jej atrakcyjność? Przede wszystkim widoczność. My całą trasę widzimy, więc jak będziemy oglądać streaming, też już od początku będzie widać każdego zawodnika. Kto kogo przegania, kto z kim walczy. Więc jest to niesłychanie fajna trasa do streamingu, do oglądania. Będą drony latające wokół zawodników, więc będzie można wszystko fajnie na żywo śledzić. A dla zawodników jest ona niesłychanie atrakcyjna, ponieważ jest inna. Nie jest to trasa leśna, gdzie wchodzimy do lasu, można powiedzieć, gdzieś między drzwiami ziapamy się przyciskami, ale jest niesłychana, bardzo przepiękna, bo pole golfowe tu jest no naprawdę przeurokliwe. Bardzo, bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o wzniesienia i różnorodność również podłoża.
5: Mistrzostwom towarzyszyć będą liczne wydarzenia dla dorosłych i najmłodszych. Organizatorzy zachęcają gorzowian do kibicowania. Przyjść może każdy, wstęp jest wolny. Zapisy na stronie Polskiej Ligi Nordic Walking.
8: Czas na odrabianie zaległości. Gazet Stal Gorzów w niedzielę zmierzy się z wicemistrzem Polski Motorem Lublin. Początek meczu na popularnym Jancarzu o godzinie 17.30. Niesieni ostatnimi zwycięzcami podopieczni Piotra Palucha zmierzą się z silnym Motorem, którego jednak da się pokonać. Pokazała to ostatnio Unia Leszno, która na Smoczyku zwyciężyła Lublinian 46-44. Kto się przeciwstawi Bartoszowi Zmarzlikowi i spółce? Mówią trener Piotr Paluch i Adam Bednarz.
13: Jak powiedziałem wcześniej, chcemy stworzyć fajne widowisko. Chcę, aby te młode wilki, ci liderzy jechali fajny żużel, pokazywali taką radość na torze, cieszyli kibiców i chcemy po prostu tak cały czas jechać, a nie będziemy faworytem w tym meczu, ale wynik będzie otwarty, ponieważ drużyna gorzowska jest nieobliczalna.
14: Wszystkie mecze są bardzo ważne dla nas, więc podejdziemy do tego meczu tak jak zawsze. Po prostu zostawimy na torze wszystko, będziemy walczyć o każdy centymetr na torze.
8: Sztab szkoleniowy musi też trzymać kciuki za zdrowie trzech stalowców, którzy w sobotę wystąpią w czeskiej Pradze w Grand Prix. Chodzi o Jacka Holdera, Andersa Thomsena, który wskoczył ze kontuzjowanego Fredrika Lindgrena, i Adama Bednarza, który dostał dziką kartę. 100 kilometrów, żeby pokazać, że w trzeźwości żyje się lepiej. Z Gorzowa ruszy bieg trzeźwości. Start w sobotę o godzinie 8 ze Starego Rynku. Organizatorzy spodziewają się kilkuset uczestników. Dla wszystkich przygotowano okolicznościowe koszulki. Dołączyć może każdy. Wystarczy przyjść na Stary Rynek po godzinie 7.15. Nie trzeba przebiec 100 kilometrów, wystarczy 2,5, mówi Tomasz Manikowski, organizator.
15: To jest 14 bieg. Oczywiście ta przerwa na pandemię była 2 lata, to już by był 16. Ale to chyba każdy wtedy wstrzymał działania. Tak dopowiem, że tu tych organizatorów już teraz jest więcej. Jest szpital, specjalistyczny szpital w Ciborzu, jest klub abstynenta od nowa, jest urząd miasta, tak jak zawsze od początku jest tutaj z Gorzowa. Jakby bieg się odbywa, to zawsze urząd miasta, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydział Spraw Społecznych, tutaj są z nami. Nie? Bez nich, bez tych wszystkich instytucji, bez gmin, Równiewice, bez gminy Łagów, Skąpe, byśmy tu po prostu nie dali rady, bo teraz jakby na pierwszym biegu było 40 parę osób, teraz mamy zasięg do 300 paru, do 400, łącznie z tymi, którzy nas odwiedzają, którzy do nas przyjeżdżają, którzy nas witają. To jest bardzo duża impreza w takim aspekcie sportowo-społecznym.
16: Mhm. Ale ruszacie z Gorzowa, ze Starego Rynku o godzinie?
15: 8 rano.
16: Każdy może do was dołączyć?
15: Dokładnie tak. Są zapisy, jest strona biegowa, bieg trzeźwości, ale też można przyjść troszeczkę przed biegiem. Tak proponuję 15 po 7 przyjść, to każdy zdąży się zapisać, każdy zdąży wypisać deklarację o uczestnictwie w biegu, każdy dostanie koszulkę, bo biegniemy w jednakowych koszulkach. Liderzy mają tylko inny kolor, żeby się odróżniali, ale tak jesteśmy jedną biegową rodziną. Każdy uczestnik, czy to będzie uczestnik biegowy, czy to będzie na rowerach, czy to będzie obsługa w autobusie, autobusie, bo też takie osoby są potrzebne. Wszyscy mają koszulki, wszyscy jesteśmy jedną drużyną i biegniemy z Gorzowa 8 rano. Tu zazwyczaj jest to trochę poślizg, parę minut, 5-10 minut, ale generalnie zakładamy, że 8 rano startujemy. I dla tych, którzy się boją wystąpić w biegu, którzy myślą, że to jest 100 kilometrów, to po prostu jest odcinek nie do pokonania. Biegniemy 5 drużyn. Każda drużyna ma do przebiegnięcia po etapie 2,5 kilometra, więc to jest odcinek dla osób, które nawet nie są wytrenowane biegowo, a chciałby się z tym zmierzyć. I ta osoba, dana osoba może wyjść na ile odcinków chce. Nie musi biec całości, czyli wszystkie odcinki swojej drużyny, tylko ile ma sił.
16: Czyli jeden odcinek też wystarczy.
15: Też wystarczy.
16: Czy 2,5 kilometra.
15: Tak, dokładnie. Uczestnictwo z nami. Trzeba zobaczyć ten klimat, trzeba zobaczyć tą atmosferę, bo jak już powiedziałem, to jest naprawdę wydarzenie społeczne. To jest wydarzenie terapeutyczne, to jest wydarzenie integrujące wszystkie środowisko, całe środowisko osób, które chcą żyć zdrowo. Bo bieg trzeźwości, który ma w nazwie trzeźwość, to nie chodzi tylko i wyłącznie o abstynencję. To chodzi o zmianę życia, to chodzi o zmianę postawy, o takie zauważenie w sobie pasji, zauważenie sobie takiej siły i na tym biegu to jest, że ludzie zakładają, że przebiegną 5 km, czy 2 km, czy 3, się okazuje, że przebiegli 20 i przez cały dzień mówią: wow, to ja tak chcę, i wchodzą w biegi, wchodzą w jakikolwiek wysiłek fizyczny, który sprzyja zdrowieniu. Do tego przychodzi zmiana diety, do tego przychodzi zmiana postawy, do tego nowe znajomości, nowe przyjaźnie. To są same korzyści.
8: Biegacze pokonają trasę z Gorzowa do Ciborza z przystankami w Lubnie, Wicach i Łagowie. To 14. edycja Biegu Trzeźwości.
4: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
16: Dzień dobry. Przy mikrofonie Sebastian Górny, a dzisiaj w studiu goszczę Tomka Manikowskiego, organizatora Biegu Trzeźwości, który już po raz 14.
15: Dokładnie.
16: Wystartuje z Gorzowa do Ciborza.
15: Witam
16: Już w tę sobotę, tak?
15: Tą sobotę pogoda się szykuje piękna. To jest 14 bieg. Oczywiście ta przerwa na pandemię była 2 lata, to już by był 16, ale to chyba każdy wtedy wstrzymał działania. Tak dopowiem, że tu tych organizatorów już teraz jest więcej. Jest szpital, specjalistyczny szpital w Ciborzu, jest klub abstynenta od nowa, jest urząd miasta, tak jak zawsze od początku jest tutaj z Gorzowa, jakby bieg się odbywa, to zawsze urząd miasta, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Wydział Spraw Społecznych, tutaj są z nami, nie? Bez tych wszystkich instytucji, bez gmin Lubniewice, bez gminy Łagów, Skąpe, byśmy tu po prostu nie dali rady, bo teraz jakby na pierwszym biegu było 40 parę osób, teraz mamy zasięg do 300 paru, do 400, łącznie z tymi, którzy nas odwiedzają, którzy do nas przyjeżdżają, którzy nas witają. To jest bardzo duża impreza w takim aspekcie sportowo-społecznym.
16: Mhm. Ale ruszacie z Gorzowa, ze Starego Rynku. O godzinie?
15: 8 rano.
16: Każdy może do was dołączyć?
15: Dokładnie tak. Są zapisy, jest strona biegowa, bieg trzeźwości, ale też można przyjść troszeczkę przed biegiem. Tak proponuję, 15 po 7 przyjść, to każdy zdąży się zapisać, każdy zdąży wypisać deklarację o uczestnictwie w biegu, każdy dostanie koszulkę, bo biegniemy w jednakowych koszulkach. Liderzy mają tylko inny kolor, żeby się odróżniali. Ale tak, jesteśmy jedną biegową rodziną, każdy uczestnik, czy to będzie uczestnik biegowy, czy to będzie na rowerach, czy to będzie obsługa w autobusie, bo też takie osoby są potrzebne. Wszyscy mają koszulki, wszyscy jesteśmy jedną drużyną i biegniemy z Gorzowa 8 rano. Tu zazwyczaj jest to trochę poślizg, parę minut, 5-10 minut, ale generalnie zakładamy, że 8 rano startujemy. I dla tych, którzy się boją wystąpić w biegu, którzy myślą, że to jest 100 kilometrów, to po prostu jest odcinek nie do pokonania. Biegniemy 5 drużyn. Każda drużyna ma do przebiegnięcia po etapie 2,5 kilometra, więc to jest odcinek dla osób, które nawet nie są wytrenowane biegowo, a chciałby się z tym zmierzyć. I ta osoba, dana osoba może wyjść na ile odcinków chce. Nie musi mieć całości, czyli wszystkie odcinki swojej drużyny, tylko ile ile ma sił.
16: Czyli jeden odcinek też wystarczy.
15: Też wystarczy.
16: 2,5 kilometra.
15: Tak, dokładnie. Uczestnictwo z nami. Trzeba zobaczyć ten klimat, trzeba zobaczyć tą atmosferę, bo jak już powiedziałem, to jest naprawdę wydarzenie społeczne. To jest wydarzenie terapeutyczne, to jest wydarzenie integrujące wszystkie środowisko, całe środowisko osób, które chcą żyć zdrowo. Bo bieg trzeźwości, który ma w nazwie trzeźwość, to nie chodzi tylko i wyłącznie o abstynencję. To chodzi o zmianę życia, to chodzi o zmianę postawy, o takie zauważenie w sobie pasji, zauważenie w sobie takiej siły i na tym biegu to jest, że ludzie zakładają, że przebiegną 5 km, czy 2 km, czy 3, się okazuje, że przebiegli 20 i przez cały dzień mówią, wow, to ja tak chcę i wchodzą w biegi, wchodzą w jakikolwiek wysiłek fizyczny, który sprzyja zdrowieniu. Do tego przychodzi zmiana diety, do tego przychodzi zmiana postawy, do tego nowe znajomości, nowe przyjaźnie. To są same korzyści.
16: Opowiedz trochę o historii, no bo jak już wspomnieliśmy, to 14, właśnie mogłaby być już nawet 16 edycja biegu. Skąd to się wzięło?
15: To ta historia ma 22 lata. 22 lata temu przebiegłem ten odcinek dokładnie na pierwszą rocznicę mojego zdrowienia. Na pierwszą rocznicę mojego nowego życia. I to było niesamowite przeżycie. Biegłem 12 godzin 20 minut z przyjaciółmi, z wspierającymi. Edek tam ze mną biegł do Łagowa, w Łagowie wsiadł na rower, bo mówi, to jest mój bieg. On po prostu uznał, że nie chce zrobić sobie kontuzji, więc gdzieś tam zszedł z trasy. Ale biegłem i ten bieg mi pokazał, że jeżeli umysł jest zdrowy, jeżeli głowa jest trzeźwa, to każde marzenie można zrealizować. Co wymyśli głowa, to można zrobić. Ale było tak, że chłopacy wyszli mnie powitać z tego oddziału w Ciborzu. Ja się spóźniłem, oni czekali na mnie dość długo, ja śmieję się, nie dostali kolacji. Po jakimś czasie spotkał mnie, podszedł do mnie mężczyzna i mówi, czy ja go pamiętam. Ja mówię, tak nie bardzo. Mówi, to ja byłem wtedy, co na ciebie czekaliśmy, jak biegłeś ten bieg na swoją rocznicę. Ja mówię, kurde, o kolacji mi się wspomni. Mówi, słuchaj, ja tak sobie pomyślałem w głowie, że jak ty biegniesz 100 km, ja nie będę pił 100 dni po wyjściu z terapii. I ja mówię, co, nie piję do dzisiaj, a tu minęło kilka lat od tego biegu. Ja szybko poleciałem do Marka Gieruszyńskiego, ówczesnego kierownika. Mówię, Marek, robimy bieg. To działa, to po prostu działa na innych. To nie jest tylko dla mnie, dla mojej rocznicy, ale to po prostu działa. I to był strzał w dziesiątkę od pierwszego biegu. Było mało ludzi, bo to wiadomo, jeszcze ja nie miałem doświadczenia w organizacji w ogóle jakiejkolwiek biegowej. Było 40 parę osób, w tym połowę to moja rodzina, moje siostry, szwagrowie, jacyś kuzyni, ale też zaprzyjaźnione osoby, a teraz mówię, to jest i rowerzyści, i motocykliści, i osoby uzależnione, współuzależnione, osoby, które w ogóle nie mają problemu z alkoholem, ale chcą zobaczyć na właśnie ten świat zdrowienia, osoby, które mają taki problem z życiem, czyli te życie ich trochę przytłacza, nie mają sposobu na siebie, to w tym biegu znajdują sposób na siebie, bo po prostu dowiadują się, kim są. Wyobraź sobie taką sytuację, jak biegnie cała rodzina. Biegnie ojciec, który gdzieś tam kilka czy kilkanaście lat temu był uzależniony, teraz dorastające jego dzieciaki biegną i biegnie żona, czy uczestniczą w tym biegu. To jest świadectwo same w sobie i one tego ojca widzą z takiej perspektywy. Mówi, mamy wojownika, mamy nasz tata jest okej, czy mama, czy ciocia, czy syn, ktokolwiek z naszej rodziny. No i mamy takie rodziny. Michał z Alą i Antkiem i Amelką po prostu uczestniczą w biegu. To już jest któryś raz z kolei i to rośnie nam taka rodzina biegowa, czyli dorastają przy nas dzieciaki. Te osoby, które brały udział w pierwszym biegu, ta młodzież, która wtedy miała po 10, po 11 lat, to samo, że sobie policzy, że już są osobami dorosłymi i oni patrzą na problem alkoholowy, w ogóle na problem uzależnienia całkiem z innej strony. Oni są z nami do tej pory, dorośli z nami w biegu.
16: Uczestniczą ludzie z Gorzowa, z okolic, czy bo mówi, że to już prawie 400 osób może wziąć udział. Skąd oni są?
15: Tak, z zagranicy, czyli przyjeżdżają tutaj z naszej zachodniej granicy, z Niemiec. Jest, on co rok przyjeżdża do nas. Ela przyjeżdża z Gdańska, z Kołobrzegu. Przyjeżdża do nas Mikołaj z Łask koło Łodzi. Zresztą on będzie opowiadał swoją historię, śpiewając hip-hop, czyli on tworzy muzykę i opowiada swoją historię w ten sposób. To takie też będzie dodatkowe gdzieś takie świadectwo. Przyjeżdżają do nas z okolicznych miast i gmin. Na pewno będzie z Barlinka, na pewno będzie z Witnicy, na pewno tutaj gmina Deszno, gmina Lubniewice, gmina Łagów i wszystkie gminy po drodze. Nie jestem w stanie wyliczyć. Były osoby z Irlandii, dwie edycje przylatywali specjalnie z Irlandii, żeby z nami pobiegać. Nowa Sól. Mówię, te nasze województwo gdzieś spinamy, przyjeżdżają zaprzyjaźnieni i to najciekawsze, że ten bieg się kończy, a przyjaźnie dalej zostają. Czy z Łęknicą przyjaźń wielka, biegowa z całą tą ekipą. Także ja za sobą mam fajnych przyjaciół.
16: Powiedz mi, jak wygląda trasa, jakby to w ogóle, pod względem organizacyjnym, jednak to jest 100 kilometrów, kilkaset osób, trzeba to wszystko jakoś poukładać.
15: Świetnie, że właśnie, że mamy te osoby, które nas wspierają, czyli miasto Gorzów, klub Odnowa, klub Abstynenta Odnowa, mamy szpital w Ciborzu, mamy te gminy, bo każdy robi swoje, nie? Tutaj od nas, z naszego miasta idą koszulki, medale, tutaj zabezpieczenie, bułki, karetka pogotowia z obsługą medyczną, to już jest klub Odnowa, klub Abstynenta Odnowa, tutaj to oni organizują. Powrót autobusem do Gorzowa, gmina Lubniewice, gmina Łagów nas wita na amfiteatrze i was wspomaga też kawą, herbatą i słodyczami.
16: To tam są takie przystanki, rozumiem, tak?
15: W Lubniewicach też mamy lody. To jest taka tradycja. Biegamy pierwszy długi, taki dłuższy postój jest w Lubniewicach i tam są lody, kawa. Naprawdę te gminy, ale z tych gmin też do nas dołączają uczestnicy. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Ja mówię, tutaj angażują się motocykliści, to też przyjeżdżają z Barlinka, przyjeżdżają z innych miejscowości, żeby tutaj nie będzie takiej dużej ekipy w tym roku, bo mają inne jakieś zloty motocyklowe i tak dalej, ale to naprawdę to rośnie. Rośnie liczba osób, które chcą uczestniczyć i biegniemy ulicami i miejscowościami, które są mniej uczęszczane przez samochody, bo też musimy dbać o bezpieczeństwo biegu, czyli mamy tutaj zabezpieczenie medyczne, mamy zabezpieczenie na wszystkich trasach, które musimy przebiec ulicę, czyli jakieś skrzyżowania. Wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest pozabezpieczane. Mamy też wodę, mamy napoje izotoniczne, mamy bułki słodkie, mamy bułki takie z wędliną, z serem, tak fajne, takie świeżutkie bułeczki robią. Mamy też słodycze, mamy banany, czyli mamy, tutaj jest ten bieg za darmo. Ktoś przychodzi tylko z chęcią biegania, z chęcią uczestnictwa w biegu, nic nie musi ze sobą brać. Nawet koszulkę dostaje, jeżeli nie ma koszulki biegowe i czapeczki będą w tym roku ufundowane przez szpital w Ciborzu. Będą izotoniki też fundowane przez szpital, także to jest świetne, że pod każdym względem tu nie ma się do czego doczepić. Po prostu nie ma słabych punktów, bo ta osoba, która nawet na trasie będzie się na tyle czuła słaba, że dalej nie pobiegnie, to samochody są zabezpieczające, czy strażacy z Dzierżowa to też pobiegną z nami kawałek. To naprawdę jest świetna rzecz, że tym wszystkim widzą. Nie odstrasza ten tytuł, nie odstrasza ten cały główna idea, bieg trzeźwości, tego się nie boją, że to będziemy gdzieś postrzegani, że my uzależnieni, że może alkoholicy, że coś tam. Absolutnie nie. Zresztą pokazać światu, że byłem chory, a zdrowieję, że wybrałem zdrowie, to jest bohaterstwo, to nie jest tchórzostwo, to nie jest wstyd. Ja bym do tego zachęcał, że pokazujmy całe rodziny, że ratując jedną osobę, ratujemy całe rodziny, bo tak to działa w tym wszystkim. Uratujemy jedną osobę, która się źle ma, która ma o sobie takie, a nie inne zdanie, które przeszkadza mu do rośnięciu, do roli, którą pełni. Jeżeli to się zmieni, to przecież mamy sukces, mamy społeczeństwo zdrowieje. To tylko nie chcę zachwalać specjalnie, bo przy tej audycji, ale tu naprawdę nie ma słabych punktów. To jest profilaktyka, to jest pokazywanie pasji, to jest pokazywanie też sportu, pokazywanie przyjaźni, pokazywanie więzi społecznych. To jest. Ja bym proponował wszystkim przyjechać na nasz finał do Ciborza, gdzie jest wielki hałas, gdzie jest krzyk, gdzie jest znowu to zrobiliśmy. To jest ta radość pokonania własnych słabości, tam widać najbardziej. Tam widać najbardziej, bo naprawdę są łzy radości, są uściski, są wspaniałe nieraz słowa właśnie, że zrobiłem to, jestem coś wart. Ja to zrobiłem i to zostaje na dłużej. Bieg robimy w jeden dzień, ale są osoby, które żyją od biegu do biegu, że już planują, ja będę następnym razem.
16: To tyle, jeżeli chodzi o ten najbliższy bieg. Sobota, jeżeli ktoś chce dołączyć, przed godziną 8 należy się pojawić na Starym Rynku.
15: Najlepiej 7:15, tak już.
16: Okej, 7:15, no wcześniej na sobotę.
15: Ale mamy już dłużej pożyjemy. Wstając rano, przedłużamy sobie życie.
16: No, jeżeli tak na to patrzysz, to być może tak jest. Dobra. Porozmawiajmy sobie o innych rzeczach, w których brałeś udział. Odwiedziłeś Stany Zjednoczone, ale nie sam, bo z ekipą gorzowskich cheerleaderek z Akademii Warty Gorzów, no, które tam uczestniczyły. To był Puchar Świata, tak?
15: To było Mistrzostwo Świata Mistrzostwo i Puchar Świata. To tak. Były te dwie imprezy w jednym.
16: No i opowiedz, jakie wrażenia? Jak w ogóle stało się, że dołączyłeś do ekipy? Nie kojarzę ciebie raczej z pomponami.
15: Chociaż raz mam zdjęcie i film, jak mnie podniosły do góry i wcale nie jest łatwe stać jak nad ziemią, a na dłoniach innych osób. To ja się z nimi zaprzyjaźniłem dawno temu, 5 lat temu, kiedy zaczynały trenować, po prostu nie miały. Poprosiłem je o pomoc. Tak, jedna mama, Ania, mnie przyprowadziła na trening. Ja zobaczyłem te młode osoby, zobaczyłem trenerów i można powiedzieć, że zakochałem się w tym, co robią, w tej idei sportowej i jak fajnie można młodzież, dzieciaków wyciągnąć właśnie w pasję, w to, co mogą robić. A przy okazji zyskała szkoła, bo tam poremontowaliśmy trochę szatnie, trochę tam tam właśnie łazienki. I nie będę tu wyliczał, ale potrzebowały na lążę, którą można się podwieszać, gdzie te salta trenują, matę profesjonalną, na których można robić mistrzostwa, bo to jest ważne w tym sporcie i bez tego by po prostu się nie wytrenowały, nie zdobyły mistrzostw Polski, nie zdobyłyby awansu na mistrzostwa, powołania na mistrzostwa świata. I po prostu wyszły z inicjatywą, żebym pojechał z nimi i po prostu tak się stało. Nie zastanawiałem się nawet sekundę. Zebrałem odpowiednie środki finansowe, żeby móc pojechać i pojechałem z moją Dorotką. Pojechaliśmy z nimi i to nie żałuję. To było coś cudownego. Do tej pory to przeżywam. Jeszcze minęły chyba 2 tygodnie, jak wróciliśmy, a ja cały czas żyję tą atmosferą tej młodzieży, atmosferą tych mistrzostw. No i Stanów też. To są takie dwa aspekty. Zobaczyć Stany, zobaczyć Nowy Jork, zobaczyć Miami, ale zobaczyć. Największym wrażeniem jest dla mnie są te mistrzostwa.
16: Ile tam tych dzieciaków, no chyba tak można ich określić, bo to są młodzi ludzie, tak? Uczestniczyli.
15: Tak, od tam kilku lat do na naście, tak bym powiedział, przynajmniej te drużyny, które też są
16: z całego świata?
15: Tak, to też są zawody dla starszych, już pełnoletnich. Ale my byliśmy w tych kategoriach do 15 chyba lat i to było ogrom ludzi, to były 33 państwa. Sama ceremonia otwarcia, to było profesjonalnie zrobione otwarcie Mistrzostw Świata, Pucharu Świata, 33 państwa, każde z flagą wychodziło, każda nasza ekipa polska liczyła około 200 osób, sportowców, nie licząc kadry, i to było widać, jak z flagą wychodzą, potem wstają flaga nasza łopocze na tle innych. No to było wzruszające, to było, no poczułem się naprawdę jak na profesjonalnych Mistrzostwach Świata i potem występy, kwalifikacje, półfinał, finał, to trzeba być, zobaczyć, to po prostu 14 tysięcy dzieciaków, 33 państwa, różne języki i ta niesamowita atmosfera, jest nadzieja dla świata. Jak ja zobaczyłem, jak oni się wymieniają takimi gadżetami swoimi, tu z Polski jakieś tam zapinki wymieniali z Meksykiem, wymieniali z jakimiś, czy z dziewczynami, czy z chłopakami z Chin, nie było w ogóle żadnych barier, oni się dobrze bawili. Ja na to z rozdziawioną buzią patrzyłem i mówię, że Tak, tak, tak, o to właśnie chodzi w tym naszym człowieczeństwie, żebyśmy jedni dla drugich byli po prostu braćmi i się dobrze dogadywali. Potem była zabawa i też na to, to był fenomen, że tutaj różne języki, różne przyzwyczajenia, różne nasze ludzie, każdy z innego państwa. A oni się dogadywali, oni sobie tańczyli każdą muzykę, wygłupiali się, no coś pięknego, ale to jak już potem przeszły nasze dziewczyny, przeszły półfinał i w finale wywalczyły srebro, to po prostu to było coś niesamowitego. W świecie szóste miejsce, no wiadomo, tam po prostu drużyna Meksyku była chyba nie do pokonania, ale w Pucharze Świata zajęły, przywiozły do Gorzowa srebro. O tym trzeba mówić, o tym trzeba się chwalić, bo te dzieciaki pociągną za sobą następne dzieci. To będzie coraz więcej, mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie się garnęło do sportu, do spędzania czasu w ten sposób. I mówię, to, że z nimi mogłem być, że mogliśmy z nimi być, to, że to obserwowałem właśnie z trybun, że poszedłem na każdy ich trening, na każdy, może nie na każdy, ale no, na większość treningów, że byłem na każdym ich występie, to był dla mnie duma i zaszczyt. Ja chodziłem tam prawie non-stop, z koszulką Gorzów Stop jestem. No, niesamowite też znajomości, a trochę też jak kulinarnie, pojadłem trochę różnych potraw meksykańskich, jakichś japońskich, chińskich. Także mam to za sobą i wcale nie żałuję.
16: Dobra, a same Stany Zjednoczone robią wrażenie? Bo często się słyszy, że to jest jednak coś.
15: Ja się nie rozczarowałem. Myślę, że chyba było tak, jak sobie gdzieś tam wyobrażałem te Stany. Ja też miałem dużo wiadomości na ten temat, bo moja rodzina gdzieś też wyjeżdżała, moi znajomi mówili, że jest brudno, że dużo bezdomnych i to trochę prawda jest. Ja tak trochę się zawodowo spojrzałem na bezdomność w Nowym Jorku, to my w Gorzowie praktycznie bezdomność to nasza, to tak oni by chcieli, żeby tak było w ich mieście. Po prostu tak powiem, żeby tutaj nie porównywać, ale to całkiem inna specyfika, nie? Ale dużo, dużo można wziąć dobrego. Jeżeli ktoś pojedzie z takim nastawieniem, że chce zobaczyć to co, o czym marzył, albo co gdzieś widział na pocztówkach czy na filmach, to się nie rozczaruje. Te wielkie budynki, tu trzeba się wygiąć do tyłu, żeby w ogóle zobaczyć ostatnie piętro w tych 90-kilkupiętrowych wieżowcach. Byliśmy na dzielnicach, gdzie nagrywali filmy. Byłem w tych restauracjach, gdzie nagrywali Ojca Chrzestnego w tej włoskiej dzielnicy, byłem w chińskiej dzielnicy. Oczywiście też pojadłem tam wszędzie, a wszędzie musiałem coś spróbować, chociaż malutko, żeby przywieźć te wspomnienia też kulinarne, przywieźć te wspomnienia smakowe, zapachowe. Delektowałem się tym czasem.
16: Dobra. Wróćmy do Gorzowa ze Stanów. Trochę chciałem cię zapytać o mieszkania treningowe, bo chyba jak ostatnio rozmawialiśmy, byłeś w trakcie remontowania chyba kolejnych. Jak to wygląda na tę chwilę? Ile mieszkań, ilu podopiecznych?
15: Teraz mamy 9 mieszkań. W tym też, w tym systemie Housing First mamy 3. Z tymi remontami to jest tak, że jak już jeden remont się kończy, to gdzieś potem zaczyna się drugi. Cały czas gdzieś musimy, bo jednak ludzie się przechodzą, tu się to zepsuje, tam to się zepsuje. No, to są tylko rzeczy, to wiadomo, w naszych domach też czasami coś się psuje. To jest najmniejszy problem. To jest duży problem, ale no, można to rozwiązać szybciej niż naprawa człowieka. Rzecz można po prostu wymienić na inną. Na człowieka, z człowiekiem jest trudniej i tu jestem bardzo zadowolony, że po prostu w tych mieszkaniach ludzie zmieniają się na lepsze. Teraz Piotrek szykuje się do przejścia na własne mieszkanie, wyremontował z tego właśnie systemu miejskiego mieszkanie za remont. Podjął ten trud i po prostu idzie na swoje. Grzesiu już jest na swoim, mnóstwo osób już jest na swoim. My przyjmujemy teraz nowych 3 panów, bo zawsze te pokoje nie są puste. Jedna osoba odchodzi, druga przychodzi. Mamy też zaprzyjaźnione osoby, które nam użyczają mieszkań Już tak od siebie, bo mamy od Edka z firmy, z jego prośbą, żeby go nie wymieniać, bo to jest człowiek taki charytatywny. On robi swoje, mówi, ja daję, a ty rób swoje, bo na tym się znasz. To też mamy 6, 9 czy 10 osób. W sumie mamy pod opieką 53 osoby. To jest trochę, ale to też jest wielka satysfakcja, że to działa, że jeżeli osoba dostanie swój konto, jeżeli osoba dostanie wsparcie psychologiczne, wsparcie terapeutyczne, wsparcie takie mentalne, że drugi człowiek do niego powie, że jesteś coś warty, jest z tobą się zaprzyjaźniam, ja chcę z tobą gadać, ja chcę cię wysłuchać. Ja akceptuję twoją słabość, ja akceptuję to, że ty jeszcze jesteś na takim etapie, kiedy trzeba cię ciągnąć w górę, że po prostu czasami trzeba mu powiedzieć, wkurzasz mnie, ale jestem z tobą, bo wkurzają. I to jest satysfakcja, jak oni wychodzą na prostą i ja tego nie przestanę robić. Myślę, że fundacja tego nie przestanie robić i zachęcam osoby, które mają potrzebę pomagania, a mają takie możliwości, żeby nas pomóc, to po prostu zachęcam, żeby razem możemy więcej i to już jest slogan, ale taka jest prawda, że jedna osoba może zrobić to i to, ale jeżeli jesteśmy kilka osób, kilka nawet fundacji, które by współpracowały, przecież możemy się łączyć, możemy robić wielkie rzeczy dla miasta i możemy to miasto upiększać je właśnie w ten sposób, że przywracamy mieszkańców w pełni do społeczeństwa, ale też dajemy przykłady innym, tak jak w biegu trzeźwości, że po prostu jeżeli się chce, jeżeli ma się pomysł, jeżeli ma się na tyle siłę, żeby to realizować przez lata, można to realizować.
16: Wspomniałeś o biegu, zaczęliśmy od biegu, to zakończmy biegiem, teraz już takim twoim urodzinowym, dzięki któremu ciągle masz 50 lat, piękny wiek. Kiedy najbliższa 50 Tomka?
15: To jest 29 sierpnia, tak bardzo blisko moich urodzin, bo ja akurat mam urodziny 1 września, ale to jest w tygodniu, więc w tygodniu imprezy nie zrobimy. Zapraszam 29 sierpnia. Robimy to w miejscowości Dzierżów, tu pod Gorzowem, w Dzierżowie, przy sali miejskiej. Tam tą salę zawsze gdzieś sołtys Dzierżowa i gmina nam to użycza, także dziękuję już z góry. Są nasi strażacy, są zaprzyjaźnione osoby i tam jest miejsce, w którym nie trzeba takich sił nałożyć na to, żeby zabezpieczyć trasę, bo tam są lasy, wał i po prostu nie naruszamy żadnych tam dróg, które trzeba było mocno pilnować.
16: Bardzo Ci dziękuję za przyjście, rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem Tomka Manikowskiego.
15: Dziękuję bardzo, ja Ci dziękuję, że po prostu dałeś mi taką możliwość.
4: Dyskusje nad wartą w Radiu Vox.

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach WOX FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawą zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak.
1: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
2: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek. Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku. Podjęły reanimację. Niezwłocznie.
1: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
3: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
4: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj. To zadowoleni byliśmy.
1: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
0: A po tragedii będzie też pilna kontrola w żłobku. Zleciła ją wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska.
5: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
0: Sprawę śmierci 2-latka w żłobku prowadzi prokuratura. Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Na szczegółach nasz reporter Michał Skalimowski.
6: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiSu. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów, naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego.
0: Prezydent na podjęcie decyzji ma 3 tygodnie od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego już formalnie z zakazem wjazdu do Polski. Itmar Ben-Gwir nie wjedzie do naszego kraju przez 5 lat, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotyli Sumut, w której skład wchodzili również polscy obywatele.
7: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wjeżdżał.
0: O wydanie zakazu wnioskował minister spraw zagranicznych. Do MSZ-u wezwano też charge d'affaires Izraela w naszym kraju, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
8: Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
0: Resort przekazał też, że 2 polskich uczestników flotyli Sumut opuściło izraelskie więzienie i jest w drodze do Turcji. To prawdopodobnie będzie ostatnie przesłuchanie w sprawie, o której mówi cała Polska. W piątek sąd w Piotrkowie Trybunalskim przesłucha współpracownika Sebastiana M., kierowcę oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Łukasz Kowalski.
9: Chcę podzielić się swoją wiedzą odnośnie osoby oskarżonego, jego historii kierowcy plus jego zachowania bezpośrednio po tej tragedii, więc myślę, że to są istotne fakty, które sądowi powinny być znane w chwili wydawania werdyktu.
0: Ten świadek jest kompletnie zbędny, uważa z kolei obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda.
10: Ma właściwie zaświadczyć o okolicznościach zupełnie niezwiązanych z przebiegiem zdarzenia, które jest przedmiotem niniejszego procesu.
0: Do tragedii doszło we wrześniu 2023 roku na A1 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Według prokuratury Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę i najechał na jadący prawidłowo drugi samochód. Zginęła 3-osobowa rodzina. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Bezpośrednią przyczynę śmierci wyjaśni zaplanowana na piątek sekcja zwłok. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne 2 osoby trafiły do szpitala. Służby wyjaśniają okoliczności tragicznie zakończonej imprezy w internacie w Szczecinie. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
11: Wiadomo, że 3 funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol. Ciało jednego z nich znaleziono następnego dnia rano. 2 pozostali trafili do szpitala.
12: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
11: Mówi prokurator prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie i dodaje:
12: wstępnie wykluczono udział osób trzecich, jednakże kategoryczną odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok.
11: Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Niezależnie od tego postępowanie wyjaśniające wszczął też komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
0: Ze względu na charakter sprawy Morski Oddział Straży Granicznej nie udziela szczegółowych informacji. W wysłanym nam oświadczeniu zaznacza jedynie, że zdarzenie nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Obecne przepisy o użyciu przymusu bezpośredniego są nieprecyzyjne, uważają policyjni związkowcy i składają w Sejmie swoją propozycję zmian w prawie. Domagają się większej ochrony prawnej dla funkcjonariuszy zmuszonych do użycia siły podczas interwencji. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Według autorów projektu policjant powinien odpowiadać karnie lub dyscyplinarnie wyłącznie wtedy, gdy świadomie działał niezgodnie z prawem. Policyjna Solidarność przekonuje, że funkcjonariusze często muszą podejmować decyzje w ułamkach sekund, a później ich działania oceniane są miesiącami przez śledczych i sądy. Te, zdaniem związkowców, często podejmują sprzeczne decyzje, zależnie od tego, gdzie rozpatrywana jest sprawa.
14: Jest to całkowicie arbitralna decyzja oraz jeżeli chodzi o wyroki, w tej samej sytuacji możemy dostać 3-4 różne wyroki, jeżeli chodzi o funkcjonariusza.
13: Mówi Marcin Andrzejczak z Policyjnej Solidarności. Związkowcy liczą teraz na rozpoczęcie prac nad projektem w Sejmie.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Apelują do resortu zdrowia o ochronę nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Tego chcą lekarze i władze szpitala przy Alei Legionów w Bytomiu. Ich zdaniem używanie tego określenia przez prywatne podmioty może wprowadzać pacjentów w błąd i utrudniać dostęp do właściwej pomocy. Jak podkreśla psychiatra Wojciech Sołtys, w przypadku osób w kryzysie taka dezinformacja może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, ale też dla życia.
15: Pacjent, który trafi w takie miejsce,

0: Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Prywatny budynek zostanie wyburzony w związku z budową drogi w tym miejscu. Właściciela budynku nie było na miejscu. Klucze urzędnikom przekazał sąsiad pana Cezarego, który walczył o wyższe odszkodowanie w związku z przejęciem posesji. Miasto za dom i działkę zaproponowało mu niecałe 500 000 zł.
1: Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna. Wyznaczono termin przejęcia budynku. No, nawet była mowa o tym, że budynek będzie przejęty w razie w asyście policji siłowo, tak?
2: Prace będą teraz wznowione, on będzie zburzony?
1: Budynek będzie zburzony, bo on stoi w linii przebiegu jezdni.
0: Czyli pod oknami sąsiednich domów, powiedział naszemu reporterowi Mateuszowi Chustunowi sąsiad właściciela, pan Wojciech. Według mieszkańców okolicy miasto wykazało się w tej sprawie dużą arogancją.
3: Tak nie powinno to wyglądać. To sąd powinien tutaj naprawdę wcześniej zająć jakieś swoje ostateczne stanowisko i wtedy mogą przystępować do takiego. A to, co dzisiaj jest, to wygląda jakby zawieruta, kiedy wywłaszczano ludzi na takiej zasadzie, kiedy dawano im albo nie dawano w ogóle żadnych pieniędzy.
0: Powiedziała nam pani Ewa, miasto nie odpowiedziało na pytania naszego reportera o termin wyburzania budynku. Urzędnicy przekazali jedynie o planowanej inwestycji i przejęciu posesji. Informowali mieszkańców o tym już kilka lat wcześniej. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedury jego ekstradycji do Polski. P. to jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
4: Te osoby były wprowadzane w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
0: Śledcze nie zdradzają szczegółów zatrzymania. Wiadomo jednak, że w sprawie były zaangażowane służby federalne.
4: Aktualnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na informacje o decyzji sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym, bowiem mamy tutaj wdrożoną procedurę ekstradycyjną.
0: Na ten moment prokuratura ma ustalonych około 5 000 poszkodowanych. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Łukasz Podolski, właścicielem Górnika Zabrze, za niecałe 4 miliony złotych miasto sprzedało mu 86% akcji klubu, mówi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
5: Bardzo się cieszę, że domyka się piękna historia, którą Łukasz Podolski zaczął, obiecując najpierw, że przyjdzie na koniec kariery do Górnika Zabrze, ku zaskoczeniu, wielkiej radości oczywiście wielu kibiców.
0: Pierwszym zadaniem dla Podolskiego będzie uporządkowanie spraw finansowych. Nie jest tajemnicą, że Górnik wciąż ma długi. Nowy właściciel zdaje sobie sprawę, że kolejny sezon może być bardzo ciężki.
6: Czeka nas dużo pracy na boisku, czeka nas dużo pracy poza boiskiem i mam nadzieję, że to w tym samym kierunku pójdzie jak teraz, a reszta to jest sport, co może się wydarzyć.
0: Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość samego Łukasza Podolskiego jako zawodnika. Pojawiają się spekulacje, że sobotni mecz z Radomiakiem Radom może być jego ostatnim występem w piłkarskiej karierze. To ma być największa lekcja patomorfologii w Polsce. Uniwersytet Medyczny w Łodzi chce pobić jednocześnie dwa rekordy. Liczby osób wykonujących bandażowanie kolana oraz liczby uczestników wykładu. Na uczniów i studentów czeka aula mogąca pomieścić 1000 osób. Z profesor Katarzyną Taran z Uniwersytetu rozmawia nasz reporter Grzegorz Mnich.
7: Dlaczego właśnie patomorfologia?
8: Patomorfologia przeszła bardzo długą drogę, aż po badanie zmian nowotworowych na poziomie atomu. Służy projektowi wymuszonej ewolucji ciała ludzkiego, który ma pozwolić nam żyć w kosmosie.
7: Będą wątki sięgające do kosmosu, ale też będą powroty do medycyny starożytnej.
8: Zaczniemy podróżą do starożytnego Egiptu. Tam powiemy o magii, która się tam dokonywała, która była domeną kapłanów.
0: Bicie rekordów Polski na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym zaplanowano na 28 maja. Wielkopolska ma kobietę księdza. Ksiądz Adriana Gabryś rozpoczęła posługę w kościele ewangelicko-augsburskim w Kaliszu.
9: Dla naszych parafian, dla ludzi, dla luteran nie jest problemem kobieta. Myślę, że już od długiego czasu, bo kobiety długo w tym kościele służą. Każdy jest powołany do czegoś. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nie ma znaczenia.
0: Nowa wikariusz jest też żoną proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej, z którym ma dwoje dzieci. Na koniec jeszcze Lublin, do którego przyjadą najlepsi akrobaci z całego świata. W lipcu będzie tam Urban Highline Festival, czyli największe na świecie święto chodzenia po taśmie, mówi Weronika Lesz z Fundacji Firmament.
10: 4 dni, w których będziemy chodzić po sznurkach, które my nazywamy taśmami Highline. Widowiskowo między 10 a 21 codziennie artyści z całego świata będą prezentować swoje umiejętności na taśmach.
0: Impreza potrwa od 23 do 26 lipca.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Jacek Kurski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, były prezes telewizji publicznej. Dzień dobry panu.
2: Witam pana. Dziękujemy
1: Radiu Vox za głos i jak najszybciej go oddajemy Kurskiemu, żeby zapytać, co słychać u Zbyszka. Oczywiście chodzi o Zbigniewa Ziobrę, pana wieloletniego współpracownika.
2: No jak się dowiadujemy, jest w Stanach Zjednoczonych. To jest nie lada kłopot dla Donalda Tuska i koalicji 13 grudnia, dlatego że Stany Zjednoczone są największą demokracją świata i udzieliły jakiegoś rodzaju gościny, może nie schronienia, gościny Zbigniewowi Ziobro, który jest na liście.
1: Czy jest emigrantem politycznym, myśli pan Zbigniew Ziobro? Możemy tak o nim mówić?
2: Jest emigrantem politycznym i mówiąc poważnie, to jest kłopot dla Tuska, dlatego że o ile do tej pory azylu udzielały Węgry, średni powiedzmy kraj Unii Europejskiej, o demokratycznych jak najbardziej standardach, o czym świadczy demokratyczna tranzycja władzy właśnie w tej chwili, to Stany Zjednoczone są największą demokracją świata. No są tacy, którzy mówią, że Indie, no ale jak wie pan, no, po tej zadymie w Bengalu Zachodnim z uznaniem wyników wyborów, to są demokracją indyjską, różnie bywa. W związku z czym to jest po pierwsze. Drugi kłopot polega na tym, że to jest śmiech z sierżanta Garcji Żurka i...
1: Niedawno na lekcji pokazywałem Zorro, bo już wie pan, niech pan sobie wyobrazi, wyrosło pokolenie, które nie zna Zorro. Proszę pana, chcesz...
2: Ale śmiech właśnie dlatego, że odgrażali się, że w bagażniku go tutaj przywiozą, jak tylko Maziar dojdzie do władzy. Maziar doszedł do władzy i wydaje mi się, że świadomie, bo jednak już oficerowie służb węgierskich przechodzili już od wielu tygodni na stronę zwycięskiego Maziara, wyjechać Zbigniewowi Ziobro. I trzecia rzecz najważniejsza, bo wiem, że część radiowa musi reglamentować czas, ale najważniejsza dla naszych słuchaczy, stojących teraz często w korkach. W Stanach Zjednoczonych Zbigniew Ziobro dowiedzie, że nie ucieka przed uczciwym sądem. On ucieka do uczciwego sądu. Dlatego, że jeżeli tylko rząd polski wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, musi się odbyć postępowanie sądowe. I przed uczciwym sądem Zbigniew Ziobro dowiedzie, jakim śmiechem, jakim stekiem niechlujnych bredni wystanych z bardzo brudnego palca są zarzuty na temat tego, że on cokolwiek ukradł.
1: Czy podobnie niekorzystnie dla rządu skończy się proces pana syna?
2: Mam nadzieję, że tak. Wie pan, kiedyś pana powiedziałem, że lista Cyby pokrywa się z listą Tuska. To jest niestety prawda. Na liście zemsty Donalda Tuska, który nic nie znalazł na Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jacka Kurskiego, to jest lista Cyby. Tych ludzi chciał zabić, zabijając zastępczo, z egzekucji zastępczej Marka Rosiaka. Z taką samą egzekucją zastępczą mamy do czynienia w tych trzech przypadkach. Nie można było za nic złapać Jarosława Kaczyńskiego. W związku z czym wysunięto absurdalne oskarżenie w sprawie dwóch wież, w wyniku czego doszło do przesłuchania Barbary Świętej Pamięci, Barbary Skrzypek i została zabita.
1: Bardzo mocne
2: jako skutek
1: słowa.
2: Uboczny oczywiście przesłuchania przez panią prokurator Wrzosek, ofiara absolutnie niepotrzebna w ramach zemsty. Po drugie, łamie się życie Zbigniewowi Ziobro, to jest jego rodzinie, to jest druga zemsta, a trzecia zemsta zastępcza i egzekucja zastępcza jest na mnie. Nie znaleziono na mnie nic w telewizji, chociaż bardzo, bardzo Tuskiego żądał. Zrywano podłogi. Oskarżono, proszę państwa, zastępczo mojego syna o największą możliwą zbrodnię publiczną.
1: Wywiady z Jackiem Kurskim, tak pewno państwo zauważyli, polegają głównie na tym, że Jacek Kurski mówi, a prowadzący stara się od czasu do czasu
2: przeszkadzać.
1: Przypomnieć, że jest i nieco przeszkodzić, ale wie pan, ta konwencja jest jedną z konwencji, powiedzmy. Nie oceniajmy.
2: Dopuszczamy.
1: Tak, nie mówmy, która jest lepsza, która gorsza. Zwłaszcza, że w tej akurat sprawie, czyli sprawie procesu pana syna, faktycznie głos powinien należeć do pana, choć zastrzegam, jest to głos osoby przecież bardzo mocno zaangażowanej. Nie ocenia pan tego jako ekspert, tylko jako domniemana ofiara rządów Tuska.
2: Tak, proszę pana, no, są granice niszczenia ludzi, znaczy są granice zemsty. Ja rozumiem, że Tusk miał wielką potrzebę, bo przegrał 4 wybory w czasach, kiedy z rzędu, w czasach, kiedy byłem prezesem telewizji, tak się to mu jakoś kojarzy, potrzebował się zemścić. Niech się mści na mnie, niech zostawi bliskich, niech zostawi rodzinę Zbigniewa Ziobry, której zadaje mnóstwo cierpienia. niech zostawi bliskich Jarosława Kaczyńskiego.
1: Obaj wiemy, co by pan doradził Donaldowi Tuskowi w takiej sprawie. Mów, że to są niezależne sądy, niezależna prokuratura i w ogóle wszystko niezależne. I tak mówi.
2: Jak te sądy są niezależne, to widzieliśmy w jego wpisie, albo w areszcie, albo w Budapeszcie. Szef władzy wykonawczej wydał wyrok, że jeżeli tylko Zbigniew Ziobro będzie w Polsce, to trafi do aresztu. To nie ma nic wspólnego z niezależnością sądów. Ale a propos sądów. Proszę państwa, w dniu 24 kwietnia 2026 roku Sąd Rejonowy w Krośnie, Wydział Drugi Karny, skazał pewnego człowieka o końcówce o inicjale WB w procesie karnym wytoczonym przez mojego syna, uznaje oskarżonego WB za winnego tego, że w dniu 13 października tam za pomocą aplikacji oskarżył mojego syna i określił go mianem gwałciciela. To jest wyrok, proszę pana, właśnie niezależnego sądu. Każdy, kto... Każdy

0: na masową skalę w Kłodzku, w Złotowie, w 9 miejscach w Polsce, gdzie władze Platformy Obywatelskiej tuszowały i tolerowały na masową skalę haniebny proceder pedofilii. Tenże sam Tusk, który sugerował, że cokolwiek z tym ma wspólnego mój syn, zostanie w dniu dzisiejszym pozwany w imieniu mojego syna przez pana mecenasa Bartosza Lewandowskiego, o czym ogłosi on na Twitterze. Ja, moje niestety konto twitterowe jest zablokowane, zhakowane przez hakerów, więc nie mogę, więc korzystam z pańskiej uprzejmości. Oto i przestrzegam, proszę państwa, są granice hańby, są granice niszczenia ludzi. W sprawie rzekomej pedofilii mojego syna mamy do czynienia z oskarżeniami inspirowanymi przez Menela, alkoholika, Hachmenta, którego wyrzuciłem z Parlamentu Europejskiego za abnegację, za aleserstwo, na wniosek Parlamentu Europejskiego. Używana jest do tego ofiara niewinna, jego córka, której niszczy życie. Lecząca się psychiatrycznie dziewczyna, która ma zwidy i omamy. I sobie przypomina niechlujne brednie dotyczące mojego syna, które potem biegli mają usłużnie na rzecz Tuska ewaluować. Jest w tej sprawie Głuchowski, który napisał tekst.
1: To kilka miesięcy temu w naszym programie.
0: Jestem wszystkim Tusk. Jeżeli w tym zestawie państwo widzą choć cień prawdy, prawdopodobieństwa, że coś może być uczciwego, to nie wierzcie. W związku z tym proszę w tej sprawie o uczciwość i poszanowanie niewinnych ludzi.
1: Najlepiej w każdej sprawie, żeby tak było. Tak. Czy jest. Był pan wczoraj na manifestacji? Bo Mateusz Morawiecki był i nawet zrobił odpowiednie nagranie.
2: Polska się budzi. Polacy mają dość rządów Donalda Tuska. Jestem tutaj razem z tysiącami polskich patriotów, żeby powiedzieć, że będę walczył dzień i noc o to, żeby znowu było więcej miejsc pracy, żeby Polacy byli godnie traktowani. Będę walczył o polskie rolnictwo, o polski przemysł. Będę walczył o polską szkołę, o wykształcenie naszych dzieci. I wierzę w to, że Polska się wkrótce cała przebudzi.
1: Proszę pana, on będzie walczył, a nie my będziemy walczyli. Przypadek? Nie sądzę.
0: Ale mnie pan tutaj bierze pod włos. Życzę jak najlepiej każdej walce, jaką toczy Mateusz Morawiecki. Uważam go za jednego z najlepszych, z trzech najlepszych premierów Prawa i Sprawiedliwości. Zaraz po Jarosławie Kaczyńskim i Beacie Szydło sytuuję go na podium. Natomiast w tej sprawie oczywiście mówmy o partii. To partia Prawo i Sprawiedliwości.
1: Ale nie mówimy, mówimy o Morawieckim. Morawiecki mówi o sobie. Ja będę walczył nawet o polską szkołę. A wy co? Nie, tak na poważnie. No nie myśli pan, że... Czy pan przekonuje pana narracja, że partia powinna się unosić na dwóch skrzydłach? Wielki namiot i to wszystko, to, co słyszymy 50-80 razy dziennie z ust polityków pewnej grupy PiS, czy jednak jest to ściema? Naprawdę chodzi o to, że chcą rozłamać PiS i jechać po swoje, no, w swoim rydwanie.
0: Widzę, że mnie pan podpuszcza, żebym odpowiedział tak, jak pan myśli.
1: Nie, zupełnie nie. To jest dziennikarstwo bliskie może panu, ale mnie dalekie. Niech pan mówi, jak pan myśli.
0: I tak jak ja czuję, natomiast no, nie zrobię tej przyjemności panu, bo zależy mi na tym, żeby soundbite'em z naszej dzisiejszej rozmowy był pozew wobec Tuska za haniebne oskarżenie.
1: A teraz panu przynudzę
0: tak. Prawo i Sprawiedliwość jest niespożytą rezerwą polityczną polskiej demokracji i polskiej wolności. I tylko skupieni wokół Prawa i Sprawiedliwości i wokół prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Bez dygresji na lewo i prawo, bez zaspokojenia czyichkolwiek ambicji, czyichkolwiek bez niczego, kogokolwiek, tylko skupieni wokół celu, a tym celem jest dzisiaj pewna personalna alternatywa w postaci profesora Przemysława Czarnka. Pokazanie lepszej, nowej drogi programu Prawa i Sprawiedliwości daje nam sukces i gwarancję sukcesu, w związku z czym myślmy o partii, nie o poszczególnych jednostkach. Wszystkie ambicje są oczywiście ważne, ciekawe i życzę jak najlepiej panu premierowi, mojemu koledze Mateuszowi, natomiast skupmy się wokół propozycji partii, a dzisiaj partia to jest propozycja Przemysława Czarnka jako naszej kandydatury i wolałbym, żeby pan puszczał tutaj to, co wczoraj miał do powiedzenia, Przemysław Czarnek i śledził jego wypowiedzi, chociażby te dotyczące Melnyka. Ukraina chce ściągnąć z wielkimi honorami z Luksemburga prochy Melnyka. To jest taka, no bardziej powiedzmy łagodniejsza wersja banderyzmu, ale banderyzm i organizacja ukraińskich nacjonalistów to jest zawsze coś antypolskiego, coś bandyckiego i nie ma na to zgody i Przemysław Czarnek napisał bardzo ważny wpis. Nie rozumiemy, dlaczego cały czas Ukraina prowokuje Polaków, nawet w takich sprawach, kiedy jest jednak w czasie wojny, kiedy Polska tak bardzo

0: pomaga Ukrainie na każdym kroku, od pierwszego dnia. W związku z czym śledźmy to, co mówi Przemysław Czarnek.
1: Myślę, że obaj znamy odpowiedź na te ukraińskie dylematy. Po prostu to jest źródło energii dla narodu ukraińskiego. To jest trudna historia Ukrainy. Jest tam wiele ciemnych kawałeczków, ale oni pokazali, że warto ginąć za Ukrainę. No to wie pan. I my będziemy, nie daj Boże, w czasie wojny, moim zdaniem sięgniemy też do takich kartaczy historii, które dzisiaj nie są bardzo popularne. Ale żeby nas nie oskarżali,
0: ale dlaczego zawsze pozytywni bohaterowie Ukrainy muszą być Polakożercami?
1: No widzi pan.
0: Nie chcę wybierać Ukrainy bohaterów, ale chociażby Szymon Petlura próbował budować niezależną Ukrainę, jednak w sojuszu z Polską kompletnie jestem zmarginalizowany, jeśli chodzi o pamięć historyczną. Szkoda.
1: Żeby nie było tak, że zaczniemy teraz się pogrążać w ciekawych rozważaniach historycznych, bo nie wszyscy, choć to dziwne, historią się pasjonują. No proszę mi powiedzieć, czy jest taka możliwość, no obaj znamy historię, odwołuje się do tej pańskiej wiedzy, że Zbigniew Ziobro za ten rok, dwa, pół roku, za pięć lat wróci na białym koniu. Nie wróci jako trochę zapomniany człowiek, który znikł, bo miał zarzuty gdzieś tam. No, pamięć ludzka jest krótka, ale wróci jako ten, który się nie dał. Będzie takim Wincentem Witosem wracającym z emigracji, czyli Wojciechem Korfantym.
0: Możliwe, że tak będzie. Wie pan, dlatego ja mam tezę taką. Wszystko, całą cenę, taką negatywną nawet, jaką Prawo i Sprawiedliwość mogło i miało i zapłaciło za case Zbigniewa Ziobry, już Prawo i Sprawiedliwość zapłaciło. Teraz może być tylko lepiej. Może być tylko lepiej dlatego, że jednak gościna przez Stany Zjednoczone jasno pokazuje, że w tej sprawie głos wolnego świata jest głosem po stronie Zbigniewa Ziobry. I ten stek niechlujnych bredni zostanie obnażony wobec Zbigniewa Ziobry, zostanie obnażony w Stanach Zjednoczonych, jeżeli tylko Żurek i Tusk odważą się skierować wniosek ekstradycyjny. Jakoś go nie ma. Jakoś się mówi o tym Yeti. No pokażcie to Yeti, pokażcie ten wniosek ekstradycyjny. Co to oznacza? Że Stany Zjednoczone wezmą pod uwagę, czy są motywy polityczne? I oczywiście, że są motywy polityczne, bo wszyscy państwo słuchający nas teraz w internecie, jesteście oczadzeni kłamstwem, jakoby Zbigniew Ziobro był szefem grupy przestępczej.
1: Nie, no myślę, że mało osób.
0: I ukradł 100 miliardów złotych. A ja pytam wybitnie inteligentnego na tle średniej dziennikarskiej redaktora Wróbla. Niech mi pan pokaże...
1: Myślałem, że musimy zadzwonić teraz do kogoś na pytanie.
0: Niech mi pan pokaże jedną złotówkę. Mówię poważnie. Niech mi pan spojrzy głęboko w oczy. Jedną złotówkę ukradzioną... Niech pan mi spojrzy w oczy. Jedną złotówkę ukradzioną przez Zbigniewa Ziobry. Floor is yours. Proszę bardzo.
1: Obaj wiemy, że takie wezwanie, proszę spojrzeć mi w oczy, ma wbić ludziom do głowy, że oto nieskalanie czysty przesłuchuje kogoś, kto ma coś na sumieniu. Wydaje mi się, że nie mamy...
0: Zbigniew Ziobro...
1: Że obaj jesteśmy nieskalanie czyści. Natomiast proszę...
0: Panie rektorze, ale nie odpowiedział mi pan. Zbigniew Ziobro nie ukradł żadnej złotówki.
1: Bo nie muszę odpowiedzieć, ponieważ nie jestem stroną w tym wielkim sporze.
0: W związku z czym zastępczo zrobiono z niego herszta rzekomej grupy przestępczej, którą jest całe ministerstwo.
1: Wielokrotnie sam to mówiłem, że
0: Kurski
1: to jest
0: nie ukradł złotówki w telewizji, w związku z czym zastępczo oskarżono jego syna. Kaczyński, Jarosław Kaczyński nie ukradł nic przy dwóch wieżach, więc musiała zginąć Barbara Skrzypek. Dosyć tej egzekucji zastępczych. Tusk, odczep się od naszych bliskich.
1: Cytat z samego pana sprzed 18 lat. Nic złego. Od razu zaznaczam, nie jest jakiś strasznie nie wiadomo jaki.
0: Jeżeli prawdziwy.
1: Obawiam się, że tak.
0: To jest mnóstwo nieprawdziwych.
1: Prezes tak bardzo mnie ceni, że nie wyobraża sobie kraju i Sejmu beze mnie. To mi bardzo pochlebia.
0: No to jest.
1: Lata minęły. Wyobraża sobie prezes Sejm bez pana? Ten przyszły Sejm, zwycięski, po zwycięstwie.
0: Proszę wydać prezesa. No.
1: Ale co pan, a wtedy jakoś w 2008 wiedział pan o prezesie. To, co już pan nie wie, co on o panu myśli?
0: Myślę, że widzi mnie w przyszłym Sejmie. Poznaliśmy się w warunkach walki z oprawcą, też z reżimem. Poznaliśmy się 38 lat temu, 4 maja w Stoczni Gdańskiej, imieniem Lenina na strajku majowym, więc myślę, że większość naszego życia...
1: Dobrze, imieniem to błąd językowy. A Lenin to błąd z kolei moralny, prawda?
0: Nie, no fakt historyczny. Strajk był prawdziwy, ale to był ten moment spotkania z Jarosławem Kaczyńskim. Lecha, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego znałem nawet 7 lat wcześniej przez moją mamę, członkinię zarządu regionu Solidarności Gdańskiej, gdzie działała razem z Leszkiem. W związku z czym myślę, że ta wspólnota drogi, pomimo różnych burzliwych zakrętów, jest tak oczywista, że...
1: To Sejm czy Senat?
0: Proszę, ja wolałbym oczywiście w Sejmie, no jeszcze mam siłę wiosłować i wiek taki, że jeszcze pozwala na jak najbardziej na Sejm, więc, ale to są decyzje pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a że potrzebna jest mobilizacja wokół Prawa i Sprawiedliwości, pokazuje nam każdy dzień nieudolności tego rządu, nawet teraz.
1: Oj, to już jest tak zwane nudziarstwo, panie prezesie.
0: Jeden tylko wątek o Stanach. Teraz, proszę państwa, dostaliśmy jasny sygnał, że z tym rządem będziemy mieli kłopot z bezpieczeństwem, że Stany Zjednoczone, z jednej strony Karol Nawrocki robi wszystko, co może, żebyśmy mieli naszych żołnierzy, ale gesty Czarzastego, który mówi, że nie będziemy tutaj tolerować kasztelani czy lotniskowcem amerykańskich w sytuacji, kiedy nam zależy na boots on the ground, na tej obecności amerykańskiej tutaj, czy Tuska, który kilka tygodni temu mówi, w momencie, kiedy mamy szansę ściągnąć 5000 amerykańskich żołnierzy, że Stany Zjednoczone nie są już najmniejszą gwarancją artykułu 5, to na co on liczy? Że on atakując Stany Zjednoczone, a Stany Zjednoczone będzie miał tutaj polskich żołnierzy? Nie, proszę państwa, musimy się pozbyć Tuska, żeby mieć tutaj polskich żołnierzy. I myślę, że gest wobec Zbigniewa Ziobry też jest mrugnięciem z tego gatunku.
1: I widzi pan, jak cenzura dobrze działa. Kiedy tylko zaczyna pan atakować pana premiera, ja ucinam program, dziękując panu za przybycie. Panu dziękowałem, Jackowi Kurskiemu.
0: Dziękuję bardzo.
1: Można powiedzieć, z Prawa i Sprawiedliwości?
0: My pleasure.
1: Z Prawa i Sprawiedliwości.
2: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Dwie opiekunki zatrzymane do wyjaśnienia. To po tragedii w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Zginął 2-letni chłopiec, który wpadł do oczka wodnego. Sprawą zajmuje się nasz reporter Jakub Krzyżak.
1: Opiekunki zostały zatrzymane na 48 godzin. Na razie nie zostały jeszcze przesłuchane. Nie mają postawionych też żadnych zarzutów. Prokuratura potwierdziła, że niespełna 2-letniego chłopca znaleziono w oczku wodnym.
2: To oczko wodne jest na terenie posesji, na której znajduje się również żłobek. Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku, podjęły reanimację. Niezwłocznie.
1: Mówiła prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Pierwsi świadkowie zostali już przesłuchani. Mieszkańcy Ząbek, z którymi dziś rozmawiałem, są w szoku.
3: No nie wyobrażam sobie, jak mogą się strasznie czuć bliscy rodzice dziecka, ale też opiekunowie.
4: Mój wnuczek chodził do przedszkola tutaj. To zadowoleni byliśmy.
1: Śledztwo jest prowadzone pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia.
0: A po tragedii będzie też pilna kontrola w żłobku. Zleciła ją wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska.
5: Zwróciłam się do pani burmistrz pismem, ale również kontaktowałam się z nią telefonicznie, żeby wykonać tam taką pilną, natychmiastową kontrolę, która będzie weryfikowała stan faktyczny, jeśli chodzi o jakość opieki, liczbę dzieci i opiekunów, którzy mieli zapewniać opiekę tym dzieciom.
0: Sprawę śmierci 2-latka w żłobku prowadzi prokuratura. Znów wszystko w rękach prezydenta. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Wcześniej zaakceptował go Sejm. To oznacza, że przepisy po raz trzeci trafią na biurko Karola Nawrockiego. Na szczegółach nasz reporter Michał Skalimowski.
6: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiS-u. Jedną zaakceptowano jeszcze na etapie prac sejmowych. Nie wiadomo, czy to wystarczy, żeby Karol Nawrocki ustawę podpisał. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podczas debaty w Izbie Wyższej kolejny raz ostro krytykował przepisy przygotowane przez rząd. Znów mogliśmy usłyszeć o nadregulacji i ryzyku wypychania polskich firm z branży za granicę. Rządzący nie ustępują w kwestii kryptoaktywów, naciskają na uregulowanie rynku. Ustawa zakłada m.in., że nadzór nad nim sprawowałaby Komisja Nadzoru Finansowego.
0: Prezydent na podjęcie decyzji ma 3 tygodnie od momentu, kiedy ustawa trafi na jego biurko. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego już formalnie z zakazem wjazdu do Polski. Itamar Ben-Gwir nie wjedzie do naszego kraju przez 5 lat, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. To pokłosie zachowania polityka wobec zatrzymanych przez Izrael aktywistów z globalnej flotyli Sumut, w której skład wchodzili również polscy obywatele.
7: Nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Razem z ministrem Sikorskim stosowne dokumenty już zostały podpisane i stosowne wpisy w polskich systemach już obowiązują. Przez 5 lat ten pan do Polski nie wierzył.
0: O wydanie zakazu wnioskował minister spraw zagranicznych. Do MSZ-u wezwano też charge d'affaires Izraela w naszym kraju, mówi rzecznik resortu Maciej Wewiór.
8: Strona izraelska przyjęła do wiadomości nasze oburzenie. Przeprosiny nie padły na tym spotkaniu. Oczywiście my w dalszym ciągu uważamy, że takie słowa powinny paść.
0: Resort przekazał też, że 2 polskich uczestników flotyli Sumut opuściło izraelskie więzienie i jest w drodze do Turcji. To prawdopodobnie będzie ostatnie przesłuchanie w sprawie, o której mówi cała Polska. W piątek sąd w Piotrkowie Trybunalskim przesłucha współpracownika Sebastiana M., kierowcę oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1, mówi pełnomocnik rodzin ofiar Łukasz Kowalski.
9: Chcę podzielić się swoją wiedzą odnośnie osoby oskarżonego, jego historii kierowcy plus jego zachowania bezpośrednio po tej tragedii, więc myślę, że to są istotne fakty, które sądowi powinny być znane w chwili wydawania werdyktu.
0: Ten świadek jest kompletnie zbędny, uważa z kolei obrońca oskarżonego Katarzyna Hebda.
10: Ma właściwie zaświadczyć o okolicznościach zupełnie niezwiązanych z przebiegiem zdarzenia, które jest przedmiotem niniejszego procesu.
0: Do tragedii doszło we wrześniu 2023 roku na A1 niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Według prokuratury Sebastian M. pędził ponad 300 km na godzinę i najechał na jadący prawidłowo drugi samochód. Zginęła 3-osobowa rodzina. Oskarżonemu grozi do 8 lat więzienia. Bezpośrednią przyczynę śmierci wyjaśni zaplanowana na piątek sekcja zwłok. Nie żyje 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej. Kolejne 2 osoby trafiły do szpitala. Służby wyjaśniają okoliczności tragicznie zakończonej imprezy w internacie w Szczecinie. Tą sprawą zajmuje się nasz reporter Krzysztof Baziuniak.
11: Wiadomo, że 3 funkcjonariusze byli po służbie i pili alkohol. Ciało jednego z nich znaleziono następnego dnia rano. 2 pozostali trafili do szpitala.
12: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
11: Mówi prokurator prokurator Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie i dodaje.
12: Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, jednakże kategoryczną odpowiedź w tym przedmiocie da nam dopiero sekcja zwłok.
11: Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Niezależnie od tego postępowanie wyjaśniające wszczął też komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
0: Ze względu na charakter sprawy Morski Oddział Straży Granicznej nie udziela szczegółowych informacji. W wysłanym nam oświadczeniu zaznacza jedynie, że zdarzenie nie miało związku z wykonywaniem obowiązków służbowych. Obecne przepisy o użyciu przymusu bezpośredniego są nieprecyzyjne, uważają policyjni związkowcy i składają w Sejmie swoją propozycję zmian w prawie. Domagają się większej ochrony prawnej dla funkcjonariuszy zmuszonych do użycia siły podczas interwencji. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Według autorów projektu policjant powinien odpowiadać karnie lub dyscyplinarnie wyłącznie wtedy, gdy świadomie działał niezgodnie z prawem. Policyjna Solidarność przekonuje, że funkcjonariusze często muszą podejmować decyzje w ułamkach sekund, a później ich działania oceniane są miesiącami przez śledczych i sądy. Te, zdaniem związkowców, często podejmują sprzeczne decyzje, zależnie od tego, gdzie rozpatrywana jest sprawa.
14: Jest to całkowicie arbitralna decyzja oraz jeżeli chodzi o wyroki, w tej samej sytuacji możemy dostać 3-4 różne wyroki, jeżeli chodzi o funkcjonariusza.
13: Mówi Marcin Andrzejczak z Policyjnej Solidarności. Związkowcy liczą teraz na rozpoczęcie prac nad projektem w Sejmie.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Apelują do resortu zdrowia o ochronę nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego. Tego chcą lekarze i władze szpitala przy Alei Legionów w Bytomiu. Ich zdaniem używanie tego określenia przez prywatne podmioty może wprowadzać pacjentów w błąd i utrudniać dostęp do właściwej pomocy. Jak podkreśla psychiatra Wojciech Sołtys, w przypadku osób w kryzysie taka dezinformacja może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia, ale też dla życia.
15: Pacjent, który trafi w takie miejsce potrzebując pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego, będzie zagrożony istotnym pogorszeniem stanu jego zdrowia. Bo nazwa Centrum Zdrowia Psychicznego obejmuje warunki jakości. To są świadczenia refundowane, czyli bezpłatne, interdyscyplinarne. Takie, w którym do naszego problemu zostanie dobrana cała pomoc, którą w danym momencie dysponuje metoda naukowa.
0: Szpital wezwał już jeden z podmiotów do zaprzestania używania nazwy Centrum Zdrowia Psychicznego, ale bez skutku. Prywatna placówka argumentowała, że określenie nie jest formalnie chronione. Dlatego bytomski szpital zwrócił się do resortu zdrowia o wprowadzenie jasnych przepisów regulujących, kto może posługiwać się tym oznaczeniem. Obyło się bez siłowej eksmisji. Warszawski magistrat przejął dom przy ulicy Kuszników na Białołęce. Prywatny budynek zostanie wyburzony w związku z budową drogi w tym miejscu. Właściciela budynku nie było na miejscu. Klucze urzędnikom przekazał sąsiad pana Cezarego, który walczył o wyższe odszkodowanie w związku z przejęciem posesji. Miasto za dom i działkę zaproponowało mu niecałe 500 000 zł.
16: Powiedziano, że jest to decyzja ostateczna. Wyznaczono termin przejęcia budynku. No, nawet była mowa o tym, że budynek będzie przejęty w razie własności policji siłowo, tak?
17: Prace będą teraz wznowione, on będzie zburzony?
16: Budynek będzie zburzony, bo on stoi w linii przebiegu jezdni.
0: Czyli pod oknami sąsiednich domów, powiedział naszemu reporterowi Mateuszowi Chustunowi sąsiad właściciela, pan Wojciech. Według mieszkańców okolicy miasto wykazało się w tej sprawie dużą arogancją.
18: Tak nie powinno to wyglądać. To sąd powinien tutaj naprawdę wcześniej zająć jakieś swoje ostateczne stanowisko i wtedy mogą przystępować do takiego. A to, co dzisiaj jest, to wygląda jakby zawieruta, kiedy wywłaszcza ludzi na takiej zasadzie, kiedy dawano im albo nie dawano w ogóle żadnych pieniędzy.
0: Powiedziała nam pani Ewa, miasto nie odpowiedziało na pytania naszego reportera o termin wyburzania budynku. Urzędnicy przekazali jedynie o planowanej inwestycji i przejęciu posesji. Informowali mieszkańców o tym już kilka lat wcześniej. Marcin P., poszukiwany czerwoną notą Interpolu, zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Uruchomiono już procedury jego ekstradycji do Polski. P. to jedna z kluczowych postaci związanych z aferą w firmie Cinkciarz.pl. Według szacunków mężczyzna wyrządził swoim klientom szkody o łącznej wartości ponad 185 milionów złotych, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
19: Te osoby były wprowadzone w błąd co do przeznaczania ich środków finansowych. W rzeczywistości w toku śledztwa ustalono, że te środki były kierowane do innych spółek zarządzanych przez podejrzanych i nie trafiały do pokrzywdzonych.
0: Śledczy nie zdradzają szczegółów zatrzymania. Wiadomo jednak, że w sprawie były zaangażowane służby federalne.
19: Aktualnie prokuratura regionalna w Poznaniu oczekuje na informacje o decyzji sądu amerykańskiego w przedmiocie dalszego postępowania z zatrzymanym, bowiem mamy tutaj wdrożoną procedurę ekstradycyjną.
0: Na ten moment prokuratura ma ustalonych około 5 tysięcy poszkodowanych. Marcinowi P. grozi nawet 25 lat więzienia. Łukasz Podolski, właścicielem Górnika Zabrze. Za niecałe 4 miliony złotych miasto sprzedało mu 86% akcji klubu, mówi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
20: Bardzo się cieszę, że domyka się piękna historia, którą Łukasz Podolski zaczął, obiecując najpierw, że przyjdzie na koniec kariery do Górnika Zabrze. Ku zaskoczeniu, wielkiej radości oczywiście wielu kibiców.
0: Pierwszym zadaniem dla Podolskiego będzie uporządkowanie spraw finansowych. Nie jest tajemnicą, że Górnik wciąż ma długi. Nowy właściciel zdaje sobie sprawę, że kolejny sezon może być bardzo ciężki.
21: Czeka nas dużo pracy na boisku, czeka nas dużo pracy poza boiskiem i mam nadzieję, że to w tym samym kierunku pójdzie jak teraz, a reszta to jest sport, co może się wydarzyć.
0: Wciąż nie wiadomo, jaka będzie przyszłość samego Łukasza Podolskiego jako zawodnika. Pojawiają się spekulacje, że sobotni mecz z Radomiakiem Radom może być jego ostatnim występem w piłkarskiej karierze. To ma być największa lekcja patomorfologii w Polsce. Uniwersytet Medyczny w Łodzi chce pobić jednocześnie dwa rekordy. Liczby osób wykonujących bandażowanie kolana oraz liczby uczestników wykładu. Na uczniów i studentów czeka aula mogąca pomieścić 1000 osób. Z profesor Katarzyną Taran z Uniwersytetu rozmawia nasz reporter Grzegorz Mnich.
22: Dlaczego właśnie patomorfologia?
23: Patomorfologia przeszła bardzo długą drogę, aż po badanie zmian nowotworowych na poziomie atomu. Służy projektowi wymuszonej ewolucji ciała ludzkiego, który ma pozwolić nam żyć w kosmosie.
22: Będą wątki sięgające do kosmosu, ale też będą powroty do medycyny starożytnej.
23: Zaczniemy podróżą do starożytnego Egiptu. Tam powiemy o magii, która się tam dokonywała, która była domeną kapłanów.
0: Bicie rekordów Polski na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym zaplanowano na 28 maja. Wielkopolska ma kobietę księdza. Ksiądz Adriana Gabryś rozpoczęła posługę w kościele ewangelicko-augsburskim w Kaliszu.
24: Dla naszych parafian, dla ludzi, dla luteran nie jest problemem kobieta. Myślę, że już od długiego czasu, bo kobiety długo w tym kościele służą. Każdy jest powołany do czegoś. Czy to jest mężczyzna, czy kobieta, nie ma znaczenia.
0: Nowa wikariusz jest też żoną proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej, z którym ma dwoje dzieci. Na koniec jeszcze Lublin, do którego przyjadą najlepsi akrobaci z całego świata. W lipcu będzie tam Urban Highline Festival, czyli największe na świecie święto chodzenia po taśmie, mówi Weronika Lesz z Fundacji Firmament.
25: 4 dni, w których będziemy chodzić po sznurkach, które my nazywamy taśmami Highline. Widowiskowo między 10 a 21 codziennie artyści z całego świata będą prezentować swoje umiejętności na taśmach.
0: Impreza potrwa od 23 do 26 lipca.